12 września mamy klęskę metalowego urodzaju, bo sporo ciekawych imprez odbywa się w różnych zakątkach kraju. Kraków, Bielsko-Białą i Bytów mamy już za sobą, to teraz sprawdźmy, co będzie się działo na Warmii, w dobrym mieście. A będzie się działo nowy festiwal z Księżycem w nazwie. Tak, w tym samym dobrym mieście, które nieopatrznie pozbyło się niedawno festiwalu ze Słońcem w nazwie. Natura jednak nie znosi próżni, a po nocy przychodzi dzień, a po jednym festiwalu drugi festiwal i wygląda na to, że dobre miasto próbuje ratować swoje dobre imię wśród fanów ciężkich brzmień, bo zaprasza na pierwszą darmową edycję imprezy Moonrise Festival. Wystąpią Trauma, Corruption, Skeptic, Traces to Nowhere i Odeziel. W tym samym dniu, oczywiście, no bo kiedy, w Warszawie też mają festiwal. Konkretnie 10. już edycję Metal Commando Fest, która odbędzie się w klubie Voodoo. Zagrają dla Was

Thy Disease, Neolit, Pleń, Balzagot oraz Azel's Mountain. Thy Disease na swojej ubiegłorocznej płycie United We Fall przeżywali drugą nieoczekiwanie brutalną młodość, co zaświadczy za chwilę piosenka Hollow Future. Z kolei Neolit,

zmarł. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie.

0: wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Wybaw nas, Panie.
1: Legendarny meksykański cenotaf. I ani trochę nie legendarny, za to brutalny i ciężki jak trzeba brytyjski Cryptworm. Siać będą death metalowe zniszczenie w Warszawie 15 września i Wrocławiu już dzień później. 16 września w Poznaniu w dwóch progach wystąpi amerykańska grupa Drug Church, która niedawno była u nas przed skoczkiem Deftones. I jeśli komuś było mało i chce zobaczyć oraz usłyszeć,

post-hardcore w wykonaniu Drag Church w pełnej okazałości i z bliska, to będzie bardzo dobra okazja. Tego samego dnia przypominam, że to 16 września w warszawskiej Stodole zagra i zaśpiewa Devin Townsend. Kiedyś za nim przepadałem, potem trochę mi się znudziło, ale trzeba temu szalonemu Kanadyjczykowi przyznać, że jest postacią absolutnie wyjątkową i artystą, który konsekwentnie robi swoje, niezależnie od tego, w którą stronę wieje akurat wiatr scenowych trendów oraz jak zmienia się osobisty gust redaktora Szubrychta. A że Devin jest nie tylko sprawnym muzykiem, ale również charyzmatycznym wykonawcą, na koncertach to żre aż miło.

Dwudniowa impreza o nazwie Underground Descents zawita 18 i 19 września do Katowic, do klubu Faust. Szyld odpowiedni do zawartości, mam na myśli nazwę festiwalu Underground Descents, chociaż klubu też niczego sobie, bo to będzie święto metalowego undergroundu. Z Wielkiej Brytanii przybędzie thrashowy zespół Ominous Moon, z Norwegii heavy metalowa Pyromania, a black thrashowy Diavol przyjedzie z Rumunii. Bliżej będą mieli m.in. Frightful Toughness, Chain Gun, Fortification, Instant Death itd., itd. Zapowiada się prawdziwy maraton z podziemnym hałasem, a ja bardzo kibicuję takim imprezom. Jest zresztą tego więcej, chociażby Night Slasher, Hexen Altar, Murder in the Halls of Heaven i inni w Olsztynie w Carpenter Inn 18 września oraz Kaltwindur, Impermanence i Sacfremist w Krakowie w Garage Pubie 19 września. Bez wątpienia podziemny, choć trochę wystający na powierzchnię, jest też lubelski Blastfest. Impreza, która stawia, w zgodzie z nazwą, na różnego rodzaju brutali. Gwiazdą jesiennej edycji Blastfestu, która odbędzie się 19 dnia tego miesiąca w Fabryce Kultury Zgrzyt, jest kultowy zespół Cadaver, który miał pecha narodzić się w złym miejscu i złym czasie. Otóż Cadaver jest z Norwegii i kiedy był w szczycie swoich twórczych mocy, właśnie w Norwegii rozpętała się black metalowa rewolucja. A pech chciał, że Cadaver nie grał black metalu ani trochę. Ich bronią był bezkompromisowy death metal, choć i z grindu zaczerpnęli to i owo. No ale nie death metalu ludzie domagali się wtedy od Norwegów. O ile więc debiut grupy Hallucinating Anxiety, wydany w 1990 roku, miał jeszcze szansę wyrobić im markę, o tyle później już było coraz trudniej. Co ciekawe, Anders Odden, lider grupy, grał potem przez jakiś czas w Satyricon oraz od lat oprowadza wycieczki po Oslo śladem black metalowej rewolucji, bo oczywiście dobrze tych wszystkich gości znał. No ale Cadaver wrócił na scenę nie po raz pierwszy, mam nadzieję, że tym razem na dobre, i wybiera się do Lublina. Obok nich wystąpią Finowie Spartans, też kultowy temat dla fanatyków death metalu z północy, i nasi rodacy z Indignity oraz Toughness. Zapowiada się zatem czarowny wieczór. I co by tu wybrać z tego zacnego zestawu? Może zapowiedź nowej płyty Kaltwindur, która ukaże się w listopadzie i do której pewnie wtedy wrócimy, oraz oczywiście wspomnienie bardzo starej płyty Cadaver, do której warto wracać regularnie.

I've been always trying to go back, thinking around.

była kiedyś w internecie taka memiczna, wirusowa zabawa, która polegała na zgadywaniu, czy dane słowo jest nazwą black metalowego zespołu, czy też nazwą produktu, który w ofercie ma pewna popularna skandynawska sieć sprzedająca meble i akcesoria domowe. Gdyby w wariancie takiej zabawy ktoś kazał mi zgadywać, jaką muzykę gra zespół Allegeon, obstawiałbym power metal. No ale nie. Grają melodyjny, techniczny, progresywny death metal. Grają go w Colorado, ale we wrześniu pojawią się na trasie w Europie. Zaprosili sobie do towarzystwa dwie inne grupy, które przy pomocy bardzo wielu precyzyjnie odegranych nutek również próbują łączyć brutalność z finezją, a są to francuski Gorod oraz fiński Halizis. 21 września ta progresywno-deathmetalowa trójca zagra w Krakowie, a dzień wcześniej 20 września w Warszawie Voodoo. Co ciekawe, w tym samym Voodoo, tego samego dnia, tylko za ścianą, zupełnie inną wizję death metalu roztoczy skład, któremu dowodzi też amerykański zespół Funebrarum. To z kolei czołówka death metalowego renesansu XXI wieku i tu już nie ma miejsca na żadne, ale żadne dodatki, żadne półśrodki. Na ich trzecią płytę Beckoni

The void of eternal silence. Trzeba było poczekać długie 17 lat, ale już się ukazała i zgodnie z przewidywaniami mieli kości na puder. Na koncercie w Warszawie Funebrarum towarzyszyć będą Finowie z Morbific oraz brutale naszego rodzimego chowu, czyli Burning Sky i Mangled Requirement.

Słuchacie Ciężko na Sercu. Dzisiaj opowiadam o ciekawych koncertach czekających nas już lada moment we wrześniu. Ukraińska grupa rekonstrukcyjna, a przy okazji świetna grupa Black Death Doom metalowa, czyli 1914, przypomni echa wojny, która miała zakończyć wszystkie wojny w Lublinie w graffiti 21 września. 23 września w Prezero Arenie Gliwice czeka nas polska odsłona trasy, która nosi nazwę Tsunami Sea. I jest falą, która niesie nam metal nowy, a nawet nowoczesny, w dodatku wyemancypowany, bo z dominującymi rolami bardzo utalentowanych kobiet. Gwiazdą wieczoru będzie Spirit Box, którego progresywna wizja metalcora zaprowadziła ich już nawet na galę nagród Grammy. I kto nie widział, polecam odnaleźć w internecie zapis wideo z tego ich występu przed wyfraczonym, dostojnym towarzystwem Akademii Fonograficznej z Ameryki, żeby przyjrzeć się nie tylko świetnemu zespołowi, ale też minom tamtych państwa. Spirit Box w trasę zaprosili ukraińską grupę Ginger oraz amerykański zespół Dying Wish, a więc bardzo mocny to zestaw.

24 września Warszawa, Hydrozagadka, 25 września Kraków, Hype Park. W tych dwóch miejscach i datach metalkorowcy z Niemiec, czyli Tenside, oraz z Australii, a więc Sugar Spine, zagrają w towarzystwie grupy Aurora Wave, która twierdzi, że gra najcięższe reggae na świecie. I to może być prawda. W dodatku gra to karkołomne połączenie nadzwyczaj dobrze. Zatem kto wie, może się skuszę. To może być ciekawe doświadczenie. Już chyba Aurora Wave wam tutaj puszczałem w Ciężko na sercu, ale puszczę jeszcze raz, bo to rzadka okazja, żeby taką hybrydę prezentować.

co my tam jeszcze mamy pod koniec miesiąca? Demonolith, Eteritus, Kaltwindur, Devilsnack i Scarificator w Gdyni 26 września. Świetna grupa Birds in Row w Warszawie 27 września i w Poznaniu 28. 29 września w warszawskiej progresji The Almighty Affliction, Silent Planet, Varials i Orthodox. Natomiast 30 września Kraków palił i niszczył będzie szwedzki Marduk, który wystąpi w Kwadracie. Ale powiem wam jeszcze o festiwalu Avant Art, który właściwie na cały wrzesień rozpełznie się po całym kraju. Będą tam, jak to na Avant Arcie, rzeczy przedziwne, oryginalne, zupełnie nowe albo legendarne. Będą filmy i spotkania, ale będą też koncerty, które mogą państwa zainteresować, choć oczywiście nie wszystkie będą ciężkie, na pewno nie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Na przykład we Wrocławiu 11 września polecam koncert, na którym wystąpi indonezyjska grupa Senyawa, łącząca muzyczne tradycje swojego kraju z eksperymentami, ale czasem też ze srogą dźwiękową chłostą. Dzień później też we Wrocławiu wystąpią m.in. Extensa z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski. Tego samego wieczoru przypominam, że mówię o Wrocławiu, o Avant Arcie. Zagra Earthball. Zagra włoski zespół ZU oraz Igor Cavalera. Wspomniana już Senyawa pojawi się też na warszawskiej odsłonie Avant Art 18 września i ponownie, proszę tego nie zlekceważyć, to fantastyczny zespół i na co dzień do takiej muzyki dostępu nie mamy. Co zamierzam udowodnić, grając wam na dobranoc właśnie Senyawę. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stuart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tracking data, nav data, and pre-planned

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stuart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Jest piąta.
3: Trójkowy budzik.

0: Muzyka.
1: Tak jest, muzyka na dobry początek naszego, już wrześniowego spotkania. Roxy Music na dzień dobry. Beata Wolska, Piotr Łodej, 4,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry.

Tak, tak, zasuwa ten czas, oj, zasuwa ten czas wrześniowy. Jak to w tym starym dowcipie o Jasiu, prawda? 2 września. Jak ten czas się wlecze. Ile to jeszcze do wakacji? 8 minut po godzinie 5. To, co było w przyszłości, to, co będzie przed nami dziś w kartce z kalendarza.

Kara Śrogucki, prawie 12 minut po piątej. Środa, 2 września. Tak, przyzwyczajamy się, oswajamy, że to już ten czas. Po wakacyjny. 12 minut przed 6 obudzi się słońce, zajdzie chwilę po 19, no a dzień potrwa nieco ponad 13,5 minuty. Krótszy od najdłuższego w roku o ponad 3 godziny. Dziś Adeli, Elizy, Aleksandra, Juliana, Czesława, Jakuba, Seweryna i Stefana. Wszystkim świętującym najlepszego.

Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. O, co mi się podoba na początku nowego roku szkolnego. A po wakacjach dziś też Dzień Dużego Rozmiaru. No, jakkolwiek tu i tam przybyło. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No to będziemy obserwować i trzymać pana synaptyka za słowo. Kwadrans po piątej. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś między innymi Tatiany Okupnik.

budzikowym kalendarzu życie się plecie. 19 minut po godzinie 5 i urodziny i rocznica śmierci. Pamiętamy, że w 2013 roku pożegnaliśmy Jarosława Śmietanę.

Jarosław Śmietana. Wspomnienie niezwykłego gitarzysty jazzowego, kompozytora. Przypomnijmy, że skomponował ponad 200 utworów jazzowych. Zmarł w roku 2013, właśnie 2 września. 25 minut po godzinie 5. Za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody, ale wcześniej najlepsze życzenia urodzinowe. Wokalistka i liderka grupy Goja Magda Wójcik ma dziś urodziny. Również wszystkiego co najlepsze.

0: Mikołaja. Urodzinowo. A w prognozie pogody o tym, że Polska między dwoma układami, rozległym niżowym z nad Skandynawii i wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Morze Czarne. Jaką to przyniesie pogodę? Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja.

0: najnowszy podcast Trójki o tematyce międzynarodowej. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Źródła europejskie.
1: Przed nami kolejne spotkania.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
9: Jest 5:30. Z zachodu napływa powietrze polarnomorskie, na południu kraju nieco cieplejsze, czyli grubszy polarek. No a dziś pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, szczególnie na północy i na południowym wschodzie, i tam też w ciągu dnia niewykluczone burze. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany w górach, nad morzem oraz w czasie burz porywisty, do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach dziś od 19 stopni na północy, około 22 w centrum i tak też w większości regionów. Im bardziej na południowy wschód, tym temperatura wyższa, najwyższa na Podkarpaciu, do 25 stopni Celsjusza.

Za 29 minut szósta przypominamy sobie w muzycznym trójkowym kalendarzu, co wydarzyło się na początku września 1978 roku. Cóż to takiego mogło być muzycznie? No może i w życiu prywatnym, zawodowym i w sporcie też się coś wydarzyło. Ale w muzyce właśnie to.

muzycznego kalendarza. To rok 1978, no i wtedy to ukazał się singiel właśnie z tym nagraniem. Za 25 minut szósta świętujemy urodziny i składamy najlepsze życzenia. O dzisiejszych solenizantach powiemy za chwilę, w gronie jubilatów między innymi Sanach.

0: dzisiejsza jubilatka.
1: Sanach tu z Dawidem Podsiadło na 22 minuty przed godziną 6. Prócz życzeń urodzinowych także najlepsze imieninowe dziś Adeli, Elizy, Aleksandra, Juliana, Czesława, Jakuba, Seweryna i Stefana. Wszystkiego dobrego. Dzień dużego rozmiaru. Jak to świętować? No na pewno XXL, być może na zakupy. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. O właśnie. I tego życzymy, by nie zmarnować talentów. Pani Maria także przypomina mądrość pogodowo-ludową na dziś.

Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna zwykle przez miesiąc, pogoda trzyma, no na razie chyba nie jest źle. 19-25 to takie wartości jak na początek września. Idealne. Słońce obudzi się za 11 minut, zajdzie po 19, dzień potrwa nieco ponad 13,5 godziny. Już nie do wiary, ale ubyło od najdłuższego dnia w roku ponad 3 godziny. W kalendarzu środa, drugi dzień września. Co dziś o poranku? O tym powiemy już za chwilę. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie klawiszowca i współzałożyciela grupy Simply Red. Fritz McIntyre obchodziłby dziś urodziny, ale zmarł przed 5 lat. Ale muzyka spod jego klawisza jest z nami do dziś.

0: Na zamknięcie muzycznego kalendarza Simply Red. Za 17 minut szósta w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Taka prosta czerwień powinna się pojawiać za oknem, ale nie, jeszcze nie, nie.
1: Ewentualnie nie to. Z drugiej strony budynku pojawi się słońce, tak. My nie mamy akurat okna w studiu na wschód słońca i nadwiślański świt.
0: Kolorowe dni.
1: Kolorowe?
0: To po drugiej stronie budynku, tak, to też tak. Przecież to hymnże. Co po szóstej dziś w poranku?
1: Po szóstej między innymi przyjrzymy się Państwa komentarzom. Wczoraj pojawił się na Facebooku Trójki post z pytaniem o powiedzonka nauczycieli, które zapamiętaliśmy ze szkoły. No i odzew był tak duży, że ja nie wiem, czy przedrzemy się przez wszystkie. Te komentarze pewnie jeszcze się pojawiają, kilkaset propozycji, ale spróbujemy dzisiaj stworzyć ranking najciekawszych tych

0: które najbardziej zapadły w pamięć? Bo jak się okazuje, powtarzają się te odpowiedzi. Nauczyciele mają swoje metody, mają swoje słowa, swoje powiedzonka, które powracają, jak się okazuje, przez wiele, wiele lat. I o tym między innymi dzisiaj właśnie po godzinie 6, ale też sprawdzimy, co o całym zamieszaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim, o aresztowaniu prezesa i tym, co dalej. Co o tym sądzą przedstawiciele związków sportowych, których być może nawet część z Państwa nie podejrzewa o to, że są członkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a są takie związki sportowe jak na przykład Polski Związek Hokeja Podwodnego albo Polski Związek Przeciągania Liny. Nomen omen. Także dziś komentarze też tych nieco mniejszych graczy na rynku sportowym, ale no, w związku z tym, że właśnie są członkami, to także no, są zaangażowani. Chcieli, chcą, nie chcą, są zaangażowani w całą tę sytuację.
1: O przeciąganiu liny i nie tylko, i o powiedzonkach
0: związkowców. Ciekawe, jakie są powiedzonka związkowców. Może Państwo mają jakieś informacje na ten temat, to też zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek już chwilę po 6.
1: I w mediach społecznościowych również. Wczoraj taki trening właściwie przed, taka rozgrzewka, a dzisiaj to już, no, tak jak z rokiem szkolnym startujemy, więc już na poważnie. Serdecznie zapraszamy. Robert Grzędowski po godzinie 6:00 to będzie pierwszy, no to już pierwszy, wczoraj to akademia właściwie tak oficjalnie, dzisiaj ten pierwszy dzwonek.
0: Pierwszy dzień z szkoły, tak.
1: A co ten rok szkolny przyniesie?

Strachy na Lachy, 12 minut pozostało do godziny 6. No i sygnały od państwa, także te poranne od pana Zbyszka z Bielska-Białej. Tak sobie wczoraj troszkę żartowałem. Pan Zbyszek pewnie w liceum, bo wszystko doskonale pamięta. Tak, tak, w liceum, odpisał nasz wierny słuchacz. Lat 52. Pani Ania z Wołowa też wita wszystkich trójkowiczów po urlopie. Ach, tak końcówka lata. No właśnie, cieszmy się, cieszmy. Skąd ten entuzjazm, litość i dobranoc? Ciemno za oknami, to hamulcowy pan Stefan z Mielca. Również dziękujemy za sygnał. When we

Co poranku dziś po szóstej słyszeli państwo? Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki za 8 minut szósta. Dziś pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu. Z zagranicy ataki hybrydowe Rosji na terenie Unii to jeden z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych, które odbędzie się pod Dublinem. A dziś także czerwone dywany, wielkie gwiazdy i ponad 100 filmów. Dziś rozpoczynają się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To i więcej o tym w serwisach w pozostałych audycjach.

No i chyba wszyscy powolutku, po cichutku wdrażamy się w ten powakacyjny rytm. Czas na napisy końcowe, jak to w filmie. Mówiłem o festiwalu filmowym do 12 września. Wenecja będzie jednym z najważniejszych miejsc światowego kina. No a u nas teraz nie Wenecja, Berlin, Amsterdam i Blauka. To muzycznie na do usłyszenia dziś. Dziękując za spotkanie i zapraszając Państwa na to, co dziś po 6 w porannym zapraszamy do Trójki, Robert Grzędowski i jego drużyna. Pięknie dziękujemy. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, a na zegarach 6. Dziś środa, 2 września. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
8: W Polsce rośnie liczba aktów sabotażu służby, tak nazywają ostatnie podpalenia w fabrykach w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Zonda Krypto mogła wykorzystywać wizerunek ponad 1000 sportowców. Na jaw wyszła tajna umowa prezesa PKOL-u z szefem upadłej giełdy kryptowalut. Skandal podczas spotkania grupy G20, a to po tym jak pojawił się tam objęty sankcjami minister finansów Rosji. Rośnie liczba aktów sabotażu w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów, a w Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to akty sabotażu.
9: Śledztwo trwa, ale już można mówić, że była to dywersja, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński o podpaleniu zakładu w Skarżysku Kamiennej.
10: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
9: Straty dla grupy WB produkującej drony są, ale wiemy, że mogły być większe.
11: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu.
9: Mówił Polskiemu Radiu rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
11: Czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć.
9: Na razie śledczy nie chcą mówić o związku tego pożaru z podpaleniem hali magazynowej w Lublinie. Szef MSWiA podkreśla, że takie ataki w Europie w ostatnim czasie się nasiliły i musimy być na nie przygotowani. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Kwestia wykorzystania wizerunku olimpijczyków przez Zonda Krypto mogła dotyczyć ponad 1000 sportowców. Takie informacje przekazał naszej reporterce Agacie Król wiceprezes PKOL Adam Konopka. Do zapisów tajnej umowy, którą prezes Związku Radosław Piesiewicz podpisał z Przemysławem Kralem z Zonda Krypto, dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24. Wynika z nich, że PKOL sprzedał wizerunek obecnych i byłych olimpijczyków. To jest przerażające, powiedział nam wiceprezes Konopka.
12: No bo zaoferowaliśmy wizerunek zawodników bez ich wiedzy. Adaś Korol do mnie zadzwonił, bo ja nie wiedziałem, ile to jest osób. Spekulator miał to policzone, chyba 1250 osób w sumie. Niektóre nazwiska się dublują, bo były wielokrotnie na igrzyskach, ale porozmawiamy o takiej ilości ludzi.
8: Piesiewicz w związku z aferą Zonda Krypto usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Nie tak miały wyglądać te rozmowy. W Eszwil w Karolinie Północnej zakończyło się spotkanie grupy G20. Zdominowały je jednak kontrowersje związane z obecnością na szczycie ministra finansów Rosji.
13: Rosyjski minister finansów Anton Siłanow był dotychczas objęty sankcjami nałożonymi przez rząd Joe Bidena. Mimo to został zaproszony i wpuszczony na spotkanie G20 ku zaskoczeniu ministrów krajów zachodnich. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent wyraźnie sugerował, że była to decyzja Donalda Trumpa. Prezydent Trump chce się dogadywać ze wszystkimi. Trudno rozwiązać ten straszny konflikt na Ukrainie, jeśli strony ze sobą nie rozmawiają. Obecność przedstawiciela Rosji sprawiła, że ministrowie krajów członkowskich G20 odmówili z nim wspólnego zdjęcia. Obecny na szczycie minister Andrzej Domański przypominał, że Rosja jest agresorem w Ukrainie. Obecność przedstawiciela Rosji na tym spotkaniu nie oznacza absolutnie normalizacji naszych relacji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
8: Nowy rok szkolny już rozpoczęty. Dzisiaj pierwszy dzień na poważnie z lekcjami i bez telefonów.
14: Mega słabo, no bo powinno być tak, że każdy powinien używać telefonu.
15: No dawno mieliśmy zabronione, już nie mogliśmy w ogóle wziąć telefonów, miało być w szokach. No nic nowego, u nas nic nowego.
16: My nie korzystaliśmy za dużo, więc nie zmienia nam za dużo różnicy.
17: Małgorzata Drozd-Uliasz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 w Rzeszowie.
18: Telefony nie są.

0: potrzebna na zajęciach, dlatego że uczniowie z nich nie korzystają. Każdy uczeń ma szafkę z kluczykiem, gdzie może zostawić ten telefon.
1: Zakaz używania smartfonów obowiązuje w podstawówkach. Zasady korzystania z telefonów placówki same określają w swoich statutach. Czerwone dywany, gwiazdy i ponad 100 filmów. Na weneckim Lido rozpoczyna się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
2: Festiwal otworzy Ink Danego Boyla, film o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Złote lwy za całokształt twórczości odbiorą George Clooney i Ellen Burstyn. W oficjalnej selekcji pokazanych zostanie 88 nowych filmów pełnometrażowych, a o prestiżowego Złotego Lwa w konkursie głównym powalczy 21 produkcji. W programie są także polskie akcenty. W sekcji Horyzonty pokazany zostanie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego. W konkursie głównym znajdzie się natomiast Possible Love południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga, którego producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Od 19 do 20 warto ograniczyć zużycie prądu. W tym czasie za produkcję energii będą głównie odpowiadać elektrownie na węgiel i gaz. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Drugi września. W drodze do szkoły warto pamiętać o parasolu na północy kraju, zwłaszcza na Pomorzu. Poranek i wczesne popołudnie będą deszczowe. Po południu popada też na Mazowszu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie oraz na Mazurach i Podlasiu. I znów ten deszczowy front będzie wędrował z zachodu na wschód. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie bardzo podobna do wczorajszej. Od kilkunastu do 20 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 23 stopnie w centrum i najcieplej na południu i południowym wschodzie do 25. No, to na WF na zewnątrz jeszcze jak najbardziej, albo zawody w biegach przełajowych, zawsze we wrześniu. No,

0: Young Fox na otwarcie porannej audycji i Young Fox pewnie już walczą o dodatkowe 5 minut snu. A ja przypominam, do trybu powakacyjnego należy się przyzwyczajać stopniowo.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jest 6:10, a zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Powiedzonka nauczycieli. Post z pytaniem o takie bon moty zrobił wczoraj furorę w mediach społecznościowych Trójki. Prawie 2000 komentarzy się pojawiło, wiele propozycji tych najciekawszych tekstów. No, spróbujemy to przejrzeć i wybrać najlepsze. Mam nadzieję z Państwa udziałem. 22,7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu. Ale powiemy też w porannej audycji o pomyśle sanepidu, który zaskoczył fryzjerów i barberów.
2: Od lat i fryzjerzy i barberzy używają golarek.
3: Strzyżemy jak zawsze?
4: Jak zawsze.
2: Tyle, że w salonach już nie jest jak zawsze. W sierpniu sanepid wydał nowe zalecenia i rekomendacje dotyczące higieny w takich miejscach. I co ciekawe, golarki są od teraz na cenzurowanym.
0: Kuba Witkowski ze szczegółami jeszcze dziś w porannej audycji, a Józef Niewiarowski przygląda się zamieszaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim.
5: Większość członków PKOL-u to przedstawiciele sportów nieolimpijskich. Ich prawa ograniczają się do oddania jednego głosu na niemal 200 na walnym zgromadzeniu.
0: Co mają więc do powiedzenia o całym zamieszaniu przedstawiciele Polskiego Związku Hokeja Podwodnego albo Polskiego Związku Przeciągania Liny? O tym więcej po 7 w porannym ZD3. O 8:13 gościem rozmowy bez uników będzie Ryszard Petru. Już teraz zapraszam w imieniu Renaty Grochal i w ogóle zapraszam. Poranek warto spędzić z Trójką. Gramy! Teraz mrozu i nie ma miejsca jak doma. Za chwilę szybki poranny raport tenisowy. Chociaż w przypadku wielkoszlemowego US Open to na razie bardziej raport pogodowy.

Szybki raport tenisowy dla tych z Państwa, którzy wybierają sen i dopiero rano poznają wyniki wielkoszlemowego US Open. No ale dziś mam tylko wyniki cząstkowe. Liczenie głosów trwa. Tak poważnie mówiąc, pada deszcz w Nowym Jorku i mecze Polek zostały w nocy przerwane i dopiero będą dokończone dziś po południu czasu polskiego. Magda Linette na razie przegrywa z Brytyjką Jones 0-1 w setach i druga partia tu nie zdążyła się zacząć. A Magdalena Fręch na razie remisuje 4-4 w pierwszym secie z Amerykanką Jović. Albo Jović, pewnie tak mówią Amerykanie. Grają tylko pod dachem, to zdaje się na korcie centralnym, który taki dach ma. I niespodzianka, wicelider rankingu ATP Aleksander Zwieriew przegrywa z Włochem Lorenzo Soniego, który jest 89 w rankingu ATP, 1-2, ale walczy. Sasza Zwieriew. Więcej o sportowych wydarzeniach i samym US Open powiemy chwilę po 7:00 w sporcie, a teraz mamy 6:16. To PJ Harvey.

Wyciągamy karteczki, rząd od okna, grupa A. Albo powiedz głośno, pośmiejemy się wszyscy. Legendarne teksty naszych nauczycieli, państwa nauczycieli. Zapytaliśmy o nie wczoraj na Facebooku Trójki i mamy 2000 komentarzy do przejrzenia. No, wow, dziękujemy za wyzwanie. Karolina Gonet podjęła się tego wyzwania i za chwilę smakowite kąski przedstawi. Ale na razie ważne słowa o miłości wyśpiewa Phil Collins.

0: Dobrze, że miałem wczoraj dowody, gdy tłumaczyłem się żonie ze scrollowania. Co tam przesuwasz? No, to były komentarze, państwa komentarze z legendarnymi tekstami nauczycieli. Wpisy pod postem na Facebooku Trójki, które przejrzała Karolina Gonet. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: No i co my tu mamy ciekawego w tych komentarzach?
1: Jak już wcześniej zajawiłeś, tych komentarzy było blisko 2000. Jeszcze o 22, kiedy przeglądałam, czytałam, starałam się przeczytać większość, oczywiście było to prawie, że niewykonalne, bo też oczywiście Facebook sugeruje te topowe komentarze, więc jednocześnie zastanawiam się, czy sugeruje te takie najbardziej popularne hasła i teksty nauczycieli. Może na początku ustalmy, czy to ma być top 5, top 10?
0: No tutaj by trzeba było top 1000 pewnie
1: top
0: zrobić,
1: 1000?
0: Żeby jakoś przejrzeć te wszystkie propozycje. Ja widzę jedną bardzo ciekawą. Trzy na szynach, żebyś się nie wykoleiła.
1: Bardzo często pojawiła
0: się właśnie. Szynach,
1: to trzy na szynach,
0: prawda?
1: Tak, o tym wykolejaniu się to bardzo popularne hasło, ale takie też moje ulubione, które też pojawiały się w komentarzach w różnych wersjach. Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia. Była też wersja przerwa jest dla nauczyciela, nie dla ucznia.
0: O, to już wyższy poziom.
1: Tak, i tutaj też były komentarze do komentarza, więc widać, że jest to kontrowersyjne hasło dla wielu osób. Bardzo popularne, szybciutko wyciągamy karteczki. Albo po prostu wyciągamy karteczki i tutaj dodam od siebie. Tego akurat nie było, ale ty wcześniej na to zwróciłeś uwagę. Grupa A, grupa B, grupa A, grupa B. Last rąk. To jest bardzo uniwersalne hasło. Zawsze lubiłam tę belferską nutę ironii, kiedy słyszymy las rąk.
0: Las rąk, las

0: Trąd,
1: też
0: oczywiście.
1: Myślę, czy jak mówiliśmy na naszej antenie niejednokrotnie, tworzyliśmy listę mamizmów, to czy to powinniśmy nazwać belfryzmami, czy może jeszcze jakieś inne hasło powinno być tutaj ujęte? Tutaj też nasi słuchacze mogą sugerować 2, 2 i 7, trójek.
0: Oczywiście.
1: Okno zostaw otwarte, orłów tu nie ma.
0: Rzeczywiście, było coś tak, takiego.
1: To było słyszałam coś takiego. Też w domu. Nie było to kierowane do mnie, mam nadzieję, ale popularne hasło zdolne, ale leń. To nie tylko w szkole słyszymy, ale jednak pojawia się i tak nauczyciele po latach wspominają, że to był, moja babcia była nauczycielką, więc też słyszałam, że ktoś był bardzo zdolny, ale leniwy.
0: Ale leniwy.
1: Bardzo dobrze siadaj, trzy. No albo oczywiście słynne bardzo dobrze dostateczne, ale akurat ja w szkole nie usłyszałam nigdy bardzo dobrze dostateczne. Tutaj nauczyciele sobie aż tak nie żartowali, ale wszyscy inni na pewno.
0: To w ogóle ciekawy przykład tego, jak teksty nauczycieli są doświadczeniem międzypokoleniowym, prawda? Te komentarze,
1: tak.
0: Bo one się, niektóre te teksty powtarzają od wielu
1: powtarzają,
0: osób.
1: Tak.
0: Czyli tak, cała Polska, różne pokolenia, a jednak okazuje się, że istnieje jakiś język nauczycieli. Masz jeszcze jakieś przykłady ciekawe?
1: To akurat może nie jest jakiś topowy tekst, ale na pewno rozbawił też, każdy ma wspomnienia z konkretnym nauczycielem i oczywiście każdy nauczyciel miał swoje konkretne teksty, które są na pewno niepowtarzalne. Mi się bardzo spodobało, cóż to za tajny agent od skupu żywca. To chodzi o pracę klasową bez oznaczenia ucznia. Była to anonimowa praca, więc tutaj tego typu teksty. Moi nauczyciele również mieli podobne. Nawet Salomon z Pustego w próżne nie nalał. Siadaj dwuja. Tego nikt nie wie, a ty akurat musiałeś zapomnieć. Akurat ty.
0: Akurat ty. Jeśli państwo mają pomysł, który z tych tekstów jest najlepszym, albo wspominają państwo jakiś wyjątkowo, to też dziś zapraszamy telefonicznie 2 2 i 7 3. Belfryzmy, tak? Belfryzmy,
1: no,
0: tak to nazwiemy. DMAs i Harken w trójce teraz, a Karolina Gonet wróci, gdy usłyszymy więcej telefonów, propozycji od państwa.

0: 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
10: Kierownictwo zakładów WB Electronics w Skarżysku Kamiennej rozważa wzmocnienie systemów bezpieczeństwa. W nocy z niedzieli na poniedziałek zamaskowany sprawca wtargnął do firmy i podpalił pomieszczenie magazynowe. Zakłady produkujące komponenty do budowy dronów wznowiły już pracę. Wartość strat wstępnie oszacowano na 15 milionów złotych, ale są one cały czas liczone.
11: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu, czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć, no i całe to zamieszanie, które tam się z tym zrobiło. No i oczywiście te komponenty, które ewentualnie i tam urządzenia mogły ulec uszkodzeniu.
10: Mówił Remigiusz Wilk z grupy WB. Śledztwo prokuratury dotyczy celowego podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Sprawcy przestępstwa może grozić dożywocie. Sanepid kontroluje szkolne stołówki. Będą brane pod uwagę nowe wytyczne dotyczące żywienia, poinformował rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczyński. W szkołach i przedszkolach obowiązują zmiany w zasadach żywienia dzieci i młodzieży. W jadłospisach obok mięsa mają regularnie pojawiać się m.in. ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych, a ograniczane są cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. W ubiegłym roku sanepid przeprowadził w szkołach ponad 16 tysięcy kontroli. 23-letni Tyler Robinson oskarżony o zabójstwo Charlie'ego Kirka, konserwatywnego działacza związanego z Donaldem Trumpem, nie przyznał się przed sądem w Utah do winy. Jego prawnicy nie przedstawili też alternatywnych wersji wydarzeń, skupiając się na próbach zablokowania procesu sądowego oraz wyeliminowania możliwości orzeczenia kary śmierci. Zdaniem prokuratorów Robinson strzelił do Kirka z dachu budynku oddalonego o ponad 120 metrów. Jednocześnie śledczy zarzucają mu, że mógł zabić lub ranić inne osoby. W związku z tym mężczyźnie może grozić kara śmierci. To był serwis Trójki.
9: Parasol może się przydać w drodze do szkoły na północy kraju, zwłaszcza na Pomorzu. Poranek i wczesne popołudnie będą deszczowe. Deszcz będzie dzwonił w szyby klas. Po południu popada też na Mazowszu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, a także na Mazurach i Podlasiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie bardzo podobna do wczorajszej, od kilkunastu stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Chodzi tam możliwe 20 miejscami, 23 stopnie w centrum i najcieplej na południu i południowym wschodzie do 25, na przykład w Krakowie. A skoro o szkole dziś mowa, to warto pomyśleć o niej na poważnie, bo są tacy uczniowie, którzy na przykład zaczynają piątą klasę, prawda? I nie muszą się jakoś specjalnie przejmować, ale są tacy, którzy rok szkolny skończą egzaminem.

0: Eagle Eye, Cherry, Safe Tonight w trójce. Mamy 22 minuty do godziny 7 i już, choć bardzo spokojnie, powoli i w dobrym humorze, zaczynamy odliczać czas do zakończenia roku szkolnego, a w przypadku maturzystów do matury 2027, do której przystąpi niemal 400 tysięcy uczniów. Bardzo ich wielu, to oczywiście może oznaczać kolejki na studia, to może oznaczać wyrównaną rywalizację o miejsca na najbardziej prestiżowych uczelniach. I właśnie dlatego spotykamy się dziś o poranku z Joanną Koper z Perspektyw. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Bo pod patronatem trójki między innymi jutro rozpocznie się najważniejsze, największe edukacyjne wydarzenie dla młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu maturalnego, czyli Salon Maturzystów Perspektywy 2026. Pani Anno, dlaczego już dziś, już na początku września warto tą sprawą się zająć?
1: Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Myślę, że słuchajcie, najlepiej się zająć wcześniej, dlatego że to jest idealny moment, jeżeli jesteście albo jesteście państwo, macie młodzież w tym wieku. Wrzesień to jest czas, kiedy zaczynamy z powrotem wracać do szkoły, kiedy też na przykład jeszcze mamy czas na zmianę deklaracji maturalnych. Także trzeba zacząć wcześniej planować takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie właśnie wybrać kierunek studiów i mieć czas, żeby na spokojnie to przemyśleć.

0: późniejsza decyzja o tym, czy idziemy i na jaki kierunek, nie była podyktowana presją czasu albo tym, co robią inni dookoła mnie.
1: Ten salon maturzystów Perspektywy 2026 odbędzie się w 15 największych ośrodkach akademickich w kraju i to przez cały wrzesień będą odbywać się te spotkania. Na stronie Perspektyw mogą Państwo pełną rozpiskę znaleźć. A Joannę Kopę zapytam, czego mogą dowiedzieć się uczniowie i ich rodzice podczas takich spotkań?
0: Tak, takie spotkania są świetną okazją do tego, żeby zebrać i najważniejsze informacje dotyczące zarówno ofert uczelni, ale także informacji dotyczących tego, jak przygotować się do egzaminu, jakie są najważniejsze informacje, które powinniśmy wiedzieć dotyczące właśnie z OKE, czyli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale także od ekspertów. Takie salony, bo tak jak pan powiedział, jest to największe wydarzenie edukacyjne w całej Polsce. Przychodząc na taki jeden salon, można spotkać kilkadziesiąt uczelni z całej Polski. Jest to w sumie jedyna i najlepsza okazja do tego, żeby mieć tyle podmiotów edukacyjnych, tyle uczelni w jednym miejscu i móc zadać im pytania.
1: Poznać które je pytanie, na żywo. Jakie pytanie jest tym, które powinniśmy zadać jako pierwsze, żeby na pewno się tego dowiedzieć?
0: Żeby dowiedzieć się czego?
1: Żeby dowiedzieć się tych najważniejszych informacji, to które pytanie, jakie pytanie jest tym pierwszym do zadania?
0: A to jest pytanie, które trzeba skierować do siebie, czyli właśnie czego ja w ogóle chcę i czego ja potrzebuję od tych studiów, co mnie interesuje, czego chcę się dowiedzieć. A bezpośrednio studiom, uczelniom, zadałabym takie pytanie, jakie nowe, ciekawe kierunki studiów otworzyliście ostatnio? Dlatego, że też jest tak naprawdę bardzo dużo, oferta edukacyjna w studiów i na uczelniach w całej Polsce bardzo dynamicznie się zmienia i rozwija i co roku powstają nowe kierunki. Ale dodatkowo oprócz takich spotkań dotyczących stricte przygotowania do matury będzie też szereg spotkań chociażby w ramach programu, który prowadzę, czyli Dreams into Jobs. Ponad 70 spotkań dotyczących tematów związanych z wyborem ścieżki zawodowej, kompetencjami przyszłości czy rynkiem pracy i zawodami, które już za parę lat będą i teraz bardzo mocno zyskują na znaczeniu. Czyli jednocześnie przychodząc mamy wszystko w jednym miejscu. Możemy się dowiedzieć o tym, jaka jest oferta uczelni, co trzeba zrobić, żeby się dostać na kierunki, które nas interesują, ale też możemy w ogóle, przychodząc na przykład na takie wystąpienie jak moje, dowiedzieć się, jak wybrać studia i nie zwariować.
1: Na pewno wiele osób z tej oferty skorzysta. Ja podpowiem, że od jutra w Gdańsku przez dwa dni ten salon maturzystów będzie się odbywał na Uniwersytecie Gdańskim, później od 7 do 8 września w Łodzi, 9 w Białymstoku, później także Kielce, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Rzeszów, Poznań, Szczecin, Kraków, Opole, Warszawa, Gliwice i Lublin. No ale pani Joanno, jeśli ktoś akurat nie będzie miał możliwości w tym roku, by we wrześniu skorzystać z tej oferty, to proszę o krótką instrukcję. Najważniejsze punkty prowadzące do dobrej decyzji o wyborach tych maturalnych i tych już później akademickich.
0: Jak ktoś nie będzie mógł przyjść, to i tak zapraszam, żeby po prostu sprawdzić na przykład stronę salonów i pobrać informator dla maturzysty, który jest fantastyczną, bezpłatną publikacją. A druga rzecz to, od czego zacząć, kilka takich wskazówek, tu mówię z perspektywy mentora edukacyjno-zawodowego, na co dzień się tym tematem też zajmuję. Najpierw warto pamiętać o kilku takich mitach, chyba, które chciałabym obalić, czyli bardzo dużo osób wybierając kierunek studiów myli kierunek z zawodem. Kierunek studiów to nie jest to samo co zawód. Jest dużo więcej zawodów niż kierunków studiów. I to jest jedna bardzo ważna rzecz. Także zamiast zastanawiać się, jaki kierunek chcemy wybrać, myślmy inaczej. Zastanawiajmy się, jakie problemy chcę rozwiązywać, jakie dziedziny mnie interesują i jakie kompetencje chcę rozwijać na danym kierunku. Bardzo ważne jest też to, żeby nie wybierać tylko i wyłącznie po nazwie. To jest coś, co bardzo jest popularne i co często spotykam chociażby na swoich konsultacjach, gdzie w sumie determinujemy naszą decyzję od tego, jak ten kierunek brzmi, gdzie 5 czy 3 lata studiowania ktoś musi się to zmieścić w kilku słowach nazwy kierunku. Wybierajmy po programie. Po programie to znaczy po tym, jaki jest sylabus, jakie przedmioty z czego zdaje egzaminy. I też pamiętajmy, że jest dużo więcej kierunków niż prawdopodobnie znamy. Zazwyczaj potrafimy wymienić tylko kilka podstawowych, a tak jak powiedziałam, ta oferta bardzo, bardzo mocno się zmienia. Źródła nawiasu.

0: odnawialna energetyka, chociażby kierunek pierwszy, który przychodzi mi do głowy, człowiek w cyberprzestrzeni. Ile z Państwa wiedziało, że jest taki kierunek w Polsce?
1: Na pewno.
0: Więc
1: tak,
0: to jest jedna rzecz.
1: Na pewno warto właśnie z tego choćby powodu, że ta wiedza może nam się wydawać, że ją mamy, ale tak naprawdę wiemy niewiele, to jest powód, by zainteresować się sprawą matur już we wrześniu, a przypominam, prawie 400 tysięcy maturzystów przystąpi do egzaminu w maju 2027 roku. O salonach maturzystów, perspektyw, które mają przygotowywać rodziców i uczniów, opowiadała o poranku w Trójce Joanna Koper. Pani Joanno, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Na początek szkoły wracamy do tekstów nauczycieli. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: W Poznańskim Liceum Plastycznym, które obchodzi w tym roku 80-lecie, było bardzo wiele barwnych postaci, ale zdecydowanie jedną z najbarwniejszych była pani dyrektor Kamienia, zwana Lodzią. Komentowała rzeczywistość zawsze wyjątkowo atrakcyjnie i bardzo żałuję, że tego nikt nie spisywał, ale na przykład prowadząc lekcje, a uczyła języka rosyjskiego, potrafiła przerwać, słysząc jakieś tam odgłosy za okna, no co ten Azorek tak hałka?
0: Pani dyrektor, hałczy, jeśli już, hałczy Azorek. Teraz Homewrecker od Sambra w trójce za 11 minut siódma.

0: Miałam w szkole podstawowej nauczyciela, niezwykłego oryginała. I nauczyciel często zadawał pytanie, na które nikt nie znał odpowiedzi. Wywoływał delikwenta do odpowiedzi, a wtedy pan Trybus mówił tak. Mów do mnie jeszcze. Za taką rozmową tęskniłem lata. Każde twoje słowo, słodkie w mym sercu, wywołuje dreszcze. Mów do mnie jeszcze. No i cała sala ryczała ze śmiechu.
1: O, piękne, piękne wspomnienia, za nie dziękujemy. Ja mam wspomnienie dla kontrastu tekstu ucznia, gdy mój kolega Heniek w podstawówce został zapytany, no, Daniel akurat miał na imię. Daniel, co o tym sądzisz? A on odpowiedział bardzo szybko, odwracając się od rozmowy z kolegą, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie dostał jedynki ani uwagi. Mamy 6:52, czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Powodzie w Nepalu stały się źródłem ogromnej liczby fejków i teorii spiskowych. Do tego stopnia, że tamtejsze władze zażądały od Mety i TikToka usuwania nieprawdziwych wpisów na temat tragedii. A i tak internet wciąż zalewają fałszywe zdjęcia i filmiki wyrwane z kontekstu. Niektóre z nich mają wyglądać jak prawdziwe dowody, inne nawet łączyć katastrofę z rzekomą wojną Rosji z NATO. Naszym gościem jest Paweł Cymbor z serwisu fakenews.pl. Witam w Trójce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Od czego zaczyna się dezinformacja wokół tragedii w Nepalu?
4: Najatrakcyjniejsze dla odbiorców są filmy. Najwięcej wykorzystuje się właśnie takiego medium do szerzenia dezinformacji, szczególnie jeżeli chodzi o duże katastrofy naturalne.
3: A jak rozpoznać zdjęcie czy filmiki, o których pan mówi przed i po katastrofie, że zostały wygenerowane przez wideo AI?
4: Przede wszystkim szukamy artefaktów, sprawdzamy, czy na filmach działają prawa fizyki. Bardzo często pojawiają się też obiekty, które nagle znikają i pojawiają się po paru sekundach. Ale też warto po prostu sprawdzić, czy dany film został opublikowany przez medium, które jest wiarygodne, czyli jakiś serwis informacyjny, a nie tylko anonimowe konto w internecie.
3: Czy masowe udostępnienia i tysiące reakcji mogą być dziś dla odbiorcy pułapką zamiast potwierdzeniem wiarygodności?
4: Jak najbardziej tak. Jeżeli widzimy coś, co ma bardzo dużo wyświetleń, dużo reakcji, to wzbudza przekonanie, że dany film jest prawdziwy, ponieważ wiele tysięcy ludzi uwierzyło w to i jak najbardziej jest to pułapka, ponieważ coś, co jest wiralowe, nie znaczy, że jest z gruntu prawdziwe.
3: No, na platformach społecznościowych przewijają się też tezy, że powódź w Nepalu rzekomo była celowo wywołaną operacją mającą przykryć atak NATO na Rosję. To możliwe?
4: Jest to przykład teorii spiskowej, która nie ma żadnego potwierdzenia. Ma i na celu tylko wzbudzić naszą niepewność co do takiej interpretacji. Jest ona oczywiście nieprawdziwa, ponieważ znamy przyczyny właśnie katastrofy w Nepalu i wiemy dokładnie, co się wydarzyło, więc ta teoria spiskowa nie powinna być bardzo popularna.
3: A dlaczego ta katastrofa tak łatwo została w internecie wciągnięta w narrację o rzekomej wojnie Rosji z NATO?
4: Ponieważ obiegła wszystkie serwisy informacyjne na świecie, więc wbiła się bardzo mocno w świadomość wielu ludzi, łatwo taką informację

0: wkomponować w swoją teorię spiskową, zasieje po prostu ziarno niepewności wśród wielu osób.
1: Po czym poznać, gdy ten sam filmik pojawia się w internecie w różnych krajach, przy różnych katastrofach i jak fact-checker ustala prawdziwe miejsce i datę powstania nagrania? Między innymi o tym w dalszej części naszej rozmowy. Przypomnę, gościem jest Paweł Cymbor z serwisu fakenews.pl. Dziękuję za ten fragment spotkania.
0: Dziękuję bardzo.
1: Więcej w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
6: i to tylko na tych muzycznych,
5: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
6: Co weekend, gdzie indziej.
5: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
6: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
5: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
6: Przegląd wykonawców, wywiady.

0: oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
0: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska,
0: Ania Lalka.
2: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 2 września. Mamy 7 na zegarach. Miesiąc jest 9. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
6: Rosyjskich aktów sabotażu może być więcej. Służby ostrzegają przed dywersją i podają przykłady ze Skarżyska Kamiennej oraz Lublina. O nieodpowiedzialności i niegospodarności mówi wiceminister sportu. Tak odnosi się do ustaleń o tajnej umowie PKOL-u z Zonda Krypto na wykorzystanie wizerunku sportowców. Są zarzuty dla kobiety, która w Siedlcach zaatakowała 13-latkę z Ukrainy. Odpowie za stosowanie przemocy i znieważenie. Polskie służby i Polacy muszą być przygotowani na możliwość zwiększenia liczby rosyjskich aktów sabotażu. Przestrzega przed tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem szefa MSWiA podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
7: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
8: Sabotażysta, czy to domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
7: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
8: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani.
7: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Skrajna nieodpowiedzialność i niegospodarność. Tak o ujawnionej przez TVN24 i Wirtualną Polskę umowie sponsorskiej pomiędzy Zonda Krypto a PKOL-em mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
9: Ta utajniona de facto umowa zawierała skrajne niekorzystne zapisy. Pozwalała na to, aby wykorzystać właściwie bez żadnych przeszkód wizerunek kilkuset polskich olimpijczyków w sposób właściwie nieuprawniony, nie tylko przez Zonda Krypto, ale również przez firmy podległe, bez możliwości usunięcia wizerunku z sieci. I najgorsze jest to wtedy, kiedy sportowiec mógłby ubiegać się o ewentualne odszkodowanie, wszystkie zobowiązania miał przejąć na siebie PKOL.
6: Nasza reporterka ustaliła, że umowa mogła dotyczyć nawet ponad 1000 sportowców. Dokument podpisał prezes PKOL Radosław Piesiewicz. On sam w związku z aferą Zonda Krypto usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Na 3 miesiące trafił do aresztu. W tym miejscu przypomnimy jeszcze o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum. Zarzuty usłyszała kobieta, która w środku dnia w Centrum Siedlec zaatakowała 13-latkę z Ukrainy. 41-latka szarpała dziewczynę za głowę i wyrywała jej włosy.
10: Tam były 3 osoby, 13-latki, aczkolwiek te słowa, o których mówię, były kierowane wobec jednej z nich. Po prostu język ukraiński jakby spowodował takie uczucia w sprawczyni, która po prostu zdecydowała się podejść do nich. Jeżeli chodzi o podejrzaną, ona przyznała się do popełnienia tych czynów, złożyła wyjaśnienia. Prokurator wobec niej zastosował dozór policji.
6: Mówiła Katarzyna Wąsak z prokuratury. Kobieta usłyszała zarzuty stosowania przemocy oraz znieważenia nastolatki i jej matki. Wszystko miało być motywowane nienawiścią ze względu na narodowość. 41-latce grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W Krakowie pierwsza noc z dłuższą prohibicją. Zakaz sprzedaży alkoholu wydłużono o 2,5 godziny. Do tej pory obowiązywał od północy do 5.30.
11: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też sklepów zlokalizowanych na stacjach benzynowych i obejmuje ten zakaz cały obszar naszego miasta, wszystkie 18 dzielnic.
6: Mówił Tomasz Popiołek z magistratu. Nocna prohibicja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Służby odnotowały spadek liczby interwencji związanych z piciem alkoholu o 70%. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie w sobotę rozpocznie nowy sezon artystyczny. Koncert Weź głęboki oddech będzie zarazem pierwszym występem Bassem Makikiego w roli dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu.
12: Dworak, Sibelius i współczesna muzyka Agaty Zubel. Basem

0: Kiki mówi, że taki program ma pokazać, czym ma być orkiestra pod jego kierownictwem.
1: Żeby pokazać trochę tradycji, pokazać także nowoczesne rzeczy i nowe pomysły i nowa muzyka, a też to, co jest pomiędzy i ten most, który jest.
0: Koncertmistrzyni zespołu, czyli pierwsze skrzypce, Sylwia Mierzejewska mówi, że muzycy cieszą się z wyboru nowego szefa.
2: Nie dość, że świetny technicznie dyrygent, klarownie wszystko jest w stanie pokazać, to jeszcze bardzo dobry muzyk.
3: A o planach orkiestry opowiadał Jan Olencki. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 7:05, w Trójce czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry.
6: Dzień dobry, piłkarski Puchar Polski lubi niespodzianki, prawda?
5: Oj, to takie niespodzianki, powiedziałbym, przez wielkie N wczoraj się wydarzyły.
6: Tak jest, nie zabrakło ich w pierwszej rundzie tych rozgrywek. Za burtą jest już Legia Warszawa. Zimny prysznic miał miejsce w Lublinie, gdzie Motor zlał legionistów 3-0. W szatni Motoru radość, jedną z bramek strzelił Karol Czubak.
7: Chcieliśmy wynagrodzić i sobie, i kibicom ten, wydaje mi się, najgorszy mecz w tym sezonie, jaki zagraliśmy. I udało nam się, to takie zwycięstwa na pewno nas napędzają i wiedziałem, że prędzej czy później ta drużyna musi tak grać i tak wygrywać, bo widzę, jak trenujemy, jak to wygląda na treningach. W pełni zasłużone zwycięstwo i mam nadzieję, że to początek jakiejś fajnej serii.
6: A Karol odnosił się oczywiście do meczu słabego, rozegranego w Ekstraklasie. Z Pucharem Polski pożegnały się także inne drużyny ekstraklasowe. Wisła Kraków przegrała 1-2 z Odrą Opole, a Zagłębie Lubin 2-3 z Siarką Tarnobrzeg. Awans wywalczyły m.in. Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów, Brukbet Termalnica Nieciecza czy Puszcza Niepołomice. A Raków Częstochowa ma nowego trenera. Zwolnionego Dawida Kruczka zastąpił póki co Dawid Szulczek, który był już wcześniej w sztabie szkoleniowym drużyny. W przeszłości był pierwszym trenerem Warty Poznań czy Ruchu Chorzów. To jeszcze wieści transferowe. Rekord padł w Premier League, gdzie Argentyńczyk Enzo Fernandez przeszedł z Chelsea do Manchesteru City za 125 milionów funtów, ustanawiając nowy brytyjski rekord. Barcelona też czekała na gracza Albicelestes, jednak Atletico Madryt swojego snajpera Juliana Alvareza nie puściło i duma Katalonii sięgnęła po Gabriela Jesusa z Arsenalu. W Nowym Jorku walczyli na kortach, choć głównie na tych krytych, gdyż karty rozdawał deszcz. Pokropiło i to solidnie także podczas meczów Polek. Spotkanie Magdy Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz zostało przerwane przy stanie 4-4, a Magdy Linet już po zakończeniu pierwszego seta wygranego przez Brytyjkę Jones 6-4. Zakończenie meczów naszych reprezentantek dzisiaj, a trwa spotkanie Niemca Zwieriewa z Włochem Sonego. Jest 2-2 w setach. Rozpoczęli piąty w New York City. Już pierwsza w nocy minęła. Do kolejnej rundy awansowali Gael Monfils w swoje 40 urodziny, Amerykanin Fritz, a u pani Mirra Andrijewa, reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina, Filipinka Jala i Amerykanki Goff i Kiss. To jeszcze kolarstwo i Vuelta Espania. 10. etap wygrał Francuz Bastien Tronchon. Na sprinterskim finiszu pokonał Duńczyka Magnusa Korta i Belga Thibaut Nissa. W klasyfikacji generalnej na czele Hiszpan Enric Mas ma minutę i 18 sekund przewagi nad Słoweńcem Primoszem Rogliczem i minutę i 39 sekund nad Austriakiem Felixem Galem. Wyścig potrwa do 13 września.
5: –19 stopni będzie dziś w Gdańsku i Olsztynie, maksymalnie 23 w Łodzi i Warszawie, 25 w Krakowie. Czy popada? No popada. O poranku i wczesnym popołudniem przede wszystkim na Pomorzu, a po południu także na Mazowszu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, Mazurach i Podlasiu.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
5: Jest 7:09.
8: Zapraszamy do Trójki.
5: I wspominamy na początek szkoły legendarne powiedzonka nauczycielek i nauczycieli.
11: Hasło z podstawówki, nie wiem czy było, bardzo dobrze, dostatecznie.
12: Wywoływał delikwenta do odpowiedzi, a wtedy pan Trybus mówił tak. Mów do mnie jeszcze. Za taką rozmową tęskniłem lata. Każde twoje słowo, słodkie w mym sercu,

0: Wołuję dreszcze. Mów do mnie jeszcze.
1: Padało jeszcze jedno pytanie. Jak się czujesz? Nie kaszlesz? Nie plujesz? Jeżeli ktoś odpowiadał dobrze, aha, no to w takim razie jesteś przygotowany do odpowiedzi. Zapraszam do tablicy.
2: Oj, zapraszam do tablicy. Nielubiane hasło. Mi się bardziej podoba na przykład zapraszam do trójki. Mówimy o tekstach nauczycieli, ale uczniowie przecież też mają głos.

0: A jak ja mam tobie uwierzyć? Na to odpowiedź dziecka. Błogosławieni, co nie widzieli, a uwierzyli.
1: No to może i legendarne teksty uczniów powspominamy, takie rozładowujące klasowe napięcie. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, tak powiedział kiedyś mój kolega w podstawówce zapytany, co o tym sądzisz, bo trochę się zagadał. Państwo mają takie hasła w pamięci? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy, a to Star Sailor i Four to the Floor na początek drugiej godziny naszego spotkania.

0: A wiedzieli państwo, że w Polsce mamy Polski Związek Przeciągania Liny i Polski Związek Hokeja Podwodnego? Chaos w Polskim Komitecie Olimpijskim ma skończyć się 8 września. To zarząd wtedy planuje spotkanie, na którym najprawdopodobniej rozstrzygnie się, kto zastąpi aresztowanego prezesa Radosława P. Zdaje się, że to z inicjałem teraz mówimy. Ale jak ten chaos w najważniejszej instytucji sportowej wpływa na sam sport? Józef Niewiarowski pytał o to u podstaw, czyli u przedstawicieli związków sportowych, które należą do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Polski Komitet Olimpijski...

0: Liczy ponad 100 członków, to związki i organizacje sportowe. Część z nich nie ma nawet powodu, by temat ostatnich wydarzeń związanych z aferą Zonda Krypto w ogóle zgłębiać, bo to, co dzieje się u góry, nie ma na nich wpływu.
1: No na nasz związek na pewno nie, bo my jesteśmy też dyscypliną nieolimpijską.
0: Mówi Marcin Rejf, prezes Polskiego Związku Hokeja Podwodnego. Większość członków PKOL-u to przedstawiciele sportów nieolimpijskich. Ich prawa ograniczają się do oddania jednego głosu na niemal 200 na walnym zgromadzeniu.
2: Niewiele stanowimy, jeżeli chodzi o jakieś takie większe przepychanki i o właśnie przeciąganie liny.
0: Komentuje Dariusz Bajkowski, prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny. Jednak na związkach sportów olimpijskich sytuacja się jak najbardziej odbija.
3: PKOL nie ma sponsorów, no spółki Skarbu Państwa się wycofały.
0: Mówi członek zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariusz Schumacher.
3: No sytuacja jest trudna na pewno.
0: Ale do Igrzysk Olimpijskich jeszcze 2 lata, a nowy prezes może okaże się asem?
4: I mam nadzieję, że będzie to dobry menadżer, który doprowadzi do tego, że PKOL znowu stanie się ważną, odpolitycznioną instytucją naszego kraju.
0: Mówi prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego Marek Michałowski. Obecnie w PKOL-u trwa siłowanie. Linę z jednej strony dzierżą zwolennicy przebywającego w areszcie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, a z drugiej strony jego przeciwnicy.
2: Ale ona się nie zerwie.
0: Dodaje prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny.
2: Lina może być poszarpana, może być obłocona, ale olimpizm polski się z tego podniesie.
0: I temu warto kibicować.
5: Józef Niewiarowski, niech ta końcowa myśl rzeczywiście się sprawdzi. O tak, trzymamy kciuki za polski sport mimo wybojów i ostrego zakrętu. Ja przypominam, czekamy na przykłady tekstów uczniów, bo uczniowie mają głos i czasami korzystają z niego w klasie w sposób zamykający dyskusję czy rozładowujący napięcie. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie, a to już łódzka grupa Hedon, Nie mogę ci nic powiedzieć, czyli nasza piosenka dnia.

0: Armagedon, nie mogę ci nic powiedzieć, to nasza piosenka dnia będzie dziś w Trójce powracać. A teraz zmieniamy temat, a ten temat to nowy, to fryzjerzy i barberzy kontra sanepid. Nowe rekomendacje głównego inspektora sanitarnego dla salonów beauty mocno poruszyły branżę. Z zapisów wynika, że nowoczesna elektryczna golarka przegrywa z archaiczną brzytwą. Zdaniem GIS ostrze da się bowiem zdezynfekować, a urządzenia nie da się zdezynfekować. Kuba Witkowski. Jak wiadomo,
1: to narzędzie służyło do zadawania ran ciętych.
2: Brzytwa w branży beauty jest trochę jak ten samiec w seksmisji.

0: po prostu wyginęła.
1: Część klientów nie chciałoby, żebyśmy podgalali im szyję brzytwą.
0: Tłumaczy Żaneta Dąbrowska, fryzjerka i właścicielka salonu beauty.
1: Mają złe doświadczenia, bo nie lubią.
0: Dlatego od lat i fryzjerzy, i barberzy, czyli ci od męskich brud, używają golarek. Sam trymer czy elektryczna maszynka do strzyżenia to za mało.
1: Jak ja ci tu wygolę trymerem na przykład na goło, to zawsze jest tak, że jednak widać trochę tą cebulkę. A golarka robi tak, że masz po prostu gładziutką skórę jak pupka niemowlaka.
0: No to co? Lecimy.
1: Zaczynamy. Strzyżemy jak zawsze?
0: Jak zawsze.
1: No dobrze.
0: Jak zawsze, poproszę. Tyle, że w salonach już nie jest jak zawsze. W sierpniu sanepid wydał nowe zalecenia i rekomendacje dotyczące higieny w takich miejscach. I co ciekawe, golarki są od teraz na cenzurowanym.
2: Jeśli użyłeś coś do jednego klienta,
0: wyjaśnia dr Paweł Grzesiowski, szef sanepidu.
2: I nie możesz tego zdezynfekować, albo używasz jednorazówek, albo musisz zastąpić to sprzętem, który jest rozbieralny, dezynfekowalny i po użyciu u jednego klienta będzie wyczyszczony.
0: GIS założył, że golarek nie da się wyczyścić tak dobrze jak trymery czy maszynki do strzyżenia, a to błąd, tłumaczą fryzjerzy i barberzy, a Żaneta Dąbrowska pokazuje dlaczego.
1: To jest sprężone powietrze, nie? Zawsze czyszczę, tak? I całą tą głowicę można zdjąć, tak? Razem z folią i wrzucić ją do dezynfekcji.
0: Zapis jest jednak sztywny. Golarki są B.
2: Większość golarek, szczególnie tych starego typu, to są urządzenia z membraną, która zasysa obcinane włosy i tworzy tam magazyn tego. Trochę tak jak, nie wiem, kosiarka do trawy. Nie da się tego po kliencie rozebrać, wyczyścić.
1: Znaczy, dla mnie to jest jakiś chory pomysł. Bo to bardziej ja przyczepiłabym się do trymerów, czy tak samo maszynek do strzyżenia. To jest taki sprzęt, gdzie nie możemy same tego zdemontować.
0: Ale Paweł Grzesiowski uspokaja, to jedynie rekomendacje, wytyczne, a korzystanie z golarek wielorazowych pod warunkiem ich dezynfekowania jest jak najbardziej okej.
2: Okay. Jeżeli procedura zostanie opisana w czasie jakiejś kontroli, to oczywiście zostanie uznane za właściwe. Także tutaj to jest kwestia pewnych niuansów technicznych.
0: No i oczywiście dbałości fryzjera lub barbera.
1: Dziękuję i zapraszam na fotel.
0: Czy każdy fryzjer za każdym razem taką elektryczną maszynkę dezynfekuje?
1: To jest bardzo dobre pytanie, natomiast ciężko mi się wypowiadać za wszystkich. Myślę, że każdy salon, który chociażby sam dba o swoje zdrowie, po prostu to robi.
3: Co ciekawe, o poruszeniu wśród właścicieli salonów beauty w związku z publikacją nowych wytycznych i rekomendacji jest w mediach w miarę głośno, ale sęk w tym, że jak dotąd sanepid nie otrzymał ani jednej oficjalnej skargi czy prośby o weryfikację tych zmian. Dodajmy, że kontakt z niezdezynfekowanymi narzędziami fryzjerskimi może skończyć się zakażeniem m.in. bakterią gronkowca, więc sprawa jest mimo wszystko poważna. No coś czuję, że będziemy patrzeć teraz na ręce fryzjerów, czy dezynfekują. 23 minuty po godzinie 7, tu Trójka i audycja poranna. Teraz Kings of Leon Pyro w Trójce, a za chwilę skrót serwisu Ekonomia i Pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:30.

0: Czas na skrót serwisu, Artur Ewertowski.
1: Premier Donald Tusk podkreślił, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Wpis pojawił się w odpowiedzi na ustalenia niemieckich śledczych. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt podał, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym znalezionym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Fiakrzy obawiają się o swoją przyszłość. Na drodze do Morskiego Oka rozpoczął się pilotaż skróconej trasy dla konnych wozów. Konie ciągnące fasiągi z turystami pokonują zamiast 8 3 km spod kas na Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Później turyści muszą iść pieszo.
2: Czy to wpłynie na dobrostan zwierząt, koni, które są wytrenowane, które są po prostu zawichtowane dobrze, to się okaże, bo to jest najważniejsze, żeby koniom było w miarę w porządku dobrze. Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Edo, gdzie ta się utrzymamy? Nie utrzymujmy się tam po prostu. To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka. Fiakrzy obniżyli ceny przejazdu ze 100 do 50 zł. Kilkaset osób protestowało wieczorem w hiszpańskiej Ceucie przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, którzy pozostali w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całym kraju. Jednocześnie w Ceucie zwiększono obecność służb porządkowych. Skierowano tam też dodatkowe środki finansowe, m.in. na wsparcie dla małoletnich migrantów. W Ceucie według różnych szacunków nadal przebywa od 5 do 8 tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. To był serwis Trójki.
0: Dwadzieścia 8 minut jeszcze do godziny 8, a w Trójce Sylwia Zadrożna, czas na ekonomię.
3: Dzień dobry, zapraszam. Wzrost cen paliw w pierwszym dniu po zakończeniu programu CPN wynikał ze zmiany stawki VAT, ale spodziewane kolejne podwyżki będą wynikać z eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków rynku paliw diesel może kosztować nawet 8,5 zł za litr. Nasze magazyny gazu są przygotowane do zimy. Ich zapełnienie sięga 94%, mówi prezes Gazsystemu Sławomir Hinc.
4: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym.
3: Bo średnie zapełnienie magazynów w Unii Europejskiej wynosi obecnie tylko nieco ponad 60%. Spotkanie grupy G20 zakończyło się bez wspólnego oświadczenia. Powodem był sprzeciw Chin wobec sformułowań dotyczących krytyki nierynkowych praktyk. Waszyngton i inne państwa Zachodu od dawna oskarżają Pekin m.in. o subsydiowanie nadwyżki produkcyjnej i utrzymywanie sztucznego kursu swojej waluty, aby zdominować światowy eksport. Do tematu G20 wrócimy w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam o 9.30. UOKiK bada tymczasem, jak producenci informują o gramaturze swoich towarów. To samo opakowanie, ale mniej czekolady w środku. Takie przypadki sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a mówi o tym jego prezes Tomasz Chrustny.
5: Downsizing powinien być prowadzony w sposób uczciwy. Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej.
3: Postępowania wyjaśniające dotyczą firm Danone, Mondelēz, Nestlé i Unilever. Każdy, kto założy konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, będzie mógł złożyć wniosek o wpis do Księgi Wieczystej za pośrednictwem tego systemu. To jeden z głównych celów planowanych przez resort sprawiedliwości zmian w sprawach wieczystoksięgowych. Projekt trafił do konsultacji. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 74 grosze, a euro 4,33.
0: Na termometrach wciąż wyższe wartości niż na pylonach. Wciąż. Dziś będzie 19 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 23 w Łodzi i Warszawie, 25 w Krakowie. Pierwszy dzień szkolnych zajęć przyniesie też deszcz na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie, Mazowszu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Na ogół środa będzie pochmurna. Teksty uczniów. Dla odmiany, w kontrze do tekstów nauczycieli zgłaszają Państwo swoje propozycje, swoje wspomnienia. Za chwilę zrobimy ich przegląd. A to już Hungry Like a Wolf, Duran Duran w Trójce.

0: Duran Duran i Hungry Like the Wolf, nie like a wolf, czyli ten wilk, czyli lekcja angielskiego o poranku w Trójce.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A propos lekcji, a propos szkoły, państwo przez ostatnie kilkanaście, prawie kilkadziesiąt minut zgłaszali swoje propozycje tekstów uczniów w kontrze do tych legendarnych powiedzonek nauczycieli. Karolina Gonet przysłuchiwała się tym telefonom.
2: Tak, propozycji było sporo, ale rzeczywiście tutaj ciężko jest nam stworzyć konkretny ranking, no bo raczej się nie powtarzamy i każdy ma swoje własne teksty.
0: To nie tak jak z nauczycielami, że mają te swoje belfryzy.
2: Każdy jest jednak kreatywny. Niektórzy zaskakują. Każdy pamięta kolegę lub koleżankę, który zaskoczył jakimś powiedzeniem, które gdzieś tak w nas utkwiło, że do dzisiaj pamiętamy. No i chociażby za chwilę będziemy mogli usłyszeć pierwszą propozycję.
3: Jedna koleżanka powiedziała na języku polskim, że święty Aleksy był jeszcze lepszy od swojego ojca, a druga, że Jackowi Soplicy podano czarną nalewkę.
0: To cała klasa miała polewkę w tej sytuacji.
2: Na pewno.
0: Pewnie o tej czarnej nalewki. Tak, te pomyłki i wpadki też zapewne zapamiętujemy. No oczywiście będziemy czekać na kolejne państwa propozycje jeszcze dłużej, ale mamy jeszcze kilka teraz.
4: Więc jak kiedyś niesforny na lekcji religii pouczony przez katechetę, który powiedział do mnie, zaraz ciebie zapytam, to na co ja odpowiedziałem, kto pyta, nie bądź. Dziękuję.
0: Kto pyta, nie błądzi, dziękujemy. Ja myślę w ogóle, że jak cię uda dobrze trafić z taką odpowiedzią do nauczyciela, to wcale nie ma złych konsekwencji.

0: sekwencji.
1: Nie, nie, nie. To wręcz nauczyciele też doceniają. Tak, to na pewno. Nauczyciele też cenią, kiedy uczeń jest bystry i o ile jest to na pewno kulturalne i z klasą, to niejednokrotnie doceniają, o czym przekonamy się za chwilę, ale właśnie jeszcze zanim wysłuchamy kolejnego telefonu, to właśnie tak sobie pomyślałam, że właściwie ciężko jest stworzyć ranking takich topowych tekstów, ale na pewno moglibyśmy próbować, przynajmniej spróbować stworzyć ranking wymówek. Oczywiście nie podpowiadamy nikomu.
0: Tak, tak, Jasiu, dlaczego nie przyniosłeś pracy domowej? To przeszłość, bo te prace domowe już nie ma nieobowiązkowe, pracy, ale tak, tak, moglibyśmy stworzyć taką
1: zrobiłem
0: listę.
1: Zrobiłem pracę domową, ale zgubiłem zeszyt.
0: No, pies zeżarł zeszyt, tak. To na pewno. To
1: mi się pomyliły, dlatego się nie nauczyłem. Mhm. Dlaczego nie?
0: Bywało.
2: Przez całe życie starsza siostra pisała mu wypracowania. Mój syn w szkole przeczytał 5 zdań z wypracowania i powiedział pani nauczycielce, że to jest wersja demo. Jeśli dostanie 3, wtedy będzie pełna wersja.
0: Muzyk.
1: I to działało.
0: Przyszły muzyk. Tak to się robi w tej branży. Tak to się robi w tej branży. Czekamy na państwa propozycje wymówek w takim razie. Wymówek tych szkolnych, najlepszych, najbardziej kreatywnych. I Karolina będzie się im przysłuchiwać razem ze Staszkiem. 2 2 i 7 3.

0: pustki w trójce. Ty w górę, ja w dół. Dziś 2 września, a mądrość ludowo-pogodowa na dziś mówi: gdy wrzesień 2 dychy przynosi od termometrów, pogoda nie zmusza do noszenia swetrów, pod spodnie nie musisz wciąż zakładać getrów, to gościem bez uników będzie Ryszard Petru. Czy to się zgadza?
1: Czy to jest dzieło autorskie?
0: Wyszukałem w internecie. No dobrze, tak naprawdę napisałem. Co najmniej Częstochowski. Renata Grochol w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak, Ryszard Petru dziś pojawi się w Bez Uników.
1: Poseł klubu Centrum, a wraz z nim pojawi się...

0: się temat Szymona Hołowni, który ogłasza w mediach, że jest gotów wejść do rządu. Więc zapytam na pewno
1: Wielki Ryszarda, powrót.
0: Ryszarda Petru, czy jest coś na rzeczy, czy prowadzone są jakieś rozmowy, czy to tylko marzenia,
1: Wiesz, w mediach społecznościowych różne rzeczy się wypisuje.
0: Nie tylko media społecznościowe. Wczoraj Ryszard Petru był w TVN24, wcześniej był w konkurencyjnym radiu i opowiadał o swoich planach. Natomiast porozmawiamy też o sejmowym tygodniu. Zaczyna się nowy polityczny sezon. W tym tygodniu dwa ważne głosowania. Trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów i głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. I o tym wszystkim o 8.13 porozmawiamy.
1: Zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszam.

0: I zapomniałem Renaty Grochal zapytać, czy stosowała jakieś sprytne wymówki w szkole. Może będzie jeszcze okazja, ale państwo mogą dzwonić i opowiadać. 2 2 i 7 3. Słuchamy tekstów uczniowskich, które zapadły w pamięć.
1: Kolega dostał ocenę niedostateczną z języka rosyjskiego i mówi do profesora, że przecież on już ma 4 2. Panie profesorze, leżącego się nie kopie. A mówi, no to masz 3.
2: Omawiana jest wojna amerykańsko-japońska i mówi, Grzegorz, z ilu etapów składała się wojna amerykańsko-japońska? Z 3, pani profesor. No to wymień te etapy. I on z pełnym przejęciem wymienia. 1, 2 etap i 3 etap.
0: No, tak, tak bywa w szkole. 1, 2 i 3. U nas czas na etap pod tytułem Piosenka do wyjaśnienia. Teraz Kuba Ambrożewski.
3: Piosenka do wyjaśnienia.
4: Aerosmith, Janie's Got a Gun.
5: Janie got a gun. Janie got a gun.
4: To historia z czasów, gdy rockowe single nie bały się bolesnych tematów. Do takich na pewno trzeba zaliczyć problem przemocy domowej dotykającej dzieci. Tytułowa Janie to dziewczyna, która postanawia zemścić się na własnym ojcu, swoim prześladowcy. Wchodzi w posiadanie broni i własnoręcznie wymierza sprawiedliwość. Wokalista i lider Aerosmith, Steven Tyler,

wspomina, że piosenka powstawała przez 9 miesięcy w jego piwnicy. W pewnym momencie prace utknęły w martwym punkcie. Wszystko zmieniło się podczas terapii odwykowej, w której uczestniczył. To podczas niej Tyler spotkał kilka kobiet, które wpadły w narkotykowy nałóg pod wpływem przemocy domowej doświadczanej ze strony rodziców. Wokalista był tym poruszony i jednocześnie oburzony tym, że te historie są przemilczane. Nikt nie wstawia się za tymi, którzy są wykorzystywani przez ojców i matki. Jeśli system jest tak niesprawiedliwy, to niech chociaż w piosence ofiary mają możliwość zemszczenia się za swoje krzywdy. Pomyślał prawdopodobnie i wyposażył swoją bohaterkę, Janie, w pistolet. Utwór ukazał się na Pump, 10. albumie Aerosmith w 1989 roku.

0: ale jego geneza sięga okresu pracy nad poprzednią płytą Permanent Vacation. To wówczas basista Tom Hamilton wymyślił charakterystyczny motyw i układ akordów. Dwa lata później Tyler niespodziewanie wkroczył do studia z gotową piosenką, stworzoną w oparciu o te pomysły. Hamilton, który dzięki temu figuruje jako jeden z autorów utworu, wspomina, że kiedy Steven zaprezentował im nagranie demo, wszystkim w zespole opadły szczęki. To tak naprawdę jego dzieło, skromnie dodaje Hamilton.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ostatni apel, tak zwany przed wakacjami. Pani dyrektor nam uczniom życzy, żebyśmy wrócili z wakacji wypoczęci i dużo, dużo mądrzejsi. O czym my uczniowie gremialnie chórem odpowiadamy nawzajem.
0: I słusznie, uczniowie też mają głos. Za chwilę ósma, za chwilę pierwszy dzwonek i się zacznie. Ale gdyby ktoś się martwił na przykład matematyką, to przypominam podstawy. Sześć królików równa się jedna owca, dwie owce równa się jedna świnia, a jedna krowa to trzy świnie. I dalej to już z górki, tylko bez świństw. Za chwilę serwis.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Już 7 września w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 2 września, jest 8.

0: Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
1: Śledczy mają serwer monitoringu z zakładów w Lublinie, gdzie mogło dojść do podpalenia. Nie wiadomo jednak, czy uda się z niego cokolwiek odczytać. Unijne sankcje na Rosję powinny być przedłużane raz na rok. Chcą tego polskie władze i porozmawiają o tym ambasadorowie krajów wspólnoty. Sprawdzimy też, co z nowym rokiem szkolnym zmienia się na stołówkach i w szkolnych sklepikach. Nie wiadomo, czy cokolwiek uda się odczytać z monitoringu zakładu JFG Composites w Lublinie, gdzie doszło do pożaru. W niedzielę ogień pojawił się w hali magazynowej. Zakłady produkują komponenty dla przemysłu lotniczego. Nasz reporter ustalił, że śledczy dotarli do serwera monitoringu, ale nie jest on w dobrym stanie.
2: Nie będę ukrywał, że ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych.
1: Mówił Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. To nie jedyny podobny incydent, do którego doszło w ostatnich dniach. W nocy z niedzieli na poniedziałek zamaskowany sprawca podpalił magazyny zakładów WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Ta firma zajmuje się produkcją komponentów do dronów. Jednocześnie wczoraj niemieccy śledczy potwierdzili, że za sabotażem na lotnisku w Lipsku stoi Rosja. Przypomnę, znaleziono tam dron z materiałami wybuchowymi, który prawdopodobnie miał zniszczyć ukraiński samolot transportowy. Polska chce, żeby unijne sankcje na Rosjan oraz firmy, organizacje i instytucje z Rosji były przedłużane o rok, a nie jak do tej pory o 6 miesięcy. Takie są ustalenia naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej. Na ten temat będą dzisiaj rozmawiać ambasadorowie z krajów wspólnoty. Część sankcji wygaśnie za niespełna 2 tygodnie.
3: Chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jest na niej prawie 3000 osób, firm oraz organizacji. Polska i kraje bałtyckie, wsparte także przez inne państwa, chcą iść za ciosem. Argumentują, że tak jak w czerwcu zapadła decyzja, by sankcje gospodarcze przedłużać o rok, a nie 6 miesięcy, tak teraz z sankcjami indywidualnymi trzeba zrobić podobnie. Gdyby jakiemuś państwu przyszło do głowy szantażować Unię przy przedłużaniu, a robiły to Węgry za rządów Orbana notorycznie, to Unia przechodziłaby przez te trudy tylko raz w roku. A dziś ambasadorowie mogą zdecydować o rozszerzeniu tej listy. Sankcje mają być nałożone na osoby i instytucje odpowiedzialne za porwania ukraińskich dzieci i przymusową rusyfikację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wzbogacanych napojów roślinnych. Z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym pojawiły się w szkołach nowości. Będą widoczne m.in. w sklepikach.
4: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki będą poddawane tej weryfikacji.
1: Mówiła Karolina Centkowska z organizacji Roślinnie Jemy. Kolejne zmiany będą widoczne na stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu ma być oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy, bez dodatku produktów odzwierzęcych.
4: Te roślinne źródła białka są istotną częścią zdrowej, dobrze zbilansowanej diety i to są takie nawyki, które warto wprowadzać od najmłodszych lat.
1: Tymczasem od 70 do 80% dzieci w wieku od 7 do 9 lat je strączki rzadziej niż raz w tygodniu. Ponad 4,5 tysiąca wypadków i 312 ofiar śmiertelnych. Policja pokazała smutne statystyki z dróg w czasie wakacji. W porównaniu do poprzedniego roku złapano mniej osób, które prowadziły pod wpływem alkoholu.
5: Kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też było mniej, o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
1: Mówił Robert Opas z policji. Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 autokarów. 34 pojazdy nie dostały zgody na podróż. Nie zdarzyło się, żeby kierowca autokaru był nietrzeźwy. Tak źle nie było od kilkudziesięciu lat. Amerykańskie strategiczne rezerwy ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 1982 roku. Poinformował o tym Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Zasoby skurczyły się o ponad 3 miliony baryłek.
6: Bezprecedensowe zakłócenia w globalnych dostawach ropy spowodowały gwałtowny wzrost cen benzyny w Stanach Zjednoczonych, napędziły inflację i wpłynęły na sytuację polityczną przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Strategiczne rezerwy ropy naftowej, utworzone po kryzysie energetycznym wywołanym arabskim embargiem naftowym na początku lat 70. XX wieku, stanowią awaryjne źródło surowca, mające chronić Stany Zjednoczone przed skutkami nagłych niedoborów w dostawach. Prezydent dysponuje szerokimi uprawnieniami do decydowania o uwolnieniu ropy z rezerw sytuacjach, gdy spełnione zostaną wymogi określone w ustawie o polityce energetycznej i ochronie zasobów. W takich przypadkach sprzedaje się ropę na wolnym rynku, co teoretycznie powinno doprowadzić do spadku cen surowca dzięki zwiększeniu jego podaży. Z Miami.

0: Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Rezerwy ropy w Stanach są najniższe od 1982 roku, czyli od dawna, ale takiej sytuacji, że Legia Warszawa odpada z Pucharu Polski w pierwszej rundzie, nie było jeszcze dłużej.
3: Nigdy właściwie. Nigdy właściwie, chociaż ty masz inne dane, tak? Że było, ale nie
1: było. W 70-tych latach jakoś.
3: Nie, a ja mam informację, że nie było, że wydarzyło się coś, co w przeszłości nie miało miejsca. Legia Warszawa po raz pierwszy w historii pożegnała się z rozgrywkami Pucharu Polski już w 1/32 finału. Trener Marek Papszun po przegranym 0-3 meczu z Motorem Lublin przecierał oczy ze zdumienia i nie ukrywał rozczarowania.
4: Zdawaliśmy sobie sprawę od początku, że to będzie trudne spotkanie i no nie możesz popełniać tak banalnych błędów, bo może być ciężko. No dzisiaj to nie jesteśmy taką drużyną, która będzie popełniała takie błędy, traciła bramki, odrabiała straty na wyjeździe na dość trudnym terenie.
3: Legia drugi rok z rzędu odpada z Pucharu w pierwszym meczu. Rozczarowanie także w Krakowie i Lubinie. Wisła odpadła po porażce 1-2 z Odrą Opole, a Zagłębie poległo 2-3 z Siarką Tarnobrzeg. Radość za to i awans w ekipach Radomiaka Radom, Podhala Nowy Targ, Piasta Gliwice, Puszczyni Połomice czy Lechii Gdańsk. Dzisiaj ciąg dalszy grania. Cieszą się także kibice Manchesteru City. Klub pozyskał z Chelsea Enzo Fernandesa, rozbijając bank i bijąc rekord transferowy na Wyspach Brytyjskich. Poszedł przelew na 125 milionów funtów. O takiej garze może tylko pomarzyć. Nowy trener Rakowa Częstochowa, Dawid Szulczyk, zastąpił zwolnionego swojego imiennika Kroczka. Kilka minut temu, mimo późnych już godzin nocnych w Nowym Jorku, zakończyło się spotkanie tenisowego US Open. Niemiec Zwieriew i Włoch Sonego bili się przez blisko 5 godzin w 5 setach. Wygrał Zwieriew. Plany organizatorom pokrzyżował wczoraj deszcz. Można było grać pod dachem, pod gołym niebem. Kapryśna pogoda dała się we znaki. Odczuły to Polki. Mecz Magdaleny Fręch z Amerykanką Jowicz został przerwany przy stanie 4-4, a Magdalinet już po zakończeniu seta wygranego 6-4 przez rywalkę Brytyjkę Jones. Mecze zostaną dokończone dzisiaj. Oprócz Fręch i Linet w pierwszej rundzie, swoje mecze w drugiej rozegrają dzisiaj Hubert Hurkacz z Amerykaninem Sheltonem i Kamil Majszak z Monakijczykiem Wascherotem. A nasze siatkarki na Mistrzostwach Europy zagrają jutro. O półfinał powalczą z Holenderkami. Wczoraj swoje spotkanie wygrały Niemki, pokonały 3-2 Belgię i zagrają z Turczynkami. W pozostałych meczach ćwierćfinałowych zmierzą się Serbia z Grecją i Włochy ze Szwecją.
1: Popada dziś na Pomorzu, to już teraz, a później także na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i południowym wschodzie kraju. Ogólnie będzie pochmurno, ale ciepło. Od 18-20 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 25 na południu, na przykład w Krakowie. Na zegarach 8:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: I żeby się nie pomylić, 2 września, pierwszy dzień szkoły, a na poranną audycję i trzecią jej godzinę zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To The Verve i Bittersweet Symphony. O, powspominamy. Dla wielu to czasy młodości. Prawda, Maćku? O, pokiwał głową. Z uznaniem dla The Verve, dla wyborów Kuby Jończyka. Muzyczna Trójka rozpoczyna godzinę trzecią porannej audycji, za chwilę rozmowa bez uników.

0: Uczniowska solidarność, proszę państwa, nie zna granic. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: To była lekcja religii, pani katechetka chciała chyba otworzyć taką prawie że filozoficzną dyskusję, rozmowę na lekcji i skierowała do klasy takie pytanie. Jakbym was zapytała, dlaczego wierzycie w Boga, to co byście powiedzieli? I wtedy jeden z kolegów bez większego wahania od razu odpowiedział, bo koledzy wierzą.
0: Jest 8:13, czas na politykę.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry państwa i moim gościem jest dzisiaj Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam pana.
4: Witam, dzień dobry.
3: Szymon Hołownia mówi, że jest gotowy wejść do rządu. Co pan na to?
4: To jest decyzja Szymona Hołowni i klubu Polska 2050. Rozumiem, że wszedłby zamiast pani Pełczyńskiej na Łęcz, bo rozumiem, że nie może być aż tylu ministrów. No i ma na pewno poglądy znacznie mniej socjalistyczne od niej. I z tego punktu widzenia wolałbym chyba Szymona Hołownię niż panią Pełczyńską w rządzie, ale to jest ich decyzja wewnętrzna.
3: Ale wczoraj w TVN24 Szymon Hołownia sugerował, że mógłby nawet być wicepremierem. Czy rzeczywiście toczą się jakieś rozmowy w tej sprawie?
4: Wie pani, na pewno się toczą różne rozmowy, natomiast wolałbym jednak komentować fakty, bo to są cały czas spekulacje. Zwykle jest tak, że się takie rzeczy ogłasza, a nie mówi się o tym, że być może coś się wydarzy. I tyle. No, nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, wie pani. No.
3: Czy jest potrzebny Polsce wicepremier do spraw bezpieczeństwa informacyjnego, bo to jest taka funkcja, którą sobie wymyślił Szymon Hołownia?
4: Nie wiem, co się kryje pod tym sformułowaniem. Tutaj akurat nie zgadzam się z Szymonem Hołownią, jeżeli chodzi o to, co będzie najważniejszą dyskusją w 2027 roku. Uważam, że będą nas oceniać...
3: Szymon Hołownia mówi, że ta narracja powinna
4: ja się
3: być, że Polska jest taka fajna.
4: Najważniejsze jest to, co zrealizowaliśmy. Oczywiście nie da się zrealizować wszystkich obietnic, ale ludzie nas będą oceniać z tego, jak im się żyje, jak im się życie poprawiło, jak to, co robimy, poprawia albo daje perspektywę na lepsze funkcjonowanie w Polsce. Ja mam wiele spotkań i dostaję dużo pretensji, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, za to, co nie działa, co można by poprawić, co obiecaliśmy. Ja bardzo odczuwam to, że to będzie jednak podsumowanie 4 lat rządu, a nie oczekiwanie, że będziemy ładnie o tym opowiadać. Oczywiście to, jak się opowiada, też jest ważne. Niemniej jednak ludzie mają mieć poczucie, że sprawy poszły do przodu, że żyje im się lepiej i część duża spraw została rozwiązana, a jest nadzieja, że inne też w przyszłości rozwiążemy. I to jest fundament. Dlatego na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby podatki...
3: O podatkach będziemy za chwilę rozmawiać.
4: Jeżeli nie możemy czegoś zrobić w jednym roku, to rozkładamy to na 3, ale zaczynamy to jeszcze za tej kadencji i to jest konkret. Ludzie nas będą oceniać po konkretach, a nie od tego, jak będziemy o

0: tym opowiadać. Nie zgadzam się z tym, że narracja jest ważna wtedy, kiedy się jest w partii opozycyjnej, tworzy się jakąś perspektywę przyszłości, uwiarygadnia się to swoimi propozycjami programowymi i się o tym ciekawie i mądrze opowiada. To wtedy ta narracja ma sens. My jesteśmy rząd, jesteśmy odpowiedzialni za ostatnie 3 lata rządu i będzie przed nami jeszcze jeden rok. Będziemy oceniani za to, co zrobiliśmy i czy ludziom się przez te lata poprawiło, czy też nie.
1: Dzisiaj się rozpoczyna pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Ma być głosowana kandydatura Macieja Berka, byłego ministra w rządzie do spraw nadzorowania, wdrażania polityki rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan zagłosuje?
0: O 9:40 mamy spotkanie w klubie z panem ministrem Berkiem, byłym panem ministrem Berkiem, obecnie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Mianowicie no, będzie chciał przekonać do swojej kandydatury. Jeżeli chodzi o jego osobę, ja w ogóle nie mam wątpliwości, że się nadaje do Trybunału, jest bardzo dobrym, był ministrem i dobrze się z nim współpracowało. Natomiast tu mamy tę niezręczność daleko idącą. Może niezręczność nawet to jest złe słowo. No, pamiętajmy, że jako koalicja zgłosiliśmy ustawę, że 4 lata powinny być przerwy pomiędzy pełnieniem funkcji rządowych, a potem wchodzeniem do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście ta ustawa stała skierowana chyba do Trybunału, ja pamiętam. Ona nie stała się obowiązującym prawem. W związku z tym no, mogę powiedzieć tak, mamy daleko idące, albo wiele osób ma daleko idące wątpliwości, bo to nie jest czyste z punktu widzenia, a propos tej narracji, którą mieliśmy, że nie może być tego typu nominacji i o tym będzie dyskusja.
1: Czy chcecie odpolitycznić Trybunał?
0: A... Znaczy wie pani, on nie jest na pewno politykiem, ale pełnił funkcję polityczną i był bardzo bliskim współpracownikiem premiera i tu jest...
1: Donald Tusk mówił o nim, że to jest jego prawa ręka.
0: No, no i teraz trudno powiedzieć, że to było skrajnie apolityczne, niemniej jednak...
1: Ale jak pan zagłosuje? Jak zagłosuje Klub Centrum?
0: Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Nie jestem zwolennikiem głosowania za, niemniej jednak... Jestem przed spotkaniem i nie chcę, chcę dać szansę bycia przekonanym przez pana byłego ministra Berka.
1: Premier Donald Tusk powiedział na spotkaniu w Campus Polska Przyszłości, tłumacząc tę decyzję, że zdaje sobie sprawę, że ona może go obciążać, jego wizerunek, być jakimś problemem wizerunkowym, natomiast w Trybunale trzeba zrobić porządek i premier się wyraził. I tu bym powiedziała o niezręczności, że musimy mieć swoich sędziów, którzy w Trybunale będą w stanie ten Trybunał przywrócić do pracy.
0: Nie wiem, co takiego pan Berek ma zrobić, co nie mógłby zrobić inny kandydat, który by też mógł być powołany. Tutaj jest nie ryzyko konfliktu. Wie pani, ja wiem, że prezydent nie uznaje i tak dalej, natomiast najlepiej robić to w taki sposób, że było najlepiej jest być skutecznym w sposób niekontrowersyjny.
1: Da się tak? W sprawie Trybunału?
0: No, wystarczyłoby powołać, zgłosić inną kandydaturę. Teraz mamy sytuację dosyć wewnętrznie, koalicyjnie, niezręczną, no bo głosowanie przeciwko Berkowi byłoby sygnałem, że chcemy chaosu w Trybunale, ale głosowanie za z kolei oznacza, że kwestionujemy wcześniejsze deklaracje o takiej daleko idącej apolityczności. No w polityce nie ma łatwych wyborów. To nie jest tak, że mamy czarne i białe, mamy sytuacje dosyć trudne. No i jeszcze raz, 9:40.
1: A nie jest tak, że ważniejsza jest skuteczność dzisiaj, po tych 3 latach już prawie rządów koalicji 15 października, a premier Donald Tusk chce pokazać, że przywraca praworządność w Trybunale
0: Konstytucyjnym. Skuteczność jest bardzo ważna, najważniejsza jest oczywiście bardzo ważna, tylko pytanie, czy wszystko można uzasadnić skutecznością. Jeszcze raz podkreślam, uważam, że lepiej by się stało, gdyby kandydatura, która została zgłoszona, nie była przedmiotem debaty publicznej, tak jak teraz rozmawiamy, byłby to prawnik, który jest szanowany, podobnie jak pan Berek, z tym, że nie miałby żadnej funkcji politycznej i byśmy o tym prawdopodobnie w ogóle nie rozmawiali. W związku z tym no, Polska jest dużym krajem i są osoby, które mogą być równie skuteczne jak on, ale mamy taką sytuację, jaką mamy i będziemy o tym z nim rozmawiać. Musiałby przekonać o swojej apolityczności. Nigdy z nim nie rozmawiałem o tym, że jest apolityczny. Ale przyznam, że zawsze rozmawiałem z nim wyłącznie o kwestiach deregulacji, bo był to główny kontakt po stronie rządu i tam rzeczywiście w tych rozmowach nie było polityki.
1: Panie pośle, druga kwestia, którą będzie się zajmował Sejm, to jest trzecia już próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Afera Zonda Krypto spowoduje, że opozycja pomoże wam odrzucić to weto?

0: No świetne pytanie, bo no, nie wiem jak ten nowy PiS się zachowa, ten PiS Morawieckiego. Dwie rzeczy. Pierwsza, rośnie liczba nie tyle poszkodowanych, szacuje się na 30 tysięcy. To już nie jest potencjalnie 350 milionów straconych środków, tylko widziałem szacunki 2,5 miliarda. Mówimy o znacznie większych pieniądzach i to jest afera rozwojowa. No i pan Piesiewicz jest już w areszcie. Ewidentnie widać, że
1: prezes PKOL-u.
0: Prezes PKOL-u i widać, że to ta afera może bardzo mocno uderzyć w PiS i to, że PiS ma tę narrację, że to jest afera obecnej koalicji, świadczy o tym, że nie ma jak się bronić. Teraz tak, czym się różni ustawa prezydencka od ustawy rządowej? To jest kilka stron wyłącznie i są bardzo małe zmiany, chociażby kwestia tego, jak szybko Komisja Nadzoru Finansowego może wyłączać te podejrzane strony internetowe. Oczywiście to jest z punktu widzenia eksperckiego istotne, natomiast z punktu widzenia tego mamy po jednej szali bezpieczeństwo Polaków, a z drugiej strony jedna kwestię techniczną, która można w wyniku nowelizacji ustawy poprawić. Nie ma uzasadnienia do tego, aby nie odrzucić czy głosować za przyjęciem prezydenckiego weta, bo powtarzam, prezydencka ustawa jest napisana na bazie rządowej i jest tylko kilka stron mniej i one nie są krytycznie ważne. Naprawdę, to nie jest tak, że to jest zupełnie inna propozycja. W związku z tym...
1: Ale skoro dwukrotnie nie udało się weta
0: odrzucić... Ale jest nowa sytuacja. Mamy dwa PiSy. Nie mam jednego PiSu. Ten PiS Morawieckiego ma 40...
1: Klub Rozwój Plus.
0: Tak jest. No, ale nazywajmy to po imieniu. PiS 1, PiS 2. No i być może zachowują się inaczej. No bo muszą się trochę, wie pani, już z tego co wiem, gdzie wczoraj była taka dynamika, że ten PiS Morawieckiego chce powołać komisję śledczą, ale PiS Kaczyńskiego już nie. Czyli mamy tutaj rozdźwięk i liczę na to, że ten rozdźwięk może mieć miejsce również w przypadku tej ustawy. A niech pani powie, w imieniu czego mają umierać posłowie PiSu tego Morawieckiego w kwestii ustawy o kryptowalutach? Znaczy, o co chodzi? Dlaczego mają teraz nie odrzucić prezydenckiego weta? Znaczy, w imię
1: powinna
0: czego?
1: Być w imię komisja czego? Śledcza w Sejmie w sprawie pani, afery zonda krypto?
0: Na pewno nie ma to sensu. Znaczy, komisja śledcza wprowadziłaby taką zasłonę dymną nad zeznaniami, które przeciekają, czy które...
1: Przemysław Kral, szef zonda krypto składa.
0: Składa pan Kral. Być może będą jakieś rewelacje od pana Piesiewicza i te informacje są na tyle twarde i mocne i prokuratura fantastycznie skutecznie działa akurat w tym przypadku, że nie wiem, po co miała być komisja śledcza. Tak długo jak to ona miałaby cele, z jej celem byłoby jakby przyćmienie tych rewelacji, bo coraz, no, wydaje mi się, zegarek dużo mówi, aresztowanie mówi dużo. Skala już tych strat poniesionych przez Polaków, 2,5 miliarda złotych, nie 350 milionów, to też olbrzymia skala i to jest jeszcze rozwojowe. Pojawiają się nowe informacje. Pan Moskal leci do...
1: Ale ja widzę, że pan też ma zegarek. Może pan mi wytłumaczy.
0: A nie można mieć zegarka?
1: Nie, absolutnie. Ja też mam, ale chociaż dzisiaj zapomniałam tylko założyć. To jest, natomiast zegarek czy też za 170 tysięcy złotych, jak u pana Piesiewicza?
0: Wydaje mi się, że to jest zegarek sportowy. No nie wiem, czy mam mówić, jaka to jest firma. Mogę powiedzieć.
1: Nie, firma nie, ale, no, ale może pan powiedzieć, ile kosztował?
0: Mi się wydaje, że poniżej 2000 zł, to jest zegarek sportowy, który mierzy ciśnienie i różne aktywności sportowe.
1: A co mierzy zegarek za 170 tysięcy złotych?
0: Drogo mierzy czas. Nie wiem, nie widziałem nawet takiego zegarka i to świadczy też jakimś... Albo to jest czysta łapówka, którą chciał ktoś spieniężyć, albo lubi świecidełka. No bo wie pani, to jest biżuteria, to już jest aktywo, można powiedzieć, taki zegarek za 170 tysięcy. Nawet ciężko go nosić, prawda? No bo można, prawda? No wie pani, łatwo jest komuś taki zegarek ukraść, ale to jest taka bardzo prosta forma łapówki.
1: A pan wierzy w to, co, jak tłumaczy to pan Piesiewicz, prezes PKOL-u, Radosław Piesiewicz aresztowany, że on poprosił Krala o kupienie za granicą tego zegarka, po czym w 4 ratach po 40 tysięcy złotych woził mu, żeby oddać pieniądze.
0: To jest ciekawy wątek, to pytanie jest takie, skąd pobrał te 40 tysięcy w 4 ratach? Czyli musiał wziąć to z banku. No bo 40 tysięcy piechotą nie chodzi. Zakładam, że pan Piesiewicz nie otrzymuje wynagrodzenia gotówką, bo to byłoby zaskakujące. A jeżeli nawet, to po prostu powinien udowodnić. Tak, otrzymałem wynagrodzenie z PKOL-u w gotówkowej formie udowadnienia lub też pokazuje, w którym banku, kiedy pobrał te 40 tysięcy razy 4.
1: Tak? Ale

0: Czy nie ma tutaj takiego zgrzytu, że z jednej strony mamy kryptowaluty, tak jak w przypadku pana posła Moskala z Prawa i Sprawiedliwości, byłego szefa gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, to jest ten młody człowiek, który jeździł na Ibizę.
1: Poseł PiSu.
0: Tak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który jeździł na Ibizę za pieniądze byłego agenta CBA, który był takim, zdaje się, pośrednikiem między panem Kralem a politykami Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej tego obozu prawicy. Za jego pieniądze poleciał na Ibizę, a później twierdzi, że przyleciał na lotnisko, wypłacił z bankomatu i oddał mu 3000 zł. Raz mówi, że 3000, raz, że 2000.
1: To nie pokaże. No wie państwo, wypłata z bankomatu jest rejestrowana. Może, każdy może sprawdzić w komórce swojej i wydrukować, czy tam wysłać potwierdzenie wypłaty z bankomatu 3000 zł na lotnisku. To nie jest problem. To można zrobić w 2 minuty. Logujemy się na aplikacji, wchodzimy w datę i wysyłamy potwierdzenie.
0: A dlaczego tego potwierdzenia nie pokazuje? Bogusław Grabowski, ekonomista, wczoraj mówił w TVP u Doroty Wysockiej-Sznep, że to jest tłumaczenie dla idiotów.
1: Znaczy na pewno musi się, próbuje się tłumaczyć, każdy orze jak może, no to on tak orze, ale jeszcze raz, jeżeli będzie podejrzany, to będzie musiał pokazać, no to ja apeluję do pana posła Moskala, tak? Niech pokaże potwierdzenie wypłaty tych środków z bankomatu.
0: A jeśli nie pokaże, to powinna zająć się nim prokuratura?
1: No moim zdaniem, mam nadzieję, że się prokuratura zajmuje, no bo sprawa jest podejrzana. No to jest jednak korzyść majątkowa, no bo ktoś go komuś sfinansował. Najciekawszy jest ten wątek. Oczywiście, wie pani, jest domniemanie niewinności. Z góry podkreślam, no bo pojechał, zaczął gadać o tej zondzie krypto. Nie jest prawdą, że...
0: A później zgłosił poprawki, które właściwie
1: osłabiające siłę tej ustawy i
0: z
1: na
0: oczekiwaniami
1: rzecz,
0: pana
1: z oczekiwania
0: Krala.
1: Zonda krypto jest pana Krala. I proszę pamiętać jedną rzecz, że...
0: Ale o tym, co nasi słuchacze i widzowie mają pamiętać, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim
1: zapraszamy.
0: Gościem był Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. I oczywiście serdecznie zapraszamy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie się przenosimy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 28 minut po 8, za chwilę skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Żegnamy reklamy.
2: Jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
12: Wybuch na dworcu w niemieckim Augsburgu. Trwa tam policyjna akcja. Śledczy przekazali, że lekko ranne zostały dwie osoby, które znajdowały się najbliżej miejsca eksplozji. Sam ładunek wybuchowy według pierwszych ustaleń nikogo nie raził.

0: Do eksplozji doszło w przejściu dla podróżnych. W kolejowym budynku wypadły szyby z okien. Zabezpieczane są ślady tego, co zostało z rozerwanego pakunku. Policja wskazuje, że jest za wcześnie na wskazywanie podejrzanych. Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. wyborem Macieja Berka z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Ryszard Petru z klubu Centrum mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że Maciej Berek nadaje się do Trybunału, ale on sam ma wątpliwości.
1: Pamiętajmy, że jako koalicja zgłosiliśmy ustawę, że 4 lata powinno być przerwy pomiędzy pełnieniem funkcji rządowych, a potem wchodzeniem do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób ma daleko idące wątpliwości.
0: Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Prokuratura wszczęła śledztwo po wczorajszym wypadku na autostradzie A1. W miejscowości Mykanów kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników. 4 osoby zginęły na miejscu, a kilka w stanie ciężkim trafiło do szpitala.
2: Kierujący został zatrzymany. W sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo, które teraz dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Śledczy będą ustalali m.in. przebieg samego zdarzenia, jak również i to, w jaki sposób prowadzone były w tym miejscu roboty drogowe i jak były oznakowane.
0: Mówiła Sabina Chyra-Gieryś z policji. Kierowca ciężarówki w trakcie wypadku był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań. Prawdopodobnie dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. To był serwis Trójki.
3: A kolejna porcja najważniejszych informacji o 9, czyli za 28 minut. Teraz pogoda. Dziś będzie 19 stopni w Gdańsku i Olsztynie maksymalnie, 23 w Łodzi i Warszawie, 25 w Krakowie i Rzeszowie. Pierwszy dzień szkolnych zajęć przyniesie też deszcz, przede wszystkim na Pomorzu, ale też na Mazurach, Suwalszczyźnie, Mazowszu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. W programie trzecim o tej porze, o poranku, no państwo wiedzą, zapraszamy do mniejszej gry, rozpoczynamy zapisy, 2 dwójki i 7 trójek. Kto zwycięży, wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy, no ale przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Będą pytania, będą odpowiedzi, dużo uśmiechu mam nadzieję i przede wszystkim państwo, 2 dwójki i 7 trójek.

0: Niezła góra.
1: The Cure taking off w trójce, 24 minuty do godziny 9. Za chwilę mniejsza gra, w której weźmie pan Grzegorz udział. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, panie Robercie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Pan Grzegorz spod Warszawy, panie Grzegorzu, w drodze do szkoły?
2: Już dzieci odstawione, teraz już do pracy.
1: I jakie były emocje o poranku, jakie towarzyszyły wam?
2: Wyjątkowo pozytywne.
1: A co to znaczy wyjątkowo pozytywne? To zwykle nie jest wesoło przed szkołą?
2: Nie zawsze jest tak łatwo.
1: Nie zawsze, czyli pewnie matma tam, jak jest w planie lekcji, to...
2: No, jeszcze, na razie jest rozbiegówka, także...
1: Okej, czyli te pierwsze klasy. Nie, no to w takim razie proszę tam pilnować, żeby zawsze był uśmiech przed szkołą. Pan Grzegorz weźmie udział w mniejszej grze, a zmierzy się z panią Magdą. Dobrze usłyszałem?
3: Tak.
1: Dzień dobry, pani Magdo, czyli dobrze usłyszałem podpowiedzi od Karoliny. Pani Magda do nas dołącza, skąd pani dzwoni?
3: Z Zielonej Góry.
1: O, czyli z najlepszego miasta do życia według słuchaczyk i słuchaczy trójki, a konkretnie porannej audycji z Zielonej Góry, do której wybierzemy się w przyszłym tygodniu. To chyba już mogę zdradzić. Będzie okazja do spotkania być może z panią Magdą.
3: O, bardzo się cieszę. Zapraszamy na
1: jeden z poranków. No właśnie. Między innymi dlatego wybierzemy się do najlepszego miejsca do życia w Polsce, ale to w przyszłym tygodniu. A mniejsza gra za 3 minuty.

0: Za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: W mniejszej grze pani Magda z Zielonej Góry, pedagog specjalny, nauczycielka, ale proszę państwa, pani Magda wybrała się na ten roczny urlop i jest nauczycielką odpoczywającą. Dzień dobry raz jeszcze, pani Magdo.
2: Dzień dobry.
0: I jak się pani czuje?

0: 2 września, kiedy nie trzeba wędrować do szkolnych murów?
1: No już trochę schodzi ze mnie napięcie, aczkolwiek miałam lekki stres tuż przed rozpoczęciem, jak zwykle, i musiało dotrzeć do mojej głowy, że mnie to jednak nie dotyczy.
0: Nie, przez najbliższe miesiące.
1: Nie mam co się rozpędzać.
0: No właśnie, na razie spokojnie, powolutku zaczynamy ten wrzesień od mniejszej gry, w której pani Magda zmierzy się z panem Grzegorzem spod Warszawy, który na co dzień zajmuje się podatkami i innowacjami. Dzień dobry raz jeszcze, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Oj, sprawdziliśmy. Słyszymy się świetnie, więc możemy zaczynać. Zaczniemy od pani Magdy. Pani Magdo, proszę posłuchać, a później dokończyć słynną filmową kwestię.
3: Kończ waść.
1: Wstydu oszczędź.
0: Sprawdźmy.
3: Kończ waść. Wstydu oszczędź.
0: To się zgadza. Kończ waść. Wstydu oszczędź. Pytanie dodatkowe, choć nie będzie za nie dodatkowego punktu, z którego to filmu, pani Magdo? Przypomnijmy.
1: Zdaje mi się, że to jest albo... Potop,
0: to
1: tak?
0: Potop, tak jest, oczywiście, potop. Że potop.
1: Bo
0: potop,
1: nie wiedziałam, potop. Czy pan Wołody... Tak, potop.
0: Potop.
1: I mówi to Kmicic do pana Wołodyjowskiego.
0: No, pani ma pełną wiedzę na ten temat, to bardzo dobrze. Już mogę zdradzić, że być może przyda się także przy drugim pytaniu, które do pani trafi, ale na razie przy 1-0 przechodzimy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, no zadanie jest podobne. Proszę posłuchać i dokończyć słynną filmową frazę.
4: Proszę państwa, Wysoki Sądzie.
0: I co tu było dalej? Podpowiem, to ze Znachora, panie Grzegorzu. Proszę państwa, Wysoki Sądzie.
2: No niestety nie wiem.
0: To sprawdźmy,
1: ja
0: jaka byłaby poprawna odpowiedź.
4: Proszę państwa, Wysoki Sądzie. To jest profesor Rafał Wilczur.
0: To jest profesor Rafał Wilczur. Dałoby punkt, pani Magda pewnie wiedziała.
1: Tak, wiedziałam.
0: O, znała pani też Znachora. Mamy 1-0 dla pani Magdy i drugie pytanie, pani Magdo, o potop szwedzki. To ważne wydarzenie w historii Polski, w której połowie którego wieku odbyła się 6. wojna polsko-szwedzka, nazywana właśnie potopem?
1: Na pewno to był XVII wiek, tak? Ale chyba druga połowa. Boże, nie pamiętam daty.
0: No to musi pani się zdecydować. Która połowa tego XVII wieku?
1: No dobra, nie będzie druga połowa.
0: Tak jest, druga połowa XVII wieku, lata 1655-1660. Mamy drugi punkt dla pani Magdy, ale jeszcze dajmy szansę panu Grzegorzowi na punkt honorowy. Panie Grzegorzu, w najbliższy weekend odbędzie się Narodowe Czytanie, a w tym roku lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. W której części Dziadów znajdziemy wielką improwizację, czyli monolog Konrada?
2: To... Najprawdopodobniej w drugiej.
0: Nie, to Dziady część trzecia. Dziady, część trzecia, choć zdaje się, że tak w kolejności czytania czy narracji to rzeczywiście jest druga. Musiałbym to teraz sprawdzić. Nie mówię na pewno, ale część trzecia, jeśli chodzi o tytuł tej części, to na pewno. Więc nie ma też punktu w tym przypadku, panie Grzegorzu. Pani Magda zwycięży. I ze spokojem, bo na urlopie pani
1: bardzo
0: Magda to zwycięstwo przyjmuje.
1: Przepraszam, bo mi się budzik włączył teraz. Bardzo się cieszę.
0: To pani ma budzik na za kwadrans 9 ustawiony? Tak się odpoczywa,
1: tak,
0: dobrze.
1: Tak, ale wstałam wcześniej.
0: Tak trzeba
1: bardzo
0: robić.
1: Bardzo się cieszę. Czy teraz mam podać tytuł?
0: Najpierw podziękujemy panu Grzegorzowi. Pozdrowimy serdecznie pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, dziękujemy.
2: Tak. Dziękuję, pozdrawiam i gratuluję.
0: I spokojnego dnia
1: dziękuję
0: życzymy
1: serdecznie.
0: I uśmiechów o poranku. No i teraz pani Magdo, właśnie, piosenka od pani jako nagroda dla zwycięzczyni.
1: Julia Kamińska i pan Safian, Bursztynowe Koraliki. Tak na koniec lata sentymentalnie.
0: Z dedykacją?
1: Z dedykacją dla wszystkich pracowników oświaty.
0: Pozdrawiamy pracowników oświaty.

0: Już po sierpniu, dziś 2 września, szkoły ruszają pełną parą, ale jeszcze kilka wspomnień sprzed lat pojawiło się w telefonach od państwa.
1: Moja wychowawczyni w klasie maturalnej, tuż przed zakończeniem roku od 4 klasy, powiedziała do swoich uczniów, takie budujące, podnoszące na duchu słowa, zobaczycie maturę jak świnia niebo. Po latach tak się złożyło, że spotkaliśmy się wspólnie, ta pani była gościem u mnie na fotelu dentystycznym. Jakoś tak pomyślałem, że może w ciągu tej jednej wizyty odwdzięczę się za te 4 lata moich kolegów i koleżanek, ale wykazałem miłosierdzie, jak to nigdy nic nie wiadomo.
0: Oj, nie wiadomo, lepiej uważać, przestroga dla nauczycieli.
2: Ostatni apel, tak zwany przed wakacjami. Pani dyrektor nam uczniom życzy, żebyśmy wrócili z wakacji wypoczęci i dużo, dużo mądrzejsi, o czym my uczniowie gremialnie chórem odpowiadamy nawzajem.
3: Więc ja kiedyś niesforny na lekcji religii pouczony przez katechetę, który powiedział do mnie, zaraz siebie zapytam, to na co ja odpowiedziałem, to pyta, nie bądź. Dziękuję.
4: Jedna koleżanka powiedziała na języku polskim, że święty Aleksy był jeszcze lepszy od swojego ojca, a druga, że Jackowi Soplicy podano czarną nalewkę.
5: Moja córka, szkoła podstawowa, lekcja religii, zadane było zadanie i ona rzeczywiście je odrobiła, naprawdę odrobiła, ale no po prostu zapomniała zabrać ze sobą zeszyt do szkoły. Dlaczego nie przyniosła zeszytu? Rozumiem, że po prostu zapomniałaś to zadanie zrobić. Ona mówi, nie, naprawdę, proszę siostro, ja je zrobiłam, tylko zapomniałam wziąć zeszyt. A jak ja mam tobie uwierzyć? Na to odpowiedź dziecka. Błogosławieni, co nie widzieli, a uwierzyli.
6: Omawiana jest wojna amerykańsko-japońska i mówi, Grzegorz, z ilu etapów składała się wojna amerykańsko-japońska? Z 3, pani profesor. No to wymień te etapy. I on z pełnym przejęciem wymienia. 1, 2 etap i 3 etap.
0: Ale prawda? Sama prawda.
7: Sama. A ja miałem przyjaciela w liceum.

0: który bardzo się stresował naszymi zajęciami z języka polskiego, a uczył nas wyjątkowy specjalista od Jana Kochanowskiego, nawet dyrektor Muzeum imienia Kochanowskiego w Czarnolesie. Pozdrawiam pana profesora. No i Michał dostaje na maturze pytanie z Kochanowskiego i taki zestresowany, a wykuł się na blachę, jak to mówią, zaczyna swoją wypowiedź od słów. Jan Kochanowski, urodzony w 1830 i potem już poszło.
1: Potem poszło. Michał Nogaś, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Panie Macieju, pan się śmieje, a tu dżingiel czeka. Ja wiem.
2: Listy na M.
1: Taki dżingiel do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu, po porannej audycji.
0: Jednego telefonu nie wyemitowałeś. A on
1: którego?
0: Jest do mnie, uwaga.
3: Dla Michała, którego bardzo kocham, a przy okazji dla ludzi, którzy nie pozwalają mi z nim być. Od Doroty.
4: Ten Michał to na szczęście. Wcześniej dostał pozdrowienia od Beaty, teraz od Doroty.
5: Skąd wiesz, że to często?
4: Maria, przecież.
0: No widzisz?
1: Michałów ci u nas dostatek, więc ja nie jestem pewien, czy chodzi
0: o ciebie.
1: U nas
0: 13 przy Myśliwieckiej. Dzisiaj będziemy wspominać Marię. Czyli te osoby, która na liście przebojów programu trzeciego prowadziła kącik, do którego pisano listy z pozdrowieniami, z problemami. Dużo tam się działo. Dużo się będzie można dzisiaj o Marii dowiedzieć.
1: To po dziewiątej.
0: W przedostatnim wydaniu listów na M. Tak jest, zapraszam.
1: Zapraszamy i już chwilę po dziewiątej, a ja chciałem jeszcze się podzielić moją historią z nauczycielem, skoro już takie padają dzisiaj. To była historia i w sali numer 11 mieliśmy takie podejrzenia, że jest jakaś żyła wodna obok biurka nauczyciela, bo gdy poprosił do odpowiedzi, siadało się na krześle, przynosiło zeszyt i odpowiadało.
0: To was wciągało.
1: Miałem kolegę, który siedział obok mnie w ławce i tuż przed wezwaniem do odpowiedzi, ja spodziewał się, że może być już w tym czasie, bo to tak według listy szło, odpytywany. Przypomina sobie jeszcze te wszystkie najważniejsze informacje. Wiek XIX, rewolucja przemysłowa, manufaktura, czyli mały zakład produkcyjny. Przypomina sobie jeden raz, drugi, trzeci, wszystkie te tematy po cichu. W końcu wywołany do odpowiedzi idzie, siada, odkłada zeszyt, a pan profesor do niego: no, panie Filipie, proszę powiedzieć, co to jest manufaktura?
0: Panie profesorze, że to jest taki mały zakład.
1: Nie, cisza absolutna. Nie padło ani jedno słowo, wrócił z jedynką, później ją poprawiał. Tak bywało także w szkole.
0: A ja miałem taką matematyczkę w liceum, której nie pozdrawiam, która nas, tumanów matematycznych, humanistów, potrafiła zgasić jednym zdaniem, jednym słowem, dwoma właściwie, jak pytaliśmy, dlaczego tak jest. Pani profesor, dlaczego tak jest? Nie rozumiemy. Bo tak.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9. W szkołach już druga lekcyjna, a u nas serwis Artur Ewertowski.
11: Po wybuchu przy dworcu w niemieckim Augsburgu trwa akcja policji. Dwie osoby zostały lekko poszkodowane. Ustawa o najmie krótkoterminowym do poprawki i lokatorzy mają mieć możliwość skuteczniejszej ochrony swoich praw. Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie, tak mówił rosyjski dyktator i stwierdził, że jest gotów do rozmów. Trwa policyjna akcja po wybuchu przy dworcu w niemieckim Augsburgu. Wiadomo, że lekko ucierpiały dwie osoby. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Kurczewski.
12: Policja przekazała, że lekko ranne zostały dwie osoby, które znajdowały się najbliżej miejsca eksplozji. Ich obrażenia to...

0: Trauma akustyczna, sam ładunek wybuchowy według pierwszych ustaleń nikogo nie trafił. Do eksplozji doszło w przejściu dla podróżnych. W kolejowym budynku w Augsburgu na południu Niemiec wypadły szyby z okien. Zabezpieczane są ślady tego, co zostało z rozerwanego pakunku. Policja przekazała, że jest za wcześnie na wskazywanie podejrzanych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Sejm po raz trzeci podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ryszard Petru z klubu Centrum liczy, że sprawdzi się powiedzenie do trzech razy sztuka, bo jak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, sytuacja polityczna w Sejmie się zmieniła. Tu wskazał na pojawienie się formacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
2: Być może zachowują się inaczej, no bo ten PiS Morawieckiego chce powołać komisję śledczą, ale PiS Kaczyńskiego już nie. Czyli mamy tutaj rozdźwięk i liczę na to, że ten rozdźwięk może mieć miejsce również w przypadku tej ustawy. Niech pani powie, w imieniu czego mają umierać posłowie PiSu tego Morawieckiego w kwestii ustawy o kryptowalutach.
1: Ustawę o rynku kryptoaktywów wprowadza m.in. środki nadzorcze w postaci kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz na YouTube. Rząd poprawi ustawę o najmie krótkoterminowym. Zmian zażądał premier Donald Tusk, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały.
3: Projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego rząd przyjął w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad ustawą o ponowne przeanalizowanie przepisów.
4: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego.
3: Premier mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowym warunkach. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i polityki regionalnej. Poszliście po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęcia europejskich przepisów, tylko tego, co jest niezbędne. Tak mówił szef rządu do swoich ministrów. Przygotowana autopoprawka zakłada, że do projektu nowelizacji wrócą uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazu najmu krótkoterminowego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie. Powiedział o tym w rozmowie z dziennikarzami na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu, Biszkeku. Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, stwierdził Putin. Rosyjski dyktator już wcześniej twierdził, że jest gotów do rozmów, ale do tej pory nie przekładało się to na konkretne działania idące w stronę zakończenia konfliktu. Braki komponentów zatrzymały produkcję samochodów hybrydowych w Turynie. Fabryka Stellantis przez 3 dni do 4 września wstrzyma pracę.
5: Jak wyjaśnia koncern, zainteresowanie samochodami hybrydowymi okazało się większe niż wcześniej zakładano. W efekcie dostawcy nie są obecnie w stanie dostarczyć odpowiedniej liczby potrzebnych części. W Mirafiori produkowana jest m.in. hybrydowa wersja Fiata 500. Stellantis zapowiada zwiększenie produkcji brakujących komponentów. O sprawie informują m.in. ANSA i Reuters. To kolejny przestój w toruńskiej fabryce, która w ostatnich miesiącach wielokrotnie ograniczała produkcję. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: Klimat.
1: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Około 37% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od godziny 18 do 22 warto ograniczyć zużycie prądu. W tym czasie za produkcję energii będą w dużej mierze odpowiadać elektrownie na węgiel i gaz. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Powrócił z porcją sportowych informacji do studia ostatni raz o poranku Adam Malecki.
9: Dzień dobry ponownie. Legia Warszawa, Zagłębie Lubin i Wisła Kraków to ekstraklasowe drużyny, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w pierwszej rundzie. Legii taka wpadka przydarzyła się pierwszy raz w historii. Dzisiaj ciąg dalszy grania. Można się spodziewać kolejnych niespodzianek. Już o 14.30 zagrają Weekend Luzino z Wisłą Płock. Pojemność stadionu to 200 miejsc, więc wyobrażam sobie, że wszystkie bilety wykupione. Później zagrają m.in. z Nicz Pruszków z Krakowią, Lechia Zielona Góra z Ruchem Chorzów, w Sokolich Derbach zmierzą się Sokół Ostróda z Sokołem Kleczew, a w starciu ekstraklasowym wieczorową porą zagrają Widzew Łódź z Koroną Kielce, pierwszy gwizdek o 20.30. Po blisko 5 godzinach, kiedy w Nowym Jorku dochodziła już druga w nocy, zakończyło się spotkanie w tenisowym US Open, w którym mierzyli się Włoch Sonego

0: i Niemiec Zwieriew. W pięciu setach wygrał triumfator Rolanda Garrosa, czyli Zwieriew. Do tego w drugiej rundzie wystąpił Amerykanin Fritz czy Gael Monfils, który wygrał w dniu swoich 40 urodzin, więc Francuzowi kibice odśpiewali Happy Birthday. Dzisiaj zagrają Polacy Hubert Hurkacz na głównym obiekcie z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majkrzak z Monachijczykiem Waszerotem. To mecze drugiej rundy. Swoje spotkania pierwszej dokończą Magda Linet i Magdalena Fręch. Wczoraj padał deszcz, więc dograją dzisiaj. Fręch przystanie 4-4 z Amerykanką Jowicz, a Linet zacznie od drugiego seta w pierwszym z Brytyjką Jones. Grała 4-6. Jak burza idą nasi piłkarze w odmianie sześcioosobowej przez turniej Mistrzostw Świata. Polacy bronią wywalczonego przed rokiem tytułu. Rozbili już Kosowo i Maroko, a dziś zagrają z Chile. Selekcjoner Klaudiusz Hirsch wie, że drużynę czeka nie lada wyzwanie.
1: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów. Tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać się i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie. No myślę, że mamy bardzo ciekawy zespół. Mamy fantastycznych zawodników i każdego roku w kadrze Polski pojawiają się też nowi zawodnicy. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
0: Co ciekawe, jeszcze żadnej drużynie w historii Sokka nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego. Może Polakom ta sztuka się uda. Początek meczu z Chile o 11:00.
2: Na południu kraju dziś możliwe więcej słońca i ciepełka, bo nawet 25 stopni pokażą termometry w Krakowie. Na północy chłodniej do 20 i z deszczem. Popada też w centrum i na wschodzie. W centrum 22-23 stopnie Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Dziękujemy. I pozdrawiamy i zostawiamy Państwa z Michałem Nogasiem.
4: Dzień dobry, dziękuję. Przed nami przedostatnie.
5: Listy na M.
4: Zaczynamy z przytupem. Adam Malecki, dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: Robert Grzędowski, dziękuję. Mhm. Maciej Załęcki, dzień dobry. Ewa Lipowicz, dzień dobry. Michał Żołądkowski, dzień dobry. I Michał Nogaś, dzień dobry. O, odezwali się teraz chórzyści wspaniali.
6: Dzień dobry.
4: The Killers na początek.
6: Dzień dobry.

0: Somebody Told Me The Killers. Pierwsze miejsce listy przebojów programu 3-2 września 2005 roku. Gdy dziś będą Państwo próbowali dodzwonić się do audycji Listy na M, może się zdarzyć, że usłyszą taki komunikat.
1: Nie ma sensu, żebyś czekał, jesteś szósty w kolejce.
0: Co tu się dzieje, chciałem zapytać. No może piosenkę dnia. Piosenkę dnia byśmy wyemitowali. A potem będę wyjaśniał. Nie mogę ci nic powiedzieć. Hedone, po polsku, z Łodzi, nowy singiel. Tak się wyrażę subiektywnie, brzmi świetnie. 12 po 9.

0: Morrissey, you have killed me. Dzisiaj mamy zadanie mniej więcej, tak to mogę nazwać, specjalne dla osób, które chcą się do nas dodzwonić. 22 i 7 trójek.
1: Usłyszałem, jak Maria mówiła do słuchacza, który się zadzwonił: nie ma sensu, żebyś czekał, jesteś szósty w kolejce.
0: No, Michał Żołądkowski tak państwu nie powie. Ja dzisiaj bym chciał usłyszeć Marię do nas dzwoniące, albo osoby, które znają osoby o imieniu Maria, bo chciałbym się dowiedzieć, co dzisiaj Marie mają w swoich kącikach. 22 i 7 trójek. Wszystkie opowieści maryjne, mariowe, maryśkowe i znajomych Marii i Królika będziemy nagradzać koszulkami albo kubkami. Najciekawsze wyemitujemy. 22 i 7 trójek. Czy są z nami jakieś Marie, które mają swoje kąciki? Proszę się odezwać.
2: Listy na M.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie trudne zadanie, a to dlatego... No właśnie, posłuchajmy. Temat Bożeny, Urszula, nie Maria. To była muzyka, która towarzyszyła kącikowi Marii na antenie Listy Przebojów programu trzeciego. I to do niej, do Marii, wysyłano te listy. Jak adresowano koperty, jak one wyglądały, można sprawdzić na naszym Facebooku. Zrobiłem zdjęcie, żeby pokazać państwu, jak magnetyzującą postacią była Maria. Jak adresowano te koperty, jak się bawiono kolorową kredką, żeby ładnie je przyozdobić i tak dalej. Są jakieś Marie z nami, czy nie ma? 22 i 7 trójek. A może ktoś zna Marię, która coś w swoim kąciku trzyma? To takie zadanie dziś na rozgrzewkę. W kąciku Marii, Maria Teodorowicz, która przy Myśliwieckiej spędziła wiele lat, odpowiadała na prośby i pytania, a z czasem ten kącik ewoluował i stał się miejscem rozwiązywania konkursów albo podawania informacji związanych z koncertami i z muzyką. Co to się działo, proszę państwa, wtedy na liście? Był 20 stycznia 1990 roku.
3: Dobry wieczór.
4: Po pierwsze, chyba rozwiążemy konkurs, prawda?
3: Właśnie, nareszcie.
4: Dwa konkursy. Pierwszy konkurs to był taki Jive Bunny and the Master Mixes. Wykonali taki zestaw piosenek miłosnych i prawie nikt nie odgadł wszystkich tych utworów składających się na ten miks dokładnie. Właściwie tylko jeden pan, który przyniósł zresztą odpowiedź do na Myśliwiecką z Warszawy. Gdyby ten pan zechciał przyjść jeszcze raz na Myśliwiecką po nagrodę, będzie czekała. Dziękujemy bardzo. To był jeden konkurs, drugi.
3: Drugi konkurs trzeba było wymienić 10 gości z ubiegłego roku.
4: Tak, i tu przyszło niezliczonej ilości z prawidłowymi odpowiedziami. Przypominam, że w nagrodzie jest 5 kaset z Top Rock 89. To jest wydawnictwo kasetowe.
3: Pierwszą nagrodę dostaje Monika Łągiewka z Częstochowy.
4: Ja będę zaznaczał.
3: Drugą dostaje Mariusz Knacz z Kluczborka.
4: Druga, maszyna losująca działa.
3: Trzecią, no może bez takich. Trzecią Rafał Majerek z Prudnika.
4: Ja nie myślałem o tobie jako o tej maszynie losującej.
3: Nie myślę. Czwartą Katarzyna Nowak ze Słupi.
4: Tak. Jeszcze jedna.
3: I ostatnia.
4: Kasety można sobie oczywiście kupić w sklepie. Tam są wszystkie największe przeboje polskie 89 roku na liście przebojów programu trzeciego. No może poza kochać inaczej.
3: Dobra. Joanna Pieczyńska z Poznania.
4: Same dziewczyny?
3: Tak.
4: Maria wylosowała 5 dziewczyn. Nie, jeden był chłopak.
3: Jest jeden chłopak. Jeszcze ogłoszenia. Jutro w klubie medyków Warszawa Oczki 5 odbędzie się dyskoteka. W przerwie o godzinie 19, około 21 wystąpi kabaret studencki. Jutro również, i to jest wiadomość dla wszystkich tych, którzy wczoraj nie mogli uczestniczyć w urodzinowej prywatności.

0: Radcy zespołu TIT zespół da dodatkowy koncert o 18 w remoncie. Bilety już do nabycia w kasach.
1: Dziękujemy. Maria grała też na saksofonie w tym utworze.
0: Nie.
1: Przejdźmy do utworu z miejsca trzeciego. Kto by pomyślał? 5 tygodni na liście z 7 na 3. Kocham cię jak Irlandię. Kobra Nocka.

0: Mam na imię Marian i czuję się wywołany do tablicy. Imię dostałem po pradziadku. W podstawówce troszkę nie lubiłem swojego imienia, ale teraz zaczynam je doceniać. Jak według Krzysztofa. Pozdrawiam wszystkich Marianu.
1: A to o panu Kowalski śpiewał.

0: Dziękuję bardzo. Był Marian, była Bożena. Jest 9:27. Przypomnę, że czekamy na telefony w sprawie Marii. Może jakieś Marie z nami są. Jak nie ma, wymyślę inne zadanie. Ja się tak łatwo nie poddaję. O.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: 9:30.
9: Informator ekonomiczny.
8: I właśnie w takim tempie wkroczyła do studia Sylwia Zadrożna, nie sama. Dzień dobry.
10: Nie sama, bo ze mną Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Spotkanie grupy G20 w amerykańskim Asheville zakończyło się bez wspólnego oświadczenia, ale za to wspólnym zdjęciem. Na nim obok siebie reprezentanci Polski, czyli minister finansów i gospodarki Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Minister na szczycie poprowadził sesję dotyczącą wzrostu gospodarczego. Prezes

0: NBP zabrał głos w trakcie sesji poświęconej polityce pieniężnej. Jak możemy podsumować naszą obecność na tym spotkaniu?
1: To, co jest najważniejsze, że pokazaliśmy, że potrafimy mówić jednym głosem, pomimo takiej polaryzacji, którą mamy w Polsce. Prezes NBP z ministrem finansów potrafili grać do jednej bramki. Myślę, że to jest najważniejsze. Ten przekaz, który był teraz podczas tego spotkania, myślę, że on był pokazywany trochę w ten sposób, żeby w ogóle pokazać tym pozostałym krajom, jakim krajem jest Polska, co udało nam się osiągnąć przede wszystkim przez te 37 lat naszej transformacji i wszystkie kraje są jakby pod wrażeniem. Myślę, że kolejnym krokiem dopiero będzie to, żeby pokazać, kim tutaj będziemy, czy chcemy być, no bo jakby życie przeszłością to nie jest najważniejsze, ale rozumiem tą strategię. Najpierw trzeba się przedstawić, a dopiero później jakby mocniej działać.
0: Ale szanse na stałe miejsce przy tym stole są.
1: Oczywiście jak najbardziej są, natomiast też jasno powiedzmy, że te kraje, które dowodzą, decydują, kogo sobie zapraszają do tego stołu, czyli łatwo, może nie tak bardzo łatwo zostać zaproszonym, ale też można zostać wyproszonym, dlatego tutaj wszyscy lobbują, żebyśmy jednak przy tym stole zasiedli na dłużej.
0: W Karolinie Północnej trwa cały czas szczyt innowacji G20. Tutaj
1: tak,
0: też jesteśmy.
1: Tak,
0: właśnie. I tutaj też jesteśmy obecni, ale chyba najwięcej emocji wzbudziło wirtualne wystąpienie Ilona Muska, który powiedział, że unijne regulacje są niezwykle restrykcyjne i spowalniają postęp technologiczny. Ja myślę, że do krytyki Muska Unia to już się zdążyła przyzwyczaić, no ale czy to krytyka słuszna?
1: Generalnie jest kilka takich różnych podejść, jeśli chodzi o rozwój innowacji. Mówi się, że trzeba jakby zostawić taki wolny rynek, żeby tutaj te technologie się rozwijały. Unia rzeczywiście myślę, że za bardzo postawiła na regulacje, za mało na budowanie swojej suwerenności w tym zakresie. I Elon Musk jakby wiadomo tutaj dba o swój interes, bo Unia nakłada na jego platformę bardzo wysokie kary. Tutaj to, co jest ciekawe, na tym szczycie w Chapel Hill jest wicepremier Gawkowski i minister Domański. Jestem bardzo ciekawy, czy wicepremier Gawkowski podniesie temat Mety, założyciela Facebooka. Nie ma tam na żywo, jest online, ale jestem bardzo ciekawy, czy regulacje sprzedawania fejkowych reklam będą tutaj także dyskutowane przez naszego wicepremiera.
0: No, zobaczymy, a też ciekawe zdanie Muska. AI będzie w stanie wykonywać niemal każdą niefizyczną pracę znacznie lepiej niż ludzie i stanie się to już do końca przyszłego roku.
1: Te technologie się rozwijają. My trochę żyjemy w takiej bańce i jakby tego wszystkiego do końca nie widzimy. Natomiast to, co jest ważne, obserwując chociażby różne rzeczy związane z AI-em, human in the loop, to jest takie powiedzenie, czyli człowiek jednak za to wszystko odpowiada. Roboty humanoidalne potrafią już doskonale sprzątać domy. Robią coraz częściej, czy towarzyszą podczas operacji i tak dalej. Więc ten świat rzeczywiście się zmienia. Nie możemy mieć oczu zamkniętych, że nie, jednak nikt człowieka nie jest w stanie zastąpić. W wielu rzeczach rzeczywiście nie, dlatego też te regulacje są potrzebne i jakby porozmawianie o przyszłości.
0: To wracamy na krajowe podwórko, choć z elementem międzynarodowym w tle, bo po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły. To było jasne, bo też VAT wrócił do podstawowej stawki, ale analitycy spodziewają się kolejnych podwyżek, no bo konflikt na Bliskim Wschodzie trwa.
1: Trwa i on się jeszcze bardziej zaognia. Tutaj myślę, że w tym konkretnym przypadku trzeba pokazać, że są to jakby takie bardzo mocne działania geopolityczne. Zmienia się tutaj architektura handlu surowcami i dopóki jakby nie przekierujemy dostaw, no tutaj Stany liczą, że przede wszystkim będziemy od nich kupować te surowce, ale mamy też ewentualnie możliwości w Afryce Zachodniej, czyli chociażby Nigeria, czy inne kraje, które mają olbrzymie zasoby surowcowe. Dopóki jakby nie zmienimy tej architektury, no to będziemy mieli niestety problemy. Natomiast to nie jest wiadomo proste. Nie zmienia się kontraktów długoterminowych z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień. Więc myślę, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie przede wszystkim pokazuje walkę o pieniądze, o to, od kogo będziemy kupować surowce.
0: I już krótko na koniec, do 82 kg na osobę wzrosło w ubiegłym roku spożycie mięsa.

0: co w Polsce.
1: Zgadza się. Tutaj w tym samym badaniu warto też pokazać, że Polacy coraz mniej piją alkoholu i myślę, że to jest bardzo ciekawe. Natomiast w przypadku tego typu badań musimy sobie jasno powiedzieć, że GUS nie pyta każdego konsumenta, ile na przykład mięsa faktycznie zjadł. Ten wynik to przede wszystkim dotyczy produkcji, importu, eksportu, zapasów i tak dalej, a jakby to spożycie liczone w ten sposób może też pokazywać, że w dużych sieciach handlowych to mięso jest po prostu coraz tańsze, my więcej zarabiamy, więc też możemy sobie go więcej kupować.
0: Tomasz Sańpruch, prezes Fundacji World Business Bridge Polska, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Odpowiedzi na liczne pytania szukała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. 22.7 człowiek to Johnny Marr z nowym singlem. Listnem do 12. Mamy czas. It's time.

0: listy na M.
1: Dzisiaj przedostatnie wydanie, w którym rozmawiamy, wspominamy Marię Teodorowicz, która tworzyła Kącik. No i pytamy Państwa, co słychać u Marii różnych dziś? Co mają w kącikach? Czy nas w ogóle słuchają? 22 i 7 trójek. Kochana Mario, pozdrawiam wszystkich, tak jak ty, zwolenników George'a Michaela. Kocham Łem. To nie Łem.
2: Like when you said you felt so happy.

0: nie dam się złapać. No już?
1: To było śpiewanie w tak. czasie piosenki.
0: Było.
1: Dzień dobry, jest pytanie, uwaga, halo.
2: Podobno pamiętam na samym początku, Trójkowa Maria przyszła do radia.

0: i powiedziała, że ona wprawdzie nie ma pokończonych szkół, ale chce pracować w Trójce. Chciałam zapytać, czy to prawda, czy legenda? Tak była przedstawiana. Pozdrawiam.
1: Z tym pytaniem zwracamy się do osoby, która drugi już wiek pracuje przy Myśliwieckiej. Ewa Lipowicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ale jestem już tak stara, że nie pamiętam.
1: Było
2: tego
1: tak,
2: też.
1: Czy nie było tak? Nie pamiętasz.
2: Nie wiem, Maria była w Trójce przede mną.
1: Słuchaj, kiedy przeglądaliśmy wspólnie w redakcji listy wysyłane na M, czyli na Myśliwiecką, do tak, M, tak, czyli do Marii i do Marka, to w pewnym momencie z pokoju obok usłyszałem taki pisk, wrzask, trudno nazwać właściwie to, co się wydarzyło, te emocje. Potem upadłaś na ziemię i powiedziałaś, znalazłam siebie.
2: Wreszcie po latach. Tak, bo to było dla mnie zaskoczenie, bo ja jakoś kompletnie zapomniałam, że ja też do Marii pisałam. Nie do Kącika, ale do Marii, no bo ja się z Marią koleżankowałam.
1: Tu jest kartka w moich dłoniach. O, są jakieś świece i nie wiem, to udaje chyba pomarańcze. Wysłana 20 grudnia 95 roku z Katowic. No tak, no bo ty się uległaś na Śląsku.
2: Si.
1: A ciapa niech będzie zdrowa.
2: Nie zdrowa, tylko zdrowy, bo to był piesek Marii. To był
1: jest
2: ciapa.
1: Zdrowa.
2: Ten ciapa, tak?
1: Tak.
2: Aha, no to widocznie dostosowałam do tego. No okej, okay, okej. Okay. To wiesz co, najśmieszniejsze jest to, bo ja właśnie wtedy gmerając w tych listach, bo przekopywaliśmy się przez nie, gotowując audycję, znalazłam i powiedziałam wtedy zdanie i wtedy nadchodzi dzień, w którym znajdujesz sam siebie i znalazłam siebie, ale żeby było śmieszniej, przygotowując się do tej audycji, znalazłam jeszcze jeden list.
1: Tak.
2: I jeszcze jedną kartkę z 94. I to
1: tak,
2: też ja.
1: Tak. I o czym pisałaś do Kącika Mawi?
2: Właśnie to jest bardzo zabawne. Nie do Kącika, tylko do Marii. Uważaj, napisałam tak. Droga M, nie piszę twojego imienia, bo gestapo czuwa i mogłoby cię po tej wskazówce znaleźć. Ciekawa historia. Cały czas usiłuję ci oficjalnie podziękować za przesyłkę. Bardzo mi się przydała. Teraz już mogę działać w oparciu o fachowe wytyczne. To potwierdza tylko fakt, że Maria była wielce życzliwym człowiekiem.
1: Mhm.
2: Tak. A z kolei na karteczce, to były święta tego samego 94 roku, napisałam, pozdrawiam szanownego papę i do Rymu ciapę. Taka byłam figlarna i pod tą kartką podpisałam się ja i nawet moja mama, widzę. I to był wyraz wdzięczności za to, że Maria przygarnęła mnie i ja u Maryi mieszkałam, będąc jeszcze takim wchodzącym na stojąco pod kredens reporterem Trójki. Maria przygarnęła mnie i Izę Paluch i my mieszkałyśmy sobie u niej, ja na łóżeczku...
1: Na stancyi u Maryi.
2: Na stancyi u Maryi, tak. Mm-hmm.
1: A jakim była człowiekiem poza tym, że takim pomocnym?
2: No bardzo specyficznym, delikatnie rzecz ujmując. Taka była wycofana troszkę, rzeczywiście bardzo poważnie podchodziła do pewnych tematów, mówiła powoli, miała bardzo specyficzne poczucie humoru, no ale bardzo, bardzo pomocna była i taka... Dla niej pomaganie innym to było tak oczywiste, ona to się w ogóle nie dziwiła. Ja byłam zdziwiona, że po tym jak my spotkałyśmy się w redakcji, a pierwszego roku, kiedy byłyśmy tu z Izą na praktykach, mieszkałyśmy zupełnie gdzie indziej, u bardzo frywolnej babci, ona w ogóle natychmiast powiedziała, to teraz będziecie mieszkać u mnie. Wcale nie musiała przecież. Akurat nie byłyśmy z jej redakcji. I tak jakoś nie, że spędzałyśmy z nią najwięcej czasu, ale to właśnie ona nam zaproponowała i mieszkałyśmy u Maryśki.
1: Czy kiedy czytałaś te listy, część z nich, to się wzruszałaś?
2: No bardzo, bo przecież to jest niesamowite, o czym ci ludzie pisali. Ja wiem, że to miał być żart, ale to przeewoluowało i w końcu ci ludzie pisali o tak poważnych rzeczach. Były takie listy, z których nie zrobiliśmy audycji, bo to były bardzo poważne rzeczy. Tam były tak realne problemy, że to po prostu chwyta za serce, jak bardzo ludzie ufali radiu i ufali Marii prawdopodobnie również.
1: Dzisiaj będziemy wspominać jeszcze fragmenty Kącików Marii. Iwona Wieraszko, czyli Pierzasta i Marek Niedźwiecki opowiedzą.
2: Bogumił!
1: Aha.
2: Musiałam, bo ona tego nie powiedziała. Wiem, bo słuchałam.
1: Aha, a gdybyś miała jednym słowem określić atmosferę, którą Marek i Maria wytwarzali w studiu, to co to było?
2: To zależałoby od tego, z której strony patrzymy.
1: Dla czy Marii od humoru to... każdego z nich?
2: Tak, to było...
1: Bo oni byli jak małżeństwo, które się kłóciło i dąsało na antenie, prawda?
2: To tak, to taki był odbiór zewnętrzny, tak. Maria to brała bardzo na serio, Marek to brał bardzo żartem.
1: Nie, na serio.
2: No tak, i to zderzenie sprawiało, że dla wszystkich innych to było szalenie atrakcyjne.
1: No dobrze, Ewa. Ja myślę, że z tą Marią i Kącikiem różnych Marii, które nas słuchają, to nie wypaliło. Musimy nowe zadanie dla słuchaczy. Może byśmy zapytali o najciekawsze wspomnienie związane z listą przebojów?
2: To jest, myślę, dobry pomysł.
1: Mamy przecież kubki i koszulki. Musimy je wydać. Wakacje
2: koniecznie
1: się kończą.
2: Tak.
1: 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić ze wspomnieniami związanymi z listą przebojów programu trzeciego Marią, Markiem, Pierzem.

0: Rastą, Helenką, innymi osobami.
1: Kaziami
0: i tak dalej. Mamy kubki, mamy koszulki, wakacje się kończą, trzeba naszą partię wakacyjną wydać. Ewa Lipowicz, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Arcade Fire.

0: Krzysiek z tej strony, dzwonię z pracy, a jeden wraca na Górny Śląsk. Chciałem tak a propos audycji powiedzieć do Marię, mają w kącikach. Mam ciotkę Marię i chciałem powiedzieć, że ona w kącikach zawsze ma uśmiech. W kącikach ust. Ciocię przy okazji bardzo pozdrawiam. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Autopromocja.
2: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Kaufland jest.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
16: Minęła 10, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. 2 września, środa, czas na serwis. Dyżur zaczyna Anna Kowalik-Brankati.
17: Eksplozja, blokada dworca i podejrzany przedmiot. Trwa akcja policji w Augsburgu. Potężny wybuch w Kijowie. Rosja zaatakowała także Odessę. Koniec taryfy ulgowej dla nowych kierowców. Surowsze przepisy będą obowiązywać od jutra. Po eksplozji na dworcu kolejowym w Augsburgu policja znalazła podejrzany przedmiot, przekazała rano agencja DPA. Dworzec został odgrodzony, całkowicie wstrzymano ruch pociągów. Utrudnienia dotyczą również ruchu drogowego. Wcześniej Deutsche Bahn informowała, że z użytku wyłączony został tylko jeden z peronów. Na miejscu zdarzenia obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Wczoraj Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Szefowie MSW i MSZ-u ogłosili listę sankcji. To zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn, wypowiedzenie umowy na dom rosyjski w Berlinie i zaostrzenie kontroli granicznych dla obywateli Rosji.

0: Jest reakcja NATO na podpalenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Komentarz Sojuszu Północnoatlantyckiego otrzymała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
1: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli Sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: O potężnej eksplozji w Kijowie donosi agencja Reutera. Rosja atakowała z powietrza także Odessę. Władze miasta informują o rannych cywilach. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
2: W nocy alarmy bombowe ogłaszane były w ukraińskiej stolicy wielokrotnie. Słychać też było eksplozje. Rosjanie atakowali miasto za pomocą dronów odrzutowych. Rano po kolejnym ataku wybuchł pożar w dzielnicy Hołosijewo. W Odessie rosyjski dron uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny. Rannych zostało co najmniej 8 cywilów, w tym dziecko. Miasto nad Morzem Czarnym jest atakowane coraz częściej, ostatnio także za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Według danych ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy do ataków użyli 2 rakiet balistycznych, ale też niemal 200 dronów, z czego połowa to szybkie i trudne do strącenia odrzutowe bezzałogowce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Zerowa tolerancja dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. Jutro zaczną obowiązywać zmienione przepisy ruchu drogowego. Tworzą okres próbny dla nowych kierowców, który będzie trwał 2 lata. W tym czasie w przypadku wykroczeń lub przestępstw drogowych łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Dotyczy to wszystkich nowych kierowców niezależnie od wieku, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
0: Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Narodowy Skarb Francji na niemal rok opuścił kraj i trafił do Wielkiej Brytanii. Prezydent Emmanuel Macron zainauguruje dziś w Londynie wystawę, na której prezentowana jest tkanina z Bayeux. To średniowieczne arcydzieło wpisane na listę UNESCO.
4: XI-wieczne płótno przedstawiające podbój Anglii przez księcia Wilhelma Zdobywcę było transportowane tylko 2 razy w historii. Za czasów Napoleona oraz podczas hitlerowskiej okupacji. Teraz 70-metrowa tkanina po raz pierwszy opuściła Francję. W londyńskim British Museum wystawiono ją na płasko, a nie jak dotąd w pozycji wiszącej, co ma umożliwić zwiedzającym nowe spojrzenie na to średniowieczne dzieło. Z okazji otwarcia wystawy brytyjski premier Andy Burnham przyjmie w londyńskim muzeum francuskiego prezydenta. To właśnie Emmanuel Macron ogłosił w ubiegłym roku decyzję o wypożyczeniu tkaniny Brytyjczykom jako gest przyjaźni między oboma narodami. Decyzja ta wywołała jednak ostry sprzeciw części środowisk konserwatorskich, które obawiały się, że delikatne płótno może nie przetrwać transportu. Powrót tkaniny do jej macierzystego muzeum w normandzkim Bayeux planowany jest na jesień przyszłego roku po zakończeniu remontu placówki. Do tego czasu mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych biletów, by zobaczyć słynne dzieło nad Tamizą. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś chmury na zmianę ze słońcem, na północy i południowym wschodzie miejscami przelotne deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Co cię tak bawi,
6: Była burza.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Nic mnie nie bawi, po prostu mam chyba dobry humorek. Weszłaś do studia i od razu się uśmiecham.
0: No wspaniale.
6: Anna Kowalik-Brenkati wróci za godzinę i też przeczyta pogodę i będą w niej burze.
0: Będą.
8: Listy na M.
6: Zaczynamy godzinę drugą. Uwaga, przed 10:00 Michał Margański zapraszał na pół.

perfekcyjnej płyty. Dziś przypomnę. Znowu ta Bożena? No dobrze, dobrze. Przypomnę, że dziś po 19:00 w połowie perfekcyjnej płyty Madonna Confessions. Ale zanim Confessions, to z archiwum listy przebojów. Można złożyć ręce i słuchać.

0: jedziemy na wesele. No więc to była katastrofa. Na tym weselu był autobus, który zwoził gości gdzieś tam z okolicznych wiosek, bo wesele było pod Częstochową. No więc dogadałem się z kierowcą, że on mnie wpuści do autobusu przed godziną tam chyba 20. I ja sobie tam w tym autobusie będę tą listę przebojów odsłuchiwał. Kiedy lista się zaczęła, zaczęły się co minutkę otwierać drzwi tego autobusu i następni goście z wesela wchodzili do tego autobusu i razem żeśmy tej listy odsłuchali do samego końca, do 22, jak pamiętam. Było to strasznie fajnie, strasznie zabawne, że w tym autobusie na koniec było nas chyba ze 12 osób.
1: No co za historia. Może państwo do dzisiaj trzymają ze sobą kontakt? 22 i 7 trójek. Lista jednoczyła i wciąż jednoczy. A płyta tygodnia u nas Interpol w tym tygodniu. Set C.

0: Co to były za czasy, jak słuchało się listy przeboju programu trzeciego? Ach, dziewczyny zmieniające się, Marysie też były, były też, Ola Dragan była, nie pamiętam jak ona się później Valenhoer chyba nazywała. Przeboje z Holandii między innymi, czyli Vaya con Dios. Radio się trochę pozmieniało, bardziej ludzie w radiu, ale na szczęście wyście się posklejali i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Tak jak na waszym t-shircie, od nowa, trójka od nowa.
1: Czy pan powiedział Vaya con Dios?

0: Listy na M.
1: Dzisiaj mówimy o Marii Teodorowicz, która prowadziła kącik Marii na liście przebojów. Przychodziła do Marka Niedźwieckiego, czytała listy. Kochana Mario, pozdrów chłopaków z klasy. Kochana Mario, zakochałem się beznadziejnie. Kochana Mario, jeszcze tylko 150 dni do cywila. Pozdrów nas wszystkich. Całusy z poligonu. Jaka była Maria Teodorowicz? Mówiła o tym trochę już na antenie Ewa Lipowicz. Czas na Iwonę Pierzastą Wieraszko.
2: Marek szukał osobowości, albo nawet tak jak on to potrafił powiedzieć, osobliwości. Bo Maria była osobliwa. Marek uwielbiał, myślę, takie osoby. I myślę, że Maria dlatego się tam znalazła. I kącik Marii z jej listami był niesamowity, dlatego że Maria rozumiała ludzi, którzy do niej pisali. Oni pisali o najprzeróżniejszych rzeczach, takich, które często wydawały się tak zwanym normalnym ludziom dziwne, a Maria rozumiała, że ludzie są inni, mają inne problemy, bardzo często dziwne, i ona te problemy rozumiała. I ona chciała o tych problemach mówić bardzo poważnie na liście Marka Niedźwieckiego. No a Marek próbował tam zawsze jej w tym przeszkodzić troszkę, skręcić w inną stronę, żeby ona inaczej o tych problemach tych ludzi zaczynała mówić. Ich relacja na tej liście była bardzo śmieszna, bo Maria przychodziła z bardzo poważną miną, bo Maria była w ogóle bardzo poważnie wyglądającą osobą. Wysoka, postawna, kręcone ciemne włosy. Bardzo poważnie podchodziła do swojego zadania i opowiadała o tym. A Marek próbował jej tam właśnie tak jakby palec włożyć w bok i próbować ją rozśmieszyć. I Markowi udawało się to zrobić, choć Maria była wtedy niezadowolona, bo jej się wydawało, że jej najgłówniejszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby prośba słuchacza została załatwiona w jakiś tam sposób. No i to chyba takie jest moje wspomnienie o Marii najbardziej, że ona tak bardzo poważnie traktowała wszystkie problemy ludzi, bez względu na to, czy ludzie pisali o tym, że są zakochani w kimś nieosiągalnym, bo na przykład była to gwiazda muzyki z Ameryki. Tak samo poważnie traktowała problemy ludzi, którzy pisali o tym, że dziś nie mogli na przykład wysłuchać listy, bo coś tam.
1: To Iwona Wieraszko, czyli Pierzasta. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za wspomnienie. Był 16 października 1992 roku.
3: Jezus Maria.
4: No wiesz, tylko nie.
3: Cześć Maria.
4: Cześć. To na początku może powiemy, że konkurs ten rozwiążemy. Że konkurs ten rozwiążemy za tydzień.
3: No już mówiłem to, bo ponieważ kartki przychodzą właściwie troszkę spóźnione, więc teraz będzie tak, że konkursy będziemy ogłaszali co tydzień, ale rozwiązywali je też co tydzień, tylko raz na drugi tydzień.
4: To może
3: ja myślę, że to jest takie łatwe do zrozumienia, prawda?
4: Tak.
3: No, dzisiaj nie mamy rozwiązania konkursu.
4: Natomiast nie ogłaszamy nowe.
3: Nie ogłosimy nowe, ale to przed pierwszą pozycją.
4: No właśnie, no to może teraz ja. 17 w hali sportowej w Jastrzębiu Zdrój o 18 wystąpi Kazik. 22 w Gliwicach o 18 także Kazik i Kult. A 23 w Warszawie w Domu Kultury na Brudnie
3: Kazik.
4: O 18, tak. Studencki klub Stodoła zaprasza młodzież w wieku od 14 do 18 lat na naukę tańca klasycznego. Zajęcia w poniedziałki i czwartki o godzinie 19, od 19 do 21. 20 także w klubie Stodoła.

0: Mikołajdoła odbędzie się impreza z cyklu Wieczory Kabaretowe, na której wystąpi kabaret Otto z nowym programem. Tego dnia odbędą się dwa spektakle o 18 i o 20.30. 17 w klubie Rura we Wrocławiu wystąpią Vincent De Facto i Blues Band, a 18 o godzinie 20 wystąpi w klubie Fugazi Jan Bo i to będzie koncert promujący nową płytę Jana Bo, Wojna w mieście.
1: To tyle?
0: Tak.
1: Podziękujemy bardzo. Z drugiego na trzecie i 6 tygodni w zestawieniu. Nie zatrzymam się, Ira.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
8: i to tylko na tych muzycznych,
7: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
8: Co weekend, gdzie indziej.
7: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
8: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
7: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
8: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
7: Do usłyszenia i do zobaczenia.
9: Gosia Jakubowska.
8: Ania Lalka.
10: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
12: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Żegnamy reklamy.
19: 10.30 już na zegarze. Były mieszkania, w których wystarczyło wyjść na balkon, sięgnąć ręką i zerwać śliwkę. Tak pisano o osiedlu Sady Żoliborskie w Warszawie. Modelowym osiedlu modernistycznym, na które PRL-owska władza przywoziła zagraniczne delegacje. Dzisiaj wraz z Grzegorzem Piątkiem, autorem takich książek jak Gdynia Obiecana i Najlepsze Miasto Świata, zwiedzamy osiedle, które stało się symbolem dobrze zaprojektowanego budownictwa. Anna Dudzińska.
20: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
21: Kończą się wakacje. Obserwowaliśmy architekturę w Gdyni, na Sardynii albo w Tokio. To teraz proponuję zawęzić spojrzenie. Rozejrzeć się dookoła i trafić na przykład na warszawskie fenomenalne osiedle, o którym powstawały prace naukowe i książki.
22: Sady Żoliborskie to jest osiedle rzeczywiście legendarne w Warszawie, które jest dowodem na to, że w latach 60., które raczej mają taką renomę, że budowano wtedy źle i ciasno mieszkania, miewały też świetne osiedla.
21: O swojej fascynacji sadami opowiada krytyk i historyk Grzegorz Piątek. Mówisz Sady Żoliborskie, myślisz Halina Skibińska.

0: Wiśniewska, polska architektka, postać niezwykła, która w trudnych czasach, działając wbrew normatywom, wiedziała, co i jak projektować.
1: Dla niej było bardzo ważne, żeby ludzie się czuli dobrze na osiedlu, żeby mieszkania były funkcjonalne. Mówiła, że nie jest takie ważne, jak budynek wygląda z zewnątrz, ważne jest, czy mieszkanie jest wygodne i jaki jest widok z okna. I właśnie widok z okna jest też takim wielkim plusem Sadów Żoliborskich. Mianowicie Skibniewska uparła się razem z architektką krajobrazu Aliną Scholz, z którą dużo pracowała, żeby podczas budowy tego osiedla, które rzeczywiście wyrosło na terenie sadów, ogródków działkowych, jak najmniej drzew ucierpiało.
0: I to się udało. I to jest ponadczasowe, a drzewa dostarczały wiele radości tym, którzy kiedyś mieszkali, a tym bardziej cieszą tych, którzy mieszkają dzisiaj.
1: Skibniewska była też pionierką w Polsce myślenia o dostępności, o potrzebach wózkowiczów, o potrzebach osób starszych oraz dzieci. Sama nie miała dzieci, ale bardzo dobrze czuła potrzeby dzieci. Tak starała się projektować osiedla, żeby droga do szkoły była wygodna i bezpieczna. Co też jest bardzo mądre, bo jeśli jakaś przestrzeń jest bezpieczna dla dziecka, to jest bezpieczna dla wszystkich innych.
0: Grzegorz Piątek jako student miał przyjemność słuchania wielkiej architektki.
1: Kto inny mnie prowadził, ale przychodziłem posłuchać. I rzeczywiście to było imponujące, że ona takimi bardzo celnymi, rzeczowymi uwagami uziemiała różne nasze pretensje i ambicje projektowe, takie studenckie, młodzieńcze, żeby robić właśnie ekstrawaganckie formy. Ona pilnowała takich rzeczy najprostszych i od tego zaczynało się projektowanie mieszkań, żeby człowiek się po kuchni nie nabiegał na przykład, tylko żeby było wszystko pod ręką, żeby przez okno dało się oglądać podwórko, żeby dziecko było pod kontrolą na przykład taką mimowolną rodzicielską, żeby dobrze poustawiać budynek względem stron świata, żeby na przykład sypialnia była od ciemniejszej i cichszej strony.
0: Piątek opowiada o tym jako o czymś oczywistym, ale porozglądajmy się dookoła. Jak wyglądają nasze blokowe mieszkania? Czy na pewno te, w których mieszkamy, spełniają wszystkie zasady?
1: Takie podstawy absolutne, które się wydają bardzo nudne, które nie mają nic wspólnego ze stylem, z modą, ale które przesądzają o tym, czy budynek, mieszkanie są znośne, czy są miłe. To są takie rzeczy, które potem trudno poprawić wystrojem czy umeblowaniem, prawda? Jeśli na przykład mamy sypialnię od ruchliwej ulicy. Zresztą Skibniewska się szczyciła tym, że odmawiała budowania czasami, projektowania budynków mieszkaniowych w hałaśliwych miejscach.
0: To są rzeczy, na które chciałabym zwracać uwagę, opowiadając o architekturze. Zastanawiam się, czy słuchając tych krótkich opowiastek zwracają Państwo wielką uwagę na przestrzenie, w których żyjemy.
1: Potrafiła przesunąć wejście do bloku o 40 cm, żeby nie wyciąć drzewa. Więc no, była to taka bardzo wycofana, służebna rola, ale to też nie oznacza, że nie szukała piękna w tym, co robi.
0: Halina Skibniewska, architektka, która swoją pracą zmieniała nasze samopoczucie.
2: Pięknie opowiada o architekturze Anna Dudzińska. Wszystkie odcinki dobrze zaprojektowanych do znalezienia na naszej stronie i oczywiście w podcastach, w streamingu, a to Szczyl Nowy.
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się. Kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Dla ciebie, a dla państwa są telefony od naszych słuchaczy.
1: Zaraziłem się trójką w latach 90. i zafascynowało mnie wtedy wysypywanie z worów kartek pocztowych. I nie mogłem się na to doczekać, na ten moment. I słuchałem to w ten sposób. Wynosiłem sobie stare radio na podwórko, odbiora. I zawsze ten wieczór to było dla mnie święto. Sprzątając to podwórko, słuchałem tej listy. I od tej pory do dzisiaj jestem z wami i mam nadzieję, że będę do końca.
2: Listy na M.
0: Takie to wspomnienia. Ja też mam. Związane z tym nagraniem. To jest jedna z piosenek, które kojarzą mi się najmocniej z listą przebojów programu trzeciego. Końcówka lat 80. Pierwsza samodzielnie kupiona kaseta. Aha.

0: The Sun Always Shines on the Radio, tak bym powiedział. Aha, z końca lat 80. i z listy przebojów. Iwona Wieraszko, czyli Pierzasta, która tu wbiegała do studia przy Myśliwieckiej i krzyczała słynną kwestię imienną z Nocy i Dni. Ewa, może byś to zrobiła? Chodź, chodź. Otóż ta właśnie Iwona, w roli której za chwilę wystąpi Ewa Lipowicz, wspomina swoje lata spędzone przy Myśliwieckiej. Wbiegała... Jeszcze raz bliżej. No właśnie tak było tutaj. Dziękuję bardzo. Oklaski. I o liście dziś mówi tak.
1: Przychodziłam jako Pierzasta, wygadywałam przeróżne głupoty. Nie pamiętam ich wszystkich oczywiście, ale nie hamowałam się w wypowiadaniu swoich opinii w żaden sposób, więc myślę, że były one głupie czasami. I kiedyś rozmawialiśmy z Markiem na antenie, on mówi do mnie tak, wiesz co, zrobiłaś taką straszną wieść, że już idź sobie. Oczywiście ja poszłam, nie przejmując się tym. I potem dostałam taką pocztówkę, którą wybrała oczywiście Maria spośród tych różnych listów, które do niej przychodziły, na której było napisane tak, strasznie lubię, jak robi pani na antenie okropną wieś. To była tak przepiękna ocena tego, co ja robię u Marka Niedźwieckiego, że naprawdę, powiem szczerze, mam do dziś tę kartkę. Mogę pokazać.
0: Dziękujemy. Chętnie zapraszamy, zwłaszcza w radiu świetnie się pokazuje, do trzeciej kamery. To była też moja ulubiona piosenka zespołu AH. Podpisała się osoba w mailu Kan9. No, to... Drogi Kanie albo droga Kano 9. Dziękuję. Grzebiąc w starociach w Gdańsku natrafiłam, kobieta, na pocztówkę, którą ktoś wysłał do Trójki, gdy jeszcze wysyłało się pocztówki. Pozdrawiam serdecznie, uwielbiam wasze wspomnienia. Chcę zrozumieć, jak to się mogło wydarzyć, że Kan 9, grzebiąc w Gdańsku, natrafiła na pocztówkę, którą ktoś wysłał do Trójki. Czyli co, odesłali? Czy o co chodzi? Halo?
2: Oprócz słuchania w domu klasycznie, w okresie wiosenno-letnim, miałem swój pierwszy kasetowy radiomagnetofon Kasprzak i on był na baterii.

0: więc nudząc się czasami wieczorami i żeby nie w domu, wychodziliśmy z kolegą, biorąc ten mój magnetofon na rękę, wyciągałem antenę i chodziłem po osiedlu, słuchając właśnie listy przebojów, a czasem w pobliskiej remizie strażackiej odbywały się imprezy, no nazwijmy to wtedy dyskoteki, i ludzie szli na te dyskoteki, a my dumni, prawda, z wyciągniętą anteną w radiomagnetofonie słuchaliśmy listy. Takie to mam wspomnienie z listy.
1: Długość dźwięku pamięci, tak bym powiedział. Na Kasprzaku albo nie, słuchają Państwo programu trzeciego. W nim audycji Listy na M, a w niej Myslowic sprzed lat.

0: czekałem zawsze na tą listę przebojów, którą prowadził zazwyczaj pan Marek. W międzyczasie też prowadziłem swoją prywatną listę taką przebojów. Na jednym z kiedyś ze spotkań, które było, był pan Marek Niedźwiecki, ja przyniosłem te swoje listy i aktualne notowanie i pan Marek się podpisał na tej mojej liście. Chyba napisane, że pozdrowienia od Niedźwiedzia i od programu trzeciego autografem pana Marka.
1: A pan Marek na to...
2: Usłyszałem, jak Maria mówiła do słuchacza, który się zadzwonił. Nie ma sensu, żebyś czekał, jesteś szósty w kolejce.
1: Po 11:00 Marek opowie, jak pamięta.

Marię zapraszamy bardzo serdecznie. I nowa piosenka na naszej antenie brzmi jak z lat 80. Wiem. Ale to nowość z Kalifornii. Hot and Freddy. Tytuł tak właśnie brzmi. Słyszymy się po 11:00.

0: Autopromocja.
1: Najnowszy podcast Trójki. Źródła europejskie. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi. Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
3: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
4: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Przed nami kolejne spotkania.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort.

0: na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.

0: festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Uwaga, uwaga, minęła 11. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Anna Kowalik-Brancati.
6: Seria incydentów w Niemczech. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu i przy infrastrukturze energetycznej. Pilot śmigłowca, który w poniedziałek zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję. Sejm wraca do ustawy o kryptoaktywach. Będzie trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ponownie otwarty jest dworzec kolejowy w Augsburgu. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji, do której doszło nad ranem, okazał się nieszkodliwy. Z doniesień mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. Dwie osoby, para nastolatków z Ukrainy, zostały lekko ranne. Wczoraj natomiast w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne. Do ataków doszło w Brandenburgii, graniczącej z Polską oraz niedaleko Kolonii na drugim końcu kraju.
7: W Brandenburgii sprawcy użyli wczoraj własnoręcznie skonstruowanych materiałów przypominających fajerwerki i uszkodzili stację transformatorową. Według policji we wtorek rano doszło do przynajmniej jednego wybuchu. Szef MSW graniczącego z Polską landu zaprzeczył eksplozji, ale potwierdził czasowe wyłączenie jednego z bloków elektrowni węglowej Jęczwalde. Prąd jednak jest dostarczany. Po południu dźwięk wybuchów na trafostacji zgłosili mieszkańcy Bergheim, niedaleko Kolonii w Nadrenii Północnej Westfalii. Negatywnie wpłynęło to na pracę elektrowni węglowej w Niederausem, ale odbiorcy nie zostali pozbawieni zasilania. Śledczy twierdzą, że ustalając sprawców i motyw, działają we wszystkich kierunkach. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: Minister energii zapewnił, że polskie elektrownie są bezpieczne. Miłosz Motyka mówił o tym po atakach na urządzenia energetyczne w Niemczech. Szef resortu podkreślił, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie.
8: Kilkanaście miesięcy temu powołaliśmy w Ministerstwie Energii zespół do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, energetycznej, ale taki, który nie dotyczy tylko

0: i wyłącznie spółek podległych pełnomocnikowi rządu, czyli spółek przesyłowych do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, ale także zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli tych, którzy zajmują się jednostkami wytwórczymi, grup energetycznych, służb policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki zespół został formalnie powołany.
1: Wczoraj Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku i ogłosiły listę sankcji, m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn. Unia Europejska planuje objąć sankcjami kolejnych 1600 osób, firm oraz instytucji Rosji. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych 27. Prace trwają. Właściwie zaczęliśmy od mniejszej liczby wpisów, ale państwa członkowskie zgłosiły ich jeszcze więcej. Widząc hybrydowe ataki w całej Europie, myślę, że to również sygnał ostrzegawczy dla krajów, które nie były w tej kwestii tak stanowcze, że jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, wszyscy musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nowe sankcje mają być wymierzone przede wszystkim w przemysł zbrojeniowy. Obecnie na czarnej unijnej liście jest prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji. Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję. To 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Jest przesłuchiwany, informuje Agnieszka Bilk z tarnobrzeskiej policji.
2: Pilot śmigłowca, który uczestniczył w zdarzeniu z mężczyzną. Wykonujemy czynności i ustalamy przebieg i okoliczności zdarzenia.
1: Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol. Maszyna zerwała linię energetyczną, która nie była pod napięciem. Nikt nie ucierpiał. Śmigłowiec Robinson, którym leciał, jest zarejestrowany we Włoszech. Do 3 razy sztuka. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejm będzie kolejny raz głosował nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił przed rozpoczęciem obrad, że wejście ustawy w życie jest ważne szczególnie dla tych, którzy stracili oszczędności na giełdzie Zonda Krypto.
3: To jest, proszę państwa, tak naprawdę sprawa, którą bym ujął w ten sposób. Od morderstwa do prezydenckiego weta, bo wszystko w tej opowieści tak naprawdę można zamieścić. Czyli to jest przekazywanie środków posłom, przekazywanie środków na imprezy, zarówno jeżeli chodzi o kampanię prezydencką pana prezydenta Karola Nawrockiego, jak i imprezy partyjne Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Chmury na zmianę ze słońcem, na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burzę.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Tak w skali od 1 do 5 albo od 0 do 5 to jak oceniasz moją burzę?
1: Burza była na 10.
6: No, na 10. No dobrze, to może ja się zatrudnię jako głos IMG. Nie, żartowałem.
4: Listy na M.
6: Mam teraz taką piosenkę, Aniu.
1: Tak.
6: W której padają słowa, które właściwie mógłbym chyba też odnieść do naszej relacji.
1: Słucham.
6: Ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz.
1: Dobrze, nie będziemy odpinać wagonika.
6: To może być oczywiście Trenitalia, jak wiadomo.
1: Albo Frecciarossa.
6: Ty wiesz, że najlepszą kawę w życiu piłem w Trenitalia?
1: No, generalnie we Włoszech się pije najlepszą kawę w życiu.
6: No właśnie. Love, love, love, love, love, kult. Cool.

0: Level, level of Kult z płyty Mój Wydawca. Ależ to była płyta, ależ to były emocje związane z jej ukazaniem się i z jej nagraniem. A co ciekawe, to nagranie nigdy nie dotarło do pierwszego miejsca. Najwyżej było tylko na 11, a wydawać by się mogło, że co Kult to pierwsze miejsce, albo co Kazik to pierwsze miejsce. No ale wiemy, jak się skończyło ostatnie miejsce Kazika na dawnej liście przebojów. Miał być z nami dzisiaj w studiu, ale odpoczywa, ale obiecał, że da głos i oto jest. O kąciku Mawi, o tym, jak to było się z nią spotykać tutaj w studiu przy Myśliwieckiej, jakie to były czasy, opowiada Marek Niedźwiecki.
1: Maria Teodorowicz wymyślił cały ten kącik Marii, Paweł Sito, bo no to jak we wszystkich audycjach radiowych był taki moment, kiedy co drugą piosenkę trzeba byłoby przekazywać pozdrowienia i myśmy to opanowali w ten sposób, że Maria była takim kącikiem do pozdrowień. Potem on się przerodził także w kącik na temat muzyki i tak dalej, ale zaczęło się od tego. Mało tego, Paweł Sito pisał to, co miała Maria przeczytać odręcznie. W związku z czym Maria krztusiła się i dusiła, no bo Sito miał niespecjalnie dobry charakter pisma, że tak powiem. A potem Maria, dwie dykteryjki mogę opowiedzieć? Mogę. Jedna to sesja z młodym dziennikarzem, wtedy Piotrem Stelmachem, kiedy dowiedziała się Maria, że Piotr idzie robić wywiad do sali kongresowej z Urszulą, a przecież w jej kąciku temat Bożeny z filmu Alabama to była wokaliza Urszuli i Maria się zdenerwowała i powiedziała, to ja miałam to robić. A druga dykteryjka to jak Maria odbierała telefony w Brumie i to ja sam szedłem akurat wtedy, kończyłem audycję i szedłem i usłyszałem, jak Maria mówiła do słuchacza, który się zadzwonił, nie ma sensu, żebyś czekał, jesteś szósty w kolejce. Ale ogólnie była bardzo dobrym człowiekiem i no fajnie, że przechowała te listy do Marii, które teraz cieszą się taką popularnością. Pozdrowienia serdeczne dla słuchaczy Trójki, Marek Niedźwiecki.

0: Look of Love, ABC. No tak, Marek Niedźwiecki wspominał Marię, bardzo dziękujemy raz jeszcze. I uwaga, od razu się telefon pojawił.
1: Światło w tunelu, które bardzo mnie cieszy, to już nie jest światło, to jest potężny reflektor, że doszło do sytuacji, że pan Marek Niedźwiecki jest gościem Trójki, chociaż tylko głosem, a nie ciałem, ale bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wszelkiego powodzenia.
0: No my także, miał być ciałem, ale jego ciało odpoczywa, więc zostawił głos, a wiadomo, Marek to głos. Pan mówił o świetle, tak się składa, że mamy piosenkę Nic nie płonie teraz do wyemitowania. Metro, 15 po 11, listy na M.

0: Oprócz wspaniałej muzyki, jaka była puszczana, moje wspomnienia idą w kierunku cudownych rozmów Marka Niedźwieckiego z Aliną Dragan z Amsterdamu. Te rozmowy były pełne świeżości, były tak naturalne i zawsze czekałem na nie. To jest cudowne, dlatego że moja córka Jula, którą dzisiaj serdecznie pozdrawiam, broni pracę magisterską z filologii niderlandzkiej. Pozdrawiam, do usłyszenia, hej.
1: Listy na M.
2: Dój i dach. No, prawda jest taka, że Alina nigdy nie była w stanie dopowiedzieć, dokończyć dowcipu kawału, który chciała na antenie zaprezentować. Śmiechu było co niemiara. Mówiłem o tym, że wspaniałe, piękne były koperty wysyłane na Myśliwiecką 357 do kącika Marii. Nawet można zobaczyć kilka z nich na naszym profilu na Facebooku. Zrobiłem wczoraj zdjęcie. Koleżanka Maria do Marii i tak dalej. Kąciki. Kącik Marii bardzo ważne. Koleżanka Maria. Aha, i właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze, bo nie na każdej kopercie to widać, Maria robiła notatki, do której grupy należą słuchacze, którzy piszą i potem z tą muzyką w tle, czyli z tematem Bożeny, Budka Suflera i Urszula, przypomnę, sobie to grupowała. Przypomnę też, że te listy dostaliśmy od Marka Niedźwieckiego. Maria odeszła przed rokiem i zostały po niej te listy, które pięknie złożyła, trzymała w kilku pudełkach. Przeglądaliśmy je wspólnie w redakcji i odkryliśmy cuda wspólnie z Państwem. I na przykład takie są dopiski na jednej z kopert. Najpierw otworzę ten list. Droga Mario, na początku chciałbym podziękować Ci za przeczytanie moich pozdrowień na antenie 26 listopada 88. Jednocześnie ośmielam się prosić Ciebie jeszcze raz o przekazanie życzeń mojej najlepszej koleżance. Chciałbym jej zrobić prezent na Mikołaja. Z góry dziękuję. Pozdrawiam i tak dalej. No i nie wiem dlaczego, ale ta koperta jest opisana jako artylerzyści. Ciekawe. Ale jest też drugi list, który teraz otwieram, wysłany do listy przebojów. Tu już dłuższa korespondencja i gęstsze pismo. 23 grudnia 86 roku. W Rewalu ten list był napisany. I to jest list od człowieka, który przestrzega. Pisze o relacjach damsko-męskich. Ma pseudonim Drobny. Podaje imię i nazwisko, ale prosi o zostawienie tego dla wiadomości, do wiadomości redakcji. No i jest dopisek Marii. Miły, doświadczony, lat 20, ostrzega chłopców. Wspaniałe. Był 21 sierpnia 1992 roku.
3: Mario, a ty byś wytypowała piątkę? Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No wytypuj może swoją piątkę.
4: Aha,
3: no, zaskoczona, nie umie nawet powiedzieć. Nie będę pokazywał, żebyś nie wiedziała, jak to wygląda.
4: Ja już to widziałam, ja już to widziałam.
3: Aha, ty już to widziałaś, ty już to widziałaś. No to zasuwamy w kąciku.
4: To ty pierwszy.
3: Ja pierwszy, tak?
4: Powiedziałeś, że ja ci nie pozwolę, to ja ci pozwalam.
3: Chciałem donieść, że fani zespołu Depeche Mode zlatują się bez przerwy. Na przykład dnia 29 sierpnia. Od godziny 18 do 6 rano. 30 tysięcy wstęp tylko w programie konkursy, niespodzianki, wiele atrakcji. Ale gdzie to się odbędzie? To się odbędzie w Kutnie. Podejrzewam, że to jest Dom Kultury, tak? Dom Kultury w Kutnie, ulica Żółkiewskiego 4. Wszystkich fanów Depeche Mode zaprasza
4: fan klub Sejkret. Kolejowy Dom Kultury.
3: Kolejowy Dom Kultury? A może Kutnowski Dom Kultury?
4: Albo Kutnowski.
3: No, to oni w Kutnowskim Domu Kultury się zlatują 29. Kutno, 29 sierpnia, wszyscy fani Depeche Mode, a potem lecicie od razu prawie do...

0: Gdyni w Occie, bo przy dworcu głównym w Domu Kultury Kolejarza z kolei 12 września fani się zlatują znów od 18 do 6. Oni się chyba umówili. I to jest ogólnopolski zlot fanów Depeche Mode. To tyle w tym względzie. Ja mam też zaproszenie i napisali, że wchodzę gratis.
1: 28 w Amfiteatrze w Szczecinie rozpoczyna się pierwszy festiwal rock and roll. Wystąpią Róże Europy, Cluster Keller, Avalon, Chopper Band, Fly Virgin, Squire, Subwayer i Dum Dum.
0: Mario, pierwszy festiwal rock and rolla w Szczecinie to się odbył chyba ze 30 lat temu, wiesz?
1: Ale to jest taki nowy.
0: Aha, a to przepraszam.
1: A 30 sierpnia w Milanówku pierwsza impreza pod hasłem Rock Session w Dołku.
0: O, Jola mieszka w Milanówku.
1: W amfiteatrze o godzinie 16:00, a zagrają Proletariat, Kult, Hawk, Patregiment i Ahimsa i 2-3 miejscowe zespoły.
0: A skąd jest zespół Ahimsa?
1: Nie wiem.
0: No wiesz, no to nie odgadłabyś naszego jednego z pytań konkursowych pisma Music Globe.
2: Był pan Marek proszony, żeby więcej nie zapowiadać New Kids on the Block, więc przyjechałem specjalnie z Grudziądza, żeby zapowiedzieć z 5 na 4:30 tygodni na liście If You Go Away, New Kids.

0: New Kids on the Block z listy przebojów programu trzeciego. Takie tam się działy cuda w kąciku Marii.
1: Dla Michała, którego bardzo kocham, a przy okazji dla ludzi, którzy nie pozwalają mi z nim być. Od Doroty.
2: Ten Michał to na szczęście. Wcześniej dostał pozdrowienia od Beaty, teraz od Doroty.

0: wiesz, do Toczęsowa.
1: Aha, Maria,
2: zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
1: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Żegnamy reklamy.
10: 11:30.
11: Kawałek muzyki.
10: Co by oznaczało, że 30 jest minut do południa. O, Justyna Grabarz, dzień dobry.
12: Jak to nigdy, nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemóc wstyd. Czasem Słowik albo Księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko pół.
13: Polska królowa swingu i kobieta, której piosenki W kraju nad Wisłą zna prawie każdy. No bo kto z nas nie podśpiewywał chociaż raz w życiu Serduszko puka w rytmie czacza, albo nie słyszał tego utworu w wykonaniu na przykład swoich rodziców bądź dziadków. Karuzela, Na Bielanach co niedziela, Parasolki, Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec. Wszystkie te piosenki wylansowała Maria Koterbska, która w swoim repertuarze miała ponad 1500 utworów. Czy to najsłynniejsza polska śpiewająca Maria? Dla niektórych pewnie tak, choć wydaje mi się, że nieco więcej mówi się i mówiło o innej artystce, obecnej na scenie właściwie już od lat 60.

Maryla Rodowicz, która tak naprawdę jest Marią, a dokładniej Marią Antoniną, bo tak właśnie ma na imię. Maryla to tylko pseudonim artystyczny, który stał się jej znakiem rozpoznawczym, a w dzieciństwie był po prostu zdrobnieniem, którym zwracała się do Marii jej babcia. I to nie jedyny pseudonim Marii Maryli. Pod koniec lat 70. Agnieszka Osiecka zaczęła ją żartobliwie nazywać Madonną RWPG. Brzmi trochę jak jakaś współczesna rapowa ksywa. Maryla Maria Rodowicz nadal koncertuje, nagrywa, wzbudza kontrowersje, a jej fankluby tworzą trzy pokolenia słuchaczy. Prawdziwa gwiazda, nie bez powodu nazywana królową polskiej piosenki.

Ta Maria nie ukrywa swojego imienia, co więcej stworzyła z niego bardzo charakterystyczny pseudonim – Mary z Polski. Piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, która potrafi także grać na gitarze, skrzypcach i basie. I bardzo dobrze śpiewać. Na swoim koncie ma 4 albumy studyjne i książkę, w której tytule także pojawia się słowo Maria, a dokładniej Marysia. Obecnie Mary z Polski dużo koncertuje, a całkiem niedawno zagrała live sesję w liście osobistej Piotra Meca, prezentując piosenki 2 nowofalowych zespołów z lat 80. Kontrola W i Kosmetyki Messy z Pinki.

A to kolejna utalentowana Maria, Maria Awaria, a przede wszystkim Maria Peszek. I kolejna kobieta orkiestra, aktorka, piosenkarka i autorka bardzo ciekawych tekstów. Wielokrotnie gościła także w Trójce. Jej piosenki 12 razy znalazły się na liście przebojów programu trzeciego, a utwór Polska A, B, C i D w lutym 2016 roku trafił nawet na miejsce pierwsze. Pozdrawiamy wszystkie Marie, śpiewające i nie, i zostawiam Państwa z fragmentem albumu Miasto Mania.

0: Zobacz, sobie pośpiewałem z Maryśką. Pozdrawiamy Marysię Peszek. Moje miasto o mariach polskich piosenkarkach opowiadała Justyna Grabasz.
1: Kawałek muzyki.
0: A ja tu mam piosenkę o Marii, która nie jest polską piosenkarką, ale którą wszyscy znają. Dodam, że jest blond. 26 do południa.

0: zawsze miałem też dylemat, co robić w sobotę, bo zaczynały się dyskoteki o godzinie 19-20. O 19 zaczynała się lista przybojów i miałem dylemat, co robić. Iść na dyskotekę, bo przyjechały w wakacje, przyjechały nowe dziewczyny, bo każdy ktoś tam chciał coś zobaczyć, coś nowego. I w związku z tym miałem właśnie, powtarzam, dylemat, co robić. Trójka była tym programem. Aż mi głos drży, bo przeżywam to, słuchając dzisiaj audycji. Robicie wielką robotę. Naprawdę za rok kończę 59 lat, ale duchem jestem tak młody jeszcze i słuchając tego, co robicie, po prostu bajka. Ludzie słuchają, dzwonią. Cieszę się, że jesteście. 19 godzina trójeczka się zaczynała, Marek Niedziecki. Oczywiście przewagę brała lista przebojów. Marka Głosek, zawsze wspominam, jest przepiękny. Kojący, zostawiałem w domu, lista do 22, szybka przebiórka, kąpiel. W Mikołajkach była tylko jedna dyskoteka, ale ta atmosfera później po liście przebojów była w tej dyskotece po prostu bajkowa. Od soboty do soboty czekało się na te wspaniałe programy i zwłaszcza właśnie listę przebojów. A teraz wy to robicie i dzięki serdeczne, że jesteście. Kocham was bardzo i żebyście byli do końca i dzień dłużej. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam dla was wszystkich. Hej, hej, hej.
1: Listy na M. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride?

0: Crazy Mary, bo Maria była crazy. To mówią wszyscy, oczywiście w sensie pozytywnym. Jeszcze jedno wspomnienie już prawie na koniec.
1: Szczególne wspomnienie to 30 sierpnia roku 2019, kiedy lista była nadawana na żywo z Krakowa, z Placu Szczepańskiego. Tego dnia pojechałem na to spotkanie razem z moją córką, wówczas 8-letnią. No i niesamowita rzecz, bo pan Marek na takich listach wyjazdowych miał taki zwyczaj, że zapraszał dzieci do krótkich rozmów i do zapowiadania poszczególnych piosenek. No i właśnie wtedy między innymi moja córka też miała okazję porozmawiać na antenie z panem Markiem i wziąć udział w zapowiedzeniu jednej z piosenek, która wtedy... To była piosenka zespołu Morta pod tytułem Dom, to wtedy była nowość, nie pamiętam, na 16 czy na 17 miejscu, ale pamiętam to jak dziś.

To proszę córkę pozdrowić. Dziś już o kilka lat starszą oczywiście. Mam nadzieję, że w szkole wszystko jest na tak, tak. Krzysiek Zalewski, 14 minut do południa. Za chwilę niespodzianka. Proszę zostać z nami.

0: Halo?
1: Jak się was słucha, są ciary, emocje, jesteście po prostu megastyczni. Życzę wszystkiego najlepszego wam prowadzącym audycje wszystkie i wszystkich słuchaczy pozdrawiam, jesteście mega super. Dziękuję i pozdrawiam, dzięki.
0: Ale było mega, mega, mega, wow. Mega, mega. W studiu Hanna Dołęgowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tu się dzieje?
2: Czy ona tak nie bardziej historycznie robiła? Pogomił!
0: I Ewa Lipowicz, druga wydawczyni audycji Listy na M. Zapraszam, już nakrzyczałaś. Się zlecieli wszyscy.
2: Się aż
0: Tomek Żonda prawie miał zawał za szybą. Drogie panie, bo my kończymy spotkanie z listami na M jutro. Agnieszka Szydłowska zaprasza na audycję podsumowującą. Będziemy tam wszyscy. Wy, bo. Michał... Kto będzie jeszcze? I prowadzący ten program. Gdzie jest temat Bożeny? Przepraszam bardzo, Maciek. Czego się jutro można spodziewać? Powiedzcie pokrótce tylko.
3: Wszystkiego najlepszego. Amen.
2: Tak, tak, tak. Będzie konkurs ulubione Agnieszki, trzy piosenki, ale będą też te cudowne pieśni, utwory, które nam najlepiej kojarzą się każdemu z nas w tym jego jakimś ważnym dla niego czasie z listą przebojów. Ja na przykład listę przebojów kojarzę z dwoma takimi szpulkami. Ponieważ
0: widziała
2: ja listę...
0: się w radiu?
2: Nie, aha. Przed sobą, ponieważ ja listę przebojów nakrywałam na magnetofonie szpulowym, bo tylko taki brat od kolei pożyczył.
3: Ja mam super pomysł, właśnie mi wpadł do głowy. Poproszę kogoś, żeby palił papieroskę za papieroskiem jak Baśka Głuszczak.
0: Nie, tego, to nieżyjąca już realizatorka listy przebojów, kultowa, no ale to się źle nie kończy zwykle, jak się tak pali jednego za drugim, więc
3: no, się
0: chyba, że będziesz tak robić... Bardzo dziękujemy za dziś. Hanka i Ewa zapraszają na jutro wspólnie
2: zapraszamy.
0: Z nami. Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Michał Nogaś. Bardzo
2: to
0: dziękuję. To na koniec, że tak powiem, raz jeszcze sięgamy do archiwum. Coś chciałaś powiedzieć?
1: Ja?
0: Pa, pa.
4: O, Maria. Mario, czy wiesz, że odwiedziłem stacje radiowe w dalekiej Australii i okazuje się, że w Perth mają kącik Krystyny, w Adelaide swój cały kącik ma Iwona, a w Melbourne mają kącik... czyli tam był kącik? Już nie pamiętam. Nie, muszę sobie przypomnieć. Czyli był kącik w Melbourne? Nie pamiętam, ale za to w Sydney pamiętam, że jest kącik...

0: Danuty. Wyobrażasz sobie?
1: Ciekawe, prawdę. Który jest najstarszy.
0: Chyba nasz.
1: A widziałeś koalę, które się opychały eukaliptusem?
0: Oczywista. Mam nawet na zdjęciu. Pokażę ci, dobrze? Potem.
1: Dobrze.
0: I nie obsikał mnie. A korę obsikał, jak była. Tak mi mówili. Naprawdę. A wiesz, że jak się podchodzi do misia koala, to trzeba ręce umyć takim specjalnym tym, żeby zarazków nie przenieść na misia. Hej, dziewczyno, spójrz na misia.
2: Aha, po polsku mega, to the best. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała.

0: Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
6: i to tylko na tych muzycznych,
5: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
6: Co weekend, gdzie indziej.
5: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
6: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
5: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
6: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
5: Do usłyszenia
6: i do zobaczenia.
5: Gosia Jakubowska.
6: Ania Lalka.
7: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Żegnamy reklamy.
13: Jest samo południe, jest środa, za oknem prawie świeci słońce, ale nie prawie. Serwis Trójki w tej chwili przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
14: Zapraszam serdecznie. Podejrzanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu zatrzymała policja, pomógł apel do kierowców o nagrania z kamer. Finansowe kulisy krakowskiego referendum, niemal cała kampania opłacona przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Nowe kluby chcą wicemarszałków w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty jest przeciwny. Jest przełom w sprawie brutalnego zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policjanci zatrzymali 19-latka, to Polak, mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Policja przyznaje, że w jego zatrzymaniu pomógł odzew społeczny na apel o nagrania z monitoringu.
15: Mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringów. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
14: Powiedziała Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Według prokuratury 49-latka była najprawdopodobniej przypadkową ofiarą, ale śledczy nie wykluczają, że zatrzymany mężczyzna zaatakował już wcześniej, także na terenie Opolszczyzny. Tamten atak ofiara przeżyła, ale jest w ciężkim stanie, mówi prokurator Stanisław Bar.
16: Na tę chwilę są podstawy, by wiązać osobę zatrzymaną z jeszcze innym zdarzeniem, ale poczekajmy na rozwój wypadków, poczekajmy na wynik czynności dowodowych. Niewykluczone, że będą podstawy, by w śledztwie stawiać zarzuty dotyczące jeszcze innego zdarzenia.
14: Policja wykluczyła natomiast, by zatrzymany 19-latek miał związek z atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców niemal w całości sfinansowało kampanię referendalną w Krakowie. Wynika ze sprawozdania finansowego, do którego dotarł nasz reporter Paweł Pawlica. Komitet referendalny przesłał do Krajowego Biura Wyborczego rozliczenie akcji. Łączna kwota zgromadzona na cele referendalne wynosiła prawie 2 miliony złotych. Zdecydowana większość nie pochodziła jednak ze środków Komitetu Referendalnego, ale z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały. Mowa o kwocie prawie 1 900 000 złotych. Wyciekły dane osobowe w Słupsku. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, w internecie pojawiły się faktury za badania medyczne części kadry ze

0: Szkoły Podstawowej nr 10. Oprócz nazwisk i numerów PESEL są także informacje o zakresie badań. Trwa sprawdzanie, w jaki sposób dane trafiły do sieci, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapaewicz.
1: Dyrektor szkoły jest zobowiązany teraz jako administrator danych do przeprowadzenia całej procedury od momentu poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzez powiadomienie osób, których potencjalnie ta sprawa może dotyczyć i do przeprowadzenia całej procedury dokumentacyjnej obrazującej tę sytuację.
0: Dyrektor słupskiej podstawówki potwierdził, że sytuacja dotyczy kilku nauczycieli. Z nieoficjalnych informacji reportera Radia Gdańsk wynika jednak, że opublikowano w internecie dane co najmniej kilkunastu osób. Ani prezydium Sejmu, ani konwent seniorów nie powinny być powiększane, uważa marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty odniósł się do propozycji dotyczącej wicemarszałków z nowych klubów parlamentarnych Rozwój Plus i Centrum.
2: Konwent seniorów tworzą te kluby i koła, które były wybierane w trakcie wyborów parlamentarnych. W związku z tym nie wyobrażam sobie konwentu seniorów, który będzie miał w pewnej chwili 40 osób, ale również sobie, powiem szczerze, nie wyobrażam prezydium Sejmu, które będzie się zmieniało w zależności od tego, czy jakaś partia się pokłóci ze sobą, czy jakaś partia się nie pokłóci. Gdzieś musi być stabilność.
0: Klub Rozwój Plus zaproponuje Marcina Chorałę na wicemarszałka Sejmu. Mateusz Morawiecki sugerował, że jego ugrupowanie złoży wniosek o zwiększenie liczby wicemarszałków z 6 do 8. Drugie miejsce mogłoby przypaść klubowi Centrum. Władimir Putin odpowiedział Wołodymyrowi Załęskiemu w sprawie niebezpiecznego nieba. Prezydent Ukrainy ostrzegł wczoraj spółki lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Powiedział, że dronów nad Rosją będzie tak dużo, że latanie nie będzie bezpieczne.
3: W odpowiedzi Władimir Putin oświadczył, że takie wypowiedzi to zapowiedź państwowego terroryzmu i oni proszą nas o rozmowy pokojowe, o osobiste spotkania. Z terrorystami nie prowadzi się negocjacji, stwierdził rosyjski dyktator. Putin dodał, że w razie jakiejś tragedii Rosja znajdzie sposób, żeby odpowiedzieć. Władimir Putin, pytany o mobilizację, odpowiedział, że to kłamstwo i informacyjny atak na Rosję. Władimir Putin oświadczył, że rosyjska armia dostała rozkaz przeprowadzania zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Jedynie czujnik na warszawskiej Pradze Południe notuje umiarkowaną jakość. 65% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 18 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Chmury na zmianę ze słońcem. Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej apetyt.

0: Appetizer Senior to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 9 minut po południu.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy i przed nami dwie godziny z Państwa ulubioną muzyką, także proszę nam zdradzić, co Państwu dzisiaj w duszy gra, dzwoniąc lub pisząc 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl, a na początek of Monsters, MN i bardzo skoczny utwór.

Of Monsters the Man, Little Tox. 227 trójka F, małpa polskie radio.pl. Co wydarzy się dalej? Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, bo to od Państwa zależy. Także proszę nam pomóc w kreowaniu tej audycji. 227 trójek UKF, małpa polskie radio.pl. Pani Marta pisze, dawno nie było Annie Lennox. To może jej moja ulubiona, pani Marta pisze, piosenka Why.

Annie Lennox i wielki przebój Why. Troszeczkę zapomniane, ale państwo przypominają nam w muzycznej poczcie UKF utwory, o których my na co dzień nie pamiętamy, a gdzieś tam w głowie komuś gra i przyjemnie jest sobie sięgnąć po taką piosenkę po latach nieobecności wśród nas. A co dalej? Czekamy na telefony i maile. 227-3-UKF@polskieradio.pl. A teraz przez chwilę będzie jak w filmie, bo często jest tak w filmach, najczęściej amerykańskich, chociaż nie tylko, że przychodzi jedno z małżonków do domu, a drugie nie w humorze. I sobie nawzajem robią różne złośliwości. A to nie ma przygotowanego obiadu, nieważne, czy to żona, czy mąż przygotowuje, a to próbujemy wsiąść do samochodu, a w samochodzie nieposprzątane. No i potem jest długa rozmowa, ale o co ci właściwie chodzi? O nic. 2 tygodnie temu mieliśmy rocznicę ślubu, a ty nie pamiętałeś, nie pamiętałaś. Ale pan Adam pamięta o tym, że wraz z żoną są od, żoną Martą są od 13 lat, mają rocznicę ślubu. No i w związku z tym niech teraz cała Polska wie, że ta rocznica ślubu jest. No i ma nam po prostu bądź, ma być tym prezentem rocznicowym.

0: Po prostu bądź. To grupa Manam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No, a telefon dzwoni.
1: Dzień dobry. Chciałem zamówić utwór grupy Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Dzwonię przede wszystkim, chciałem dodać, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tomek.

0: Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskiradio.pl. Telefon, jeszcze jeden od Państwa.
1: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, stały słuchacz trójki. Dzisiaj 69. urodziny obchodzi Steve Porcaro, były wokalista i klawiszowiec zespołu Toto. Prosiłbym o Hold the Line.

0: Black Crowes za chwileczkę się pojawi też na antenie naszej, na wózycznej poszczyłkę. Teraz patrzę właśnie na mail od państwa, ale zanim państwa propozycje kolejne, to jeszcze spotkanie z Agnieszką Omszańską. Ja wybieram się w najbliższych dniach do Berlina na Berlin Music Fest, tam wielkie orkiestry z całego świata. Ja kupiłem sobie bilety na występy orkiestry z Londynu i z Wiednia, ale będę przejeżdżał przez Poznań, a w Poznaniu z kolei jest coś, o czym powie Agnieszka Omszańska.
1: Kultura. Festiwal, o którym dziś opowiem, to wydarzenie ważne, gdyż stwarza przestrzeń do współpracy i wymiany doświadczeń między artystami z Polski, Ukrainy i Białorusi. Mowa o międzykulturowym festiwalu teatralnym Druga Próba Teatr Poza Granicami, który odbędzie się od 11 do 19 września w Poznaniu. A o festiwalu opowiada Przemysław Prasnowski z Fundacji Barak Kultury.
2: Druga Próba Teatr Ponad Granicami to festiwal teatralny, który robimy razem z imigrantami z Białorusi i z Ukrainy. Oczywiście polscy artyści też są w tym wszystkim bardzo ważni. W zasadzie trzy strony to wydarzenie budują i myślę, że ta integracja tu jest szalenie ważna i to, że potrafimy razem, wspólnie ten festiwal tworzyć.
1: Zresztą poznańska fundacja Barak Kultury już od lat

0: świat tworzy możliwość takiego spotkania. W programie znajdziemy spektakle, czytania performatywne, panele dyskusyjne skupiające się wokół doświadczeń migracji, wojny, tożsamości i asymilacji. A cały festiwal zacznie się od laboratoriów teatru dokumentalnego. I czym są takie laboratoria?
1: To jest tak naprawdę sekcja warsztatów, sekcja edukacyjna dla młodych adeptów teatralnych z trzech krajów, z Polski, z Białorusi, z Ukrainy. Koordynuje te warsztaty Walentyna Moros, reżyserka z Białorusi, która współpracuje z Barakiem Kultury w zasadzie od pierwszej edycji festiwalu. I myślę, że to jest takie też ważna ta część edukacyjna, też wspólnotowa, bo tak jak powiedziałem, robimy to w takiej kooperacji między artystami z Białorusi, Ukrainy i Polski. A myślę, że młodzi ludzie, którzy dotkną tej integracji poprzez teatr, poprzez różne formy też warsztatowe, bo te laboratoria składają się z części merytorycznej, takiej wykładowej, gdzie specjaliści czy ludzie z doświadczeniem literackim będą pewne tematy omawiać i na podstawie tych tematów później młodzi ludzie będą pracować nad etiudami teatralnymi. Po każdym dniu będzie pokaz tych etiud, a na finał najciekawsze z tych etiud zaprezentujemy w takim pokazie otwartym, na który też zaprosimy publiczność. Także myślę, że taka praca bardzo różnorodna i intensywna, bo w zasadzie od rana do wieczora przez 3 dni ta praca będzie trwała.
0: A dalej też intensywnie, gdyż czekają na nas spektakle, także premierowe. Pierwszy już 15 września.
1: Inaugurujemy premierowym pokazem spektaklu Pszczoła w gardle w reżyserii Natalii Lewanowej, reżyserki z Białorusi, gdzie odnosi się do protestów w roku 2020 i tej traumie, która po tych protestach została. No to o Białorusi mało się u nas mówi. W zasadzie cały czas jest tematem głównym sytuacja Ukraińców i Ukrainek. Natomiast my chcemy o tej sytuacji Białorusinów powiedzieć w taki właśnie różnorodny sposób, bo zaczęła się ta sytuacja komplikować po tych dramatycznych wyborach w roku 2020, ale to ma swoje konsekwencje do dzisiaj i ten spektakl właśnie o tych konsekwencjach opowiada. Są oczywiście historie też Ukraińców, tak jak historia Olchy Kebas, którą prezentujemy w spektaklu Cundoku, choreografki, która musiała uciekać przed wojną z Kijowa. Mamy też taką sekcję czytań performatywnych. To są teksty, których premiery staramy się robić w następnym roku. Takim przykładem jest Pszczoła w gardle, której czytanie performatywne było rok temu i to też jest niesamowite przeżycie, kiedy te teksty zostają po raz pierwszy zaprezentowane polskiej czy poznańskiej publiczności. W następnym roku robimy ich premiery już w takiej formule spektaklowej, ale dotykanie na bieżąco tych spraw ważnych dla Ukraińców i Białorusinów to jest niesamowite przeżycie.
0: Spraw ważnych także dla nas. Festiwal Druga Próba Teatr Ponad Granicami w Poznaniu od 11 do 19 września, więc warto wpisać do kalendarza to wydarzenie, a szczegóły znajdziemy na stronie Fundacji Barak Kultury.
2: Zapraszała Agnieszka Opszańska, a teraz już wspomniany zespół The Black Crowes. Ja pamiętam, byłem na stadionie Wembley na pięknym koncercie, gdzie między innymi było The Black Crowes, Three Colors Red, a także Aerosmith, Lenny Kravitz. Duże wydarzenie i dużo przyjemności.

0: The Black Crowes w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę formacja, która też może Państwu kojarzyć się z listą przebojów Trójki, a swoją drogą pamiętam, że chyba ja byłem jedną z ostatnich osób, z którymi pracowała Maria Teodorowicz. Maria rozpoczynała na liście przebojów Trójki, ale potem przez długie lata była związana z magazynem Brum i tam przygotowywała różne rzeczy, między innymi serwis koncertowy, który potem zaczął pojawiać się w różnych, na różnych stronach internetowych, a to były czasy, kiedy nie było jeszcze internetu i w związku z tym radio było tym najważniejszym nośnikiem informacji. 227 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl.
1: Dzień dobry, witam. Jest taką prośbą o nadanie piosenki właściwie a propos wczorajszego dnia rozpoczęcia roku szkolnego, ale wczoraj nie miałem szczęścia się dodzwonić, zespołu takiego polskiego, właściwie zespołu jednego przeboju, grupa L4, utwór nazywa się Super Para.

No faktycznie, zespół jednego przeboju, jak to ładnie mówią w obcych krajach, One Hit Wonder. Grupa L4 i para mieszana, no ledwie zakochana w cudzysłowie, a tych par mieszanych pewnie po wakacjach parę powstało również, a choćby nie tylko mieszanych swoją drogą. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl i piosenka jeszcze jedna dość ważna i pojawiająca się raz na jakiś czas w muzycznej poczcie UKF. Na prośbę pana Piotra z Łodzi. I pisze właśnie tak. W podziękowaniu zespołom jednego przeboju proszę o jeden z takich przykładów. The Connells 74-75.

0: The Connells 74-75. To faktycznie utwór, który raz na jakiś czas pojawia się w muzycznej poczcie UKF, ale o innych utworach tej formacji właściwie prawie nikt nie słyszał, chociaż pewnie jakieś tam były. Czasami ja sprawdzam z ciekawości, co się działo dalej z takim zespołem. Okazuje się, że on nagrywał mnóstwo płyt. Teraz telefon naszej słuchaczki, a ja przypomnę, że telefon 2273 działa w sprawie muzycznej poczty UKF od poniedziałku do czwartku między godziną 12 a 14, natomiast poczta internetowa, mailowa, jeśli Państwo chcą do nas napisać, czynna jest przez całą dobę, więc zachęcamy do pisania pod adresem ukf@polskieradio.pl. Co teraz będzie? Teraz będzie coś, co zadowoli nie tylko wszystkich miłośników kotów. I koty wcale nie są takie głupie, wbrew pozorom. Ja miałem taki przypadek niedawno, że kotka zaczęła płakać pod moją sypialnię bardzo mocno. Okazało się, że na dole, na parterze coś się wydarzyło. W związku z tym ona próbowała mnie zawołać.
1: Dzień dobry, czy mogłabym jeszcze prosić o piosenkę? Przynajmniej raz w roku musi być rok kota, a w tym roku jeszcze nie było, więc prosiłabym bardzo. Julita z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: COVID.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła godzina pierwsza po południu. Za chwilę powrócimy do Państwa propozycji muzycznej po prostu UKF, ale wcześniej sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
11: Kilkadziesiąt osób próbuje zablokować eksmisję na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Interweniuje policja. Premier Tusk alarmuje, Rosja może nasilić działania dywersyjne. Musimy być na to gotowi. Ojciec i syn z zarzutami po fałszywym alarmie w jednostce wojskowej w Elblągu. Przepychanki podczas eksmisji na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób próbuje zagrodzić drogę policji, zarzucając komornikowi i właścicielowi terenu, że działania są nielegalne. Na miejscu jest Maciej Szefer.
12: Kilkudziesięciu policjantów prowadzi działania przy jednej z działek, na której trwa eksmisja. Na miejscu jest komornik i ekipa, która próbuje sforsować bramę do działki oraz wejście do budynku. Na posesji jest też grupa kilkudziesięciu protestujących, którzy sprzeciwiają się działaniom komornika. Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że eksmisja jest prowadzona niezgodnie z prawem.
13: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego.
12: Z kolei pełnomocnik dewelopera Jacek Masiak Siota wskazuje, że eksmitowana odrzuciła wszystkie formy pomocy i propozycje dewelopera.
14: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, nie, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
12: Z działek w Poznaniu ma zostać wysiedlonych około 100 rodzin, które mieszkają na terenie sprzedanym przez kurię deweloperowi. Protesty i działania na miejscu mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
11: O tym wszystkim Maciej Szefer. Dziękuję za relację. Musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji, mówił o tym premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Podkreślił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia, a w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który słuchał wystąpienia premiera. Mariuszu, powiedz, o co apelował szef rządu.
15: Premier apelował o przygotowanie się na wzmożenie działań wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów. Donald Tusk wskazał na sytuację międzynarodową i podkreślił, że takich zdarzeń może być więcej.
16: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
15: Szef rządu apelował też o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Mówił, że to weto utrudnia zwalczanie działania terrorystycznych wymierzonych w polskie państwo.
16: Przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, pamiętacie Państwo cały ten cykl zdarzeń, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
15: Musimy przyjąć w piątek tę ustawę także, aby utrudnić.

0: Rosji działanie na terenie Polski i mechanizm finansowania takich zdarzeń, powiedział premier i przypomniał, że służby opiniowały tę ustawę jako przepisy potrzebne, aby chronić nasz kraj.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Dwaj mężczyźni, ojciec i syn, podejrzani o wywołanie fałszywego alarmu na terenie jednostki wojskowej w Elblągu, usłyszeli zarzuty. Obaj, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, powiadomili służby. Podejrzani to Radosław H. i Marek H. Żaden z nich nie jest związany z jednostką wojskową. Śledczy ustalili również, w jaki sposób miał zostać wywołany alarm.
2: Radosław H. umieścił w skrytce depozytowej jednostki wojskowej przedmiot przypominający kostkę, następnie tą skrzynkę zamknął na klucz, a klucz wyrzucił do studzienki kanalizacyjnej.
1: Na miejsce wezwano służby i ewakuowano osoby z najbliższych budynków, wyjaśniał Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Co najmniej 21 osób zginęło, a 29 zostało rannych w wypadku autobusu w Egipcie. Pierwsze doniesienia mówiły o 16 ofiarach śmiertelnych. Do wypadku doszło w południowej części Półwyspu Synaj. Wśród ofiar są Jordańczycy. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór informuje, że wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze, na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
4: Sprawdzam to.
5: Antymięsna krucjata w szkołach. Rząd Tuska narzuca dzieciom wege dietę. Takie tytuły komentujące nowe zasady żywienia w szkołach możemy przeczytać w internecie. Jest to nieprawda, a artykuł, w którym padają zdania antymięsna krucjata w szkołach, obligatoryjny zakaz mięsa w szkołach, czy komentarz nowych zasad, jako widzi mi się ministerstwa, jest tworzeniem i szerzeniem dezinformacji w czystej postaci. Nowe zasady żywienia w szkołach omawia Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
6: Szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków. Zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu. Także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy. Także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki.
5: Przestrzegamy, żeby weryfikować i sprawdzać również treści dziennikarskie, szczególnie ze źródeł, których nie znamy. Aby nie ulec takiej dezinformacji, zwróćcie Państwo uwagę, czy tekst nie ma emocjonalnego języka, czy autor powołuje się na źródła i przede wszystkim, czy tekst ma sensacyjny i absurdalny nagłówek. Więcej sprawdzonych informacji znajdziecie Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po 13.
9: Muzyczna Poczta UKF.
8: Witamy ponownie. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Przed nami druga godzina Muzycznej Poczty UKF, ale zanim Państwa propozycje, to utwór zespołu Hedone. Zupełnie nowiutka piosenka. Nowiutka i moim zdaniem bardzo przebojowa, ale to Państwo oceniać. Jeśli Państwo będą chcieli zagłosować na utwór w liście przebojów trójki, pierwsza trójka. Nie mogę Ci nic powiedzieć. O, to tytuł właściwie.

0: Hedone i zupełnie nowe nagranie Nie mogę ci nic powiedzieć. To nasza piosenka dnia dziś w Trójce. A ja mam wspomnienia związane z grupą Hedone, bardzo wczesne. Zresztą mówiłem o tym w filmie, który Maciek Werk kręcił o swoim zespole. Kiedyś, to był 93 rok, Maciej wystąpił na tak zwanych otwartych przesłuchaniach na festiwalu w Jarocinie. Kuba Wojewódzki wówczas był szefem tego festiwalu. Zaprosił mnie, żebym uczestniczył w pracach jury. No i posłuchaliśmy Hedone i stwierdziliśmy, nie, to się do niczego nie nadaje. Zresztą pewnie dlatego, że tworzenie muzyki elektronicznej w tamtych czasach nie było takie proste. No i wracam z Jarocina wraz z moim przyjacielem, który miał wtedy jedną z ważniejszych firm płytowych w Polsce. No i on włącza kasetę Hedone. Ja mówię, ty chcesz to wydawać? A on powiedział, tak, to jest bardzo fajne. I zacząłem słuchać, okazało się, że to z kasety brzmiało już zupełnie inaczej niż ze sceny. No i płyta okazała się całkiem sporym sukcesem. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia i o tyle o piosenkę dnia. Teraz wracamy do Państwa propozycji 227 trójek, UKF @polskieradio.pl i telefon na początek drugiej godziny.
1: Cześć, Aguś. Właśnie wróciłem z grzybów. Przywiozłem ich troszkę. Nie powiem ci ile, ale będziesz obierać i chciałbym ci zadedykować tę piosenkę Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.

0: Do I Wanna Know to grupa Arctic Monkeys w trójce w muzycznej poczcie UKF. No to teraz troszeczkę zmienimy nastrój. Będzie muzyka rockowa, ale troszkę z innej półki.
1: Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. Puszczane były piosenki takich zespołów, które nagrały tylko po jednym hicie, tak? A czy ja mógłbym prosić taki zespół, który nagrał jedną płytę, która jest hitem? I to jest zespół Metallica, Kill 'Em All, bo na tej płycie podobno się skończyli. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Grzegorz.
0: Ja już słyszę te telefony, które się za chwilę rozdzwonią i to będzie dużo niemiłych słów pod adresem, ale pan to powiedział, nie ja.

Seek and Destroy, grupa Metallica w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. Jeszcze przez nieco ponad pół godziny czekam na Państwa propozycje kolejne w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. Pani Magda napisała tak. Dzień dobry, 5 września nie będzie muzycznej poczty UKF, a tego dnia swoje 80. urodziny obchodziłby Freddie Mercury i z tej okazji... bo on nie doczekał tych swoich urodzin, pisze też słuchaczka. Prosiłabym o mój ulubiony utwór Queen Under Pressure. I to będzie dwóch panów, których już nie ma, ale którzy dla muzyki rockowej na świecie, tylko rockowej swoją drogą, nie tylko dla muzyki, zrobili niezwykle dużo i ich twórczość będzie z nami przez długie lata. Zresztą swoją drogą ja kiedyś byłem na wystawie David Bowie Is, która była absolutnie genialna. Queen, David Bowie, Under Pressure.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Żegnamy reklamy.
6: 13:30.
7: Powtórka z rozrywki.
6: Jak co środę przypomnimy skecz Joanny Kołaczkowskiej.
8: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Rodzicu. Źle. Źle. Bardzo źle reagujemy. Dziecko przychodzi do nas, zwierza się nam, ufa. Mówi, że dostało w szkole pałę, a my zaraz... Ty mnie do grobu wpędzisz. Albo zejdź mi z oczu, nieuku. Rodzice, źle. Radzę nie denerwować się i nie szaleć. Nie błądzić wzrokiem, nie toczyć piany z ust. Powstrzymać ją jeno i odpluć w teren odosobniony. Rodzicu, sfrustrowany, wzoruj się na tym oto.
9: Mamo, z matematyki z kartkówki dostałam 2.
8: Co? Chyba żartujesz. Jak można nie docenić starań dziecka? Kto ci to zrobił? Przecież ty, dziecko, chcesz się uczyć, prawda?
9: Chcę.
8: No właśnie, córuś. Oni chcą cię zniszczyć, ale ty się nie przejmuj. A z polskiego co dostałaś?
9: Też 1.
8: Za co? Przecież ty nic nie zrobiłaś. Ty się tylko uczyłaś. Boże drogi, przecież ty się tylko uczyłaś. I dlaczego? I za co to? Na pewno cała reszta klasy dostała 5 i 6, a moje poniżone dziecko samo zostało z 1. Jak można uczniowi 1 postawić? I to nauczyciel? Przecież to on powinien świecić przykładem.
9: Ja zrobiłam 25 błędów ortograficznych.
8: Oczywiście treść się nie liczy, tylko te błędy. Nagle sobie przypomnieli, że błędów nie można robić. Do czego to doszło? Ale zobacz, córuś, do czego? Do czego doprowadzono zasady ortografii?
9: I z przyrody dostałam 2.
8: A czy pani od przyrody przyszło do głowy, że dzieci też mają rodziców? Że też coś czują i coś przeżywają? Z jakiego tematu?
9: Anatomia narządów płciowych człowieka.
8: Aha, aha. Popatrz, to się w głowie nie mieści, że pani was tego nie nauczyła. To od czego jest szkoła? Ale nie, oczywiście, rodzice mają tego uczyć. Ty się starasz, wiesz, flaki wypruwasz. Chcesz przecież do tej szkoły, przecież ty się chcesz uczyć. Wstajesz rano, ja widziałam, że wychodzisz do szkoły.
9: A, mama, z WF-u 1.
8: Zobacz, córuś, co za zdradziecka natura, ten WF-ista. Że dzieciak nie ma stroju, tak? Do WF-u. To zaraz 1 wstawiać. Tylko żeby skopać dzieciaka, żeby go wyćwiczyć, wypompować, żeby tylko fikołki robiło. To jest zamach. Zamach na gimnastykę ludzką. Chęć poniżenia, żeby pompki tylko dziecko robiło, żeby znalazło się jak najbliżej gleby. I te przysiady, co to jest? Przecież to nie jest wojsko. Ani żadna fala. To się dziecko nie daj.
9: Mamo, nie będziesz krzyczeć, bo ja mam zachowanie naganne.
8: Oj, i załatwili mi dziecko. No nic. Trzeba się zainteresować jakimś innym dzieckiem, bo tutaj nie da się już nic zrobić.
10: Koniec.
6: Ja miałem podobne doświadczenie, zapomnę, kiedyś z polskiego dostałem 2 i był komentarz: praca bardzo dobra, błędy ortograficzne. A z biologii z kolei dostałem też 2, bo pani napisała: bardzo brzydkie pismo, nieczytelne, 2. No i jak tu żyć w tej szkole? 227-3UKF@polskieradio.pl, więc przypomnijmy sobie to, co nam sprawia dużo przyjemności, czyli piosenki.
11: Dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka. Chciałabym zamówić piosenkę pod tym tytułem zespołu Fosterkeller.

Agnieszka i Ania Ortolox, czyli zespół Kloster Keller. 227 trójek, UKF @polskieradio.pl. Pan Aleksander pisze, bardzo proszę o utwór Avalon zespołu Roxy Music. Ilekroć słyszę ten kawałek, wracam wspomnieniami do miłości i szczególnie miło wspominam tę latę z pełną Olą, którą obecnie jest moją żoną od 34 lat.

0: Avalon i Roxy Music, nie ukrywam, że ja kiedyś przed laty bardzo lubiłem tę piosenkę i ten zespół właściwie lubię ciągle. Roxy Music w trójce w muzycznej poczcie UKF 227 trójek, to może wróćmy do nagrań polskich.
1: W związku z tym szaleństwem cenowym na stacjach benzynowych chciałbym prosić o piosenkę Perfektu Lokomotywa. Pozdrawiam.

Lokomotywa, zagłoszenia i zespół Perfect, a na filmie, serialu właściwie Alternatywy 4 pokazano, że lokomotywa może służyć również innym celom niż jeżdżenie po torach. 2273@kf.polskieradio.pl. Teraz od pana Christosa zamówienie, który pisze tak. Dawno nie słyszałem, bo właściwie nigdy nie słyszałem żadnej stacji radiowej piosenki Don't Leave Me Now zespołu Supertramp. No to niech będzie ten pierwszy raz.

0: Super Trump, trójce w muzycznej pościółce. A w poczcie to już dzisiaj prawie wszystko. Maciej Zaleński, Piotr Kamasiela, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Za chwilę kolejna muzyczna propozycja, czyli w tonacji trójki. A po godzinie 12 jutro spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. Na koniec jeszcze jedna propozycja.
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę dla mojej żony.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz...

0: Jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września. Minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Zabezpieczono luksusowe auta, zegarki i gotówkę. Siłowa interwencja podczas eksmisji w Poznaniu. Policja usunęła protestujących na osiedlu maltańskim. Na Zatoce Puckiej trwają poszukiwania mężczyzny. Zaginął po rejsie skuterem wodnym. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby w sprawie zonda krypto. Informację potwierdziła nam rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
8: Osoby zostały zatrzymane w miejscu ich zamieszkania. W tych miejscach też zamieszkania, również w pomieszczeniach gospodarczych, przyległych, prowadzone są wciąż czynności przeszukania.
7: Równolegle funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Prezydent utrudnił pracę służbom specjalnym, wetując ustawę o kryptoaktywach, mówił dziś premier Donald Tusk. Pojutrze posłowie w Sejmie mają zagłosować nad kolejnym, 3. wetem prezydenta do ustawy. Przed posiedzeniem rządu premier przypomniał, że przy pracach nad ustawą konsultowano ją ze służbami specjalnymi.
9: Ta opinia służb była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Także tu nikt nie miał wątpliwości, że wetując i blokując tę ustawę, utrudnia pracę naszym służbom, a ułatwia pracę dywersantom i Rosji, która planuje tego typu akcje przeciwko Polsce.
7: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W Poznaniu kilkudziesięciu aktywistów próbowało zablokować eksmisję kobiety z 15-letnim synem z osiedla maltańskiego. Interweniowała policja, która siłowo usuwała protestujących.
10: W tego typu sytuacjach, jeżeli policjanci wezwani przez komornika do umożliwienia skutecznego przeprowadzenia wyroku sądowego napotykają na czynny lub bierny osób, mają prawo użyć siły fizycznej. Użycie tej siły fizycznej polega oczywiście w różny sposób, chociażby w taki, że fizycznie wynosimy te osoby, które stawiają bierny opór.
7: Mówił Andrzej Borowiak, rzecznik komendanta policji w Poznaniu. Ostatecznie doszło do eksmisji kobiety. Osiedle maltańskie stoi na działce, którą archidiecezja poznańska sprzedała deweloperowi. Ten planuje wybudować w tym miejscu 2000 mieszkań. Trwają poszukiwania mężczyzny, który pływał skuterem wodnym na Zatoce Puckiej. Wczoraj po 21:00 wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 2 osób. Po kilkunastu godzinach odnaleźliśmy jednego z poszukiwanych, powiedział Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
11: Śmigłowiec Rescue 813 odnalazł około godziny 6 rano dzisiaj mężczyznę wraz ze skuterem. Ta osoba została podjęta na pokład śmigłowca, przetransportowana w stanie ogólnym, dobrym, przytomna, wyziębiona do szpitala. Z informacji przekazanych od tej osoby odnalezionej wynika, że jego kolega postanowił około godziny 3 nad ranem popłynąć na brzeg. Niestety on na ten brzeg nie dotarł.
7: W akcji biorą udział m.in. Morski Oddział Straży Granicznej, Policja, a także śmigłowiec Marynarki Wojennej. Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców niemal w całości sfinansowało kampanię referendalną w Krakowie.

0: Wynika ze sprawozdania finansowego, do którego dotarło Polskie Radio. Komitet referendalny przesłał do Krajowego Biura Wyborczego rozliczenie akcji, a o szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
1: Łączna kwota zgromadzona na cele referendalne wyniosła prawie 2 miliony złotych, dokładnie 1 976 276 zł i 6 groszy. Zdecydowana większość tej sumy nie pochodziła jednak ze środków pieniężnych Komitetu Referendalnego, lecz z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. Inicjatorzy zwołania referendum oszacowali rynkową wartość wsparcia Łukasza Gibały na 1 895 000 zł. Jego stowarzyszenie odpowiadało między innymi za kampanię billboardową i plakatową w mieście oraz wydawanie gazet zachęcających do udziału w referendum i krytykujących działania odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Sam Łukasz Gibała przyznawał, że płacił części osób, które zbierały podpisy pod wnioskiem o referendum. Były poseł Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem wszystkich sondaży. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pogoda w kratkę, trochę słońca, ale sporo chmur. Na północy i południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: O nie.
5: Co ja mam zrobić?
6: Dlaczego ja?
7: Gdzie mam teraz jechać?
6: Czy się zgłosić?
7: Skąd wziąć pieniądze?
4: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 6 minut po godzinie 14.
2: W donacji Trójki.
10: Środowe popołudnie. Kłaniamy się. Maciej Załęcki przy konsolecie. Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Środowa tonacja, po raz ostatni dwugodzinna, kończą się wakacje. Od przyszłego tygodnia wracamy do godzinnego cyklu, ale dziś jeszcze zapraszam na 120 minut. To zaczynamy lekko, wakacyjnie.

Pleasure. Nagranie z 1975 roku, wydane na singlu w marcu 1976. Dziś na dobry początek naszego spotkania. Właściwie to mógłby być nasz singiel z szóstką. Tyle tylko, że w środę gramy regularnie single z 1986 roku, a tutaj dołożyliśmy jeszcze dekadę. No tak, pięć dekad, a brzmi świetnie i wiadomo oczywiście skąd wziął się ten bas, choćby w nagraniach Daft Punk i innych zespołów muzyki elektronicznej. Niektórzy w szkołach, niektórzy wciąż na wakacjach, tonacja oczywiście dla jednych i drugich. Co dzisiaj? No będą oczywiście nowości, jak to zwykle bywa. Jak wspomniałem, będzie kolejny singiel sprzed czterech dekad, 1986 roku. Po 15:00 także kolonie z nowościami i nie tylko. Opowiadałem Państwu o pewnym koncercie od pewnego czasu, który miał pojawić się na płycie w miniony piątek i oczywiście zgodnie z planem się pojawił. Tutaj nie mogło być mowy o jakimkolwiek opóźnieniu. Dwie godziny muzyki do, powiedziałbym, dowolnego słuchania od początku do końca, ale można też zacząć od końca i wtedy brzmi to tak.

I said it.

Thank you.

No cóż, cała sala śpiewa z nami. Come on People, 30 lat po słynnym występie na Glastonbury, a później już tylko Sunset i Papa do widzenia, czyli londyńskie koncerty zespołu Pulp z ubiegłego roku już na płycie. De facto zestaw największych przebojów z oklaskami. Czego tu nie ma? Właściwie jest wszystko jeszcze więcej i rozbudowany skład zespołu, czyli reaktywowani muzycy, którzy dołączyli do Jarvisa Cockera, plus zaproszeni artyści.

ci koncertowi, którzy towarzyszyli zespołowi Pulp podczas całej trasy koncertowej. Ja miałem okazję oglądać czerwcowy koncert grupy w Berlinie i mówiąc szczerze, brzmiał bardzo podobnie, układ utworów prawie identyczny z kilkoma wyjątkami, no ale to była przecież ta sama trasa koncertowa, tylko rozłożona w czasie. Jesienią pojawi się jeszcze film i wtedy będziemy mieć komplet. No i co dalej? To jest to najważniejsze pytanie. Czy Jarvis Cocker zrobi sobie przerwę, czy zacznie nagrywać nowe utwory? No myślę, że to jest jeszcze w tej chwili kwestia otwarta. Dzisiaj do tych nagrań z oklaskami Jarvisa Cockera i jego przyjaciół jeszcze powrócimy tuż po godzinie 15. Przed tygodniem żegnaliśmy w tonacji Dolly Parton. Dwie godziny nie wystarczyły, by zagrać wszystko, co wówczas chciałem, bo dyskografia artystki jest naprawdę olbrzymia. Można nią żonglować i wybierać dowolnie. Zatem dziś Dolly powróci najpierw przez niecałe 3 minuty, a później będą niespodzianki. Ale póki co jest rok 1975.

0: The Bargain Store. Ten wczesny okres, mniej więcej do połowy lat 70., to zdecydowanie mój ulubiony, jeśli chodzi o dyskografię Dolly Parton.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To teraz czas dla Mateusza.
12: Przysłowie.
13: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Nurtuje mnie pytanie, dlaczego czasem myślimy o niebieskich migdałach? Dlaczego nie o orzechach laskowych albo o czekoladzie? Takie pytanie wysłała do mnie pani Monika. Frazeologizm myśleć o niebieskich migdałach oznacza oczywiście myśleć o rzeczach nierealnych lub mało ważnych. Słowo migdał pojawiło się w polszczyźnie mniej więcej w drugiej połowie XV wieku i szybko zaczęło oznaczać rarytas, smakołyk i specjał, a to dlatego, że dawniej migdały były drogie i trudne do zdobycia. Z tego właśnie względu rzeczownik migdał zaczął być używany jako metafora czegoś pięknego, specjalnego czy wyjątkowego. W drobiazgach Bolesława Prusa znajdziemy fragment o łodziach przewożących warszawiaków przez Wisłę na Saską Kępę. Diabła warta, panie, ta skorupa, paryska gondola, to migdał. Z kolei określenie niebieskie we frazeologizmie niebieskie migdały nie dotyczy koloru. To synonim słowa niebiański, czyli związany z niebem. Znamy to określenie z połączenia królestwo niebieskie, czyli miejsce panowania i obecności Boga. I stąd właśnie niebieskie czy też niebiańskie migdały, które są nam niedostępne, są czymś spoza ziemskiego świata, czymś, o czym można tylko pomarzyć. Takie marzenie spowodowało, że po czasie rozwinęło się drugie znaczenie frazeologizmu myśleć o niebieskich migdałach, czyli myśleć o rzeczach mało ważnych, bo skoro nierealnych, to i niespecjalnie istotnych. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Monika, pytania dotyczące polszczyzny, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
11: To teraz wszystko jasne, chociaż ja tam myślę cały czas o czekoladzie jednak, albo o Dolly Parton i dlatego wracamy do tej amerykańskiej artystki. Właściwie do utworu, który wykonywała z Kenny Rogersem i który w ostatnich dniach rozbrzmiewał obok Jolene właściwie ze wszystkich stron.

Silence in the Stream. Kto mógł napisać ten utwór? Oczywiście zespół Bee Gees. Dolly Parton i Rodgers w rolach głównych w oryginale, no bo któż nie wykonywał później tego utworu? Między innymi w 2021 roku mój ulubiony artysta Alex Cameron i Ryan Yellowthorn, czyli Jackie Lee McLean. Ale w wersji tego utworu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po 15 będzie jeszcze jedna niespodzianka związana z repertuarem Dolly Parton. Nie zdradzę, może nieoczywista, chociaż to będzie kolejny mój ulubiony artysta. To teraz czas na nowości. Był Pulp, ale jeśli szukają Państwo zestawu po prostu ładnych piosenek, to proponuję sięgnąć po album, który nagrała Usher White.

Często to, co proste, jest najlepsze. The Eagle is No Omen. Asher White to już drugi album tej artystki wydany w tym roku, a jej dyskografia jest naprawdę już obszerna. Ma ledwie 27 lat. Pierwszy album tegoroczny to był hołd dla Jessiki Pratt i zawierał wyłącznie jej utwory. Teraz album autorski. Można wybierać z niego dowolnie. Love Aggregates, 11 utworów. Właściwie mógłbym powiedzieć, proszę się częstować. Nowy album zapowiada także nowojorska formacja Oso Oso.

Also, also. Know You, Know Me Better to singiel zapowiadający płytę, która ukaże się na początku listopada. A co słuchać wytwórni Sub Pop? Bardzo proszę, nowy kontrakt, nowa płyta. Będzie o niej głośno, zwłaszcza, że dziewczyna nie zajmuje się wyłącznie muzyką. Jest aktorką, kręci filmy, pisze, a nazywa się Lex Walton.

Lex Walton i Hipster Ran Off z właśnie wydanej dużej, choć niedługiej nowej płyty. To jeszcze nowa propozycja przed godziną 15. Nowojorski zespół Black Marble, założony w 2011 roku na Brooklynie, właśnie wydał swoją nową płytę Life in Small Spaces. Tutaj, jeśli chodzi o muzykę, niewiele się zmienia.

Chris Stewart, czyli człowiek odpowiedzialny za Black Marble, It Always Comes to Me, fragment nowej płyty Life in Small Spaces. Boards of Canada w finale tej godziny naszego spotkania. Ja wracam do Państwa po godzinie 15.00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
2: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
1: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
15: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.

0: Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymani w sprawie zonda krypto mają trafić do prokuratury w Katowicach i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 3 osoby. Niemieckie władze zidentyfikowały odpowiedzialnych za próbę ataku w Lipsku. To Łotysz i Rosjanin. Spółdzielnie i wspólnoty będą mogły blokować najem krótkoterminowy. Przepisami zajmie się wieczorem Sejm. Policja i CBA zatrzymały 3 osoby w sprawie afery zonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Waldemar Żurek poinformował, że podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. Dodał, że jednocześnie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że policja pojawiła się w urzędzie. Biuro prasowe UOKiK-u poinformowało mnie, że współpraca przebiega bez zakłóceń, a na prośbę śledczych urząd przekazuje kopię dokumentacji z postępowania oraz sygnały konsumenckie dotyczące sprawy zonda krypto. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Wszystkie zatrzymane osoby zostaną przetransportowane do prokuratury w Katowicach. Tam mają usłyszeć zarzuty. Łotysz pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku, podają media w Niemczech. Wczoraj władze w Berlinie ogłosiły, że za incydentem z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku stała Moskwa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówi, że przykładów rosyjskich ataków hybrydowych w Europie jest wiele. Rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Zagrożenia ze strony Rosji są oczywiste i pracujemy w NATO bez wytchnienia, by zapewnić gotowość do ochrony naszych obywateli. Jeśli Rosja sądzi, że to zagrożenie nas podzieli lub że zniechęci nas do wspierania Ukrainy, to jest w błędzie. Nasza jedność jest niezachwiana, nasze poparcie dla Ukrainy jest jednoznaczne. Szefowa komisji zapowiedziała z kolei, że będzie rosnąć też presja na Rosję poprzez unijne sankcje, by zaprzestała ataków hybrydowych w Europie i zakończyła bombardowanie Ukrainy. Od ponad 4 miesięcy mieszkańcy Komorna w województwie opolskim nie mają wody zdatnej do picia. W połowie kwietnia w wodociągu stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu zakazanego w Unii. Od tego czasu woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. We wsi stoją beczkowozy. Mieszkańcy załamują ręce.
6: Trochę się doniesiemy, trochę z beczki weźmiemy i pół roku to trochę za długo, nie? Żeby sobie z takim czymś nie poradzić.
7: Już nam brakuje słów na to wszystko. Większość osób używa wody do kąpania, zmywarkę włączyć. Ja akurat zmywarkę włączę, ale wiadomo, później muszę przepłukać te naczynia w czystej wodzie.
8: Pół roku się nikt nie daje rady. Nikt nic nie wie, czeski film. To jest obłyn i nikogo to nie obchodzi. Teraz tam coś pompują.
4: W ostatni piątek dotarły wyniki badań, mówi wicewojewoda. Piotr Pośpiech informuje, że nie stwierdzono w wodzie niebezpiecznych substancji i może ruszyć procedura przywracania ludziom wody.
9: Już w weekend sanepid przygotował akcję poboru próbek w kilkudziesięciu domach i je sprawdza także na obecność bakterii. Instalacja atakowana tyle razy, ona może mieć bakterie. I teraz trzeba jeszcze raz sprawdzić, tak żeby było absolutne bezpieczeństwo i ta woda będzie systematycznie przywracana. Ja bym chciał, żeby do końca tego tygodnia to zaczęło funkcjonować przynajmniej u części mieszkańców.
4: To może potrwać, bo inspektor sanitarny musi wydać osobną decyzję przy każdym domu. Sejm zajmie się wieczorem ograniczeniem najmu krótkoterminowego w miastach. Projekt ma zawierać autopoprawkę rządu, która przywraca możliwość zablokowania tego typu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie wynajmowane lokale miałyby też zostać wpisane do rejestru obiektów noclegowych. Czy warszawiacy popierają ograniczenie najmu krótkoterminowego? Pytał o to nasz reporter.
10: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych mieszkań, tak jak u mnie jest hotel, to mi nie odpowiada. Przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
11: No jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
12: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę, no.
13: No ale to sporadycznie. Przecież Polacy też jeżdżą czy do Madrytu, czy do Rzymu. Też wynajmują w ten sposób. Nie ma jakiegoś problemu.
14: Co z tym sądzę?

0: No dla mnie to nie byłoby za fajne, żeby zakazali tego. Jednak imprezy, te sprawy.
1: Regulacji rynku najmu krótkoterminowego oczekuje od Polski Unia Europejska. Termin na to minął 20 maja.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Trzebnicy na Dolnym Śląsku stan powietrza jest umiarkowany. 57% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Między 18 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. W tym czasie za produkcję energii będą w dużej mierze odpowiadać elektrownie na węgiel i gaz. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na niskim poziomie. Jedynie na zachodzie województwa wielkopolskiego jest średnia. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na północy i południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz, lokalnie może zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów. Działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na meliski.
5: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po godzinie 15.
13: W tonacji Trójki.
12: Michał Daniluk i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa. Zapraszamy na drugą część tonacji. Przypominam, za tydzień o tej godzinie, tuż po 15, będziemy rozpoczynać. Ale to dopiero za tydzień.

You Could Have Died There on the Dance Floor, West Side Cowboy. No, świetnie grają, są z Manchesteru, o tradycji tego miasta i nie tylko muzycznej wiedzą wszystko. Jeden z najciekawszych płytowych debiutów tego roku, znają Państwo te nagrania z naszej anteny. W tej godzinie tonacji na pewno jeszcze stałe pozycje, czyli singiel z 1986 roku oraz Kolonie francuskie z nowościami nie tylko. I zgodnie z zapowiedzią wracamy na londyński koncert Jarvisa Cockera.

dostępna i to jest tak naprawdę pierwsze oficjalne koncertowe wydawnictwo tej grupy w historii, a grupa istnieje, przypomnę, od początku lat 80. Skoro zrobiło się tak koncertowo, to bardzo proszę, będziemy kontynuować, choć to nie będzie teraz duża sala koncertowa, raczej mały klubik.

To zawsze był bardzo mocny punkt koncertów zespołu Pulp. Tak było pod koniec lat 90. i tak było ostatnio, gdy grupa powróciła po latach. This is Hardcore. To z koncertu, który odbył się w ubiegłym roku w Londynie. Przypominam, podwójna płyta koncertowa, dokładnie zmiksowana z dwóch londyńskich występów, jest już do

London May, czyli koncertowe nagranie Boniego Prince'a Billego. W przypadku tego artysty to nie będzie jego pierwsza koncertowa płyta, tylko któraś z kolei. Premiera za kilkanaście dni, jesienny repertuar z ostatnich dwóch przede wszystkim płyt tego artysty. Póki co tylko ten jeden fragment został opublikowany. Wracamy teraz do Dolly Parton, bo wspominałem Państwu, że pojawi się jeszcze jej piosenka wykonywana przez nią, ale w interpretacji dość zaskakującej i to w interpretacji jednego z moich ulubionych artystów, więc przed chwilą padł już trop. To będzie Bonnie Prince Billy, który raz tylko zarejestrował utwór Dolly Parton 6-7 lat temu wraz z Joan Shelley. Właściwie został zaproszony przez Joan Shelley na jej małą płytę z różnymi kompozycjami różnych twórców. Wspólnie wybrali piosenkę The Bridge z końca lat 60. W oryginale słuchaliśmy jej przed tygodniem. To jest ta taka bardzo poruszająca opowieść o nagłym zakończeniu, czyli opowieść o kobiecie, która zakochuje się, zachodzi w ciążę, ale mężczyzna ją porzuca, więc ona

idzie na most i najprawdopodobniej decyduje się popełnić samobójstwo i w tym właśnie momencie tekst się urywa i kończy się utwór. Bonnie Prince Billy, Jan Shelley.

Moje stopy poruszają się powoli, bliżej krawędzi. Tu wszystko się zaczęło, tu wszystko się zakończy. Pod koniec lat 60. Dolly Parton, a w tej wersji Bonnie Prince Billy i Joan Shelley. To zgodnie z naszym rozkładem zaglądamy do singlowej dyskografii roku 1986. No nie było jeszcze tych artystów w naszych spotkaniach, a zatem jak najbardziej muszą pojawić się dzisiaj. Premiera 4 sierpnia 1986 roku. Matt Johnson, D.D. i Heartland.

Matt Johnson i D.D. Heartland to nie był jakiś wielki przebój na Wyspach Brytyjskich. 29. pozycja w sierpniu 1986 roku. Niemniej po tych 4 dekadach singiel brzmi naprawdę bardzo dobrze. W środowej tonacji Czas na kolonie.

Dziś kolonię rozpoczniemy trochę przewrotnie, bowiem na nowej płycie amerykańskiego artysty Sola Williamsa, A Leap Life, która bardzo mi się podoba, odnalazłem utwór wykonywany po francusku. Wykonała go, właściwie napisała, wyprodukowała, odpowiedzialna jest za wszystko jego partnerka, Anisia Uzeyman, która wymyśliła ten utwór i pojawia się jako autorka tej kompozycji. To jest bardzo szczególna piosenka. Zresztą cała płyta jest, jeśli chodzi o przekaz, bardzo interesująca. To jest piosenka, która opisuje fotografię kobiety z czarnym pistoletem maszynowym, kobietę trzymającą w ramionach dziecko zwrócone do przodu. W utworze In Fotografii Uzeyman pyta, czy chłopiec żyje, czy kobieta myśli o tym, co będzie później, czy chłopiec ma matkę i ojca. I tak rozpoczyna się ta opowieść o jednej fotografii. Anisia Uzeyman i Sol Williams.

chaque fleur. Chaque fleur mérite.

fotografii. Saul Williams i Anisha Uzeyman, pochodząca z Rwandy. Z nowych francuskich pozycji zapowiadanych jesienią na pewno czekam na nowy album Dominika A.

Later a Person. Dominik A. już od pewnego czasu zapowiada swoją nową płytę, która pojawi się jesienią, zatem czekamy. Płyty nie zapowiada Filip Katrin, ale co jakiś czas podrzuca nam nowy utwór. Ten najnowszy nosi tytuł Je te donnerai.

Świeżutki Philippe Catherine, Jeté dans l'air i nie taki świeży, ale bardzo ładny zespół R w kompozycji Run. Michał Daniluk i Jacek Hawryluk, kłaniamy się. Michał Matus powita Państwa o godzinie 16, a my już życzymy miłego popołudnia. Na zakończenie jeszcze drobiazg od zespołu Daft Punk, Make Love. Do następnego razu.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 i 2 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
1: Śledczy nie ujawniają personaliów. Wiadomo, że wśród zatrzymanych w aferze Zonda Krypto jest kobieta. To było celowe podpalenie, mówi premier o pożarze w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Komendant Policji w Jeleniej Górze, zwolniony z pracy, miał brać udział w bójce na stacji benzynowej. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Tym razem chodzi o 3 osoby. O szczegółach poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego konferencję słuchała Jolanta Turkowska. Jolu, powiedz, ile ujawnił prokurator generalny?
2: Minister powiedział, że teraz nie może podać personaliów zatrzymanych. Ujawnił jedynie, że chodzi o przedstawicieli obu płci.
3: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Sylwester Suszek to założyciel giełdy, który zaginął 4 lata temu. Śledztwa dotyczące Zondy i zaginięcia zostały połączone. Minister nie wykluczył, że zatrzymane osoby mogą mieć związek ze śmiercią Sylwestra Suszka.
3: Nie mogę tego powiedzieć, ale to śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
2: Minister wyjaśnił, że w śledztwie zabezpieczono majątek o wartości ponad 100 milionów złotych. Przypomniał też, że rząd próbuje wprowadzić ustawę, która może chronić obywateli przed takimi oszustwami.
1: Jolanta Turkowska, dziękuję za relację. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Premier Donald Tusk podkreśla, że również pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
4: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapaliły się magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Śledczy ustalili tożsamość 2 osób odpowiedzialnych za atak z użyciem drona na lotnisku w Lipsku. Tak twierdzą niemieckie media, które wskazują na 2 Rosjan z Łotwy i Białorusi.
5: Według Süddeutsche Zeitung oraz stacji NDR i WDR, Rosjanin z łotewskim paszportem i powiązaniami z rosyjskimi służbami przyleciał do Berlina pod koniec lipca. Wynajętym samochodem pojechał w okolice Lipska, wyleciał ze stolicy Niemiec 2 dni przed nieudanym zamachem. Według oficjalnych informacji na płycie lotniska znaleziono dron z ładunkiem wybuchowym i instalacją detonującą. Bezzałogowiec był blisko załadowanego amunicją ukraińskiego Antonowa. Według dziennikarzy w pobliżu znaleziono części 2 kolejnych dronów i przymocowaną do drzewa antenę, która miała wzmocnić sygnał. Na tych elementach znaleziono ślady DNA pasujące do baz danych w Finlandii i Litwie, co pozwoliło ustalić 2 Rosjanina z włoską wizą turystyczną wystawioną w białoruskim Mińsku. Niemiecka prokuratura zakłada, że nie dojdzie do zatrzymań, podobnie jak w innych przypadkach, kiedy szpiedzy niskiego szczebla po powrocie do Rosji z sabotażu w Niemczech nie pojawiali się więcej w krajach unijnych, a Kreml zaprzecza swojej odpowiedzialności i podejrzanych nie wydaje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Bójka z udziałem policjantów na stacji benzynowej w Wałbrzychu znajdzie finał w sądzie. Miał brać w niej udział m.in. były już komendant w Jeleniej Górze. Radio Wrocław rozmawiało z panem Maciejem, który został uderzony podczas awantury pałką teleskopową. Według jego relacji zajście sprowokowali policjanci.
6: Ten w czapce to mi zniszczył koszulkę, ja mu tam gdzieś okulary wyrzuciłem, no i tam szarpaliśmy się dalej, no i nagle podbiega gościu z pałką teleskopową i wali mnie w kolano.
7: Czy był pan na obdukcji?
6: Obdukcji nie byłem, byłem u lekarza, zrobiłem prześwietlenie, czuję się pobolały. No.
7: Będzie chciał się pan sądzić z policją?
6: Tak.
7: I czego pan się będzie domagał?
6: No myślę, że odszkodowania.
1: Komendant Jeleniogórskiej Policji Krzysztof Lewandowski dziś został odwołany ze stanowiska, potwierdza komenda wojewódzka we Wrocławiu. W sprawie funkcjonariusza z Głuszycy, który uderzył pana Macieja pałką teleskopową, policja prowadzi postępowanie. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji.
8: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
9: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.

0: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 16 i Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
4: Dzień dobry. Drugi dzień z Pucharem Polski PZPN już trwa. Weekend Luzino podejmuje Wisłę Płock i przegrywa w 71 minucie 1-3. Zaczęły się kolejne spotkania. Beskid Andrychów szybko objął prowadzenie nad rezerwami Śląska Wrocław. Piąta minuta jest już 1-0. Górnik Polkowice gra z Polonią Warszawa. Rezerwy Górnika Zabrze z Olimpią Grudziądz. Te mecze się zaczęły kilka chwil temu o 16 i w nich jest 0-0. Ciekawie zapowiada się ostatnie z dzisiejszych spotkań. Widzę w Łódź Korona Kielce, to o 20.30. Wcześniej zagra Sokół Ostróda z Sokołem Kleczew. Od wczoraj wiedzą, że wolną majówkę mają piłkarze i kibice Legii Warszawa po spektakularnej porażce 0-3 z Motorem Lublin. Wczoraj też deszczowo w Nowym Jorku, a opady storpedowały harmonogram US Open, w tym pojedynki Polek. Magdalinet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones 4-6, natomiast Magda Fręch remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. Ich mecze zostały przerwane i mają być dokończone dziś. Fręch ma wrócić na kort około 20.30, Linnet o 21.00. Dziś również rozpocznie się druga runda mężczyzn. Hubert Hurkacz zagra na zadaszonym korcie centralnym z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. To około godziny 19. Kamil Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentin Wascherotem z Monaco, prawdopodobnie nie przed północą. Wracamy jeszcze do kopania piłki, ale na nieco innych zasadach niż te powszechne. Trwa mundial w Sokka, czyli w piłkarskich szóstkach. Polacy to absolutne gwiazdy. W niemieckim Essen bronią tytułu mistrzów świata i idą przez turniej jak burza. Rozgromili już Kosowo, Maroko, a dziś Chile 7-3, mówi trener kadry Klaudiusz Hirsch.
5: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów, tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie. No myślę, że mamy bardzo ciekawy zespół, mamy fantastycznych zawodników i każdego roku w kadrze Polski pojawiają się też nowi zawodnicy. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
4: W Mistrzostwach Świata w Sokka to wciąż faza grupowa.
3: W nocy może pokropić, będzie też mgliście, a w najchłodniejszym momencie ma być od 10 do 14 stopni Celsjusza. Jutro w dzień trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotnie pokropi, na Pomorzu może zagrzmieć, a temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni Celsjusza.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Danieluk, a przy telefonach czuwa Kuba Witkowski.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: W audycji popołudniowej dzisiaj problem z brakującymi podręcznikami.
9: Polskiego jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, mimo tego, że szkoła złożyła zamówienie w terminie.
3: A u Państwa jak sytuacja wygląda? 2 2 7 3 to jest telefon do Państwa dyspozycji. My w audycji popołudniowej już za chwilę opowiemy też o rosyjsko-niemieckim konflikcie, o dronie z ładunkami wybuchowymi i o sankcjach.
10: Konsulat generalny Rosji w Bonn 18 września zostanie zamknięty, natomiast umowa najmu rosyjskiego w Berlinie zostanie rozwiązana.
3: I o Łotyszu z rosyjskimi korzeniami i o Rosjaninie rodem z Białorusi Państwo usłyszą. Opowiemy też o inności, która czasem bywa wyśmiewana, a czasem jest źródłem siły.
11: Kurczę, to jest normalne, że jestem inny. No fajne to jest, że jestem inny. I ja się staram im tak powtarzać, że to jest super, że każdy jest inny, że to jest właśnie, to jest twoja niesamowita unikatowość. I tak samo myślę o swoim głosie, że ja nie będę Beyoncé, ale Beyoncé nie będzie Ewą Nowel.
3: Reportaż o szukaniu własnej tożsamości i o afrykańskim.

Afrykańskich korzeniach Ewy Nowel, laureatki The Voice of Poland po 18.30 w Trójce. A u nas teraz Amy Winehouse w kawałku, który za rok będzie mieć już 20 lat. Dla Państwa przypomnę, 2 2 7 3 numer do dyspozycji.

0: 13 minut po 16. Dużo zagadkowych i niepokojących wydarzeń w Niemczech w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Ataki na infrastrukturę energetyczną, potwierdzenie, że to Kreml wysłał przed miesiącem dron z ładunkami wybuchowymi do Lipska, no i dzisiejszy na dworcu w Augsburgu wybuch. Opowiemy jeszcze dziś o politycznym tle i konsekwencjach podobnych zdarzeń także w Polsce, ale teraz łączymy się z Adamem Górczewskim, który od środka śledzi niemiecki niepokój. Dzień dobry.
1: Śledzę. Dzień dobry.
0: Adam, uporządkujmy trochę ten chaos, inicjowany przez najczęściej jednak niełapanych za rękę sprawców. Zacznijmy od tego Augsburga. Co niestety wiadomo o nocnej eksplozji?
1: Nadal nie wiadomo, kto to zrobił. Wiadomo natomiast, że jest tam sytuacja pod kontrolą. O 3 w nocy doszło do eksplozji. Ucierpiały dwie osoby, 17-latka, 18-latek z Ukrainy, którzy akurat przechodzili niedaleko granatu, którym prawdopodobnie tam wybuchł. Oni ucierpieli bardziej od huku niż od ładunków wybuchowych. Potem znaleziono jeszcze coś podejrzanego. Na kilka godzin zamknięto cały dworzec w Augsburgu, to jest niedaleko Monachium, ale policja jednak stwierdziła, że nie ma tam już zagrożenia i około południa sytuacja się uspokoiła. Natomiast pierwszy raz w czasie tej rozmowy mówię, nie wiadomo co, nie wiadomo kto doprowadził właśnie do tej sytuacji.
0: To jedna z tych sytuacji. Inną jest atak, o którym się sporo mówi, tym ataku na trafostację kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. 30 godzin po tym zdarzeniu, jakie są ustalenia?
1: Ustalenia są takie, że, i tu po raz drugi to mówię, nie wiadomo kto to zrobił. Tam policja i prokuratura rozważają także, że to mógł być akt terroryzmu. Są takie podejrzenia, że właśnie to chodziło o to, żeby wzbudzić strach, żeby wzbudzić grozę i takie było działanie, taki był cel działania grupy, dlatego że prawdopodobnie grupa działała w tym miejscu i

0: chciała doprowadzić do blackoutu na sporym kawałku niemieckiej ziemi, niedaleko polskiej granicy właśnie. Natomiast tam również sytuacja jest pod kontrolą, nie udało się wyłączyć tego prądu. Prąd płynie, a policja ustala, kto stoi za tym z kolei aktem sabotażu.
1: Nieco konkretniejsze ustalenia dotyczą tego wydarzenia związanego z dronem, z ładunkiem wybuchowym.

0: nich Donald Tusk wyrazili wsparcie dla Niemiec, krytykowali Rosję, a za Odrą jak się na to wszystko patrzy?
1: Nie jest to tak jednoznaczne jak w Europie, gdzie wszyscy rzeczywiście popierają Niemcy i krytykują Rosję, skoro są dowody. Dlatego, że skrajne partie, czyli Lewica i Alternatywa dla Niemiec, stwierdziły, że to nie jest dobre, dlatego że rząd Friedricha Merca pcha Niemcy ku wojnie z Rosją, ku eskalacji napięcia. AfD twierdzi do tego, że nie są takie same środki przykładane reakcyjne do Ukrainy i do Rosji, bo Ukraina też powinna zostać ukarana jakimiś sankcjami, choćby za to, że jej obywatele uszkodzili Nord Stream, czyli ten gazociąg, który płynie pod dnie Bałtyku, leży na dnie Bałtyku i miał prowadzić ropę z Rosji do Niemiec. Natomiast no, większość Niemców, takie szybkie badania pokazują, że tak jest za tym, żeby stanowczo odpowiadać na ten niepokój, który Rosjanie wprowadzają na terenie Niemiec. No i dzisiaj też media podały, bo oficjalne informacje to jest właśnie o tych sankcjach, natomiast media poinformowały, że są ustaleni dwaj Rosjanie, jeden z Litwy, drugi z Białorusi, jeden z Łotwy, przepraszam, drugi z Białorusi, którzy mieli przeprowadzić to tę akcję na lotnisku w Lipsku. Oni mieli wysłać tego uzbrojonego drona. Ślady DNA prowadziły do tego, że ich ustalono, natomiast oni są w Rosji i nie zostaną zatrzymani. Tu śledczy nie mają wątpliwości. Wiadomo, kto to zrobił, ale Rosja zaprzecza i nie wyda na pewno tych, których Niemcy podejrzewają o przeprowadzenie tego aktu.
0: O tej sprawie Adam Górczewski, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A sprawa wróci jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej i jeszcze przed godziną 17. A to piosenka dnia w programie trzecim. Nie mogę ci nic powiedzieć. Head on.

0: Piosenka dnia w programie trzecim. 2 2 7 3. Telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. W Trójce teraz o problemach z podręcznikami pomówimy. Państwo do nas dzwonią, między innymi w tej sprawie. I to nie tylko w audycji popołudniowej, ale i w porannych. Mówią, że jest drogo albo że podręczników nie ma. Państwo zgłaszają problemy. Sprawdza Paweł Turski.
1: Problem z dostępnością darmowych podręczników, szczególnie tych, z których uczą się czwartoklasiści, zgłosiła pani Dominika, nauczycielka polskiego w jednej z warszawskich podstawówek.
2: Nie mamy jak pracować z podręcznikiem, ponieważ dzieci jeszcze ich nie dostały. Dla czwartych klas na ten moment w naszej szkole mamy przygotowane tylko 3 podręczniki do informatyki, do matematyki i do języka angielskiego. Polskiego jeszcze nie ma. I nie wiadomo, kiedy będzie, mimo tego, że szkoła złożyła zamówienie w terminie.
1: Brak podręczników w szkołach nie jest ogólnopolskim problemem, mówi mi, gdy przychodzę za sprawą, Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: Nie docierają do nas żadne sygnały. Problem wynikać może z logistycznych procedur. Są przeciążone wydawnictwa, albo też firma kurierska czy hurtownia ma problem z realizacją, ale na pewno nie jest to problemem we wszystkich szkołach, tylko jednostkowym problemem.
1: Dostępność podręczników, tych darmowych,

0: dla uczniów podstawówek. To nie jedyna trudna kwestia na początku września. Zakup nowych książek dla uczniów szkół średnich to także kłopot. Problemem w tym przypadku nie jest dostępność, lecz jest nim cena nowego kompletu. Skarży się pani Justyna, mama licealistki.
1: Jak dostałam informację, co powinnam przygotować córce, chwyciłam się za głowę, ponieważ wyszło mi łącznie niecałe 1000 zł.
0: Rozwiązaniem tego problemu jest wybór książek używanych. Te generalnie są dostępne, choć nie wszystkie. Studentuzjazm Dariusz Krąż z księgarni Panorama na warszawskim Żoliborzu.
2: Nie da się złożyć kompletu z samych używanych, gdyż na rynku jest bardzo dużo nowych wydawnictw, więc staramy się zawsze dać klientom używane książki, te, które możemy, które aktualne są i pasują do listy, którą nam klienci przynoszą, natomiast uzupełniamy to nowymi kartami pracy, ewentualnie nowymi wydaniami.
3: W jakiej ceny my jesteśmy w stanie realnie zejść, tworząc taki zestaw używanych i tych nowych?
2: Wczoraj przyszedł klient, miał wyceniony komplet w internecie, gdzie sobie wycenił 1100 zł, komplet kosztował. Złożyliśmy mu go za 700 zł.
0: Udało się więc zaoszczędzić aż 400 zł. Pieniądze te spokojnie wystarczą na porządną wyprawkę.
4: Problemy i wyzwania polskiej szkoły na początku nowego roku szkolnego. Te tematy będą pojawiać się codziennie w audycjach. Zapraszamy do Trójki. Jeśli są jakiekolwiek kwestie, którymi chcą Państwo nas zainteresować i o których powiedzieć słuchaczom, albo takie, które życzą sobie Państwo, żebyśmy my sprawdzili, numer 2273 jest do Państwa dyspozycji, tak samo jak adres mailowy kontakt@polskieradio.pl. A w sprawie podręczników już Państwo dzwonią.
5: My zawsze w połowie września jako nauczyciele mamy podręczniki, chwalić Boga. A z drugiej strony wchodzi kompas jutra i ponoć miały być takie duże zmiany. Po trzecie dbamy o ekologię i po prostu zmieniamy te podręczniki ciągle i ciągle i ciągle. My sami jesteśmy w stanie jako nauczyciele nadążyć już na po prostu nad zmianą zmian. I powiem Państwu, że naprawdę można pracować bez podręcznika. I ja dzisiaj pracowałam i żyję i moi uczniowie też są zadowoleni.
4: Ja muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia jako uczeń, to lubiłem te lekcje, w których nauczyciele mówili, a dzisiaj podręcznik nie będzie potrzebny, zostawcie podręcznik w plecaku, bo to oznaczało jakąś lekcję pełną ciekawostek, pełną wyzwań, jakichś wspólnych działań, pracy grupowej, która zawsze sprawiała mi jako uczniowi najwięcej radości, no ale pewnie, tak sobie myślę, może nie była najlepsza, jeśli chodzi o nadganianie programu, ale na pewno zostawała w głowie na dłużej.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w sprawie szkoły. Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z jaką sprawą pani dzwoni?
1: Ja dzwonię w sprawie podręczników. Chciałam powiedzieć, że ja mam brata, który ma dzieci w wieku szkolnym i mieszkają w Anglii. Więc oni w Anglii muszą przynieść do szkoły długopis i kupić strój. I nie potrzebują ani zeszytów, ani książek, ani żadnych innych pomocy, kredek, plasteli, niczego. Wszystko zapewnia szkoła. Ja się pytam, jak to się dzieje, że tam można, a u nas co rok jest cyrk z książkami, które są coraz nowsze i coraz więcej trzeba ich produkować, kupować.
0: Dziękujemy za tę myśl i pytam państwa, czy chcieliby państwo, żeby i w Polsce było tak jak

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w lotto. To kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowi. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
15: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
16: Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje na temat zonda krypto. Chodzi o zatrzymanych przez policję i ABW w związku ze śledztwem dotyczącym działalności upadłej giełdy.
17: Jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków, na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób.
16: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że wśród zatrzymanych są i

0: Kobiety i mężczyźni zostaną przetransportowani do prokuratury w Katowicach. Tam jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, spotkał się w Watykanie z papieżem. Po rozmowie z Leonem XIV dziennikarz wyraził wdzięczność za niezwykłe spotkanie i przyznał, że po miesiącach wewnętrznego napięcia teraz czuje spokój. Ojciec Święty pobłogosławił kopię obrazu Matki Bożej Kongregackiej, który przewiózł ze sobą Andrzej Poczobut. Teraz obraz razem z nim za kilka dni pojedzie do Grodna, do Związku Polaków na Białorusi. Miała tłumaczyć się, że pomyliła drogę. Kobieta uszkodziła szlaban i wjechała na pas drogi granicznej na wschodzie Polski, informuje Michał Biura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Kierująca osobowo Toyotą wjechała na pas drogi granicznej w rejonie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Ukarana została mandatem w wysokości 1000 zł. Zatrzymany został również dowód rejestracyjny jej pojazdu.
0: Straż Graniczna przypomina, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej obowiązuje zakaz wchodzenia na pas drogi granicznej. Pełny serwis Trójce o 17.
2: Teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Rząd przyjął autopoprawkę w tej sprawie, a Sejm będzie ją głosować jeszcze dziś wieczorem. Wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego to główny powód konfliktów dla ponad 30% rodzin z dziećmi. Ankietowani kłócą się też o brak oszczędności. Choć domowe budżety często znajdują się pod presją, to jednak cięcia kosztów rzadko dotyczą najmłodszych, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora.
4: Z jednej strony rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet. Dlatego tylko 6% Polaków wskazuje koszty związane z dziećmi jako źródło sporów finansowych w rodzinie. Z drugiej strony ta gotowość do finansowania codziennych potrzeb nie przekłada się na długoterminowe oszczędzanie. Systematycznie odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci zaledwie 7% rodziców.
3: Z badania Infomonitora wynika również, że kwota niezapłaconych alimentów sięga niemal 17 miliardów złotych. Rolnicy mogą coraz więcej spraw załatwić przez internet. Portal Rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczać do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszają w nim kolejne nabory, mówi Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5: Zapadła decyzja o budowie portalu Rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo krążenie między różnymi podmiotami i systemami jest czasochłonne i nieefektywne.
3: Wystarczy wejść na stronę portalrolnika.gov.pl, a cyfryzacja to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim skrócenie czasu rozpatrywania wniosków i szybszy transfer pieniędzy. Kakao mocno drożeje, od lutego jego cena wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. W obiegu są już nowe monety kolekcjonerskie z wybitną polską lekkoatletką Haliną Konopacką. To zdobywczyni pierwszego złotego olimpijskiego medalu dla Polski w rzucie dyskiem, choć uprawiała też kilka innych dyscyplin. Halina Konopacka brała także udział w ewakuacji polskiego złota po wybuchu II wojny światowej. Moneta z jej wizerunkiem o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra i można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Dolar dziś po południu kosztuje 3,73 zł, a euro 4,32.
2: W nocy może pokropić i będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro raczej od 20 do 23 stopni w ciągu dnia, tylko chłodniej nad morzem na Podhalu i Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie 19. Miejscami przelotnie pokropi. To jak to jest z tymi podręcznikami? Lepiej z nimi czy bez nich? Lepiej mieć zapewnione przez szkołę książki czy kazać uczniom kupować własne?
6: W 1972 roku rozpoczynałem szkołę podstawową. Była to szkoła na wsi, ale niezależnie. To jest po prostu była szkoła podstawowa. I wtedy już rozpoczął się taki nowy program z tym rocznikiem, gdzie my, podobnie jak tutaj słyszałam na antenie, do szkoły przynosiliśmy tylko siebie, ewentualnie strój na zajęcia wychowania fizycznego. Wszystkie przybory, wszystkie książki, wszystkie

0: kobiety były w szkole. Nie wiem, dlaczego to się skończyło, ale się rzeczywiście skończyło. Może można wrócić do historii.
1: Wracamy do historii tego pilotażu, czy niech zostanie tak, jak jest?
2: Do jasnej ciasnej jest coś takiego jak 800+. Jeżeli komplet podręczników do liceum kosztuje 1000, no to wrześniowo 800 można na te podręczniki przeznaczyć. Jakoś to będzie, a w październiku kolejna 800 wpadnie. Da się żyć, naprawdę, da się żyć.
1: Oj, kontrowersyjna to opinia. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Czekamy.

0: sprawie podręczników. Pan Michał się do nas dodzwonił. Halo, halo.
1: Halo, halo. Dzień dobry, panie Michale. Michał z tej strony.
0: Dzień dobry, panie Michale. Z jaką myślą o podręcznikach?
1: Panie Michalku, ja sobie tak myślę, że na razie to nie ma co z tymi podręcznikami specjalnie rozlewać mleka i płakać nad nim. Dlatego, że za chwilę czeka nas okres ludzików kasztanowych i wszyscy uczniowie, czy rodzice będą się zastanawiali, gdzie o 21 znaleźć kasztany, te wszystkie rzeczy na jutro.
0: Ale to może kasztany też powinny być tak jak w Anglii. Pewnie w Anglii to kasztany pewnie mają w szkołach i tylko się przychodzi, od razu te kasztanowe ludziki robi.
1: Tak, tak, jasne. I na pewno one są do zrobienia za tydzień.
0: Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej komentarzy. I od panów Michałów i wszystkich innych, od Michała realizatora, tutaj jeden głos jeszcze w tej sprawie, że praca bez podręczników to kiedyś oznaczała pracę z takimi wątpliwej jakości kserówkami. Takie wspomnienia też państwo mają? Proszę się nimi podzielić. Dwie dwójki, siedem trójek. A nam jeszcze kawałek został Blondie Maria.

0: 20 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Po pożarze w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej premier mówi tak.
1: Nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu.
0: Paliła się hala magazynowa, także w Lublinie składowano w niej części do dronów. W tej sprawie śledczy również badają wschodni wątek. Jak wygląda zabezpieczenie, ochrona firm ważnych dla naszej obronności? To sprawdzał dla Państwa Jakub Witkowski.
2: Okazuje się, że większość informacji na ten temat jest niejawna. To co wiadomo, to to, że duzi gracze są pod parasolem państwa.
3: Zakłady zbrojeniowe, zarówno te państwowe, jak i prywatne są.

0: chronione przez wyspecjalizowane firmy, które się tym zajmują. To często są specjaliści najwyższej klasy, byli żołnierze Gromu czy Formozy. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że w Polsce mamy tysiące firm.
1: I są to małe firmy, nieco z boku.
2: Tutaj przede wszystkim zależy od tego, jaka jest odpowiedzialność właścicieli danej firmy.
1: Stwierdza Andrzej Mroczek z Kolegium Civitas.
2: Czy mają świadomość?
1: Firmy kooperujące z wojskiem powinny, choć w praktyce nie zawsze to robią, uzyskać koncesje od MSWiA oraz Resortu Rozwoju i Technologii. Są wówczas weryfikowane m.in. przez ABW. Służby te wydają też świadectwo bezpieczeństwa dotyczącego tzw. tematów top secret, ale samo zabezpieczenie firmy to już sprawa przedsiębiorców.
2: To zależy wszystko od firmy. Jakie zastosuje rozwiązania techniczne, technologiczne plus fizyczne?
1: Można m.in. wynająć specjalną ochronę formacji SUFO.
2: To są uzbrojone formacje prywatnych firm ochrony. Na to jest wydawana koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: I tego typu ochrona podlega policji, która posiada też spis takich firm, które kooperują z wojskiem.
3: Do godziny 17 zostało nam jeszcze 18 minut. W Trójce przed momentem słuchaliśmy Mary, a teraz będzie Marianne, Fountains DC.

0: nawet jeśli podręczniki są drogie, to pieniądze z 800+ można na nie przeznaczyć. I jak się okazuje, osamotniony głos to nie był.
1: Te utyskiwania, że podręczniki kosztują 1000 zł, są średnio uzasadnione. Przypominam, że wszyscy Polacy, podatnicy, składamy się, żebyście Państwo na te podręczniki mieli i mam nadzieję, że przypomnicie sobie, jakie jest przeznaczenie tej kwoty.
0: Co Państwo na to? 2 2 7 3 mogą też Państwo dzwonić i mówić, czy lepiej korzystać z podręczników nowych, czy z używanych.
2: Przez większość podstawówki i liceum miałam zawsze używane podręczniki po koledze starszym o rok. Mało tego, jeszcze w podręcznikach z matematyki ołóweczkiem zostawiał mi zapisane rozwiązania zadań. Było super.
0: Teraz rzut oka za polską granicę, bo Rosja eskaluje wojnę hybrydową z państwami europejskimi, nie tylko z Polską. Dziś na pewno słyszeli Państwo o podejrzeniach, o podejrzanych o próbę ataku w Lipsku, o Łotyszu pochodzenia rosyjskiego i Rosjaninie pochodzącym z Białorusi. To nie jedyne źródło napięć między Rosją a Niemcami. Tamten dronowy nieudany atak. Agnieszka Lichnerowicz.
3: Centrum świata.
4: Około 20 kilometrów od niemiecko-polskiej granicy doszło wczoraj do próby sabotażu sieci energetycznej w pobliżu elektrowni Jęczmiel. Sprawcy nieznani, ale działali inaczej niż wcześniej robili to lewicowi bojownicy. Natomiast dziś rano policja dodała, że do próby sabotażu także sieci energetycznej doszło także w Bergheim na zachodzie Niemiec. Oba incydenty miały więc miejsce tego samego dnia, kiedy Berlin oficjalnie oskarżył Rosję o sierpniową próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Sankcje ogłosił szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul. Konsulat generalny Rosji w Bonn 18 września zostanie zamknięty, natomiast umowa najmu rosyjskiego w Berlinie zostanie rozwiązana. Wadephul podkreślił przy tym, że na stole cały czas jest propozycja szukania porozumienia z Moskwą, ale teraz Rosja musi rozumieć, że rozwiązania militarne i próbę egzekwowania żądań siłą, w tym metodami hybrydowymi, zawiodły. Władimir Putin najwyraźniej nie zrozumiał, ale gdzie dowody? Cóż, dowody zostały podłożone. Prezydent Rosji ogłosił, że działania niemieckiego rządu są dyktowane tym, że kanclerz jest słaby, gospodarka się sypie, a w kraju trwa kampania wyborcza. W Centrum Świata łączymy się z Piotrem Burasem, dyrektorem Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czy to są poważne sankcje, czy to jest poważna eskalacja?
5: Najważniejsze jest to, że Niemcy bardzo jasno nazwały to, skąd ten sabotaż pochodzi, sprawcę. Natomiast sankcje są adekwatne, myślę, do tej sytuacji. Niektórzy uważają je także w Niemczech za może zbyt ostrożne, ale one, ich poziom jest spowodowany tym, że Niemcy spodziewają się dalszych prowokacji, dalszych eskalacji i muszą mieć przestrzeń do tego, żeby odpowiadać dalej i jakby na tej drabinie eskalacyjnej znaleźć swoje miejsce. Dlatego też kanclerz Merz nie wystąpił i to nie on opowiadał o tym, jaka jest reakcja niemiecka na ten sabotaż lipski, no bo to zostawia oczywiście przestrzeń do dalszych działań w przyszłości i myślę, że niestety należy się ich spodziewać i takie też są odczucia w elitach niemieckich.
4: Czego się spodziewać?
5: Tu chodzi o dosyć fundamentalne pytanie, na jakim etapie konfrontacji z Rosją Zachód się znajduje dzisiaj. Jest no coraz poważniejsze przekonanie, że jesteśmy u progu jakiejś większej eskalacji ze strony Rosji, która no może mieć nawet poważniejszy charakter niż to, co się do tej pory wydarzyło. Ale że to może być też szerzej zakrojona prowokacja militarna.
4: Czy ujawnienie kolejnych prób sabotażu na kilka dni przed kluczowymi wyborami w Landzie, w Saksonii, Anhalt. Czy to jest przypadek i czy może mieć wpływ na wynik wyborów?
5: Wybory w Landach Wschodnich w tym miesiącu to są 3 wybory. One być może są częścią, oczywiście to są spekulacje, ale kontekstu dla strony rosyjskiej, dla przeprowadzenia tych prowokacji, ponieważ no, one pokazują Niemcom, jak niebezpieczna jest eskalacja w sporze z Rosją.
4: Rosja straszy, Putin straszy jednym słowem.
5: Putin straszy, chce pokazać, żeby Niemcy wycofały się z pomocy dla Ukrainy. I chce, no, żeby siły polityczne, takie jak AfD, które reprezentują taką linię, żeby one na tym zyskały. Czy tak się stanie, to jest oczywiście bardzo otwarta kwestia, ponieważ to

0: może być taki miecz obosieczny. To jest jednak też cała klasa polityczna, ta mainstreamowa niemiecka dzisiaj no, coraz bardziej mówi jednym głosem w sprawie Rosji i te prowokacje, akty sabotażu tylko wzmacniają na razie to poczucie, że nie można Rosji ustąpić, ponieważ każde ustępstwo albo brak reakcji na takie akty będzie tylko zachęcać do tego, żeby właśnie eskalować tę agresję. Pytanie jest oczywiście, jak to się przełoży na wyniki wyborów, ale ja nie spodziewałbym się, żeby miało to taki decydujący wpływ.
1: Niemcy zapowiadają też walkę o sankcje w Unii Europejskiej, bo zaostrzenie sankcji wobec floty cieni, objęcie kolejnych osób różnego rodzaju też ograniczeniami.
0: To nie jest też tak, że za pomocą sankcji można osiągnąć wszystkie cele i zastopować machinę wojenną Putina. On kieruje się logiką, która bierze pod uwagę to, że Zachód może odpowiadać na tego rodzaju prowokacje kolejnymi sankcjami i te sankcje są niejako wliczone w strategię. No, kluczowe pozostaje jednak trwałe i solidne wsparcie, zwłaszcza Unii Europejskiej, dla Ukrainy. I być może, i to jest coś, o czym Niemcy mówiły już wiele miesięcy temu i opowiadały się za tym, ale ten plan na razie został zawieszony, to znaczy wykorzystanie rosyjskich zamrożonych aktywów na potrzeby pomocy Ukrainie. I oczywiście pozostaje flota cieni i to jest ten najbardziej dzisiaj najszerzej dyskutowany element tej strategii sankcyjnej, żeby uderzyć w nią jeszcze bardziej niż do tej pory.
1: Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Po 17 w Trójce zajmiemy się sejmowym przeciąganiem liny w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i czterema dekadami muzyki czasów PRL-u. I tu pytanie do Państwa. Czy muzycznie za PRL-u było lepiej, czy jednak wolą Państwo rozrywkową muzykę wolnej Polski? 2 2 7 3.

0: Coming Around, Travis w Trójce. 5 minut do 17.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
13: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frosta kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.02 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
21: W prokuraturze jest już jedna z osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. To inwestor giełdowy. Mieszkanka osiedla maltańskiego z Poznania eksmitowana. Demonstrowali aktywiści, interweniowała policja. 7 tysięcy w 20 minut. Jak ciepłe bułeczki rozeszły się czeki turystyczne na Lubelszczyźnie. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie Zonda Krypto. Według mediów miał związki z zaginionym

0: Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Rafał Zaorski ma być jedną z trzech osób zatrzymanych dziś w związku ze sprawą upadłej giełdy.
1: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiej Delegatury Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną przesłuchani i ewentualnie usłyszą zarzuty. Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
2: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
1: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Finał eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Z domu wyprowadzono kobietę, która mieszkała na działce od ponad 30 lat. Kilkadziesiąt zgromadzonych osób próbowało powstrzymać komornika, a doszło do interwencji policji. Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że działania zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem.
3: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem. Jeżeli obecnie właścicielem jest spółka deweloperska, natomiast zarówno w wyroku, jak i w klauzuli wykonalności jest wpisana parafia, która już nie ma żadnego tytułu do tej nieruchomości.
0: Pełnomocnik dewelopera, który jest właścicielem terenu, uważa z kolei, że działania komornika były prowadzone zgodnie z przepisami. Jacek Masiota wyjaśnia też, że eksmitowana odrzuciła wszystkie formy pomocy.
4: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
0: Z działek na osiedlu maltańskim w Poznaniu ma być eksmitowanych około 100 rodzin. 19-latek podejrzewano o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu w rękach służb. To mieszkaniec powiatu. Do zatrzymania doszło wczoraj, kiedy policjanci dostali kolejne zgłoszenie od mieszkańców, informuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu.
5: Które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
0: Jak przekazał prokurator, postawiono hipotezę, że zamordowana kobieta jest przypadkową ofiarą. Profilaktyka Podaj Dalej rusza kampania na rzecz zdrowia Polaków. Wciąż jest duża liczba niewykorzystanych terminów na kluczowe badania profilaktyczne, przypomina ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Kiedy widzę, że w moim IKP mamy ponad 400 tysięcy wolnych terminów przez najbliższe 90 dni na mamografię i na test HPV-HR ponad 300 tysięcy, to nie jest już tylko powiedzenie badajcie się. To jest pomysł na to, żeby dotrzeć do każdego pacjenta.
0: W kampanię włączyły się też inne resorty. Wrzesień to miesiąc profilaktyki i w całym kraju odbędzie się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych promujących programy i badania profilaktyczne. 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w województwie lubelskim, rozeszło się w 20 minut. W puli dla osób powyżej 18 roku życia vouchery zniknęły w 30 sekund. Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki nie jest zdziwiony tak ogromnym zainteresowaniem.
7: Rozmawialiśmy wcześniej z województwami, które już miały wcześniej takie programy, nazywały się bonami turystycznymi i oni nam przekazywali swoje informacje, mówili, że w ciągu 3-4 minut tak naprawdę rozchodziła im się cała pula. Warto tutaj przyjechać, mamy dwa parki narodowe, tu jest Polecki, Roztoczański, jest też 17 krajobrazowych, więc każdy turysta znajdzie tutaj ciszę, spokój, jakiś odpoczynek.
0: Vouchery wygenerowane na stronie Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Trójce, sport i Darek Urbanowicz.
10: Przed godziną serwis sportowy kończyliśmy informacjami z mundialu w Sokka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej. To ten serwis zaczniemy od wydarzeń w Essen. Polacy wygrali trzeci mecz fazy grupowej, tym razem z Chile. Dwoma bramkami i asystą może poszczycić się Jan Peda.
11: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę

0: w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania. Od razu zobaczyłem, że bramkarz nie jest pewny w swojej grze nogami, więc poszedłem na maksa i się opłaciło.
1: Polacy w Essen bronią tytułu Mistrzów Świata. Do pucharów wyszli z pierwszego miejsca. Czekamy na ogłoszenie drabinki. Jako zwycięzcy grupy w 1/16 finału mają wolny los. A teraz już piłka 11-osobowa. No chyba, że ktoś wyleci z boiska z czerwoną kartką. W 10 kończyła Wisła Płock, ale i tak wygrała z Wikendem Luzino 3-2. W pozostałych meczach Pucharu Polski PZPN w 51 minucie Beskid Andrychów remisuje z rezerwami Śląska Wrocław 1-1. Górnik Polkowice Polonia Warszawa 0-0. Na razie ten mecz jeszcze trwa oczywiście. Górnik Zabrze w drugim w rezerwach przegrywa z Olimpią Grudziądz 1-2. Zaczął się mecz Górnika Łęczna ze Stalą Mielec. Przed nami jeszcze starcia Znicza Pruszków z Krakowią, Lechii Zielona Góra z Ruchem Chorzów, Miedzi Legnica z Chrobrym Głogów, starcie Sokołów z Ostródy i z Kleczewa, Resowi z Arką Gdynia i na deser Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Międzynarodowa Federacja Narciarska przedłużyła na kolejny sezon zasady dopuszczające do startów indywidualnych zawodników z Rosji i Białorusi. Po anulowaniu przez KAS 4-letniego zakazu nałożonego za wybuch wojny w Ukrainie, narciarze i snowboardziści z obu krajów mogą kontynuować rywalizację w Pucharze Świata i walczyć o kwalifikacje olimpijskie na kolejne igrzyska. Rada FIS postawiła jednak rygorystyczne wymogi. Zawodnicy, trenerzy i działacze muszą podpisać specjalną deklarację neutralności. Obowiązuje ich całkowity zakaz używania flag, hymnów, barw narodowych i strojów reprezentacyjnych pod groźbą natychmiastowych sankcji. Mimo zielonego światła od federacji, sportowców wciąż mogą zatrzymać odmowy wizowe do części państw europejskich organizujących Puchar Świata. Końcówka 11 etapu 81 edycji Vuelta Ciclista España. Tymczasem kolarz gospodarzy Luis Asquet z grupy NSN wygrał pierwszy etap Tour de Britain. Drugi finiszował Włoch Filippo Ganna, nazywany Top Ganną. To kolega z zespołu Michała Kwiatkowskiego z Net Company Ineos. Na 87 miejscu do mety dotarł Kamil Małecki, startujący w barwach Pinarello Q36,5. Do zwycięzcy stracił blisko 6 minut.
2: W nocy od 10 do 14 stopni, jutro trochę chmur, trochę słońca, miejscami pokropi, przelotnie raczej, na Pomorzu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni, chłodniej nad morzem, na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam maksymalnie 19 stopni. Jutro.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 9 minut po 17, ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Daniluk, Kuba Witkowski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Jak to jest z tymi szkolnymi podręcznikami i całą szkolną wyprawką? Wydaje się, że to wszystko drogie, ale w wielu telefonach tych, które Państwo do Trójki wykonują, pod 2 2 7 3, no słychać głosy, że to jest taka kwota, którą się akurat nie powinniśmy oburzać.
5: Mały komentarz znowu do tego płakania, że książki drogie, zeszyty drogie, że zajęcia dodatkowe drogie, że na przykład moi sąsiedzi też na przykład mają dwójkę dzieci w wieku szkolnym i oni sobie właśnie wzięli na raty Lexusa za 190 tysięcy i mają ratę 2000 zł miesięcznie i oni też właśnie mówią, że wszystko jest drogie, bo całe to 800 plus przeznaczają właśnie na raty między innymi a tego Lexusa i wszystko jest drogie.
2: Wiadomo za to, czym dzieci do szkoły przywożą.
6: Ten temat podręczników i temat szkolny mi przypomniał coroczny dowcip, który mi się właśnie w tym czasie przypomina, mianowicie wytłumaczenie, dlaczego kosmici porywają ludzi nocą. Mianowicie młody kosmita idzie do taty kosmity i mówi: tato, potrzebuję człowieka na rano do szkoły.
2: Więc gdyby kiedyś Państwo spojrzeli nocą na rozgwieżdżone niebo, to będą Państwo wiedzieli, o czym teraz myśleć. Albo gdy Państwo usłyszą Coldplay Sky Full of Stars, to będzie wiadomo, że gdzieś tam któraś z tych gwiazdek to jest kosmita, który musi mieć na jutro człowieka do szkoły.

0: Już 14 minut po godzinie 17, tu program trzeci. Za kilka chwil u nas posłuchają państwo o czterech dekadach muzyki PRL-u. No i w związku z tym spytałem, czy lepsza jest dla państwa ta muzyka sprzed lat, czy raczej ta nowa. No i zadzwonił do nas muzykalny słuchacz Stanisław. Na pewno państwo kojarzą.
1: Ja jestem rocznik 1960 i jeżeli chodzi o odczucia muzyczne z czasów 80-tych, 70-tych, no to mile je wspominam. Utwór, który wygrywał na Eurowizji w Opolu czy w Sopocie. Ja rano wstawałem, idąc na ryby, ja go gwizdałem, ja go śpiewałem, ja go zapamiętywałem. Obecnie utwory, które wygrywają na takich imprezach, nie dadzą się zanucić, nie dadzą, mimo moich wysiłków, a słuch muzyczny, jak wiecie, mam.
0: Teraz w Trójce o tym, że Maciej Berek próbuje przekonać koalicjantów, że powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj i jutro spotyka się z posłami poszczególnych partii. Kandydatura byłego ministra budziła i budzi wątpliwości u sporej części polityków.
2: Przeciw Maciejowi Berkowi opowie się Klub Rozwój Plus, podkreśla Marcin Horała.
3: Nie będziemy popierać tej kandydatury z wielu przyczyn. Jest poważna wątpliwość, czy w ogóle pan Maciej Berek spełnia kryteria formalne bycia kandydatem, bo tam trzeba określony staż mieć w wykonywaniu określonych zawodów prawniczych i co do niego jest poważna wątpliwość, czy on realnie ten zawód w tym czasie wystarczającym wykonywał.
2: W Prawie i Sprawiedliwości oficjalnie decyzja jeszcze nie zapadła, ale słychać różne głosy. Przeciw jest kandydat PiS na wicemarszałka Marcin Ociepa.
4: Zgłaszanie pana ministra Berka jest kwintesencją Platformy Obywatelskiej.

0: która zapowiadała inne standardy, że nie będzie zgłaszać czynnych polityków, a zgłosili członka Rady Ministrów.
1: Nie wiem, jakie stanowisko klubu, chociaż ja zastanawiam się, czy nie poprzeć tej kandydatury. Bo chodzi o to, żeby rzeczywiście pan Berek został tym sędzią, żeby udokumentować hipokryzję, kłamstwa Koalicji Obywatelskiej w zakresie obsadzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No bo to jest jednak piękna katastrofa w ich wydaniu.
2: Mówi Krzysztof Cieciur.

0: że ta rozmowa, która przed nami, może skutkować tym, że ci, którzy dzisiaj są nie do końca przekonani, mogą zmienić zdanie, ale to wszystko jest w grze.
1: Głosowanie w piątek przed południem.
2: W Lewicy dyscypliny nie będzie, ale jej politycy nie zdradzają, jak będą głosować. Prawo i Sprawiedliwość proponuje kandydaturę Artura Kotowskiego. Obaj kandydaci jutro będą odpowiadać na pytania specjalnej sejmowej komisji. Tą sprawą dla państwa zajął się Jacek Frenzel. My mamy już 17 minut po godzinie 17, a ja mam teraz zadanie dla naszego słuchacza Stanisława z Żyrardowa. Może uda się jednak zanucić taki całkiem świeży kawałek, bo z czerwca tego roku. Zabierz mnie. Ewa Koc, Błażej Król i Dawid Tyszkowski.

0: bardzo proszę, drodzy słuchacze, przestańmy być Kargulami i Pawlakami. Ja kocham ten serial, ale patrzenie komuś, co on ma w garażu i mówienie, że sąsiad to ma to i tamto, a jeszcze narzeka, to jest takie słabe, jakaś masakra.
1: Dwadzieścia minut po 17. Już jutro Muzeum Historii Polski wypełni się muzyką z czasów PRL. Wystawa Za czym kolejka ta stoi, PRL w muzycznym zwierciadle, to opowieść o epoce zapisana w piosenkach, które znają, pamiętają i nucą całe pokolenia.
2: Wystawa tak naprawdę chronologiczna nie jest, ale my nie prowadzimy tej narracji rok po roku. To nie jest takie kompendium wiedzy o muzyce PRL-u.
3: Krzysztof Banach, kurator wystawy.
2: My przede wszystkim opowiadamy o systemie, o dziejach tej epoki przez muzykę.
4: Wojewódzki Urząd Cenzury w Krakowie któregoś dnia zobaczył, że poszła do sklepów niewłaściwa okładka z płytów Skaldów.
3: Marek Stremecki, pomysłodawca i kurator wystawy.
4: Jedyny przypadek taki w Polsce, gdzie się coś takiego zdarzyło. Ta okładka jest niewłaściwa. Dlaczego? Otóż tu w centrum, ten mały chłopczyk w niebieskich spodenkach, to jest młody Lenin. Andrzejowi Zielińskiemu udało się jedną zachować.
2: W 1983 roku była taka sytuacja, kiedy Manon miał zagrać na imprezie ZMP bodajże, młodzieżówki komunistycznej. Manon odmówił. I Manam w radio został zablokowany. Wtedy w Trójce na liście przeboju się znajdowały dwie piosenki z płyt Manamu, które macie państwo tam w gablocie. I te piosenki nagle zniknęły. Zamiast tych piosenek Marek Niedźwiecki puszczał fragment werbli z utworu To tylko tango.

0: za rogiem. Też Piotr Meck wypożyczył nam swoją kolekcję pocztówek muzycznych zbieraną latami.
1: Uparłem się, że muszą być tutaj pocztówki dźwiękowe, czyli absolutny fenomen socjologiczny lat 60. i 70. Ku mojemu zdziwieniu Marek zażądał, żebym absolutnie wypożyczył tutaj pocztówkę, którą dostałem od Johna Lennona w roku 79.
2: Bardzo by mi zależało, żeby to była wielobarwność tej wystawy. Około 120 całych utworów można posłuchać na wystawie, za czym kolejka ta stoi.
3: Wystawę przedpremierowo podziwiała Karolina Gonet. Na odwiedziny w Muzeum Historii Polski mają Państwo czas do 6 grudnia, a już od poniedziałku w audycji Dobrego Dnia będziemy o piosenkach z wystawy opowiadać i rozkładać je na czynniki pierwsze. Będzie wśród nich, rzecz jasna, psalm stojących w kolejce.

Jak nazwać taką cechę piosenki, że się ją dobrze nuci jednym słowem? Może państwo coś podpowiedzą? 2:27. Już 25 minut po 17:00, o w pół do 6:00 posłuchają państwo Pulsu Trójki, w którym, do którego Roch Kowalski zaprosił Jarosława Wieczorka z Prawa i Sprawiedliwości i Marcina Skonieczkę z Unicentrum. Porozmawiają m.in. o rosyjskich aktach dywersji w Europie i o wyborze, niewyborze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. A to Foo Fighters w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
2: i to tylko na tych muzycznych,
1: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
2: Co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
2: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
2: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
2: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
2: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
8: Puls Trójki.
9: Dzień dobry, to środowe popołudnie, a ze mną w studiu Jarosław Wieczorek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim
9: słuchaczom. Pan poseł Marcin Skonieczka, Unia Centrum, Klub Parlamentarny Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Chciałbym, żebyśmy jednak, nawet nie jednak, chciałbym, żebyśmy zaczęli od wydarzeń dzisiaj w Poznaniu, do których doszło na osiedlu maltańskim. Tam po latach sporu pomiędzy mieszkańcami a kurią, która sprzedała teren wraz z mieszkańcami właśnie jednemu z deweloperów, doszło dzisiaj do eksmisji. Te obrazki były niezwykle brutalne. I teraz pytanie do pana posła Skonieczki. Czy potrzebna była aż tak brutalna reakcja policji? Czy w ogóle potrzebne było przeprowadzenie tej eksmisji w momencie, w którym droga sądowa nie doszła jeszcze do końca?
11: Panie redaktorze, jeśli chodzi o eksmisję, to zawsze są trudne tematy, bo tutaj mamy pewnego rodzaju konflikt. Z jednej strony właściciel ma prawo dysponować swoim gruntem, a z drugiej strony no, troszczymy się o lokatorów. I tutaj, jak rozumiem, zabrakło pewnego rodzaju, nie wiem, może dialogu.

0: Bogu, bo ja 13 lat byłem samorządowcem i też mieliśmy tego typu sprawy i zawsze naszym głównym celem było to, żeby zadbać o tych mieszkańców, którzy są eksmitowani, żeby zapewnić im odpowiedni lokal. Nie zawsze ci lokatorzy byli zadowoleni z tych lokali zastępczych, ale jednak takie możliwości zawsze dawaliśmy. Nie wiem, co tutaj nie zadziałało, że doszło do takich aktów, które są określane przez uczestników tych protestów jako użycie przemocy. No to trzeba sprawdzić, czy wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Natomiast mówię, no tutaj kluczowa jest kwestia prawa własności, działania prawa. Ta sprawa się toczy od kilkunastu lat. No i to była decyzja Kościoła katolickiego, kurii, o tym, żeby te grunty sprzedać deweloperowi. Rozumiem, że teraz musi się z tego wywiązać.
1: No tak, tylko tutaj jest pytanie o to, jaka jest w takim razie rola państwa, jeśli mieszkańcy wieloletni, którzy budowali te domy, są zakładnikami sporu pomiędzy kościołem a deweloperem. To pytanie jest, czy państwo powinno ich wynosić siłą z ich mieszkań, czy powinno ich wesprzeć
0: w tym sporze. Rolą jest dbanie o to, żeby prawo było przestrzegane. Jeżeli jest wyrok o eksmisji i przychodzi komornik tą eksmisję wykonać, no to już jest ostateczność. Z tego, co wiem, to też wcześniej te osoby dostawały różnego rodzaju propozycje i z nich nie skorzystały. Natomiast mówię, no tak szczegółów nie znam, jest tylko mówię na podstawie takich ogólnych informacji medialnych.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak to jest możliwe, że w porządku prawnym istnieje instytucja, w której można sprzedać nieruchomość wraz z mieszkańcami, którzy na niej są. Pan poseł Jarosław Wieczorek, jak pan ocenia te działania policji i to, co się wydarzyło dzisiaj w Poznaniu?
2: Znaczy generalnie na pierwszy tak zwany rzut oka wydają się trochę nadmiarowe, natomiast no, trzeba też uczciwie powiedzieć, że no, musiałbym wejść bardzo głęboko w sprawę, żeby móc precyzyjnie i rzetelnie się w tym temacie wypowiedzieć. Zawsze jest to dramat, tak, zawsze jest to dramat dla tych ludzi, którzy mogą być eksmitowani i policja no, generalnie powinna być absolutnie ostatecznością, powinno wykorzystać się wszystkie możliwe formy dialogu, formy współpracy, aby do takich scen nie dochodziło. Ale nie jestem w stanie tutaj dzisiaj jednoznacznie rozstrzygnąć, prawda, po której stronie jest rzeczywiście prawo i która strona ma większe prawo do tego, żeby bronić swojej racji, bo tak to dzisiaj generalnie wygląda. No, ja bym chciał, żeby policja nigdy nie była do takich sytuacji wykorzystywana, no bo to jest już pewnego rodzaju element pewnej represji.
1: To jest to kluczowe pytanie, czy musiało do takiego wymiaru natomiast tej policyjnej
2: jest,
1: operacji
2: jest
1: dojść.
2: Jest tam przecież prezydent również z obecnie rządzącej też koalicji, który no, powinien w tej sprawie zabrać jasnoznaczne stanowisko.
1: Słuchacze...
2: No i czy zapewnił również tym lokatorom jakieś miejsce? Bo rozumiem, że powinni mieć godne miejsce i to jest już odpowiedzialność prezydenta miasta.
1: Ta ostatnia mieszkanka osiedla Maltańskiego twierdziła, że kościół w porozumieniu z deweloperem zaproponował jej, jeśli się nie mylę, półroczne albo roczne opłacenie pokoju w hotelu robotniczym. Zmienimy temat, panowie, i porozmawiamy o niezwykle ważnej kwestii, czyli o polskim i europejskim bezpieczeństwie. Mamy szereg aktów dywersji ze strony Rosji na terenie głównie Polski i Niemiec. W Niemczech to była m.in. kwestia lotniska w Lipsku i materiałów wybuchowych, które tam znaleziono. W ostatnich dniach szereg materiałów wybuchowych podłożonych w okolice elektrowni w Niemczech. W Polsce pożary w dwóch fabrykach, które związane są z przemysłem obronnym. No to do panów pytanie w sumie to samo. Jak panowie myślą, skąd wynika ta eskalacja ze strony Władimira Putina i czy Europa może zrobić coś więcej niż tylko biernie się temu procesowi przyglądać? Od pana posła Wieczorka z Prawa i Sprawiedliwości zaczniemy.
2: Myślę, że chyba nikt tutaj nie ma wątpliwości, że Władimir Putin, generalnie Rosja, zawsze miała zapędy imperialistyczne i Polskę ocenia i patrzy na nią jako ewentualny łup w przyszłości do zdobycia. I tutaj się wiele nie zmienia. I myślę, że my musimy zrobić absolutnie wszystko jako państwo, jako mieszkańcy, jako obywatele, żeby no jednak bronić naszego kraju. Również w tych atakach hybrydowych, które mają miejsce. No ale to jest już odpowiedzialność chociażby dzisiejszego rządu w dużej mierze. W zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w zakresie bezpieczeństwa bezpośrednio militarnego, wywiadowczego. No ono jest ekstremalnie istotne, tak jak działa wywiad, jak działa kontrwywiad, w jaki sposób służby specjalne mogą informować o ewentualnych zagrożeniach. Natomiast w tej sprawie musimy być zjednoczeni i musimy być bardzo stanowczy.
1: I oddaję głos panu posłowi Marcinowi z Konieczce z Unii Centrum, rozszerzając także to pytanie o ewentualne możliwości, czy w ogóle je jeszcze mamy,

0: czy powinniśmy chcieć z nich skorzystać? Mówię o możliwościach dyplomatycznych, tak? Jak chociażby zamykanie. Niemcy ostatnio zdecydowali się na zamknięcie Instytutu Rosyjskiego, Instytutu Kultury Rosyjskiej w Berlinie.
1: Rosja od wielu lat pokazuje, że do niej przemawiają tylko argumenty siły. Te akty dywersji są związane z tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę, prowadzi wojnę, a teraz za pomocą takich właśnie działań dywersyjnych próbuje siać panikę, strach w krajach, które wspierają Ukrainę, i Polska jest właśnie głównym celem tych ataków, zarówno takich dywersyjnych w infrastrukturę krytyczną, jak i w cyberprzestrzeni. Więc no tego mogliśmy się spodziewać i to było do przewidzenia. Każda taka sytuacja wymaga sprawdzenia, czy wszystkie plany ochrony danych obiektów są adekwatne do sytuacji. Też oczekujemy zwiększonej aktywności policji w ochronie tych obiektów, bo to jest w naszym wspólnym interesie, nawet jeżeli to są firmy prywatne, że to są zakłady firm prywatnych, tak jak tutaj w tym przypadku w UB Electronics.
0: Mówiąc wprost, my też mamy ograniczone zasoby ludzkie, jeśli chodzi o ochronę tych wszystkich obiektów.
1: To jest w interesie naszego państwa, tym bardziej, że ta firma otrzymała kontrakty w wysokości 14 miliardów złotych z programu SAFE i pełni bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o produkcję dronów w Polsce, ale tutaj w Europie. I jeszcze jeden jest bardzo ważny aspekt. Od zeszłego roku funkcjonuje w Polsce ustawa o ochronie cywilnej i obronie ludności i my przeznaczamy od 2025 roku co roku 0,3% PKB właśnie na te cele. I te cele służą wzmocnieniu infrastruktury krytycznej. Bardzo ważne też w samorządach, żeby chronić na przykład stacje uzdatniania wody, bo też takie ataki mogą się na takie obiekty pojawiać.
2: Ale dzisiaj obywatele przede wszystkim
0: Prawo i Sprawiedliwość oczekują od
2: państwa polskiego oczekują skuteczności w działaniu i to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby ta ochrona obywateli była prawdziwa. No, dzisiaj możemy mieć różnego rodzaju wątpliwości, czy odpowiednie służby zapewniają to bezpieczeństwo Polkom i Polakom.
1: Znaczy tu akurat muszę zapewnić, że polskie służby naprawdę robią wszystko, co mogą, natomiast wszystkich ataków się nie da uniknąć, tego musimy mieć świadomość i to będzie się powtarzało. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby było ich jak najmniej, żeby wykrywać je możliwie z wyprzedzeniem, żeby być przygotowanym na różne scenariusze i też niwelować skutki tych ataków.
0: Panie pośle, jeszcze zdanie, tak?
2: Przede wszystkim polski rząd musi się skupić na tym, żeby bronić polskiej granicy najskuteczniej, jak potrafi, i to od samego wschodu. I to jest polska racja stanu. No tutaj trudno wymyślić coś innego, ale Polacy muszą zobaczyć, że to jest prawdziwe, że to jest skuteczne. A dzisiaj te wątpliwości niestety istnieją.
0: Tutaj jeszcze tylko dodam od siebie, że to zawsze jest taki efekt wrażenia, bo informujemy głównie o tych niestety aktach dywersji, które się powiodły. Nie znamy realnej skali też utajnionych, bo służby tego nie ujawniają, a jeśli już, to te najbardziej spektakularne akcje. Panowie, czas na Gli. Kolejny temat przed nami. Zonda krypto i sprawa regulacji rynku kryptowalut. Minister Waldemar Żurek informuje o zatrzymaniu kolejnych 3 osób w sprawie zonda krypto. To między innymi inwestorzy, jak rozumiem, którzy byli powiązani także z Sylwestrem Suszkiem, z poprzednim prezesem zonda krypto. Jesteśmy także przed głosowaniem prezydenckiego weta do trzeciej wersji ustawy o kryptowalutach. To najpierw pan poseł Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości. Wy będziecie za podtrzymaniem prezydenckiego weta. Zdania nie zmieniliście.
2: Nie zmieniliśmy zdania, przynajmniej mogę mówić też w swoim imieniu, dlatego że jeszcze pewnie klub będzie o tym dyskutował i rozmawiał. Natomiast no, trudno wyobrazić sobie inne. Natomiast warto podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość jako klub parlamentarny zgłosił również projekt ustawy, który miał całkowicie zakazywać obrotu kryptowalut na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I ten projekt cały czas jest w tak zwanej zamrażarce marszałka. Wierzę, że w najbliższych tygodniach, być może w związku z tym, co się w tej chwili dzieje w związku z tą firmą, która jednak okradła Polaków na ciężkie miliony złotych, ten projekt zostanie poddany pod proces legislacyjny i zostanie przyjęty. I to jest jedna rzecz, która została zrobiona.
0: Ja bym chciał jeszcze... To pół zdania, proszę
2: dokończyć. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić, że z jednej strony jest ustawa o zakazie, a z drugiej strony jest ustawa o zbadaniu tego, co się wydarzyło, tak? Dlaczego polskie służby nie zapobiegły tym...
0: Mówił pan o tej propozycji Komisji Zaufania Publicznego.
2: Mówię o Komisji Zaufania Publicznego, mówię o tym, że jest taki projekt ustawy również przedłożony, w oparciu głównie o ekspertów, o prawników, o ludzi, którzy znają się na cyberbezpieczeństwie. I to jest przestrzeń i miejsce na podstawie tej ustawy do tego, żeby spróbować ustalić, gdzie mechanizmy obronne w takich przypadkach zawiodły.
0: To ja tylko dopytam o tę logikę, bo ja jej nie do końca rozumiem. Jesteście za tym, żeby zakazać rynku kryptowalut w Polsce, ale proszę dać mi dokończyć.

0: Jesteście za tym, żeby zakazać rynku kryptowalut w Polsce, ale jesteście przeciwko regulowaniu tego rynku nawet w dalej idącym zakresie, co skutkuje wolną amerykanką na rynku, kryptowalut.
1: Nie ma tutaj sprzeczności, nie ma tutaj braku logiki. Ustawa ma dokonać zakazu tego typu praktyk, które miały miejsce i z którego powodu ta firma oszukała Polaków.
0: Okej, okay, ale to jak jesteście za zakazem, to lepsza jest sytuacja z regulacjami czy z brakiem regulacji? Jeśli jest taka alternatywa.
1: No ale zakaz i ustawa jest regulacją, panie redaktorze. Tak, to jest ustawa. Ustawa, która wprowadza odpowiednie regulacje.
0: Ale wie pan, o co mi chodzi.
1: Oczywiście, że możemy się semantycznie
0: rozbijać. Ostatnie zdanie, bo pan poseł jeszcze... Dobrze, to pan poseł Marcin Skonieczka, Unia Centrum.
2: No to jest afera, w którą zaangażowany jest PiS, Telewizja Republika i prezydent Nawrocki. Taki splot biznesu, mediów i polityki. I te wydarzenia, one się rozpoczęły w 2014 roku, kiedy została założona spółka BID. Więc jeżeli państwo chcecie działać, sprawdzać działania państwa, to zacznijcie od siebie i powiedzcie, co wy zrobiliście i czego nie zrobiliście. No a później mamy ten harmonogram zdarzeń, gdzie poseł Moskal jedzie na Ibizę spotkać się z panem Kralem.
0: Dobrze, ale potem
2: składają poprawki do ustawy, które łagodzą nadzór nad kryptowalutami, a potem PiS głosuje przeciwko ustawie, która miała prowadzić nadzór KNF-u.
1: To proszę mi powiedzieć, czemu służyła ten podkomisja, to był chyba zespół parlamentarny, który dzisiaj został przywołany na posiedzeniu Sejmu, który został utajniony, do którego nie ma dostępu, gdzie byli przedstawiciele branży kryptowalut. Prawdopodobnie pracowali również nad poprawkami do tej,
0: panowie,
1: do tej ustawy.
0: Ja już tutaj nie mam wątpliwości, dlatego że powtarzamy się. Te argumenty padają już w przestrzeni publicznej od tygodnia. Już idźmy trochę do przodu w tej dyskusji.
1: I nagle wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, panie redaktorze, jest obrońcą, prawda? Prawdopodobnie przestępcy.
0: Już to powtórzyliście jako politycy wiele razy. Czy liczycie na Mateusza Morawieckiego w odrzuceniu prezydenckiego weta? I pytam już właściwie pro forma, bo znamy stanowisko Rozwoju Plus.
2: Jeżeli oni chcą się odciąć tej afery, to powinni głosować za tą ustawą i pokazać, że chcą tego, aby w Polsce był nadzór nad kryptoaktywami, bo dzisiaj tego nadzoru nie ma. I to jest bardzo podobne do tego, co się działo przez wiele lat ze skokami. Tam również PiS blokował nadzór nad skokami, a potem mieliśmy afery typu skok w Łomin, gdzie 3 miliardy złotych zostało wyprowadzone prywatnych pieniędzy. Przez brak nadzoru. Dzisiaj to jest to samo. Powtórzenie, jeden do jednego.
0: To ostatni temat przed nami, ale gnębi mnie to strasznie. Mam wrażenie, że powiedziałem Sławomira Suszka, Sylwestra Suszka, jeśli powiedziałem Sławomira. Przepraszam za pomyłkę. Ostatni temat i po pół minuty dla panów na wypowiedź. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, głosowana w tym tygodniu. Premierowi udało się przekonać już Unię Centrum. Maciej Berek też przekonał.
2: Dzisiaj mieliśmy spotkanie z doktorem Berkiem, Klubu Parlamentarnego Centrum i podjęliśmy decyzję, że poprzemy jego kandydaturę. 28 lat zajmował się stanowieniem prawa w Polsce.
0: A to nie
2: zaczynał od
0: pośle.
2: Bycia legislatorem w Senacie. Naprawdę kompetentna osoba. Takiej kwalifikacji chyba nie ma nikt do pełnienia tej funkcji i liczymy na to, że przy jego obecność w Trybunale przywróci funkcjonowanie tego organu na właściwe tory.
0: Uśmiecham się bardzo, bo było wiadomo, oczywiste. Było od początku, odkąd premier tę kandydaturę zgłosił, że te wszystkie kokieterie o tym, czy ugrupowania koalicyjne poprą, czy nie poprą Macieja Berka, były bardzo urocze. Tak to ujmę, pan poseł Jarosław Wieczorek, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Taki teatrzyk, może coś żeście w zamian za to otrzymali w ramach różnych funkcji rządowych, czy okołogospodarczych. Natomiast no, tutaj do nas Donald Tusk wykazuje się absolutną hipokryzją i okłamał swoich wyborców, również mówiąc o tym, że no jednak czynny polityk nie powinien być mu kierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Złamał po raz kolejny obietnicę, no ale chyba już dzisiaj w Polsce mało kto wierzy Donaldowi Tuskowi. W zasadzie wszystkie jego zobowiązania i obietnice idą do kosza. I tak jest w tym przypadku, ale niebezpieczeństwo jest nie tylko dotyczy samego kłamstwa, ale również tego, w jaki sposób będzie mógł tam funkcjonować, będąc ministrem konstytucyjnym, który odpowiadał za cały proces legislacyjny w bardzo wielu zakresach, które zostały implementowane w Polsce. Tu rodzi się ogromny konflikt interesów.
0: Jarosław Wieczorek, Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej słyszeli państwo także Marcina Skonieczkę z Unii Centrum. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dobrego dnia.
3: Puls Trójki.
4: Rozmowy w trzyosobowym gronie w Pulsach Trójki, codziennie o 17.30 w Radiowej Trójce. A to R.E.M. i Losing My Religion. Już 14 minut zostało do godziny 18.00.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w sprawie czterech dekad muzyki PRL-u i tego, czy ta nowa, wolnopolska muzyka jest lepsza, czy jednak ta sprzed lat.
1: Ja jestem 50-latkiem, więc ja znam muzykę i późnego PRL-u, i wolnej Polski. Trudno porównać te oba okresy i wyróżnić jeden z nich. W każdym z tych okresów były i perełki muzyczne tworzone z pasją, i również niezbyt udane kompozycje i średnio udane.
2: Muzyka od lat 60. nasza niosła treści i warstwę muzycznej, harmonicznej, bardzo interesująca i rozbudowana, ciekawa. A teraz jest to tylko towar do sprzedania, który ma bardzo miałki tekst i zupełnie bezsensowną linię melodyczną.
0: Zdania, jak widać, są podzielone. W Trójce mogą państwo słuchać i tej najnowszej muzyki, ale i tej sprzed lat, żeby mieć co porównywać. Teraz Gorillaz on Melancholy Hill. A dla państwa numer 2 2 7 3 w sprawie każdej, ale tej muzycznej szczególnie się państwu polecamy.

0: Ja tak dziś państwa pytam o to, czy lepsza ta muzyka PRL-u sprzed lat, czy ta najnowsza. A co z taką muzyką, która ma na przykład 16 lat, jak Melancholy Hill Gorillaz, której mogli państwo posłuchać przed momentem. Czekam na państwa głosy. 2 2 7 3 to numer telefonu do państwa dyspozycji. Kuba Witkowski czeka na wszystkie połączenia. Przesłuchawce.
1: Ja jestem z pokolenia milenialsów, zwanych tak samo silverami, i lubię zarówno starą muzykę, jak i nową, ale myślę, że też fajnym rozwiązaniem są takie hybrydy, jak na przykład Taco Hemingway w utworze Tramwaje z plecioną doskonałym refrenem Andrzeja Załuchy.
2: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
3: Czemu?
2: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja psiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł.

0: rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej, ostatnia noce.

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 2 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
10: Zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym dla sprawcy wypadku na autostradzie A1. Poseł Łukasz Mejza bez prawa jazdy. Na koncie ma ponad 60 punktów karnych. W reakcji na ataki hybrydowe Rosji Unia zapowiada kolejne sankcje na Rosję. NATO zapewnia ochronę wszystkich sojuszników. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który wjechał wczoraj w grupę mężczyzn prowadzących prace serwisowe na autostradzie A1 pod Częstochową. Jeden z tych zarzutów dotyczy sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa poprzez niezachowanie należytej ostrożności. 32-latek z województwa łódzkiego przyznał się do winy. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Grozi mu 8 lat więzienia. Śledczy wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. A w wypadku na autostradzie A1 zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Śmigłowiec ratowniczy zakończył poszukiwania na Zatoce Gdańskiej. W jego miejsce wojsko wysłało drona. Ma sprawdzić rejon w pobliżu Rybitwiej Łachy. Służby od wczoraj przeczesują akwen w nadziei na odnalezienie zaginionego mężczyzny.

0: który wypłynął skuterem wodnym na Zatokę Puckę i zaginął, informuje dyrektor SAR-u Sebastian Kluska.
1: Siły i środki z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wciąż aktywnie poszukują tego mężczyzny. Trudno jest w tym momencie zlokalizować miejsce. No, zostały nam jeszcze ścinowiska w nadziei na to, że mężczyzna dotarł do brzegu.
0: Na skuterze poruszało się dwóch mężczyzn. Po awarii jeden z nich postanowił dopłynąć do brzegu, drugi został na morzu. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry. Niezrzeszony poseł niemal dwukrotnie przekroczył liczbę dozwolonych punktów karnych. Większość dostał za przekroczenie prędkości. Suma punktów karnych na koncie posła może wzrosnąć, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Kałecka.
2: Obecnie poseł posiada na swoim koncie 63 punkty karne, ale oczywiście pamiętajmy, że niektóre wykroczenia toczą się w sądzie. Po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty trafią na konto posła. Posłowi nie wolno aktualnie kierować pojazdem. Jeżeli nie zastosuje się tutaj, policja skieruje sprawę do sądu.
0: Poseł musi ponownie pójść na kurs, by odzyskać uprawnienia. Dzieci muszą uczyć się na zewnątrz, bo nadzór budowlany zamknął budynek szkoły. W Sękocinie Starym pod Warszawą trwa spór o nieruchomość prywatnej szkoły podstawowej. Budynek jest własnością Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wątpliwości formalno-prawne ma gmina Raszyn. My, rodzice i dzieci, stoimy przed budynkiem, ale nie możemy do niego wejść, mówi pan Marcin, ojciec dwójki dzieci ze szkoły Fundacji Most.
3: Ze względu na to, że ktoś doszukał się jakiegoś papierka sprzed 30 lat. Nazywamy to w tej chwili jako długa wycieczka. Właśnie są na wycieczce, wszystkie uśmiechnięte, wzięły plecaki, idą do lasu i będą miały realizowane zajęcia terenowe.
0: Jak informuje fundacja zarządzająca placówką, decyzja o zamknięciu budynku dotarła na 4 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Budynek, jak zapewnia fundacja, jest zdatny do użytku, ma zgodę sanepidu oraz aktualne testy przeciwpożarowe. Natomiast ze względu na trwający od około 30 lat spór według decyzji nadzoru budowlanego nie może być przeznaczony na cele edukacyjne. Unia Europejska zapowiada kolejne sankcje na Rosję. NATO zapewnia o ochronie wszystkich sojuszników. To reakcja Zachodu na rosyjskie ataki hybrydowe w Europie. To był główny temat spotkania w Brukseli przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
4: Szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe mówiła tak. Nie będziemy tego tolerować. Ursula von der Leyen zapowiedziała zaostrzenie sankcji na Rosję. Zastraszanie nie powiedzie się. Jesteśmy zjednoczeni. Europa i NATO nie tylko utrzymają presję na Rosję, ale ją zwiększą. Jest propozycja objęcia sankcjami ponad 1600 osób i firm z sektora zbrojeniowego Rosji. No, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił o przywiązaniu wszystkich sojuszników do artykułu 5, czyli kolektywnej obrony. Nasza jedność jest niezachwiana, a poparcie dla Ukrainy, jak mówił szef NATO, jednoznaczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37,5% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki energii. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną występują w większości województw, głównie w południowej i centralnej części Polski. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 18.05 w Trójce Sport, Dariusz Urbanowicz.
8: Sprawdźmy, co słychać na krajowych boiskach, bo mamy kolejne rozstrzygnięcie 1/32 finału Pucharu Polski PZPN. Wisła Płock wyeliminowała Weekend Luzino. Śląsk Wrocław, wystawiając swoje rezerwy, pokonał Beskid Andrychów 3-1. Polonia Warszawa 1-0 wygrała z Górnikiem Polkowice. Olimpia Grudziądz również awansowała, wygrawszy z rezerwami Górnika Zabrze 4-3. Trwają kolejne mecze. Nie przez przypadek Puchar Polski nazywany jest Pucharem Tysiąca Drużyn, bo zespoły z niższych poziomów rozgrywkowych mogą spotkać się z tymi z ekstraklasy. Zakończył się 11 etap Vuelta a España. Mimo że na 153-kilometrowym odcinku z Cartageny do Lorki był jeden solidny podjazd, finiszował 100-osobowy peleton, a najszybszy okazał się Brytyjczyk Matthew Brennan z teamu Visma Lise Bike. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z Movistaru. Ma minutę i 18 sekund przewagi nad Słoweńcem Primożem Rogliczem z Red Bull Bora Hansgrohe. Czekamy na powrót polskich tenisistek na korty, których wczorajsze pojedynki pierwszej rundy US Open zostały przerwane przez ulewy w Nowym Jorku. Magda Linet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francisco Jones 4-6. Natomiast Magdalena French remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. Ich mecze zostały przerwane wczoraj, a mają wrócić na korty dziś. French o 20:30 mniej więcej, oczywiście jak to w tenisie, Linet o 21:00. zawsze wcześniej, bo już o 19:00.

0: W drugiej rundzie Hubert Hurkacz ma zagrać z Benem Sheltonem. Ich starcie odbędzie się na zadaszonym obiekcie głównym imienia Artura Asza. Po północy rywalem Kamila Majchrzaka będzie Valentin Vacherot z Monako. Myślimy też już o jutrzejszym ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Polki zmierzą się z Holenderkami. Nasze przeciwniczki charakteryzuje asystent selekcjonera Krystian Pachliński.
1: Szybkie granie do prawego skrzydła. Obok Hiszpanii jest to najszybciej grająca drużyna na tych Mistrzostwach Europy. Także to jest pierwszy aspekt. Drugi temat to na pewno drużyna, która w dużej mierze wykorzystuje grę swoich środkowych, wysokich środkowych, czy to przy trzech w ataku, czy to przy dwóch w ataku. Przy dwóch w ataku nie ma zbyt wielu rozwiązań z drugiej linii, także ta środkowa, która idzie z tyłu za rozgrywającą, jest na pewno bardzo ważna.
0: Jedno jest pewne, przeciwko Holenderkom niełatwo się zdobywa punkty, będzie ciekawie. Ćwierćfinał Polek jutro o 15:00, tymczasem w półfinale są już Serbki po ograniu Greczynek 3-0.
2: Popada nam w nocy przelotnie, ale nie powinniśmy się tym przejmować. Może być też mgliście. Temperatura ma wynieść od 10 do 14 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. A jutro przeważnie od 20 do 25, do 23 stopni. Trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotnie pokropi, na przykład na Pomorzu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 18:00. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Daniluk i Kuba Witkowski. I w tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Na początek posłuchamy utworu sprzed lat, utworu grupy Mysłowic. Już 8 minut po 18:00. Ja czekam wciąż na Państwa telefony. Mogą Państwo dzwonić w sprawie tej naszej polskiej muzyki. Czy lepsza była ta dawna muzyka PRL-u, czy ta już, nazwijmy to, muzyka wolnej Polski? 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji.

0: To Trójka. Sprawa podręczników dziś Państwa zajmuje. Dla niektórych z Państwa to chyba zasłona dymna.
1: Jeśli chodzi o szkołę, to nie jest ważne to, co dzieci do tej szkoły przyniosą, ale to, co z tej szkoły wyniosą. I mówię tu oczywiście o odpowiedniej edukacji.
0: Kto wie, może po tegorocznych zmianach i wprowadzeniu obowiązkowej edukacji zdrowotnej wyniosą nawyk badań i zdrowego odżywiania. Gdyby to miało nie wystarczyć, to resort zdrowia jeszcze rozpoczął ogólnopolską kampanię Profilaktyka Podaj Dalej. W promocji tej kampanii włączyły się też inne resorty. Łącznie zachęcają do regularnego korzystania z badań profilaktycznych, do zdrowego trybu życia. O tym Monika Gosławska.
2: Co to się będzie działo?
3: No, będę sprawdzał, czy mam cukier w normie.
4: Będzie delikatne ukłucie.
2: Bolało?
3: Nie.
2: Nie tylko nie bolało, ale trwało zaledwie chwilę. Warto taką chwilę znaleźć, by sprawdzić swój stan zdrowia. Zachęcają do tego inicjatorzy kampanii promującej badania profilaktyczne.
5: Kiedy widzę, że w moim IKP mamy ponad 400 tysięcy wolnych terminów przez najbliższe 90 dni na mamografię.
2: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: I na test HPV-HR ponad 300 tysięcy, to stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś więcej.
2: Dlatego właśnie kilka ministerstw i różnych instytucji włączyło się w kampanię Podaj Dalej, by wziąć udział w symbolicznej sztafecie. Będą działać w swoich obszarach. Na drodze, stacji benzynowej, w transporcie, na boisku czy w szkole.
6: Mamy świetne aktywności, mamy świetne programy.
2: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Chcemy w tej chwili, aby na infrastrukturze sportowej były informacje. Zbadaj się, to jest ważne.
7: Coś czuję.
8: W tej piersi mamy zasymulowane bardzo duże guzy. Naprawdę przy sutku jest bardzo wyczuwalny i tutaj boczny, i ten górny też.
2: Na jednym ze stoisk promujących profilaktykę można było nauczyć się na fantomie samobadania piersi.
9: Czy pani korzysta z takiego samobadania?
7: Tak, jak najbardziej. Może nieco miesiąc, ale tak co 3 miesiące myślę, że na pewno samobadanie przeprowadzam.
10: Na profilaktykę musimy patrzeć jak trochę na długoterminową lokatę w swoje życie.
2: Profesor Piotr Dobrowolski, Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie.
10: Coraz częściej przychodzą do mnie pacjenci młodzi po zawale serca, po udarze mózgu. I jeśli zaczynamy patrzeć w głąb, w historię medyczną tej osoby, zdecydowanie widzimy kluczowe aspekty, które można było zatrzymać, ale można i trzeba je było zatrzymać, nie przychodząc do mnie w wieku 41 lat po zawale serca, ale w wieku 20 lat.
0: Wrzesień to miesiąc profilaktyki, w związku z tym w całej Polsce szykowanych jest 500 wydarzeń i akcji prozdrowotnych. 14 po 18 mamy.

0: Adele, Rolling in the Deep, na zegarach już 18 minut po godzinie 18, a my dzisiaj sporo rozmawiamy o podręcznikach, które tanie nie są, a w związku z rozpoczęciem roku szkolnego te inwestycje trzeba zrealizować. Niektórzy ze słuchaczy, którzy dzwonią pod 2 2 7 3, wskazują, że przecież można wykorzystać na te podręczniki środki z 800+, ale nie wszyscy patrzą tak na tę sprawę. 22 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, ale dzisiaj między innymi o tych podręcznikach rozmawiamy.
1: Właśnie mi się przypomniało, że jeszcze 2 miesiące temu mniej więcej rodzice młodzieży szkolnej narzekali, że się właśnie wakacje zaczynają, więc teraz słyszę, że jest problem, bo zaczyna się szkoła.
0: Ale czy jest pan pewien, że to ci sami ludzie narzekali na jedno i na drugie? 2 2 7 3, może państwo naprostują, z której grupy państwo są? Z tej, która narzeka na początek roku szkolnego, tej, która narzekała na początek wakacji, czy tej, która narzeka na jedno i drugie? A może jest jeszcze jakaś grupa, która na nic nie narzeka? 22 7 3.
2: A ja sobie sprawdziłem, ile tak średnio ludzi w Polsce zarabia do 5000 zł na rękę. Do 5000 na rękę. To jest około 40 paru do 50% ludzi w Polsce. Tam wiadomo, chodzi o emerytów, też inne, także tam są tam różne te wyliczenia są. A w tym, w tej grupie jest około 20%, ale to jest takie trochę przemilczane, tam może na 10 oficjalnie, którzy zarabiają najniższą krajową. Więc dla tych ludzi każde pieniądze na podręcznik, na inne rzeczy, to jest zawsze będzie drogo.
0: Co państwo na to? 22 7 trójek. Już 20 minut po 18, a w trójce Johnny Marr, który powie państwu, tym, którzy się spieszą, że to już czas. Więc jeżeli państwo mieli być gdzieś na 18:20, no to jeszcze tylko 20 sekund mają. It's time.

It's time, Johnny Ma, świeżyzna w programie trzecim Polskiego Radia. Piosenka dnia, wczoraj, o ile dobrze pamiętam. 2 2 7 3, państwo mogą dzwonić w sprawie tej muzyki dawnej, sprzed lat i tej najnowszej, którą państwo by wybrali, gdyby mieli tylko jedną. 2 2 7 3. A w reportażu po godzinie 18:30 pojawi się współczesna wokalistka Ewa Nowel, która współpracowała z wybitnymi muzykami polskiej sceny, występowała na prestiżowych festiwalach, największych scenach, a urodziła się w Chicago. Jej ojciec pochodził z Mozambiku, zmarł, gdy była dzieckiem. Potem razem z matką zamieszkały w Polsce i poszukiwanie afrykańskich korzeni stało się dla niej ważnym elementem tożsamości i też tej muzycznej twórczości i muzycznej tożsamości jak najbardziej. O niej po 18:30 w reportażu w Trójce. A teraz The Cardigans i My Favorite Game. Mamy 24 minuty po 18:00.

0: 26 minut po godzinie 18. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią do nas państwo w sprawie podręczników. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z jaką myślą?
1: No nie jest taką myślą, ponieważ tak, oczywiście podręczniki są bardzo drogie. Na przykład podręczniki z rozszerzenia do polskiego za dwa zestawy na każdy rok kosztuje 70 zł ze sklepu, ale ja skończyłam dwa lata temu liceum i bardzo chciałam odsprzedać moje podręczniki. A ze względu na stałe zmiany w podstawie programowej, moje podręczniki zostały wycenione obecnie na stronie za 20 zł, w porywach 50 za podręcznik. I gdyby nie było takich zmian, to nie, po pierwsze nie zużywaliśmy wtedy tak dużo papieru, a po drugie po prostu te podręczniki byłyby o wiele bardziej dostępne cenowo.
0: Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Dziękujemy bardzo za ten głos.

0: Autopromocja.
1: Płyta była tak udana, że artystka w tym roku wydała jej kontynuację. Część pierwsza ukazała się 21 lat temu i wciąż zachwyca. Dlatego porozmawiamy o niej. A rozmawiając, będziemy tańczyć, bo przecież po to powstała. Madonna, Stewart Price i ich Confessions on a Dance Floor w audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam dziś po 19. Michał Margański.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Żegnamy reklamy.
9: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
10: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu i zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub L. Wiele wskazuje na to, że mieszkaniec Kędzierzyna Koźla zaatakował przypadkową kobietę, mówi prokurator Stanisław Bar.
11: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji.
10: Mężczyzna przyznał się do zabicia kobiety, tłumaczył, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Jutro w Szczecinie ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki uprzedza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert wysłano do odbiorców na terenie miasta. Amerykański przywódca sugeruje, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus i nazwać ją własnym nazwiskiem. Teraz, kiedy mamy ją już pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? Pyta prezydent we wpisie w internecie. Tak jak sama Ameryka, byłaby ona gorętsza niż kiedykolwiek wcześniej, napisał Donald Trump. Po ponad 2 latach od pożaru nowe centrum handlowe przy Marewilskiej w Warszawie ma pozwolenie na budowę. Spółka odpowiedzialna za inwestycje przed rozpoczęciem prac musi jeszcze sfinalizować umowę na dzierżawę gruntu z miastem. Na razie nie jest znana data otwarcia centrum, mówi prezes spółki Marewilska 44 Małgorzata Konarska.
12: Na to pytanie dzisiaj nie odpowiem, ponieważ wszystko zależy od podpisania nowej umowy dzierżawy. Na pewno od momentu wbicia łopaty potrzebujemy 12 miesięcy na realizację tej inwestycji.
10: Podczas pożaru spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych. Służby uznały to za akt sabotażu i zatrzymały kilka osób. Pełny serwis w Trójce o 19.00.

tej nocy może odrobinę kropić. Będzie też mgliście i od 10 do 14 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro ma być odrobinę pochmurnie, ale będzie i trochę słońca. Pokropi na Pomorzu, tam też może zagrzmieć. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. A u nas przed reportażem jeszcze grupa Queen.

0: 23 minuty do godziny 19. Tu program trzeci.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Opowieści o tożsamości mają wielką moc. To i te prezentuję Państwu z wielką radością. Jej bohaterką jest Ewa Nowel, wokalistka, autorka tekstów, laureatka programu The Voice of Poland, która koncertuje i w Polsce, i za granicą, i przez całe życie szuka opowieści o własnej tożsamości. W muzyce oswaja stratę i samotność, którą pozostawił za sobą ojciec. Pochodził z Mozambiku, zmarł, a Ewa nie zna tej części swojej rodziny. Od urodzenia Ewa zmaga się z jeszcze jedną odsłoną tej spuścizny – kolorem skóry. Kolorem, który i naznacza, i jest widoczny. Niełatwe to doświadczenie. Posłuchajmy reportażu Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia, a opowieść ta zatytułowana jest Melodia tożsamości.
3: Tęsknota za tym moim drugim domem to była od zawsze, od kiedy pamiętam. Za czymś z jednej strony nieuchwytnym tu i teraz, no bo nie mogę się teleportować, a z drugiej strony ja wiem, że ta tęsknota kiedyś zostanie, czuję to, że to już będzie za niedługo, że zostanie taka jakby troszkę utulona, tak bym to nazwała. To są zdjęcia od mojej kuzynki z albumu w większości, ale też znalazłam u mamy zdjęcia, więc od razu porwałam. I po prostu są u mnie już w moim posiadaniu. Dawne czasy, no jak patrzę na tą dziewczynkę, to sobie myślę, oj kobieto, jeszcze jest dużo rzeczy, czeka w życiu. Tutaj byłam, u ciotki mieszkałyśmy, u cioci Jadzi w Chicago. Nic z tego okresu nie pamiętam zupełnie, nic, ale super, że mam zdjęcia i mogę sobie do nich wrócić. Tu jesteśmy z moją mamą.
4: Tak. Bardzo ładna.
3: Tu miałam, nie wiem, z 2-3 miesiące.
4: Ale urody słowiańskiej nie masz.
3: No nie, ja bym powiedziała, że mieszanka, bo ja nie mam takiej ciemnej, bardzo ciemnej karnacji właśnie, tylko jestem taka kawa z mlekiem po prostu. A moja mama ma bardzo jasną karnację. O, tu jest tata i tu jest moja mama i gdzieś są na statku, pływają, taki szczupły, wysoki człowiek. Piękne oczy, ładna postura, ja uważam, że on mógłby być modelem. Zdjęcie czarno-białe, tata jest wpatrzony w obiektyw aparatu, taki trochę zadumany, ale oczy ma wesołe, oczy ma takie wesołe, szczęśliwe. Myślę, że takie chyba, jak ja też mam bardzo często. Lubię to zdjęcie. Ono jest bardzo stare, ma już 40 lat, ponad 40 lat to zdjęcie, ale no jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i takie sentymentalne. I tak z twarzy jestem bardzo podobna, więc gdybyśmy stanęli obok siebie, to raczej bym on się mnie nie wyparł, ani ja jego. Taty nigdy nie poznałam, bo on zmarł, kiedy ja byłam jeszcze w Stanach, więc pamiętam tatę jedynie ze zdjęć tak naprawdę. Mama nic nie mówi o tacie. Temat tabu po prostu. Nigdy to nie był temat taki do rozmowy, że tak to nazwę. Powiedziała, że był z Mozambiku, no i że zmarł na raka kości. No i wiem, że on jakieś moje zdjęcia też dostał tam z tych Stanów, mama mu wysłała. Podobno się bardzo cieszył, że się urodziłam, więc fajne mam wspomnienia z tatą, jakby takie, no że super, że on się cieszył.
4: A ile on miał lat, jak zmarł?
3: 20

0: 8 chyba, czy 27.
1: Bardzo młodo.
0: No więc staram się nawet w piosenkach mówić o tym, że jutra może nie być, a starość może nie przyjść, więc otwórz okno duszy. Mam też piosenkę Mama Ses, to jest piosenka, którą napisałam dla zespołu Lewi, tego mojego bluesowego krakowskiego zespołu. I ona mówi o tym, że jak byłam małą dziewczynką, to mama zabrała mnie nad rzekę i powiedziała, że tak jak ta rzeka płynie, tak płynie nasze życie, więc staraj się być dobrym człowiekiem, ciesz się każdą chwilą. Muszę sobie to chyba zaśpiewać. When I was a little kid, my mother took me to the bridge. She says, as the rivers flow after my daddy change is gonna come. I tu harmonika gra.
2: Jak to się stało, że urodziłaś się w Chicago?
0: Mama w ciąży wyjechała do Stanów. Właśnie w chórze miała kolegę, który... Jego siostra była tam w Stanach i wtedy to był czas lata 80. Znaczy z tatą poznali się w Niemczech, tam pracowali razem, ale potem mama przyjechała do Polski, była chwileczkę i miała okazję pojechać do Stanów, więc stwierdziła, że czemu nie skorzystać i pojechała. I tam ja się urodziłam, dokładnie 87 rok. Chyba po prostu wydaje mi się, że w Polsce to było źle widziane, że biała kobieta rodzi ciemnoskóre dziecko, więc lepiej było jechać do Stanów. Tak mi się wydaje, że jak się miało okazję, no to po prostu troszkę uciec i dopiero przyjechać już z dzieckiem.
1: Widzisz, już jemy. O, jak ptaszki śpiewają, popatrz, i tak chcą cię obudzić. Jest inspiracja do śpiewania.
0: Może coś pośpiewamy, co?
1: Zaraz, dobra? Okej, okay. Piąteczka. No super. No i uwaga, śpiewamy. Uwaga. 3, 4. Kobiety, zmieniamy razem świat.
3: Ty i ja.
1: Kobiety, siła drzemie w nas.
3: Ty i ja.
1: Pięknie. Gugunia i Gęcia wystąpiła w teledysku, tak?
0: Jak są dzieci, to śpiewam bardzo dużo. Ale jak jestem już sama, to potrzebuję takiej ciszy też wewnętrznej i wsłuchania się w swoje ja. Czyli w swoje wewnętrzne też dziecko, wydaje mi się, odkrywanie siebie na nowo i odnajdywanie swojego jestestwa, tak bym to nazwała. Uważam, że za mało jeszcze odkryłam Mozambiku. To jest moje ogromne marzenie, żeby tam jechać i w ogóle też, żeby zanurzyć się w tej muzyce. Szczególnie nie tej współczesnej, tylko właśnie tej takiej rdzennej, tradycyjnej. Myślę, że to jest taka melodia tożsamości, tak? Ciągłe poszukiwanie
2: siebie,
0: tak? Poszukiwanie siebie. Poszukiwanie też tej małej dziewczynki tak naprawdę, która gdzieś jest wewnątrz mnie. Dzikiej dziewczynki, tak bym to też nazwała. Tak jak czytałam kiedyś książkę właśnie Natalii de Barbaro o dzikiej dziewczynce i każdy z nas ma tą dziką dziewczynkę w sobie. I myślę, że tak, że każda piosenka to jest gdzieś tam cząstka poszukiwania samej siebie. I nawet teraz na tej płycie będę miała bardzo dużo takich osobistych wątków właśnie. Ja w ogóle zaczęłam śpiewać bardzo późno, bo w wieku 24 lat. Chodzi mi tutaj o śpiewanie takie na scenie, bycie na scenie. I na początku to było dla mnie bardzo trudne. Ja się nie mogłam doczekać, kiedy zejdę z tej sceny. Na początku nie mogłam się doczekać, kiedy wejdę. Jak już stałam tam, to się czułam tak skrępowana i tak źle. I byłam tak nieśmiałą osobą i gdzieś tam właśnie poprzez te doświadczenia też moje życiowe. We mnie nigdy nie było poczucia bycia inną. To ludzie mnie jakby odrzucili, ale ja samej siebie nigdy nie odrzucałam. Ale już w przedszkolu doświadczyłam ataków rasistowskich, tak bym to nazwała. Dzieci rzucały we mnie zabawkami, nie chcieli się ze mną bawić, bo ja jestem czarna. Przezywali mnie, no i to się nasiliło bardzo w podstawówce. Byłam popychana na korytarzu, taki chłopak rzucił we mnie kamieniem, na przykład jak piłka uderzyła mnie w twarz, to się wszyscy śmiali. No to było bardzo, bardzo niemiłe. No i przezwiska tutaj nie będę mówić, jakie bardzo brzydkie. Najładniejsze to było ty małpo z Afryki, wracaj na drzewo, coś w tym stylu. A nawet kiedyś od dziewczyny z klasy dostałam na Mikołajki, no Ewa, masz tu taką pomadkę, to ci trochę zmniejszy usta, bo masz za duże. I to dostałam na Mikołajki, więc pozdrawiam koleżankę. Więc to było bardzo niemiłe. W domu dla mnie wytchnieniem były koty, które miałam, maleńkie koty. Ja się im wypłakiwałam, ja je przytulałam. Bardzo nie chciałam chodzić do szkoły.

0: obolał mnie brzuch. Tak mnie dzieci zniszczyły psychicznie, tak bym to nazwała. Chociaż teraz uważam, że dużo silniejsza jestem przez to, ale powiedziałam sobie, że nigdy nie pozwolę, żeby moje dzieci spotkały coś takiego, chociaż mój syn, będąc, nie pamiętam, czy to już było przedszkole, czy szkoła podstawowa, zapytał mnie, że nie chce mieć takich kręconych włosów i chciałby, żeby jego skóra była jaśniejsza i czy po śmierci będzie jaśniejsza. Więc już mi się czerwona lampka zapaliła, że już się coś zaczyna dziać, a tak naprawdę moim zdaniem wszystko to wychodzi z domu rodzinnego. Kurczę, to jest normalne, że jestem inny. No fajne to jest, że jestem inny. I ja się staram im tak powtarzać, że to jest super, że każdy jest inny, że to jest właśnie, to jest twoja niesamowita unikatowość. I tak samo myślę o swoim głosie, że ja nie będę Beyoncé, ale Beyoncé nie będzie Ewą Nowel.
1: Co prawda, co fałsz, nie pytaj mnie o puda. Wiesz o mnie więcej niż ja sama wiem.
0: Kłamstwo. Bólu już nie ma. Jest, czasami sobie właśnie mam ochotę tylko samą siebie przytulić, to wewnętrzne dziecko, i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Że to się wszystko skończy happy endem. No i nie chcę takiego losu dla moich dzieci po prostu.
2: No to Max zaczyna...
0: I teraz samej zaczyna.
3: Nie, mama.
0: Mama? No ja bardzo lubię bębny. Uważam, że one uziemiają i, no i są takie pierwotne i lubię na nich grać. Już nawet nie wiem, czy ja za tatą tęsknię jako takim, no bo ja nie wiem, co to znaczy mieć tatę, bo go nigdy nie miałam tak fizycznie, bo nie doświadczyłam tego, ale tęsknię za tym wszystkim, jakby co on mógłby mi dać chyba, i też za tym jego światem. Chciałabym poznać tą kulturę, usłyszeć ten język, jak oni to mówią, bo to jest po portugalsku tata mówił, ale właśnie w tym dialekcie afrykańskim chciałabym to usłyszeć właśnie i marzy mi się taka podróż i myślę, że jak tylko Noritka ma teraz 4 lata, więc jak będzie miała może 5, 6 i chciałabym jechać tak na 3 tygodnie co najmniej do tego Mozambiku i po prostu odszukać te korzenie moje. Może jakieś tam stare pisma urzędowe są, jak mój ojciec wyjeżdżał. Może to gdzieś coś jest zapisane. No mam nadzieję, że jest. Że ja odnajdę gdzieś jakieś dokumenty, jakiś ślad po nim. I jeszcze muszę ten test zrobić, My Heritage. Koniecznie. A nuż tam kogoś spotkam z rodziny. Po tych więzach krwi tak naprawdę. Liczę na to, że znajdę grób, chociaż z tego co wiem i rozmawiałam ze znajomymi, którzy żyli w Afryce, no to mówią, że kurczę, tam jest tak, że nie ma cmentarzy typowo tak jak u nas, tylko czasami jest, te ciała są po prostu chowane w ogródku. Ale wiem, że ciało na pewno zostało sprowadzone do Mozambiku i na pewno to było wielkie przedsięwzięcie, bo teraz to jest duża organizacja, żeby sprowadzić ciało z innego państwa, a co dopiero wtedy w latach 80., więc... No mam nadzieję, że to gdzieś jest tam uwiecznione, tym bardziej, że no to był młody człowiek, więc a nuż mi się to uda odnaleźć.

0: Kaka.
1: To jest taka zabawa afrykańska. I mama to jest stać, ka to jest kucać i tembea chodzić, a kimbia biegać. I w to często obawiają się dzieci też afrykańskie, że ktoś właśnie gra na bębnach.
0: Śpiewa, o, mogę bęben wziąć
1: i zagrać. Dla swoich dzieci też to śpiewam, więc mamy często takie po prostu wokalne zabawy.
2: Ruka, ruka, ruka, si mama ka.
1: Dużo marzeń zrealizowałam. Największe marzenie muzyczne to było zaśpiewać w Opolu. Zrealizowałam to marzenie. Śpiewałam podczas debiutów opolskich. To było niesamowite przeżycie. I myślę, że kolejne niesamowite przeżycie, takie moje osobiste, no to będzie właśnie podróż do Mozambiku i stanięcie na tej ziemi ojca. I no, nie mogę się już tego doczekać. Wiem, że to będzie taki przełom w moim życiu, na pewno, jestem tego pewna. No uważam, że to jest wiedza niezbędna mi do życia, do dalszego funkcjonowania mnie jako Ewy, prawda? Jako córki Miguela.

0: Lawą. Mój ojciec miał na imię Miguel i chcę to zrobić dla potrzeby serca, o tak bym to nazwała, bo to nawet nie chodzi o ciekawość, tylko taką mam potrzebę serca od małego. No ta Afryka była mi bardzo bliska i chciałam być blisko po prostu niej. Możliwe, że ja wtedy gdzieś tam jakiś, jakby to nazwać, że złożę się z różnych takich kawałków, że tak jak puzzle, że te brakujące puzzle Mozambiku, że gdzieś tam je wreszcie poskładam i będę się taka w pełni czuła tożsamościowo też odnaleziona. W tych piosenkach jest zawarta taka cząsteczka tego mojego poszukiwania właśnie tego jednego puzzla brakującego, tak bym to nazwała.
1: Melodia tożsamości. To był reportaż Moniki Chrobak.
2: Różne są melodie. Są i takie, które zapadają w pamięci wyjątkowo długo, a czasami zapada sama melodia, ale tytuł już nie.
3: 12 sierpnia 2005 roku o godzinie 20:30, czyli w trakcie listy przebojów, urodził się mój wnuk, dzisiaj student medycyny. Ale emocje były tak duże, że zupełnie nie pamiętam, co wtedy było na pierwszym miejscu, co grane było w tym momencie, kiedy się urodził, czy dałoby się to odszukać?
2: Odszukać by się dało, nawet się znaleźć udało. To był Coldplay i Speed of Sound. Dlatego kończę on dzisiejszą audycję popołudniową. Kłaniamy się Państwu pięknie. Michał Jędrkowiak ją przygotował, realizuje Michał Daniluk. Kuba Witkowski przy telefonach czuwał. Michał Matus, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wszyscy zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Jedna z osób już w prokuraturze. Surowsze przepisy dla świeżo upieczonych kierowców. Zmiany w prawie od jutra.
13: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje.
12: W serwisie też prawda o tym, jak się odżywiamy. Choć rośnie świadomość dietetyczna, to na talerzu często tego nie widać. Na początek jednak informacja o tajemniczym znalezisku w Warszawie. Stołeczna policja zablokowała odcinek ulicy Żupniczej na Pradze Południe, niedaleko Dworca Wschodniego. Patrol Straży Miejskiej natknął się na kilka pakunków z wystającymi przewodami, potwierdziło Polskie Radio w Komendzie Stołecznej. Na miejsce mają przyjechać policyjni pirotechnicy, którzy ocenią zawartość podejrzanych pakunków. Nie było konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. 3 osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto mogą mieć informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, twierdzi minister sprawiedliwości. Śledczy podejrzewają, że twórca giełdy kryptowalut BitBay, potem Zonda Krypto, nie żyje. Minister Waldemar Żurek mówi, że prokuratura wyjaśnia okoliczności zniknięcia mężczyzny w marcu 2022 roku.
14: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
12: Dwie osoby zatrzymane przez policję w Katowicach to JW i AP, a funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osobę o inicjałach RZ. Polska Agencja Prasowa podała, że inwestor giełdowy Rafał Zaorski został po południu doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą.

0: kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Dla świeżo upieczonych kierowców wprowadzają 2-letni okres próbny. Jak zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, niższy będzie limit punktów karnych, a promile we krwi spowodują utratę prawa jazdy.
1: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
0: Jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów, straci uprawnienia do kierowania pojazdami. Psycholog transportu Maria Dąbrowska-Lorantz uważa, że zmiany idą w dobrym kierunku i mogą przynieść poprawę bezpieczeństwa. Wskazuje jednocześnie na konieczność edukacji młodych kierowców.
2: Nie możemy oczekiwać, że sama ustawa rozwiąże problem. Przepisy są ważnym elementem, natomiast istotne są zarówno edukacja i szkolenie praktyczne, jak również nadzór i egzekwowanie prawa. Chodzi o to, żeby młody kierowca od początku wiedział, że prawo jazdy nie jest przywilejem bez ograniczeń, tylko odpowiedzialnością.
0: Od marca o prawo jazdy mogą się też starać 17-latkowie. Prowadzić mogą jedynie w towarzystwie doświadczonych kierowców. Wisła w stolicy bije kolejne rekordy. Na stacji Warszawa Bulwary ma jedynie 98 cm, wynika z danych Instytutu Meteorologii. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Było to pod koniec ubiegłego tygodnia. Polacy uważają, że odżywiają się zdrowo, ale w codziennym pośpiechu rzadko wcielają w życie wiedzę na ten temat. Z najnowszego raportu o nawykach żywieniowych wynika, że choć rośnie nasza świadomość dietetyczna, to talerz często jej nie odzwierciedla.
3: Ponad 1/3 z nas uważa swoją dietę za lepszą od średniej krajowej. Rzeczywistość w gabinetach lekarskich bywa jednak inna, co zauważa profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe.
3: Główną przeszkodą w dbaniu o dietę okazuje się współczesne tempo życia. Zwraca na to uwagę współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak.
5: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem.
3: W efekcie już co trzeci posiłek jemy poza domem, a niemal 80% Polaków sięga po dania gotowe. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro przewaga chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz Podkarpaciu burze. W czwartek termometry pokażą od 20 stopni do 23, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych. Tu taniec ma swoje miejsce. Światowa choreografia, premiery i pokazy polskiego tańca współczesnego, warsztaty międzypokoleniowe i wydarzenia plenerowe. 4 i 5 września premiera na warszawskich bulwarach Wisła, Weroniki Pelczyńskiej i Chóru w Ruchu. Wejdź na pawilontańca.pl i znajdź coś dla siebie. Do zobaczenia w pawilonie.
7: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Dobry wieczór, witam Państwa w radiu, czyli w medium sprzyjającemu dobremu samopoczuciu, dobrostanowi i komfortowi psychicznemu. A ja nazywam się Michał Margański i za sprawą dzisiejszego albumu serdecznie zapraszam Państwa do tańca.
13: Pół perfekcyjnej płyty.
12: O szczególną uwagę poproszę dziś fanów Madony, bo wszystko, co robi, jest próbą połączenia seksu i duchowości. W zasadzie jest hybrydą tego, co święte i tego, co świeckie. 9 listopada 2005 roku wydała płytę Confessions on a Dance Floor, która za sprawą jakże istotnego suplementu The Confessions

Tour stała się jedną z najważniejszych płyt tanecznych XXI wieku. W dzisiejszym wydaniu połowy perfekcyjnej płyty przywołam to jakże ważne wydawnictwo, ale proponuję, żebyśmy posłuchali je w kontekście, no właśnie, płyt poprzednich, no bo jak wiadomo, Madonna od lat fascynuje się kulturą klubową i w zasadzie to właśnie z niej się wywodzi, dlatego nasz wspólny czas proponuję rozpocząć utworem będącym swoistym hołdem, złożonym DJ-om.

Z roku 2000. Music, czyli utwór wynoszący na piedestał dysk Jockeya. 5 lat później Madonna zdecydowanie zajęła jego miejsce, nosząc już miano królowej popu. Do tego przydomku, jak i do wielkiej kariery doprowadzili ją znani producenci, począwszy od Nile'a Rodgersa poprzez Patricka Leonarda, Michaela Austina, Chefa Petit Don, a nawet Herbiego Hancocka. Dalej, Lalo Schifrina, czy nawet w pewnym momencie, uwaga, Björk. A wybrzmiały Music to dzieło producenckie Williama Orbita i Mirwei Amadzai, do którego jeszcze dzisiaj powrócimy. W każdym razie lista osób, które tworzyły muzykę Madony, jest olbrzymia. Ale tu jednak warto zwrócić uwagę, że Madonna na każdej swojej płycie podpisuje się jako producentka muzyki, jako współproducentka. A nazwiska i osoby, które wymieniłem, dotyczą okresu z

sprzed publikacji dzisiejszej płyty Confessions na Dance Floor. Zatem zamknijmy ten rozdział, wspominając jeszcze jednego ważnego producenta, który zdaje się bardziej kojarzy się z roli gwiazdy niż kogoś, kto siedzi w studiu i znosi fochy królowej. A mam tu na myśli Lennego Kravitza, który jest autorem i producentem słynnego utworu Justify My Love, kapiącego erotyzmem i wydanego tylko na singlu i na kompilacji w roku 1990.

0: było słychać, jest Lenny Kravitz. To tytułem wstępu, po czym przechodzimy do dania głównego.
1: Półperfekcyjnej płyty.
0: Album Confessions on a Dance Floor to w zasadzie dopiero początek, szanowne i szanowni, ponieważ jego ukoronowaniem jest multimedialne wydawnictwo The Confessions Tour, czyli finalnie zmontowany koncert bazujący na dwóch scenicznych występach z Londynu. Wróćmy jednak do płyty. Confessions on a Dance Floor jest 10. albumem Madony. Został wydany przez wytwórnię Warner Bros. No i stylistycznie odszedł od wcześniejszego wydawnictwa, którym było American Life z roku 2003. Ta płyta najzwyczajniej okazała się porażką. Confessions on a Dance Floor oparty jest na stylistyce disco rodem z lat 70. Ma też w sobie sporo elektropopu, no i całą masę muzyki klubowej przełomu wieków. Początkowo Madonna współpracowała ze wspomnianym już dzisiaj Mirwai Amadzai, ale coś jednak poszło nie tak i zdecydowała się na zmianę. Mówi się, że sporą rolę odegrał tutaj romans ze Stewartem Price'em, znanym również jako Jacques Lecount czy Le Rhythm Digital. To właśnie on finalnie stał się producentem tego albumu. Album został nagrany głównie w domowym studiu Price'a, gdzie Madonna spędziła większość czasu właśnie podczas rekordów. Muzycznie płyta jest skonstruowana jak set DJ-ski, jak mixtape. Utwory są ułożone w kolejności, no i miksowane, a wszystko po to, żeby grać to bez przerwy. Tytuł odzwierciedla listę utworów na albumie, która zaczyna się od lekkich, optymistycznych piosenek, no i przechodzi w mroczniejsze melodie, no i teksty o osobistych sprawach, o uczuciach, o wszelakich zobowiązaniach. I te utwory na albumie posiadają dosyć dużych rozmiarów sample, no i na dokładkę nawiązują dosyć mocno do takich artystów jak ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys, Bee Gees, Depeche Mode czy do twórczości Giorgio Morodera. Kiedy pisałam American Life, mówiła Madonna, byłam bardzo poruszona tym, co działo się na świecie wokół mnie. Byłam wściekła, miałam wiele do powiedzenia. Wygłosiłam wiele politycznych deklaracji, ale teraz czuję, że po prostu chcę się dobrze bawić. Chcę tańczyć, chcę czuć się pełna energii i chcę dać innym ludziom to samo uczucie. Na świecie wokół nas jest mnóstwo szaleństwa, no i chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi. Płytę poprzedzały cztery single. Hanap, czyli główny singiel, on znalazł się na szczycie list Billboardów, list przebojów, przepraszam, w 41 krajach. Według Billboardu był to najpopularniejszy utwór taneczny dekady. Po nim ukazały się Sorry, Get Together i Jump. One również znalazły się w pierwszej dziesiątce list przebojów w wielu krajach. Komercyjnie Confessions on a Dance Floor to naprawdę mega sukces, no bo sprzedał się w ponad 3,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Uwaga, w pierwszym tygodniu po premierze, ta, przypomnę, miała miejsce 9 listopada 2005 roku. Później w sumie ten album rozszedł się w nakładzie przekraczającym 10 milionów płyt. Co to są za liczby? Nieprawdopodobne. W dzisiejszym wydaniu audycji Półperfekcyjnej Płyty posłuchamy 6 z 12 utworów tego wydawnictwa. I tak na wstępie, Hanap, czyli ten utwór najbardziej znany, i tutaj państwo pewnie doskonale wiedzą, że lwia część tej kompozycji oparta jest na utworze ABBY. Następnie Get Together, Sorry, Future Lovers, I Love New York, chyba mój ulubiony z całej płyty. No i na zakończenie Let It Be Me. Przed nami Madonna i połówka jakże fantastycznego albumu Confessions on a Dance Floor.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.
1: Je suis désolé. Trójka. Lo siento. Trójka. Ich bin traurig. Trójka. Sono spiacente. Trójka. Perdóname.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Je suis désolé. Trójka. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

To było pół perfekcyjnej płyty. Płyty Confessions on a Dance Floor Madony, opublikowanej w listopadzie 2005 roku. Let It Will Be, I Love New York, Future Lovers, Sorry, Get Together, Hanap. To na wstępie. Utwór pierwszy bazuje na dosyć sporych samplach utworu Amen After Midnight zespołu ABBA. Gdyby nie Donna Summer, to myślę, że spokojnie można by mówić o Madonie jako o królowej disco. Jest jednak królową popu i na dokładnie pokazuje szacunek dla Donny Summer, ale to już w drugiej części, na płycie zatytułowanej Confessions 2. Ten album, jak wiadomo, ukazał się w tym roku. No i pytanie, czy powtarza sukces pierwszej części? Chyba jednak nie. Dla mnie osobiście niewiele zmieniło się w brzmieniu. Dziś przecież u najważniejszych producentów muzyki elektronicznej dominują syntezatory modularne, których brak na tej dwójce. Zatem chyba lepszy byłby młodszy model producenta. Na zakończenie chcę zwrócić Państwa uwagę na audiowizualne show, wspomniane już dwugodzinny teledysk oparty na dwóch londyńskich koncertach. The Confessions Tour. To szanowne i szanowni wysyp wszelkich

0: wszelakich dyscyplin sztuki, w którym to najważniejszy jest taniec. Szczególnie chcę tu zwrócić uwagę na parkour, ale też na sadomaso stroje, na polityków ukazanych w swoim kłamstwie i zachłanności. Pojawiają się m.in. Bush Junior czy Tony Blair, co jest komentarzem do wojny w Afganistanie. Pamiętają państwo, mieliśmy mieć trzecią największą strefę do rządzenia właśnie tam. Madonna łączy w tym wszystkim symbole religijne, no i łączy ludzkie rasy. A ona wtedy była w doskonałej formie, no i co warte podkreślenia, miała 48 lat, dając pstryczka młodszym, bo przez 2 godziny tańczyła i śpiewała, co przecież jest olbrzymim wyczynem. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Daniluk. Ja nazywam się Michał Margański i do usłyszenia w piątkowej tonacji trójki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty po wypadku na autostradzie A1. Zginęły 4 osoby. Ponad 700 niewybuchów znaleziono na polu w okolicach Płońska na Mazowszu. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż 1 dolarówek z wizerunkiem prezydenta Trumpa. Dominik D. usłyszał zarzuty po wczorajszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi, w wypadku zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek.
6: Prokurator przedstawił 31-letniemu Dominikowi D. zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Z ustaleń śledztwa wynika, że do katastrofy doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie przez Dominika D. na osoby, które wykonywały prace serwisowe na autostradzie.
5: Dominik D. przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia, podkreślił jednak, że nie pamięta jego okoliczności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tymczasowego aresztu. Sąd zdecyduje w tej sprawie jutro. Jeden z rolników z okolicy Płońska znalazł na polu ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Sierżant Eliza Koźlicka z płońskiej policji mówi, że amunicja znajdowała się pod ziemią niedaleko okolicznych budynków.
7: Na miejsce skierowani zostali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz policyjni pirotechnicy. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Kazunia funkcjonariusze zabezpieczali teren tak, aby nikt postronny nie zbliżał się do znaleziska. Jak się okazało, pod ziemią znajdowała się znaczna ilość niebezpiecznych pozostałości wojennych. Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
5: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż monet dolarowych z wizerunkiem Donalda Trumpa. To kolejne miejsce, w którym prezydent umieścił swoje

0: nazwisko albo podobiznę.
1: Monety mają kolor złoty, ale nie są złote. Wykonano je ze stopu miedzi, cynku, niklu i manganu. Można je kupić tylko przez internet, w rolkach po 25 sztuk albo w workach po 100. Do obiegu trafią dopiero jesienią. Monety z podobizną Trumpa upamiętniają 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Donald Trump umieszcza swoje portrety i nazwisko gdzie tylko może. Jego podpis pojawi się wkrótce na banknotach. Wydano też okolicznościowe paszporty z jego portretem. Za $1 000 000 cudzoziemcy mogą kupić złotą kartę Trumpa, która przyspiesza proces uzyskania obywatelstwa. Powstają także okręty klasy Trump, a lotnisko w Palm Beach nosi jego imię. Gdy sąd nakazał zdjęcie nazwiska Trumpa z waszyngtońskiego Centrum Kennedy'ego, administracja zagroziła zburzeniem budynku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, miejscami przelotny opad deszczu, na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
3: Sprawdzam to.
4: Zastrzegajcie, zastrzegajcie. Niedługo będziecie zdziwieni. To przykład komentarza, który sugeruje ograniczenie wolności poprzez zastrzeżenie PESEL-u. Jest to fałsz i straszenie ludzi. Po wycieku danych 19 milionów Polaków na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiły się zalecenia i ostrzeżenia przed oszustami, którzy mogą próbować dokonać zakupów na raty, zaciągnąć pożyczek, a nawet kredytów, których spłata może trwać wiele lat. Na ten temat dostaliśmy od Państwa pytania.
5: Przecież jeśli chodzi o stronę medyczną, to po prostu nie można się ruszyć, czy apteka, żeby kod do recepty podać, czy coś takiego, to po tym każą podawać PESEL. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy.
4: Wyjaśniamy. Zastrzeżenie PESEL-u pozwala na zabezpieczenie danych przed skutkami wykorzystania go przez oszustów, ale nie blokuje możliwości wykupienia recepty z apteki czy umówienia się do lekarza. Posiadając zastrzeżony PESEL, nie będziemy mogli zawrzeć umowy notarialnej czy prosić operatora o wydanie duplikatu karty SIM. Ale zastrzeżony numer PESEL można w każdym momencie cofnąć w aplikacji mObywatel albo urzędzie. Zalecamy, aby zastrzec swój numer PESEL, aby oszuści nie mogli zaciągnąć na nasze dane żadnego długu finansowego. Więcej sprawdzonych informacji znajdziecie Państwo na polskieradio24.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
7: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20.
9: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
2: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
10: Środa o 20 to pora mówienia o festiwalach.
11: Gosia Jakubowska,
10: Ania Lalka.
11: Audycję realizuje Michał Daniluk. Przez godzinę jesteśmy razem.

0: Mamy nadzieję, że tańczycie teraz w kuchni, albo bujacie się w aucie, albo klaszczecie w rytm, bo my w studiu tutaj, no, bardzo przeżywałyśmy utwór, jak zawsze wszystkie od Florence and the Machine.
1: Tak, zgadza się. Nie wiem, kiedy bardziej, czy na tegorocznym openerze, czy właśnie teraz w studiu, ale tak, festiwale cały czas trwają również za granicą i tak też właśnie 30 sierpnia na zakończenie wakacji odbył się festiwal Reading w Wielkiej Brytanii. Florence and the Machine wspomniała ze sceny kilka ważnych kwestii. Jedną z nich było to, że w wieku 14 lat zabrał ją na ten festiwal tata i to było jej ogromne marzenie jako nastolatki, aby właśnie na ten festiwal zajrzeć.
0: I też pierwszy festiwal w jej życiu.
1: Tak, dokładnie. Dodatkowo jeszcze miała taki przekaz przy okazji grania tego utworu, aby schować telefony i przeżywać muzykę. Mam wrażenie, że to jest jakiś trend, a może i zjawisko bardziej, aniżeli trend, które nam się tutaj wysnuwa naprzód, jeżeli chodzi o koncerty w ogóle, nie
0: albo
1: tylko festiwalowe.
0: Taki naturalny odruch, bo jednak wydaje mi się, że najlepiej przeżywać muzykę czasami, chociaż chowając ten telefon do kieszeni.
1: To prawda.
0: Koncert zakończył tak właściwie też całą trasę koncertową Everybody Scream. Mhm. Tak jak wspomniałaś, zahaczała o Polskę na openerze, ale też na koncercie, który odbył się w Krakowie.
1: No właśnie i też bardzo się cieszę, że artyści, nie tylko tacy jak Florence and the Machine, decydują się na to, aby przy okazji promocji swoich najnowszych albumów nie rezygnować z tych hitów, bo zarówno Dog Days Are Over mogliśmy usłyszeć nie tylko właśnie 30 sierpnia w Wielkiej Brytanii, ale również właśnie na openerze. Nie wiem, czy ten koncert w Krakowie również obejmował taką setlistę obszerną jak te festiwalowe, ale
0: nie tak, chyba bardziej się skupią na faktycznie poprzedniej płycie.
1: Myślę, że tak. Natomiast właśnie te festiwalowe koncerty zawsze rządzą się swoimi prawami. I to jest chyba w tym fest najlepsze. My dzisiaj będziemy podróżować sobie trochę po mapie Polski także. Teraz zabieramy na Dolny Śląsk wszystkich tych, którzy jeszcze mają jakiś festiwalowy niedosyt.

0: Rozwiewamy wątpliwości. Nick Cave nie wystąpi na Dolnym Śląsku, ale...
1: I teraz wszyscy robią buu.
0: Ale jego twórczość będzie można podziwiać akurat filmowo w ramach festiwalu muzycznego, o którym dzisiaj mówimy, czyli festiwalu Avant Art. Skupiamy się dzisiaj na Dolnym Śląsku, czyli wydarzeniu w ramach właśnie tego festiwalu.

0: festiwalu, który będzie w Legnicy, Świdnicy i Jeleniej Górze od 2 do 6 września, czyli właściwie już zaczynamy. Ostatnia szansa, by zdobyć właśnie bilety, bo będziemy je rozdawać na wydarzenia filmowe i muzyczne, ale po kolei, bo właśnie w ramach tego festiwalu będzie również film o Nicku Cave'ie.
1: Tak, Nick Cave's Wild World w reżyserii Mike'a Christie. No to nie jest taka linearna opowieść o życiu Nicka Cave'a, raczej taki portret mieszczący w sobie nagrania archiwalne, nagrania też jego głosu,

0: też prywatnego po ogromnej tragedii, czyli straceniu swojego syna. Tam też możemy właśnie usłyszeć m.in. wypowiedź Florence Welsh czy Flea, czy przede wszystkim The Bad Seeds, członków tego zespołu, z którym Nick Cave jest już bardzo często łączony i z którym to wykonał całą swoją płytę Ghostess, dobrze mówię?
1: Ghosting.
0: Tego najbardziej chyba wzruszającego i poruszającego też albumu, w którym to Nick Cave mierzył się ze swoją tragedią. I to właśnie z tego albumu też pochodzi Bright Horses, które przed chwilą wybrzmiało nam na antenie Trójki, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć ten film, to oczywiście jest taka możliwość. U nas bilety na te pokazy na Dolnym Śląsku są i też na całe wydarzenia filmowe objęte właśnie na Dolnym Śląsku przez Avant Art i we Wrocławiu także.
1: W kinach już... jeszcze tylko powiem, co jeszcze można w tej na Dolnym Śląsku zobaczyć, bo poza tym filmem o Nicku Cave'ie też tematycznie dokument o współpracowniku Cave'a, Warrenie Ellisie pod tytułem Ellis Park. No i również seans filmu Barking in the Dark o zespole The Residents, czy na przykład film, o którym też za chwilę powiemy.
0: Tak, za chwilę też pojawi się głos organizatora Kostasa, którego teraz serdecznie pozdrawiamy, a który w tym roku po raz pierwszy zdecydował się w tej 19-letniej historii festiwalu na zagranie swoich też koncertów, bo Kostas też jest muzykiem, świetnie gra na gitarze, więc jestem ciekawa, co przygotował. O tym festiwalu będzie całkiem sporo w nadchodzących dniach w Trójce, bo oprócz fest programu oczywiście też będziemy mogli posłuchać nieco więcej w Terra Cultura, Bożancim Sercu Ani Lalki, czy też w mojej autorskiej audycji N3, więc oczywiście zachęcamy do nasłuchiwania, bo więcej szans na zdobycie biletów na te wydarzenia również będzie.
1: No to co? Warto pisać fest@polskieradio.pl. Dzisiaj rozdajemy te karnety zarówno filmowe, jak i muzyczne na Dolnym Śląsku, w Legnicy, Świdnicy i Jeleniej Górze. A teraz o tym filmie trochę właśnie, o którym wspomniałam, bo w line-upie również film o Davidzie Lynchu, a ten myślę, że jak nikt inny kojarzy się z soundtrackiem Jesieni i Zimy.

Zapraszam bardzo serdecznie i się zatrzymuję. Bardzo bym nie chciał, żeby to było takie stereotypowe, klasyczne, obarczone pewnym mainstreamem. Przyjdźcie wszyscy, mamy pięknie, cudowny program. Avantgarde Festival, 19. edycja w 4 miastach, właściwie w 4 regionach. Dolny Śląsk, Wrocław, Warszawa, Lublin. Mamy ponad 100 wydarzeń. Są to koncerty, przegląd filmów o muzyce. Jako jedyni w Polsce robimy tego typu przegląd. Wystawy, spotkania. Już 6 edycji w Berlinie i pierwsze.

0: pierwsza edycja będzie w Meksyku, tak, w Meksyku. W tej chwili dla mnie i dla nas najbardziej istotne jest połączenie i mówienie o roli kultury jako pewnego narzędzia w budowaniu pewnej kolektywności, społeczeństwa, demokracji, równowagi. To coraz jest bardziej istotne, no bo też sytuacja na świecie mówi wyraźnie o tym, że trzeba coś robić i kultura trochę straciła tą moc, tą energię w mówieniu o niesprawiedliwościach, o sytuacji na świecie. Oczywiście rozumiem, że możemy być tylko niedużym głosem, ale mamy duże głosy wspaniałych artystów. Seniała, Denex, Ruli Shabara, Mopcat, Delek, bardzo, bardzo wielu wspaniałych artystów. Zapraszam, Avant Art Festival, cały wrzesień, 4 miasta, 4 regiony. Zapraszam bardzo serdecznie, Avant Art Festival, Kostas Georgakopoulos.
1: Kostas, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Kostas dzisiaj gra już koncert na Dolnym Śląsku. Można dołączyć, oczywiście zachęcamy osoby, które są w tym regionie, aby do nas pisały na adres fest@polskieradio.pl.
2: I tutaj taka myląca część, bo Wrocław też jest częścią Dolnego Śląska oczywiście, ale festiwal dzieli się na ten na Dolnym Śląsku, czyli właśnie w tych miastach, o których opowiadałyśmy wcześniej, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra i oddzielnie Wrocław. Więc proszę pisać w oddzielnych sprawach. Mamy karnety na wydarzenia filmowe, o których wspominałyśmy, ale też na muzyczne.
1: fest@polskieradio.pl. A wśród programu tego muzycznego 4 września na Dolnym Śląsku klub Bolko w Świdnicy będzie gościł taki zespół Tien Lai, o którym więcej może za chwilę.

0: Tien Lai to jedna z tych dobroci, która może nas spotkać na tegorocznym Avant Art Festival. Tym razem mówimy o 4 września, Dolny Śląsk, klub Bolko Świdnica. Dla tych, którzy się zastanawiają, co oznacza Tien Lai, to z języka japońskiego oznacza niebiańską muzykę, którą tworzy polski skład: Łukasz Jędrzejczak, Jakub Ziołek i Mikołaj Zieliński. Mikołaja Zielińskiego mogą niektórzy kojarzyć z zespołu Jawa. I co ciekawe, historia tego zespołu jest dosyć krótka, ale bardzo rozwojowa, ponieważ na początku zaczynali od kolaży tworzonych na radioodbiornikach. Z czasem dołączyły rytmy południowoafrykańskie, a później, jak sami możemy słyszeć, i techno, i kuduro, i baili funk, więc
1: no to jest taka perła z Bydgoszczy i reprezentanci tej bydgoskiej elektroniki, która jest bardzo barwna. To jest akurat Dolny Śląsk, o którym wspominałyśmy. Przypominamy, że cały czas rozdajemy na Wrocław i na Dolny Śląsk oddzielnie. Tam we Wrocławiu również wielu artystów zagranicznych. Polecamy zapoznanie się z line-upem, bo to jest festiwal dość wymagający. Myślę, że dla fanów bardziej muzyki awangardowej to nie jest zniechęcenie, to jest zachęta, żeby odkrywać to, co zupełnie nowe.
0: Tak, eksperymentalna muzyka czeka. My o kolejnych miastach będziemy oczywiście wspominać na antenie Trójki, a więcej o tym festiwalu już w najbliższy piątek w audycji Terra Kultura Agnieszki Obszańskiej. Zachęcamy do słuchania między godziną 13 a 15.
1: A już zaraz w fest programie, tuż po tym utworze, no myślę, że mała niespodzianka, nie mała niespodzianka, ale co nieco zdradzi za chwilę zespół, który wybrzmi na antenie Trójki. Słuchajcie.

0: Niektórzy mają święta, niektórzy mają nowy rok, inni tłusty czwartek, a ja zawsze miałam Halloween i to zawsze było moje święto w kalendarzu wszystkich pięknych świąt i też takich obchodów popkulturowych. I bardzo się cieszę, że do wszystkich wspaniałych rzeczy, które robię w Halloween, od przebierania do oglądania filmów, dołączy również koncert Fountains DC w Polsce 31 października. Ten zespół z Irlandii, fenomen muzyki rocka alternatywnego, wystąpi w Polsce w Łodzi.
1: Tak, dzisiaj trwa przedsprzedaż biletów na to wydarzenie. Przypominamy, 31 października zapisujemy sobie w kalendarzach, a inne osoby na pewno zdobędą dzisiaj wejściówki, bilety na ten koncert. Otwarta sprzedaż biletów startuje już jutro, więc można uznać, że u nas też jest taki
0: mały przedsmak.
1: Mały przedsmak, ale też taka przedsprzedaż. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do trójki, która patronuje temu koncertowi w Łodzi, to zachęcamy do napisania do nas wiadomości mailowej na adres fest@polskieradio.pl. Odpowiadając na pytanie, dlaczego to właśnie wy powinniście tam być. Najlepiej uzasadnione odpowiedzi, najciekawiej i najbardziej kreatywnie otrzymają wejściówki na ten koncert.
0: Zdecydujemy do końca audycji. A już teraz na antenie trójki zespół, który będzie supportować Fountains DC na wydarzeniu w Łodzi.
1: Ten zespół nazywa się Chalk i według BBC zostali określeni jako jedną z najbardziej ekscytujących kapel, jaka wyszła z Irlandii Północnej.

0: Ależ to jest energia. Michał Daniluk, który dzisiaj realizuje audycję Fest Program, powiedział, że to był jeden z najlepszych koncertów tego dnia na OFF Festiwalu, jeżeli chodzi o scenę irlandzką. Ja podejrzewam, że tak właśnie było, natomiast ja udawałam, że tego zespołu w line-upie po prostu nie ma, bo to był mój największy clash tegorocznego OFF Festiwalu, kiedy musiałam wybrać między OK-Lu a Czolk. No, sercem poszłam na scenę leśną i ominął mnie ten wspaniały koncert, ale właśnie to jest to podejmowanie ryzyka i albo ten artysta wróci do Polski, albo nie. I całe szczęście zespół Czolk będzie supportował Fontaines DC 31 października w Atlas Arenie Łódź.
1: Pamiętajcie, że rozdajemy dzisiaj zaproszenia na ten koncert. To jest duże wydarzenie, bardzo się cieszymy. fest@polskieradio.pl, tam można pisać, dlaczego akurat wy powinniście zdobyć podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Napisała do nas m.in. Joanna, tutaj już zdradzę, że do niej trafi jedno takie zaproszenie. Zespół Fontaines DC pojawił się w naszym życiu dzięki jednej z trójkowych audycji za sprawą singla Starbuster. Niedługo później ukazała się płyta Romance i została z nami do tej pory. To muzyka, która towarzyszyła nam w drodze na własny ślub. Umilała czas, kiedy pośrodku niczego auto zaczęło odmawiać posłuszeństwa i zastanawialiśmy się, czy finalnie gdziekolwiek dojedziemy. To jest tylko początek tej historii. Jest naprawdę przepiękna i bardzo dziękujemy za takie wiadomości.
0: Ale ja nie wiem, jak my się odgrzebiemy z tych wszystkich wiadomości. Dobrze, ja teraz skrupulatnie czytam i Ania, mów kolejnego newsa w związku z OFF Festiwalem.
1: OFF Festival ogłosił już oficjalnie kolejną edycję, a Fontaines DC też było na jednej z tych edycji, więc OFF Festival również dostarcza takich wielkich artystów, których potem wspominamy przez, no powiedziałabym, nawet lata. OFF Festival odbędzie się od 6 do 8 sierpnia 2027 roku. My również mamy swoje takie marzenia koncertowe. Nic nie wiemy, przysięgamy, nawet jeżeli patronujemy temu wydarzeniu. No ale obie liczymy na zespół Geese.

0: To jest jeden z najnowszych singli Olivii Rodrigo, który ukazał się w piątek na dzień przed jej wielkim wydarzeniem. Otóż 29 sierpnia odbyła się pierwsza edycja jej festiwalu. Festiwalu, który nazywa się Daisy Chain Fields i który jest jednodniowym wydarzeniem, na którym występowały wyłącznie artystki lub zespoły kobiece, a wszystko to po to, aby zebrać kwotę na organizacje wspierające kobiety w zakresie praw reprodukcyjnych, zdrowia i ochrony przed przemocą. Olivia podkreślała, że chciała stworzyć przestrzeń, która nie tylko będzie muzycznym doświadczeniem, ale też takim, w którym kobiety będą mogły się nawzajem wspierać, edukować, rozmawiać na najważniejsze dla nich tematy. No i pierwsza edycja, można powiedzieć, że zakończyła się sukcesem. Otóż zebrana kwota to 20 milionów dolarów, a uczestników było 45 tysięcy.
1: No ale jaka obsada, że tak powiem.

0: Jaki line-up, Alanis Morissette, z nowoczesnych oczywiście też Chapel Roan, Doechii, ale też ze starszych znów Garbage, Bikini Kill. Ja bym nie wiedziała, na jaką scenę pójść, bo byłyby tam moje absolutne idolki świata muzyki.
1: No właśnie, jeden dzień, dużo atrakcji i przestrzeń, która ma jednoczyć. Wybraliśmy się na początku i na zakończenie za granicę, a my kończymy tym, co wydarzy się już za kilka tygodni w Polsce. Otóż Fontaine's DC 31 października. Te maile cały czas przychodzą, trudno nam zdecydować, więc pozwolicie, że drugą osobę wybierzemy zaraz po zakończeniu audycji. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas.
0: Dziękujemy bardzo. Ania Lalka,
1: Gosia Jakubowska i Michał Daniluk, które realizował audycję Fest Program. Wracamy za tydzień.

0: Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: To już powakacyjna lektura w Trójce.
3: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
2: Czyta
3: Jowita Budnik.
2: Tomasz Wachnowski, muzyka.
3: Fragment siódmy. Ksiądz Iwaszko widział, jak ich prowadzili. Przykro patrzeć i strach myśleć, co będzie, gdy...

gdy Żydzi się skończą, kogo wówczas będą prowadzać. Dlatego nie wychodził z domu bez potrzeby. Miał jednak otwarte okno i słyszał więcej niż chciał. Tak o tym później opowiadał. Pokrzykiwania i ponaglenia, niekiedy szloch, rzadziej pojedyncze strzały. Aż nagle płacz niemowlęcia, może noworodka, nie umiał rozróżnić. Czekał, aż minie wraz z idącymi, ale dźwięk nie ustawał. Wzmacniał się i świdrował przestrzeń wokół domu. Brzmiał jak odgłos zwierzęcia nawołującego matkę. Nie wytrzymał. Wyszedł do ogrodu i zaczął szukać. Leżało między krzewami. Żydowskie? Nieżydowskie. Trzeba je uciszyć. Trudno. Nie wiedział jak. Nie miał własnych dzieci, żony, ani nawet żadnej kobiety do pomocy. Zresztą i tak strach byłoby komuś pokazać. Podobno owinął je jak umiał we własny podkoszulek i koc, a potem łyżeczką, kropla po kropli, napoił wodą z cukrem. To była dziewczynka. Widać, że zadbana. Przeczekał noc, a rano zaniósł ją do sióstr, do ochronki. Dzieci porzuconych tyle, że roznosiły salę. Gdyby mogły, pełzałyby po suficie. Ale siostry przyjęły i te znajdę. Musiały przyjąć. Od księdza Iwaszki by nie wzięły? Powiedział, że tylko na jakiś czas. Poszuka chętnych wśród swoich parafian. Szli po zmierzchu, tuż przed godziną policyjną. Trzeba było natychmiast się rozdzielić. Złapała Hindzie za łokieć i bez słowa skręciły w trybunalską. I nagle uchylone okienko piwniczne w probostwie. Lina wsunęła nogi i na ślepo skoczyła w dół. Spadła mniej więcej z wysokości piętra. Na dole ciemno, wilgotno, zimno, ale cicho. Szły krok za krokiem, patrząc stopami, na co trafiają. Znalazły siennik i na nim w końcu zasnęły. Następnego dnia wpadło gestapo i rwą się do piwnic. Zszedł do nich ksiądz Ziajko. Żydzi u mnie skąd? Daje swoją głowę i całe probostwo, że tu nie ma żadnych Żydów. Trzeciego dnia ktoś przyszedł z probostwa. Mężczyzna. Już można wychodzić na ulicę, szepcze. Czwartego dnia nie wytrzymały. Musiały wyjść za potrzebą. Poszły do domu. Brat patrzył na nie jak na duchy. On się uchował, żona też. Ale ich nie spodziewali się już zobaczyć. I jak widmo się czułam, mówi Lina. Dość tego. Koniec ze mną jako Żydówką. Powiedziałam, że idę zdobyć aryjskie papiery. Rano do biura meldunkowego. Miała tam znajomego Ukraińca, Kuzioka. Kiedyś robił zamówienia w jej sklepie. Zwykle na kredyt, na co pozwalała. Teraz przyniosła mu spodnie po haimie i koszulę. Celowo za małe. Chce tanio sprzedać, potrzebuje pieniędzy. Poszedł mierzyć, a ona z jego biurka ukradła dwa druki urzędowe. Zameldowania i dowód osobisty. I co, nie pasują? Widzę, że ty jesteś większy. Mam w domu jeszcze inne spodnie, nic się nie martw. Następnego dnia zaniosła dobry rozmiar, kazała Kuziokowi sprawdzić. W tym czasie nabiła pieczątki na obu dokumentach. Wrócił, spytał, ile zapłacić. Nic nie trzeba. Przyszła jego sekretarka. A ty co tu robiłaś sama? Pyta Linę. Nie trzeba, mówi Kuziok do sekretarki. Miała prawie gotowe dokumenty, ale nie wiedziała, jakie dane wpisać. Poszła do sąsiadki, Polki, która do niedawna mieszkała z siostrą. Ta druga uciekła do Węgier. Józefa Komarowska, prostytutka z Sambora. Lina odkupiła jej metrykę za 200 czy 300 dolarów i za maszynę Singera. Powiedziała w domu, że polska prostytutka to osobowość doskonale skrojona pod jej wojenny plan. Wystarczy akurat na kilka miesięcy życia. Nie zarzekaj się, mówi Markus. Takie potrafią długo ciągnąć. Metryka Ziuty Komarowskiej służyła Linie kilkadziesiąt lat. Prowizoryczność przetrwania. Jechała do Lwowa z polskimi dokumentami schowanymi w pasie, żydowskimi w torebce i opaską na ramieniu, a także, tego nie przewidziała, z ukraińskim sąsiadem na siedzeniu obok.

0: Polska wieloetniczna w jednym przedziale. Gdzie jedziesz taka samotna? Pyta on. Do cioci, odpowiada Lina. Wiesz co, ja też mam ciocię, możesz spać u mojej. I możemy wcześniej iść do kina. Ale ciocia na mnie czeka, będzie się martwić. Chciał się ze mną przespać. Oczywista. Co i tak było uprzejme, bo mógłby od razu zaprowadzić na policję. A wszystko mu sprzyjało. Na stacji obława na Żydów. Zatrzymywali przyjezdnych, sprawdzali, strzelali do tych, którzy próbowali uciekać. On wziął Linę pod rękę, płaszczem przykrył jej opaskę i zaczął mówić do niej po ukraińsku. Wyszli z dworca. Dobrze, daj adres, ja do ciebie przyjadę, obiecuje Lina. Jak ci będzie potrzebne, to przyjedź, mówi on. I odszedł. Stała przez chwilę, patrząc za nim i myśląc o obietnicy męża, że przeżyje wojnę.
1: Jowita Budyń czyta nową książkę W Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzane paczki przy ulicy Żupniczej w Warszawie okazały się niegroźne. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. Irańczycy przechwycili statek przemycający paliwo. Podejrzane paczki z wystającymi przewodami przy ulicy Żupniczej w Warszawie okazały się niegroźne. Policyjni pirotechnicy znaleźli w nich płaskie baterie, przekazała Polskiemu Radiu Komenda Stołeczna Policji. Ruch uliczny na miejscu zdarzenia niedaleko Dworca Wschodniego został przywrócony, a autobusy komunikacji miejskiej wróciły na standardowe trasy. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. W drugim czytaniu zgłoszono do niego poprawki. System ma dać możliwość korzystania z usług asystentów 100 tysiącom osób z niepełnosprawnościami, mówi posłanka Maja Nowak z Polski 2050.
1: Dorosłym asystencja będzie mogła być przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. Natomiast osobom w wieku od 13 do ukończenia 18 roku życia od 20 do 80 godzin miesięcznie. Prawo do asystencji i jej wymiar będzie ustalany z uwzględnieniem nie tylko niezbędnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale też barier, z którymi się mierzy dana osoba oraz jej potrzeb związanych z komunikacją i uczestnictwem w życiu społecznym.
0: 6 poprawek do projektu ustawy zgłosił prezydent Karol Nawrocki. Przedstawił je szef kancelarii Zbigniew Bogucki. W jednej z nich prezydent chce, by z asystencji mogli korzystać cudzoziemcy jedynie z prawem stałego pobytu.
2: Prezydent Rzeczypospolitej nie znajduje uzasadnienia dla tworzenia nadmiernie szerokiego katalogu osób, które mogłyby korzystać z kosztownego przecież, na co zwraca rząd uwagę, systemu asystencji finansowanego przez polskich podatników. Prezydent proponuje, aby prawo do usługi finansowej z budżetu przysługiwało przede wszystkim tym cudzoziemcom, którzy legalnie i trwale związali swoje życie z Polską, w szczególności osobom posiadającym prawo stałego pobytu albo inny stabilny tytuł pobytowy określony w ustawie.
0: Rząd planuje wydać na realizację projektu asystencji osobistej 70 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Sztab Łukasza Gibały tłumaczy wydatki związane z kampanią referendalną w Krakowie. Jak wynika ze sprawozdania Komitetu Referendalnego, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały pokryło 95% budżetu kampanii. W sumie na informacje dotyczące referendum, działanie biura czy zbiórkę podpisów wydane zostały prawie 2 miliony złotych, mówi szefowa biura prasowego stowarzyszenia Renata Robska.
3: Jest to kwota, która była potrzebna, żeby to zorganizować. No i tyle mogę powiedzieć. No. Pieniądze pochodziły ze środków własnych stowarzyszenia. Środki własne pochodzą z darowizn, no, oraz ze składek członkowskich.
0: Łukasz Gibała po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa i jest liderem sondaży. Polskie prawo pozwala na finansowanie i wspieranie kampanii referendalnych przez stowarzyszenia. Irańska Straż Graniczna przechwyciła statek przemycający paliwo.

0: Tamtejsze media informują, że aresztowano 11 członków załogi. Nie ujawniono ich narodowości. Arabia Saudyjska oskarża z kolei Iran o atak na tankowiec, podczas którego zginęło 2 marynarzy.
1: Statek szmuglujący prawie 400 tysięcy litrów paliwa został przechwycony w północnej części Zatoki Perskiej. Irańczycy zaatakowali również 2 saudyjskie supertankowce, próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormus. Zginęło 2 filipińskich marynarzy. W rejonie cieśniny jest coraz bardziej niespokojnie. Cena ropy przekroczyła 95 dolarów za baryłkę. To wzrost o prawie 14% w ciągu miesiąca. Ostatnia trwająca od poniedziałku wymiana ciosów na linii Waszyngton-Teheran rodzi ryzyko eskalacji. Niektórzy eksperci obawiają się, że jeśli któraś ze stron będzie chciała zawalczyć o przechylenie szali, to wróci pełnoskalowa wojna. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że nie obchodzi go, czy Teheran wróci do negocjacji w sprawie zakończenia trwającej 6 miesięcy wojny. Grozi, że Iran zostanie uderzony ponownie, ale z większą siłą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
4: Dobry wieczór. O przełamanie karierowego fatum w US Open gra właśnie Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista do tej pory nigdy nie dotarł do trzeciej rundy nowojorskiego Wielkiego Szlema. Dzisiaj o sukces też nie będzie łatwo, bo jego rywalem jest rozstawiony z numerem 8 Ben Shelton. Pierwszy set dla Amerykanina 6-3, w drugim 7-5 górą Hurkacz. Trwa set trzeci, w którym to Polak prowadzi 3-2. A do wyniku tego spotkania wrócę oczywiście w serwisie po 23. Wciąż czekamy na dokończenie spotkań Magdy Linet i Magdaleny Frank, które wczoraj zostały przerwane z powodu deszczu. Linet musiała zejść z kortu po pierwszym secie przegranym 4-6 z Franceską Jones. Spotkanie Frank z Iwą Jowicz przerwano przy stanie 4-4. Obydwa mecze mają być dokończone jeszcze dzisiaj wieczorem. Stęsknionym za piłkarskimi sukcesami naszej kadry spieszę z informacją, że istnieje odmiana, w której Polska jest mistrzem świata. Mowa o soka, więc piłce sześcioosobowej. Nasza kadra w Niemczech gra właśnie o obronę wywalczonego przed rokiem tytułu. Fazę grupową zakończyła z kompletem zwycięstw w ostatnim meczu, rozbijając Chile 7-3. Mówi strzelec 2 bramek Jan Peda.
5: Najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania. Od razu zobaczyłem, że bramkarz nie jest pewny w swojej grze nogami, więc poszedłem na maksa i się opłaciło.
4: Teraz Polaków czeka mecz w 1/8 finału, gdzie w piątek zmierzą się z lepszym z pary Gruzja-Syria. Znamy już za to kilku kolejnych uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Do dalszych gier awansowały dzisiaj Polonia Warszawa, Olimpia Grudziądz, Znicz Pruszków, Górnik Łęczna, drugi zespół Śląska Wrocław, Sokół Kleczew, Chrobry Głogów, Arka Gdynia oraz Wisła Płock, która tylko 3-2 okazała się lepsza od weekendu Luzino. Strzelec pierwszej bramki dla Wisły, Marcin Kościelecki, przyznaje, że był to klasyczny mecz dwóch połów.
6: Pierwsza bardzo dobra, intensywna, bardzo dobrze presowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, trochę szczęścia, bo przy mojej drugiej bramce była ręka. A druga połowa już straciliśmy intensywność, głupie błędy w obronie, 2 karne. Nie możemy tak tracić głupio goli, ale ważne, że wygraliśmy i przechodzimy dalej.
4: Trwa właśnie najciekawszy dzisiejszy mecz. Widzewa z Koroną, jak na razie mamy remis 0-0. Remis również w trzecim secie spotkania Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem, gdzie jest teraz w gemach 3-3.
0: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu na Wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 7 minut po godzinie 21.
7: Klub Trójki.
10: Dobry wieczór, drodzy słuchacze.

0: Dzisiejszą audycję realizuje Michał Daniluk, wydaje Wojciech Dorosz, kłaniam się Państwu także ja, Maciek Wasilewski. Dziś, 2 dnia września, w czasie, gdy uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele wracają po wakacjach do obowiązków i wyzwań edukacyjnych, porozmawiamy o szkole, rozumianej jako dobro wspólne. Wierzę przy tym, że będzie to rozmowa nieco inna niż te gorące dyskusje, do których przyzwyczaili nas ci, którzy o edukacji mówią najgłośniej. Z jednej strony strażnicy tradycyjnych wartości, z drugiej zwolennicy rewolucji edukacyjnej, także o podłożu światopoglądowym. Okazuje się bowiem, nawiązuję teraz do opublikowanego przed kilkoma dniami badania Centrum Edukacji Obywatelskiej, że jedni i drudzy znajdują się w mniejszości. Argumenty tych grup znamy dobrze, przedstawione są one dosadnie, tym bardziej ciekawi mnie głos, zdaje się bardziej wyważony głos milczącej na ogół większości. Jakie mamy oczekiwania od szkoły? Czy szkoła przechodzi kryzys? Czy mamy do czynienia jedynie z kryzysem jej wizerunku? Dlaczego potrzebna jest wiara w szkołę jako dobro wspólne? Wreszcie, czy istnieje wizja szkoły, która mogłaby połączyć ludzi o odmiennych światopoglądach? Zachęcam także Państwa do udziału w naszej dyskusji. Czynny jest nasz telefon 2273, a na postawione przed chwilą pytania spróbują dziś odpowiedzieć także nasi goście. Są z nami Magdalena Atędziak-Olska, socjolożka, współautorka i redaktorka raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła do Życia, pierwszego ogólnopolskiego badania oczekiwań wobec szkoły. Dobry wieczór, Magdo.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami także Izabela Mejza, antropolożka kultury, mediatorka, dyrektorka do spraw strategicznych w Fundacji Szkoła z Klasą. Dobry wieczór, Izo.
2: Dobry wieczór.
0: Jest z nami również praktyk, człowiek ze środka, Sławomir Komuda, pedagog specjalny, terapeuta, wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Dom na Trakcie, a także autor książek. Dobry wieczór, Sławku.
3: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że tu jesteście. To jest taka nieudawana euforia, czy też entuzjazm. Dziękuję wam bardzo. Przeczytałem z uwagą twój raport, Magda, twój wasz, bo wiem, że autorów było więcej i autorek. Dziękuję ci za ten raport. Wiem, że wykonaliście naprawdę po raz kolejny solidną pracę. Ucieszyło mnie, gdy przeczytałem, że 3 na 4 dorosłych Polaków ma nauczyciela, który pozytywnie wpłynął na ich życie. Czy ty też masz takiego nauczyciela?
1: Nie jednego. Myślałam o tym przy okazji pisania tego raportu i rzeczywiście takich nauczycieli, nauczycielek mam kilka, którzy byli ważni w moim życiu.
0: To teraz okrutnie poproszę cię o opowiedzenie o jednej z nich. Mhm.
1: Myślę, że chyba to będzie nauczycielka, o której chciałam powiedzieć, to pani Maria Misztal, która jeśli nas słucha, bardzo ją serdecznie pozdrawiam. To jest moja nauczycielka polskiego ze szkoły podstawowej i pani Marii zawdzięczam taką wiarę, że mogę pisać, że potrafię pisać i ciekawość dla różnych lektur i punktów widzenia.
0: Dziękuję. A ty, Iza, masz takiego nauczyciela?
4: Mam, ja jestem w ogóle z rodziny nauczycielskiej.
0: O.
4: Pozdrawiam moją mamę, jeśli nas teraz słucha.
0: Czego uczy?
4: Polskiego.
0: Och.
4: Ale wielu też mogłabym wymienić. Przychodzi mi do głowy teraz mój nauczyciel geografii ze szkoły podstawowej w Sejnach, pan Sylwariusz Sas, który robił z nami niesamowite rzeczy. Na przykład zabierał nas na wycieczki, gdzie dawał nam do ręki mapę i kazał prowadzić. I pamiętam, jak raz się zgubiliśmy w lesie i pan Sylwariusz powiedział, że prawdziwy podróżnik nigdy nie zawraca i musimy znaleźć drogę z mapą z tego miejsca, w którym jesteśmy.
0: Piękne.
4: I to jest zdanie, które pamiętam i które też mnie przez życie prowadzi.
0: Piękne. Ja, Sławku, a ty masz takiego nauczyciela?
3: Tak, sięgnąłem pamięcią.

0: Jest to nauczyciel wychowania fizycznego, który uwierzył we mnie, który uwierzył w nas, który pokazał nam cel i pokazał nam drogę do tego celu. I ja to dzisiaj wiem, jako dorosły facet, ale jak miałem kilkanaście lat, to bardzo ciągnęło nas do niego, szanowaliśmy go. Po latach sobie uświadomiłem, że właśnie dlatego, co teraz wam powiedziałem.
1: A czym był ten cel? Bo opowiedziałeś o tym bardzo ogólnikowo. Co takiego się wydarzyło, że sprawił, że uwierzyliście w siebie? Czy też ty uwierzyłeś w siebie?
0: Tak, będę mówił za siebie. To były cele takie stricte sportowe, ale przedstawione w taki jasny sposób. Konkretny, możliwy, mierzalny dla młodego człowieka, ale to, że on uwierzył we mnie, to chyba było to, co pamiętam do dzisiaj, to, co było dla mnie wartością wtedy, jako młodego człowieka i zostało ze mną do dzisiaj, trwa. I to gdzieś zawsze mam z tyłu głowy, jak pracuję z młodymi ludźmi, żeby oni też mogli z takim przeświadczeniem, jak się spotykamy, że ja w nich wierzę po prostu.
1: Kiedy opowiadałeś o swoim nauczycielu, przypomniałem sobie mojego, napomknąłem wam o nim tuż przed audycją. Nazywał się Maciej Zimiński. Był wybitnym pedagogiem, wybitnym dziennikarzem. Był też twórcą akcji społecznej Niewidzialna Ręka. Zainspirował 2 miliony dzieciaków do zrobienia 10 milionów bezinteresownych uczynków. I naprawdę to się wydarzyło. To wielka rzecz. Ja też uczę na uniwersytecie. Być może dlatego, że jak miałem 15 lat, to obejrzałem Stowarzyszenie Umarłych Poetów i pomyślałem sobie, że chcę być jak Robin Williams w tym filmie. I wyobraźcie sobie, że... Przepraszam, bo już zaraz zejdziemy z tego ze mnie. Całkiem niedawno temu studenci zrobili mi taką przyjemność. Wchodzę do sali, a oni stali na ławkach, nawiązując do sceny z tego filmu. I dlaczego ja o tym mówię? Bo poczułem wtedy radość, poczułem taką cichą dumę, docenienie. Poczułem, że praca, którą wykonuję, ma sens. Tymczasem znów wracam do raportu Szkoła do życia. Tylko nieliczni, mniej niż co czwarty z nas, kiedykolwiek powiedział nauczycielowi, że był dla nich ważny. Sławku, usłyszałeś takie albo podobne słowa z ust twoich podopiecznych?
0: Na szczęście tak. Mówię na szczęście, bo to bardzo miłe jest.
1: Jakimi
0: słowami? Bo to jest bardzo budujące.
1: Twoi podopieczni mówią, że jesteś dla nich ważny.
0: Ja to widzę. To są drobne gesty. To są czasami prośby. Słuchajcie, o to, abym przybił z nimi piątkę. To jest dla nich bardzo ważne. My uciekamy trochę i skracamy, nie skracamy tego dystansu, więc wiedzą, że to są wyjątkowe chwile. Zakończenie roku, początek roku, kiedy rzeczywiście jakiś żółwik wtedy jest, albo przybijamy z nimi piątkę. I to jest więcej niż słowa. To jest czasami uśmiech, to jest uśmiech, jak ja coś powiem. I znowu z tej drugiej strony nie ma wielu słów, ale widzę, jak młody człowiek rośnie.
1: Ja mam, wiesz, taką duszę reportera, więc zamykam oczy i próbuję zobaczyć obraz. Gdybyś mógł teraz opowiedzieć nam w obrazie taką historię non-fiction, która ci się przydarzyła, kiedy poczułeś, że jesteś ważny dla swojego podopiecznego.
0: Bardzo proszę. Czasami z naszymi młodzieńcami, z naszymi wychowankami, z naszymi uczniami domu na trakcie wychodzimy na spacery. Proszę sobie wyobrazić sklep. Dzieciaki robią zakupy. My czasami kontrolując, a czasami po prostu pokazując im, że jesteśmy z nimi, też w takich miejscach stoimy przy kasie, aby czasami pomóc, jeśli mają jakieś kłopoty. przy wydawaniu

przy zbieraniu, przy liczeniu, przy użyciu karty telefonu. I pani ekspedientka obsługująca mojego wychowanka, jakaś rozmowa między nami nawiązała się. I ona zapytała mojego wychowanka, wskazując na mnie, czy to jest twój tata.

0: nie dziwię się. Nie? Niesamowita historia. Jedna z respondowanych nauczycielek powiedziała ci, Magda, że chciałaby usłyszeć od rodziców dzieci, które uczy. Powiesz co?
1: Tak, to była nauczycielka, która była obecna na premierze raportu. Pani Ewa Drobek, czyli finalistka bardzo prestiżowej nagrody nauczycielskiej. I pani Ewa, komentując nasz raport, powiedziała, że to, co ona by chciała usłyszeć od rodziców swoich uczniów i uczennic, to po prostu słowa ufam ci. I wydaje mi się, że...
0: Ufam ci. Co według was stoi za tą potrzebą?
2: Ja bym chciała podbić jeszcze tą potrzebę doceniania nauczycieli. Mi się zdarza często pracować z nimi na sali szkoleniowej albo wspierając to, co robią. I zawsze mówię im, że ich doceniam za to. I naprawdę bez przesady mogę powiedzieć, że to jest według mnie jeden z najważniejszych zawodów.
0: Ja zawsze mówię nauczyciel, lekarz i piekarz.
2: No może jeszcze strażak.
0: Masz rację.
2: Dlatego, że od was, drodzy nauczyciele, zależy kształt świata. To znaczy serio, my będziemy za chwilkę żyć w świecie, który będzie trudny i mówi się o tym, że nasze dzieci będą miały trudniej niż my mamy. I od tego, w jaki sposób wychowamy tych młodych ludzi, jak z nimi będziemy, zależy to, jak oni będą wobec świata. Więc naprawdę nauczyciele zasługują na docenienie i wyobraźcie sobie, że jak mówię im to na tych warsztatach, to często im się kręci łezka w oku i mówią, o rany, raz usłyszałam, ale czy możesz to powtórzyć?
0: Naprawdę? Czują się
2: bo
0: tak niedocenieni?
2: Bo my tego nie słyszymy.
0: A my nie potrafimy komplementować? Czy?
2: My nie potrafimy, ale też, no też jestem sama mamą, więc wiem, jak to jest, że często się do tej komunikacji z nauczycielami idzie, jak coś nie gra, jak coś trzeba przegadać, coś nie działa. Jest jakiś konflikt. A żeby tak przyjść i powiedzieć na co dzień, nie na koniec roku z kwiatkiem. Jestem bardzo pani wdzięczna, że pani jest moim dzieckiem. W kryzysie, w wychowaniu, w dorastaniu, w buncie, w emocjach. I jeszcze przy tym uczy go, czy ją pani tych wszystkich ważnych rzeczy merytorycznych. Po prostu zwykłymi słowami, tak jak potrafię.
0: To zachęcamy naszych słuchaczy, niedługo odbędą się pierwsze powakacyjne zebrania, żeby zebrali się w sobie i takie słowa nauczycielom, którzy na to zasługują, powiedzieli. Prawda? Ale wrócę jeszcze do tej myśli, bo chciałbym, bo ona mnie jakoś też poruszyła. Ta pani chciała usłyszeć od rodziców, że jej ufają. Co stoi według was za tą potrzebą?
3: Brak relacji. Wydaje mi się, że ta ufność, to zaufanie, to słyszenie o tym zaufaniu i czucie, doświadczanie tego zaufania, to jest komponent relacji, za którą też tęsknimy. Relacji międzyludzkiej, relacji uczeń, relacji młody człowiek dorosły. Bo gdy nie ma tej relacji w domu, to dziecko będzie szukało tej relacji w szkole. A najszybciej znajdzie ją wśród rówieśników, bo tak po prostu jest. Podpowiadają nam badania od wielu już lat, jak dziecko funkcjonuje, jak uczy się świata. I na początku rzeczywiście są to rodzice, środowisko domowe, a później bardzo szybko wkracza środowisko rówieśnicze i środowisko szkolne, bo one nie są tożsame, środowisko rówieśnicze i szkolne. I świetnie byłoby, gdyby właśnie tam było miejsce dla nauczyciela, który będzie w relacji z uczniem. Bardzo często jest tak, że nie ma tej relacji. Ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, że ona jest i my ją widzimy. Tak, ja ją widzę. Ja doświadczam.
1: Ja myślę sobie, że różne rzeczy stoją za tą potrzebą zaufania, ale między innymi też tak to, że no, my mamy wszyscy wspólny cel, to znaczy zarówno nauczyciele, nauczycielki, my rodzice, obywatele, obywatelki chcemy po prostu najlepszej edukacji dla dzieci i najlepszego środowiska i żeby to się wydarzyło, to potrzebne jest zaufanie, znaczy bez niego nic się nie wydarzy i to powiedzenie ufam ci to jest coś takiego, co sprawia, że stajemy jakby razem w tym uczeniu.

0: i wychowywaniu dzieci i ufamy sobie, że chcemy jak najlepiej. To jest też przestrzeń do tego, żeby rozmawiać po prostu razem na takiej partnerskiej stopie, a nie, że jedna strona od drugiej czegoś oczekuje, coś sobie rości, tak? Tutaj roszczeniowi rodzice, nauczyciele, którzy się nie wiązują, to są te narracje, w których jesteśmy gdzieś spolaryzowani, a to zaufanie buduje przestrzeń do rozmowy i dążenia do wspólnego celu.
1: Ja sobie myślę o tym, że w ogóle, jeśli powierzam swoje dziecko na pół dnia, albo na więcej niż pół dnia komuś.
2: Więcej,
1: nie? To jak ja mogę temu komuś nie ufać? Oddaję w czyjeś ręce najcenniejsze, kogoś, kogo kocham najbardziej na świecie. I jak nie ufam tej osobie, to jest jakiś dramat, nie? No bo się boję, bo ciągle sprawdzę, bo kontroluję. Co to robi dziecku? Co to robi mnie? Co to robi nauczycielowi? To jest jakaś masakra. Oddać ukochaną osobę w ręce kogoś, komu się nie ufa. I przyznam też, że jak czytałam ten raport, to słowo oczekiwania mnie bardzo ukuło. Pomyślałam sobie, że oczekiwania to ja mogę mieć względem produktu. Nie? Że jak kupię telefon, to oczekuję, że on się nie zepsuje.
2: A jakie jest właściwsze słowo? Magda proponuje słowo nadzieję.
1: No właśnie, jeśli jestem w relacji z kimś, to ja w relacji nie mogę oczekiwać. Ja w relacji mogę prosić. Ja mogę się wspólnie pochylać nad problemem w relacji. Ja mogę rozmawiać o potrzebach, o wyzwaniach. Ja mogę rozmawiać o czymś, co jest wspólne. Oczekiwać mogę coś względem kogoś, kto jest podrzędny, albo względem, to jest dla mnie jakieś słowo z języka też takiego komercyjnego, nie? Więc właśnie zaufanie, nadzieja, dobro wspólne, to, o którym powiedziałaś, to są takie słowa, których ja bym chciała więcej w edukacji, bo to jest nasza wspólna sprawa po prostu.
0: I ja chciałam też dodać może, że te słowa, które tak jak wymieniasz teraz, Iza, one są dla mnie też absolutnie kluczowe i ta zmiana narracji o tym, jak mówimy o szkole, jest bardzo ważna i to nie jest tylko o tym, co słyszymy w mediach. Oczywiście to jest ważny wątek jakby tego, co jest, ale to jest też jakby nasz codzienny język, tak? I to, jak będziemy mówić o szkole, o relacjach z nauczycielami, nauczycielkami w domu, wśród znajomych, no to ma znaczenie, tak? Czy użyjemy słowo oczekiwanie, czy użyjemy raczej słowo potrzeby, tak? O których na przykład rozmawiamy.
2: Pięknie mówicie o szkole, pięknie mówicie o nauczycielach, a ja celowo zacząłem w ten sposób naszą rozmowę, zainspirowany twoim raportem, Magda, zainspirowany działaniami, jakie podejmuje Iza, i chcę też to powiedzieć na antenie, że są mi one bardzo bliskie, bo postulujecie innymi kanałami w zasadzie to samo, budowanie dobrej edukacji wymaga nie tylko zmian w samej szkole, ale także zmiany podejścia uczniów i rodziców. Uczniów wymaga tej oddolnej energii. Piszecie, mówicie, że potrzebujemy więcej wiary w szkołę jako dobro wspólne i jej zdolność do zmiany. Możecie tę myśl pogłębić?
0: Ja bym chyba chciała najpierw powiedzieć, dlaczego w ogóle warto myśleć o szkole jako o dobru wspólnym i dlaczego ja bardzo wierzę, że jest dobrem wspólnym. Bo mam takie wrażenie z różnych i zawodowych, i pozazawodowych wątków, że czasami o tym zapominamy. A szkoła jako dobro wspólne, dlaczego? No dlatego, że szkoła jest takim miejscem, gdzie właściwie dla niektórych wyjątkowym i nie ma dużo takich miejsc, gdzie możemy spotkać osoby o różnych poglądach, z różnych środowisk, gdzie mamy w ogóle szansę spotkać się z jakąś różnorodnością, która jest generalnie wartością, że to jest też takie miejsce dla niektórych z nas, właściwie jedyna szansa na dobrą edukację, na budowanie relacji. No i wreszcie dobro wspólne dlatego, że szkoła przygotowuje do życia obywateli i obywatelki i potem z którymi po prostu spotykamy się w dorosłym życiu i którzy mają wpływ na kształt chociażby państwa czy społeczności. I tak.
2: No dobrze, ale wszyscy tu jesteśmy rodzicami. Chodzimy na zebrania. Czy nasze społeczeństwo, czy też upraszczając, zawężając do waszych doświadczeń, rodzice dzieci, które chodzą z waszymi dziećmi do klasy, myślą o szkole jako czymś, co jest dobrem,

0: Właśnie myślę, że jest różnie i dlatego właśnie chciałam przypomnieć, dlaczego albo powiedzieć, dlaczego szkoła może być, czy jest dobrem wspólnym, bo nie wszyscy tak o tym myślimy.
1: A czy myśli tak pan Łukasz? Dodzwonił się do nas pan Łukasz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dziękuję za możliwość włączenia się do tej wspaniałej dyskusji. Ja tam byłem nauczycielem krótko i muszę zwrócić uwagę, że był tam jeden rodzic, który przyszedł do mnie, jak uczyłem, i powiedział, że jego syn może sprawiać problemy. I to było tak niesamowite dla mnie, że jest rodzic, który się zajmuje swoim dzieckiem, mimo że wie, że to jest problem, może być problem. I ten człowiek, ten uczeń faktycznie był trochę taki, no, sprawiający problemy, ale ja już wiedziałem o tym, że jego ojciec dba o to, żebym ja dbał o jakby o relacje. I to było tak budujące, tak przyczułem się, że jest jedyny rodzic, który po prostu dba o swoje dziecko. Ale w ogóle to chcę powiedzieć o takiej książce Summerfield. Na pewno państwo wiedzą ten model szkoły z internatem, gdzie nie trzeba było się uczyć, dopóki ktoś nie chciał się na przykład uczyć majsterkowania albo matematyki. A też moim nauczycielem w podstawówce była pani od muzyki najbardziej ulubionym, bo po prostu na muzyce można było się wyśpiewać, czy wyhasać, wyszaleć trochę. I ja uważam, że muzyka jest w ogóle sztuka, ale szczególnie muzyka jest zaniedbanym jakby częścią edukacji, bo wiele uczniów moich kolegów po prostu patrzyło na mnie jak na jakiegoś idiotę szalonego, a ja po prostu lubiłem sobie podśpiewać czy grać na flecie jakieś tam, nie wiem, może to jest jakiś talent czy coś takiego, ale chodzi o to, że jeżeli byśmy mieli klasy 15-osobowe, szkoły z internatami w wieku uczniów, kiedy mają lat, dojrzewają, kiedy byśmy uczyli ich, że społeczeństwo to jest wartość jakby nadrzędna w stosunku do ich osobistego ego i rodziny nawet, to może byśmy mieli mniej problemów w społeczeństwie. To tyle. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu. Wracamy do rozmowy. Szkoła od lat jest tematem, który wyraźnie różnicuje poglądy Polek i Polaków. Problematyka szkoły, przekazywanych w niej wartości, pomysłu na wychowanie, znalazła się w czołówce spraw najsilniej dzielących elektoraty. Moglibyście sportretować grupy, które są najbardziej słyszalne w tym sporze? Mm-hmm.
0: Tak, to są ciekawe wyniki naszego badania, że podzieliliśmy, w tym badaniu zrobiliśmy tak zwaną segmentację, czyli podzieliliśmy naszych badanych na takie grupy, czyli możemy powiedzieć, że Polacy i Polki dzielą się na takie grupy i rzeczywiście ci, którzy są najbardziej krytyczni wobec szkoły i ci, którzy też najbardziej jakby chcą zmieniać szkołę w jednym lub w drugim kierunku, de facto stanowią mniejszość. A to są ci, którzy rzeczywiście są najbardziej też słyszani w debacie publicznej. Natomiast stanowią mniejszość. Dobrze powiedziałam, przepraszam, bo się tutaj zawahałam.
3: Natomiast, ale są najgłośniejsi.
0: Ale są najgłośniejsi.
1: I przez to nam się wydaje, że to są dominujące głosy.
0: Najgłośniejsi też najbardziej, powiedziałabym, znaczy radykalni, to może słowo, ale no chcą zmian w takich bardzo konkretnych kierunkach. Natomiast
3: uruchamiają emocje.
0: Też. Natomiast
3: wśród nauczycieli.
0: Wśród nauczycieli zdecydowanie. Natomiast no oni są, to jest 35% z nas, a 65% to są trzy grupy i wśród nich są zarówno tacy, to jest najmniejsza grupa, którzy stoją z boku, my ich nazwaliśmy stojący z boku, tacy, którzy trochę mają mniejsze też relacje ze szkołą, nie chcą za bardzo zabierać głosu, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną z tych grup, to są, my ich nazwaliśmy pragmatycy codzienności i to jest 41% osób.
1: A więc grupa liczniejsza niż te dwie, tak, które słyszymy na co dzień.
0: Dokładnie tak. I to są takie osoby, które nie chcą wchodzić w jakieś ideologiczne spory. One chcą po prostu, żeby szkoła dobrze działała. Dobrze w takim sensie, no, dostarczała dobrej jakości edukacji, żeby w tej szkole dziecko się czuło dobrze, bezpiecznie i się uczyło. I to jest taka grupa właśnie, która nie chce się wikłać w jakieś światopoglądowe dyskusje.
4: W moim odczuciu te światopoglądowe dyskusje, one są jakoś bardzo podbijane, a nie są, no nie mają jakiegoś znaczącego miejsca w życiu szkoły. To też zresztą wam wyszło, prawda, w badaniu, Magda. I wiecie, ja do tej wspólnoty jeszcze wrócę, bo to jest moim zdaniem szalenie ważne.
1: Zaraz, tylko jedno.

0: Pytanie, dobra. Bo chcę wiedzieć, że dobrze zrozumiałem. Czyli mówisz, że jest, że istnieje rzeczywistość medialna i rzeczywistość, i po prostu rzeczywistość, w której tych dwóch biegunów nie ma? Dobrze,
1: no, to... Tak, znaczy z mojego doświadczenia rozmów z nauczycielami wynika, że główne problemy to nie jest to, czy szkoła będzie konserwatywna, czy postępowa, albo czy będzie religia w szkole, czy nie. Tylko jak sobie radzić z rzeczywistością, jak sobie radzić z dziećmi, które mają orzeczenia, opinie, jak taki nauczyciel, który ma właśnie 30 dzieci w klasie, ma tak podejść indywidualnie do każdego dziecka, żeby te jego potrzeby edukacyjne zabezpieczyć. I naprawdę bardzo, ja się jakoś tak, wiecie, poczułam teraz rzeczniczką nauczycieli i nauczycielek, mimo że sama nią nie jestem. Zapytajmy ich, czego oni potrzebują. I wyobraźmy sobie, żeby teraz, wiecie, ktoś mówił lekarzom, jakie ma oczekiwania względem nich, albo jak powinien wyglądać szpital. Zapytajmy nauczycieli, zapytajmy dyrektorów, czego oni potrzebują, żeby lepiej wykonywać swoją pracę, i wesprzyjmy ich w tym.
0: Tu jest dyrektor. Czego potrzebujesz, żeby...
2: O zaufaniu było dzisiaj tutaj. Tak, tak. My potrzebujemy po pierwsze zaufania i wiary rodziców, że my wiemy, co robimy. Bo bardzo często jest ta odpowiedź od tych krzykaczy. Ja ich tak nazywam, przepraszam. Gdzie my czujemy te głosy pouczania nas.
1: No właśnie.
2: Że my czujemy, że my jesteśmy niedocenieni. I nie tylko od rodziców, ale też ze strony...
0: Przez system.
1: Społeczeństwa
2: przez system.
1: Ale też od
2: ja to unikam, żeby powiedzieć przez państwo, ale system. No tak, tak, tak. Słuchajcie, no dzisiejszy
0: to
2: nauczyciel...
0: Nie unikajmy, niech to będzie
2: nie unikajmy,
0: żywa,
2: tak, dzisiejszy nauczyciel, tak? Dzisiejszy nauczyciel oddany pracy i tyle, ile on zarabia.
0: To jest bolesne.
2: Absolwent szkoły branżowej... zostaje świetnym fachowcem, ale już w drugim miesiącu pracy zarabia więcej niż ten jego mistrz, nauczyciel, tak? To jest proza życia. To jest proza życia nauczyciela. Tak? Przecież my pamiętamy etos nauczyciela. Tak? Rodzice tutaj nauczycielami są, szanowna mama. No mówię to, jak słyszycie, może nie łamie mi się głos, ale trudno jest mi to mówić, bo to jest bolesne dla nauczyciela, dla oświaty szeroko rozumowanej.
3: Ja chciałam powiedzieć, bo mówicie o perspektywie nauczycieli i nauczycielek, ale i o tym, co jest na co dzień ważne, prawda, że nie ta, to znaczy, że nie kwestia religii, czy na przykład edukacji zdrowotnej, ale to jak codziennie funkcjonować w szkole, jak uczyć, tak. Nauczać. Ale to jest ciekawe, bo jak z kolei patrzymy na wyniki badania, gdzie z kolei pytamy Polki i Polaków, to też widać bardzo, chciałam powiedzieć fajnie, no ale rzeczywiście tak, bardzo wyraźnie na pewno, że jak pytamy o te kwestie takie właśnie, powiedzmy, światopoglądowe, powiedzmy bardziej symboliczne, takie jak właśnie religia w szkołach, czy kwestia, nie wiem, czy edukacja patriotyczna, czy kwestia edukacji zdrowotnej, no to rzeczywiście te podziały między elektoratami na przykład są duże, tak? To znaczy mamy różnice między skrajnymi odpowiedziami, czy to jest ważne, czy nieważne w szkole, czy albo powinno być, czy nie, no to mamy 46 punktów procentowych na przykład w przypadku religii, z tego co pamiętam. Ale jak już zapytamy o takie kwestie właśnie codziennego funkcjonowania szkoły, no nie wiem, na ile szkoła, ważne jest, żeby szkoła właśnie takich praktycznych umiejętności życiowych, wyposażała w praktyczne umiejętności życiowe, czy na ile jest ważne, żeby sprawiedliwie traktowała uczniów, to nagle te różnice między elektoratami w opiniach maleją. I w przypadku tych praktycznych umiejętności życiowych to nagle skrajne odpowiedzi to już tylko 3 punkty procentowe różnicy. Czy kwestia właśnie tego sprawiedliwego traktowania to jest 9 punktów w porównaniu z 40 paroma, tak, w przypadku tych takich kwestii związanych ze takich światopoglądowych. Więc mówię o tym, bo wydaje mi się to ważne, że jest ta przestrzeń, gdzie my jesteśmy zgodni co do tego, co powinno być ważne. Ale jak myślę sobie teraz jeszcze o tym, zrobię jeszcze taką dłuższą wypowiedź, ale wydało mi się też ważne, że z jednej strony właśnie jako Polacy, Polki mamy trochę zgodę, co jest ważne w przypadku tego takiego codziennego, praktycznego funkcjonowania szkoły. Wy mówicie o tym, że chcecie, żeby właśnie rodzice, opiekunowie wam zaufali, znaczy

0: sensie nauczycielem, nauczycielką. I myślę sobie, że teraz to zaufanie, żeby ono miał, że do niego się też przyda bardzo wiedza. Bo jak mówimy o tym, jak uczyć i żeby zaufać nauczycielowi, że on uczy dobrze, no to warto mieć wiedzę po prostu na temat tego, na temat skutecznego uczenia się, czy wartościowego uczenia się. I nie polegać tylko na swoich, nie wiem, intuicjach, doświadczeniach ze szkoły, kiedy my chodziliśmy do tej szkoły, ale też jeżeli wiemy na przykład, co obecnie wiadomo, że nie wiem, wpływa na uczenie się, tak, że ważna jest, nie wiem, dobra atmosfera, informacja zwrotna, popełnianie, tak jakby praca z błędem, no to jeżeli my to wiemy, na przykład jako rodzice, no to wtedy łatwiej nam też zaufać nauczycielom, kiedy na przykład widzimy, nie wiem, że zamiast oceny nasze dziecko przychodzi do domu z informacją, prawda, jakby o swoich mocnych stronach i rzeczach, nad którymi chce pracować. To nie jest takie oczywiste dla wielu z nas i wydaje mi się, że to właśnie ta wiedza jest potrzebna, żeby właśnie mieć ten język do rozmawiania o szkole i do takiej partnerskiej relacji z nauczycielami, nauczycielkami. Nie wiem, co wy na to.
1: No, ja się zastanawiam nad tym, wiecie? No. Bo z drugiej strony, jak mam nauczycielkę na przykład moich córek, to ja bym chciała uznać, że ona jest ekspertką od edukacji i że to, że ja sobie przeczytałam jakiś artykuł albo wiem, że feedback jest ważny, to niekoniecznie czyni mnie ekspertką od edukacji. Mhm. I obawiam się, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie bardzo łatwo jest być ekspertem. Może trudniej od medycyny, a łatwiej od tego, jak uczyć innych. No bo każdy się czegoś tam w życiu nauczył, nie? Nauczyłam dzieci jeździć na rowerze, to wiem, jak się powinno uczyć. I mam jakąś niezgodę na coś takiego, ponieważ nauczyciele studiują przez ileś lat, doskonalą się, robią różne rzeczy, żeby wiedzieć, jak uczyć. Jest bardzo skomplikowany proces, żeby kogoś czegoś, nie przekazać mu wiedzę, ale nauczyć, nie wiem, wychować też, nie? I przytoczę taką anegdotę z kolei od jednej z nauczycielek moich córek. W ogóle mam naprawdę doświadczenie wspaniałe z nauczycielami moich dzieci. Pamiętam jedno zebranie, jak rozmawialiśmy o pracach domowych. I każdy rodzic chciał się wypowiedzieć, co on sądzi o pracach domowych. No bo ja przeczytałam na przykład, że to nie pomaga, bo dzieci powinny mieć popołudnie wolne. Ktoś inny mówi, no wręcz przeciwnie. Powinniśmy uczyć wytrwałości. No i dziecko musi ćwiczyć wieczorem w domu to, co się nauczyło. I tak każdy z tych rodziców coś mówi. Po czym pani nauczycielka, piękne to było, mówi, dziękuję, że się państwo wypowiedzieli. A czy państwo chcą usłyszeć, co ja na ten temat myślę? Po czym powiedziała, co myśli, powiedziała, jaką decyzję podjęła i powiedziała tak, jestem odpowiedzialna za proces edukacji państwa uczniów, podejmuję taką decyzję, że w tym roku będą prace domowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec roku, ale to ja za to odpowiadam. I bardzo to, dla mnie to było takie uczące, że każdy się może wypowiadać na temat edukacji. Ale naprawdę zaufajmy nauczycielom, że są ekspertami, a jeśli mam wątpliwość co do tego, to mogę zawsze pójść zapytać, a jak pani uczy? Jakie ma pani metody? A dlaczego tak? Z ciekawością i żeby się dowiedzieć czegoś, ale żeby nie zakładać, że każdy z nas wie, jak edukacja powinna wyglądać.
0: Ja myślę, że to, co mówisz, Iza, nie wyklucza się z tym, co powiedziałam, w takim sensie, że no właśnie tym źródłem informacji może być właśnie nauczyciel czy nauczycielka, prawda? Znaczy o tym, jak uczyć, więc natomiast warto po prostu też to wiedzieć.
2: Ta nadgorliwość rodziców to jest też odrębny, ciekawy wątek, który też poruszyłaś w nieco innym brzmieniu w tym raporcie, ale wydaje mi się właśnie bardzo istotny. To znaczy ta nasza nieufność wobec szkoły, wobec nauczycieli jest często wyrazem nie tylko nadziei, ale przede wszystkim lęków, naszych lęków. Możesz to rozwinąć, Magda?
0: Tak, jeśli chodzi, same wyniki mówią o takim, pokazują taki koncert życzeń wobec szkoły. Jak pytaliśmy o 21 wymiarów takich, powiedzmy, obszarów działania szkoły, od, nie wiem, przygotowania do egzaminów po relacje w klasie, to właściwie w każdym z tych 21 obszarów ponad 70% z nas mówi, to jest ważne. Więc jak sobie pomyślimy o tym, co się z tego układa, no to się układa po prostu taki, ja to nazywam, koncert życzeń wobec szkoły. I właściwie no taka lista trochę nierealistyczna. Znaczy trudno w ogóle sobie wyobrazić, można sobie

0: Pytanie, czy w ogóle szkoła jest w stanie i czy w ogóle ma wpływ na te wszystkie aspekty.
1: Często to są życzenia przeciwstawne, prawda? I one są być może odzwierciedleniem takiej, szukam teraz dobrego słowa, żeby nie powiedzieć o społecznej schizofrenii, prawda? Ale no, to jest znak dzisiejszych czasów, ta migotliwość życia, migotliwość krótkich poglądów, ona też wpływa na ten koncert życzeń, o którym mówisz.
0: Ja myślę,
1: Płynność, tak, dzisiejszych czasów.
0: Ja myślę sobie, że ten koncert życzeń no, pewnie wynika z różnych względów, ale na pewno, no właśnie to jest taka lista... Znaczy wyraz powiedziałeś tutaj nadziei i lęków i do mnie to mocno przemawia. To jest oczywiście pewna hipoteza, jakby nie pytaliśmy o to wprost, ale dla mnie to jest taka sytuacja, w której w tym świecie, który jest tak niepewny, zmienny i niebezpieczny, mamy tą szkołę, która jest taką szkołą, którą znamy, tak jakby taką ostoją trochę w tym świecie i oczekujemy, że ona nas jakoś wesprze w stawianiu czoła współczesnemu światu. No i po prostu, więc stąd to są takie nadzieje wobec szkoły, ale dodałabym tylko, że przez to też rodzi się frustracja i zawód, że się to nie udaje, więc stąd te na przykład bardziej krytyczne opinie wobec szkoły, no bo jeżeli mamy taką listę, która de facto jest skazana na niepowodzenie, jeśli chodzi o zaspokajanie tych wszystkich potrzeb, oczekiwań, no to potem jest frustracja i tak.
2: I Magda teraz mówi o perspektywie rodzica. Wróćmy do ucznia. Słuchajcie, mamy tego ucznia.
1: Ja powiedział prawdziwy nauczyciel.
2: Ja mam tego ucznia, który ma być kształtowany. Chciałbym o tym też z wami porozmawiać, bo nie padło dzisiaj chyba to słowo, że szkoła ma kształtować młodego człowieka na wielu poziomach teraz, tak? I to chciejstwo rodziców, które jest, ja to rozumiem. Ja też jestem rodzicem i też mam takie chciejstwo. Natomiast wiem, że te problemy kształtowania leżą na wielu płaszczyznach. Bo bardzo często do nas trafiają dzieci, które są pełne lęków.
1: Lęków o co?
2: Lęków tak zwanych szkolnych. W orzeczeniach bardzo często pojawia się teraz ten termin lęk szkolny. On objawia się tym, że dziecko przestaje chodzić do szkoły. Że nawet jak jest w szkole, to nie ma tej przestrzeni wzrastania, kształtowania. Bo zobaczcie, klasa jest 30-osobowa, nauczyciel zadaje zadanie, które jest rozwiązywane przez mniejszość klasy bardzo szybko, przez te dzieci tak zwane zdolne. Reszta jakoś sobie tam radzi, a część dzieciaków nie rozwiązuje zadania. Wyobraźcie sobie to dziecko, które nie rozwiązuje zadania i ono nie wzrasta wtedy. Nauczyciel nie ma czasu, żeby się nim zająć. Mówię teraz o tym, jak wygląda też szkoła. Do nas trafiają te dzieci, które są niezauważone, są przezroczyste. One potrzebują tego, żeby być zauważone. Bardzo trudno w takiej szkole masowej być zauważonym. I wtedy dziecko robi wszystko, aby być zauważonym. My o tym dzisiaj przed programem rozmawialiśmy. Tak. Bo dziecko nie potrafi inaczej i wtedy zachowuje się agresywnie. To jest to dziecko, które jest najżywsze w klasie. Potrzebuje dużo ruchu. Ono często też w orzeczeniach teraz w ostatnich latach jest definiowane jako to dziecko z ADHD, czyli gdzieś tej uwagi mu brakuje. Więc robi to wszystko. Dlaczego o tym mówię? Bo finalnie jest bardzo mało czasu w klasie 30-osobowej. Idealnie byłoby tutaj, jak nasz słuchacz wspomniał o takiej szkole z internatem, gdzie byłoby 15 dzieciaków, ale nie ma tego. I nie będzie. Musimy pracować tam, gdzie jest miejsce.
1: Zaraz zapytam się, jak w takich warunkach buduje się relacje, ale pozwól, że oddamy teraz głos pani Annie. Dodzwoniła się do nas pani Anna. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam państwa, witam słuchaczy. Przysłuchuję się państwa audycji. Temat jest bardzo rozległy. mówić

0: można bardzo, bardzo dużo. Ile osób z telekoncepcji? Wszyscy wiedzą, jak uczyć. Tylko chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Oprócz tego, co można zrobić, zbudować, jest jeszcze coś bardzo ważnego. Wydaje mi się, że nawet najważniejszego, żeby nie zabijać w dzieciach kreatywności. Tego mi brakuje w tej dyskusji, żeby zwrócić uwagę na to, że można coś i popsuć. Że można coś i popsuć. Można. Można zabić w dzieciach kreatywność. I w badaniach, z którymi się spotkałam, tak oceniano w pewien sposób, na jakąś skalę ktoś przyjął chyba i metodologię, to dzieci przed pójściem do szkoły są bardziej kreatywne niż po 2 latach pobytu w szkole. I uważam, że to trzeba bić na alarm. A jakimi metodami? To mamy już temat taki. Można wymyśleć w szkołach przedmioty, ale pojawia się zawsze pytanie. Dobra, ale kto tego będzie uczył? I tu jest, i tu jest to, co właściwie, no to jest już do dalszej dyskusji.
1: Pani Anno, wspomniała Pani o tej podstawowej roli kreatywności. Czy według Pani kreatywność jest możliwa dopiero wtedy, kiedy dziecko ma spełnione inne podstawowe potrzeby, na przykład czuje się bezpieczne?
0: Ależ naturalnie, ale to jest cel, który chyba chcemy osiągnąć. I nie możemy tego na wstępie popsuć, tego się już tak nie odbudowuje łatwo.
1: No właśnie. Bardzo dziękuję Pani Anno za Pani wypowiedź. Ostatnie słowa Pani Anny, tego się nie odbudowuje łatwo. Do Ciebie, Sławku, właśnie trafiają młodzi ludzie, z którymi relacje, często wiarę w drugiego człowieka trzeba odbudowywać. Jak w tych warunkach, o których wspomniałeś, buduje się taką relację?
2: Z cierpliwością, małymi krokami, miesiącami, czasami latami. Natomiast takie ośrodki, jakim my jesteśmy, na szczęście mamy kadrę pasjonatów rewelacyjnych, ludzi, którzy rzeczywiście wiedzą, gdzie są, po co są i dlaczego tam są. Bo tego nie zrobi się w takiej relacji uczeń-mistrz. Tych mistrzów jest wielu u nas w ośrodku. Natomiast to jest codzienna praca, to jest praca rytmem dnia. Dziecko wychowanek, który jest razem z nami, wzrasta, odbudowuje się od godzin porannych do godzin wieczornych. 21 to jest pora społeczności, a o 21.30 już jest cisza nocna, aby o 7.00 obudzić się, zjeść śniadanie i o 8.00 rozpocząć zajęcia szkolne, kończąc je o 14.00. O 14.00 rozpoczynamy obiad, później są kolejne zajęcia. Mówię o tym, bo to jest pewien rytm dnia,
1: który jest potrzebny.
2: Który jest bardzo potrzebny młodemu człowiekowi, bo on tam oprócz wielu rzeczy otrzymuje też poczucie bezpieczeństwa i poczucia sprawczości. Poczucie sprawczości było też o tym w badaniu. To jest coś niebywale ważnego dla młodego człowieka. Dla nas też poczucie sprawczości, ale dla młodego człowieka, którego my kształtujemy, to poczucie sprawczości to jest jak taki dynamit, który nadaje naprawdę impetu do rozwoju dla młodego człowieka.
1: Z poczuciem wartości, czytałem takie badania, ma także ogromny kłopot dorosła część naszej populacji.
2: A dlaczego? No, dlaczego? Ona się nie wzięła znikąd. To, że my dzisiaj nie mamy poczucia wartości. Bo być
1: sprawczości,
2: może,
1: mówię.
2: A i sprawczości. Ale to jest ze sobą powiązane. Mhm. Jeżeli my tego nie doświadczyliśmy, ktoś nie pomógł nam w kształtowaniu, to później to jest taka konsekwencja właśnie.
3: Mówi się o tym, że wystarczy jeden dorosły, który nas zauważy, zaufa, żeby

0: to poczucie właśnie wartości i sprawczości było. Wystarczy jeden dorosły, często to jest nauczyciel. A propos tych relacji, to jeszcze chciałam dodać, że Jesper Juhl, taki duński pedagog, napisał kiedyś, on pisał o duńskiej szkole oczywiście, ale myślę, że to można do Polski zastosować. Jestem. Cenię wiele rzeczy, które napisał, z niektórymi się nie zgadzam, ale cenię sobie takie jego książki o przywództwie rodzicielskim, edukacyjnym. Napisał taką książkę Rodzic jako przywódca stada, tak, na przykład. Jesper Juhl napisał, że jego zdaniem w szkole wszyscy się boją wszystkich. Nauczyciele się boją rodziców, no bo taki rodzic przyjdzie, coś powie, czegoś się, coś mu się nie spodoba, a naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że nauczyciele chcą, żeby się rodzicom podobało, chcą, żeby rodzice byli zadowoleni. Rodzice się boją nauczycieli, no bo może taki wstawić jedynkę i dziecko nie zda. Dzieci boją się, że nie zdadzą egzaminów, albo mają te fobie szkolne, o których Sławek mówił. I w takiej sytuacji, kiedy wszyscy się boją wszystkich, kiedy jeszcze są jakieś presje, jak się coś powinno robić, to bardzo trudno się buduje relacje. Więc jakbyśmy mogli trochę tych strachów odpuścić, może dać sobie nawet kredyt zaufania, bo umówmy się, wielu z nas też ma trudne doświadczenia ze szkołą. Wielu z nas, my o tym dzisiaj mówimy w takich pozytywach, ale mamy doświadczenia, że ktoś doznał przemocy, że nauczyciel powiedział coś, co podcięło komuś skrzydła. I też rodzice mają takie doświadczenia, więc warto je uznać i nie lukrować tutaj rzeczywistości, ale dać sobie taki kredyt zaufania albo sprawdzić, czy ja w ogóle nie patrzę przez pryzmat lęku na tych nauczycieli, czy nauczyciel na rodzice, czy rodzic na nauczyciela. Bo a propos tych podzielonych grup, to moim zdaniem to jest prawdziwa linia polaryzacji w szkołach. Rodzice versus nauczyciele. Posłuchajcie, jak oni o sobie nawzajem mówią. Bardzo tam jest dużo i strachów, i oczekiwań.
1: A jak dodamy jeszcze do tego, że dziecko to słyszy.
0: No właśnie. Jak się ma w tym odnaleźć?
1: Tak.
2: No tak, to jest też o tych narracjach, prawda, które budujemy. Ja sobie myślałam, że w naszym raporcie też mówimy, używamy takiego hasła szkoła do życia, myśląc o takiej szkole, która, no właśnie, którą warto budować i która, gdzie jest przestrzeń na budowanie takiej szkoły. I szkoła do życia to z jednej strony jest ta szkoła, która przygotowuje do tego dorosłego życia zawodowego, społecznego, gdzie jest przestrzeń na kształtowanie właśnie kreatywności, rozwijanie kreatywności, różnych innych kompetencji, ale też to jest taka szkoła do życia, w której po prostu dobrze się żyje. To znaczy taka szkoła, w której się dobrze funkcjonuje, gdzie uczeń, uczennica czuje się bezpiecznie, ma, prawda, taką przestrzeń do budowania relacji, ale też to nie tylko jest o uczniach i uczennicach, to jest szkoła do życia dla nas wszystkich. To jest też szkoła do życia dla nauczycieli i nauczycielek, prawda? Dla dyrektorów, dyrektorek, dla rodziców, którzy do tej szkoły też przychodzą. I to jest, mi się wydaje, ważne, że jakby niezależnie od, jakby jedna rzecz to jest przyszłość i przygotowanie do przyszłości, ale druga to jest to, że no w tej szkole my wszyscy spędziliśmy, albo właśnie nasze dzieci spędzają w sumie 8,5 tysiąca godzin mniej więcej. I to jest, warto naprawdę zadbać o tą jakość tego doświadczenia na różnych poziomach.
3: Słuchajcie, muszę zadać to pytanie i bardzo was proszę o uczciwą odpowiedź. Wierzycie w taką szkołę? Wierzycie w taką rzeczywistość?
2: Ja bardzo wierzę. I tak naprawdę swoje zawodowe życie, w swoim zawodowym życiu właściwie bardzo dużo robię, żeby to się ziściło. Ale jest to duży proces.
0: No, według mnie szkoła po prostu jest miejscem do życia, bo jest miejscem, w którym się żyje, w którym się buduje relacje, uczy i tak dalej. I jak ja sobie myślę o szkole, to bardzo wierzę w szkołę i chciałabym wspierać szkołę, która też uczy, powiem bardzo górnolotnie, człowieczeństwa. Naprawdę, w dobie, wiecie, jak sobie patrzę na nasze społeczeństwo, jakie my zawody w ogóle wysoko stawiamy, nie? Ile zarabia taki ktoś, kto robi sztuczną inteligencję, ile zarabia nauczyciel, to myślę, że to mówi bardzo dużo o naszych wartościach, naszej cywilizacji, ale bardzo bym chciała, żeby szkoła postawiła sobie taki cel właśnie uczłowieczania ludzi i dbania o te humanistyczne, mówiąc tak ogólnie, wartości, i wierzę w to. Wierzę.
3: Dziękuję. Sławku.
1: Ja też wierzę, bo znam szkoły, które są mądrze prowadzone, które są mądrze zarządzane. Są takie szkoły i jest nadzieja dla tego. Natomiast skala naszego kraju jest... To jest to.

0: to jest ogrom. Czy ja wierzę, że to się tak rozleje? Bardzo bym tego chciał. Natomiast na zadane pytanie, czy wierzę? Tak, wierzę, bo znam takie miejsca. I nie tylko mówię o tym miejscu, w którym ja pracuję.
1: To ja chcę wierzyć wam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Magdalena Tędziagolska, Izabela Mejza i Sławomir Komuda. Życzymy państwu spokojnego wieczoru.
0: Dobrej nocy.
2: Dziękujemy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc.
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla 3 osób zatrzymanych dziś w sprawie afery Zonda Krypto. Pod koniec października w Częstochowie odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują w sprawie prezydenta i radnych. Na Opolszczyźnie odnaleziono miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku. Prokuratura przedstawiła zarzuty 3 osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dziś zakończone. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
11: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
10: Zatrzymane zostały osoby, które mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Zatrzymany został Rafał Z., znany inwestor i tzw. trader handlowiec na rynku kryptowalut. Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kilku 10 milionów złotych. Podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury Rafał Z. powiedział, że sam jest poszkodowany według ustalenia. Wśród zatrzymanych są także 2 kobiety, Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Anna P. to z kolei prawa ręka Mańka, wprowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum. Częstochowianie zdecydują, czy odwołać przed upływem kadencji zarówno prezydenta, jak i radnych.
12: Zasłużyli sobie.
13: Bardzo dobrze. Częstochowa piękne miasto, a umiera. Tak jest źle zarządzana. Bardzo się cieszę, że może coś się dobrego narodzi. Miejmy nadzieję.
14: Zdania są podzielone. Ja jak do tej pory nie widziałam żadnych złych, że tak powiem, sytuacji, więc nie mogę się wypowiadać źle.
10: No, zgodnie z przepisami, jeżeli referendum będzie ważne, to premier wyznaczy komisarza, który będzie rządzić Częstochową do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Z inicjatywą referendalną wyszli mieszkańcy Częstochowy, którzy uzbierali wymagane 15 900 podpisów poparcia. Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne i ma zakaz sprawowania funkcji. Miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku odnaleziono na terenie starego cmentarza w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Prace archeologiczne trwały tam od lipca tego roku i są kontynuacją tych sprzed 4 lat. Zakładaliśmy, że znajdziemy szczątki polskich żołnierzy, powiedziała dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, dr Wioletta Rezler-Wasielewska.
15: Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim zwiedzających, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne, które prowadzimy tak naprawdę od 2022 roku, weryfikują nasze ustalenia.
10: Szacuje się, że w latach 1939-45 przez Łambinowicki kompleks jeniecki mogło przejść nawet 70 tysięcy Polaków, wśród nich także powstańcy warszawscy. Zmiany klimatyczne mogły się przyczynić do ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Takie przekonanie dominuje w tym kraju. Nie potrzebujemy

0: My jałmużny chcemy odszkodowania, piszą komentatorzy nepalskich mediów, a więcej w relacji naszego specjalnego wysłannika do Katmandu, Tomasza Sojewicza.
1: Premier Nepalu Barendra Shah, który stanął na czele rządu po ubiegłorocznej rewolucji Gen Z, apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, którym musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi, nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności, mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczynę ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I znowu jeden z tych dni, gdzie nie wiem, czy powiedzieć dobry wieczór, czy przywitać się jakoś inaczej, bo nie ma chyba w słowniku języka polskiego dobrego przywitania w tej właśnie godzinie. W każdym razie wiem, że mamy wrzesień i przypomniała mi się piosenka z Septembrem w tytule. Zaśpiewał ją kiedyś zespół Green Day.

Troszkę nie chciało im się skończyć, ale nie dziwię się, bo to piękny utwór Wake Me Up When September Ends, zespół Green Day. To teraz coś absolutnie cudownego w wykonaniu polskiej wokalistki Anny Marii Jopek.

Wystarczy odrobina jej obecności, jej głosu na antenie i robi się miłośnie. To była Anna Maria Jopek. No a teraz...

Swoje urodziny świętuje Steve Porcaro i dlatego od całego zespołu tej nocnej audycji wszystkiego najlepszego. Steve, dużo radości w życiu, czyli dużo pięknej muzyki. Przeglądałem ostatnio swoje notatki. Ciężko się w tym zorientować.

Heavy Horses i Jazz Rotal. Nie zapowiadałem tego, bo wszyscy Państwo doskonale kojarzą. A teraz, jako że wrzesień, pora by pojawiło się tango.

Kochana Zazunia w utworze Si Jamais J'oublie, a teraz tak mi się jakoś skojarzyło, że dawno nie było Sam Browne.

Jolene i The White Stripes przypomnieliśmy dzisiaj, wiadomo dlaczego, Dolly Parton.

To jest wieczór. Nie wiem, czy państwo jeszcze tam są, ale zakładam, że tak. W związku z tym jeszcze dwa albo trzy utwory przed nami. Na początek zespół The Wings.

Band on the Run, Paul McCartney i zespół Wings. No i co? Ostatnie dwa utwory nam zostały i jako przedostatnia zaśpiewa zaproszona przeze mnie specjalnie na dziś Natalia Sikora.

To była Natalia Sikora i pożegnalny blues. A zakończy nasze spotkanie, za które Państwu bardzo dziękuję. I chcę przeprosić, że trochę się zasiedziałem. Eric Clapton.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zatrzymane dziś w sprawie afery Zonda Krypto dostały zarzuty. Rząd przyjął autopoprawkę w ustawie o najmie krótkoterminowym. Dokumentem od razu zajmą się posłowie. W tegoroczne wakacje Polacy najczęściej latali do krajów basenu Morza Śródziemnego. Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku z aferą Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili również przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
4: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
5: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
4: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej z udziałem zatrzymanych zostały dziś zakończone. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty. Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Przyjął autopoprawkę, która daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Poprawioną ustawę od razu zajmą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo i elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa zacznie obowiązywać w całości dopiero od 2028 roku, ale jak dodał premier, są przepisy, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku. Donald Tusk zaznaczył, że prace nad projektem nie były łatwe. Inne spojrzenie w tej kwestii miało Ministerstwo Sportu, inne szefowa Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Wspieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i że znaleźliście wreszcie taki kształt ustawy, która uwzględniła te uwagi.
6: Przyjęta autopoprawka przyznaje gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu i zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu usłyszał 19-letni Jakub L. Mężczyzna przyznał się do piątkowego morderstwa, argumentując, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe. Wiele wskazuje na to, że mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla zaatakował przypadkową kobietę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę i jeden cios nożem w brzuch, mówi rzecznik prokuratury w Opolu Stanisław Baron.
8: Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5. Biegła wskazała, że te ciosy mogły zostać zadane młotkiem.
3: Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Organy ścigania mają zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeszkód do osadzenia podejrzanego. Jakubowi L. grozi dożywocie. Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają dla wszystkich nowych kierowców 2-letni okres próbny. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bułkowiec, niższy będzie limit punktów karnych, a promile we krwi spowodują

0: utratę prawa jazdy.
1: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
0: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców. Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji.
2: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
3: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.
2: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął bardzo na chęć podróżowania wśród Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
4: Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki.
2: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W Wenecji rozpoczął się dziś 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Pierwszym ważnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie George'owi Clooney'owi Złotego Lwa za całokształt twórczości.
5: Aktor, odbierając nagrodę, mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na sporcie Mateusz Foremniak.
7: Po blisko 4 godzinach na korcie Hubert Hurkacz musi przełknąć gorzką pigułkę. W drugiej rundzie US Open postawił bardzo twarde warunki rozstawionemu z numerem 8 Benowi Sheldonowi, ale ostatecznie to Amerykanin wygrał w 4 setach. 6-3, 5-7, 7-6 i 7-5. Tym samym Hurkacz nie przełamał swojej niemocy w amerykańskim szlemie, bo nigdy w karierze nie udało mu się tam dotrzeć do trzeciej rundy. W nocy naszego czasu o taki sukces powalczy Kamil Majchrzak. Jego przeciwnikiem będzie 22 w drabince Valentin. Ten Waszero. Na drodze może jednak panom stanąć pogoda, która od wczoraj torpeduje mecze Magdy Linet i Magdaleny Fręch. Pierwszej z nich już udało się wrócić do gry. Po przegranym przed przymusową przerwą 4-6 secie teraz prowadzi 5-1 z Franceską Jones. Jeśli deszcz nie postanowi o sobie przypomnieć, wkrótce na kort z Iwą Jowicz powinna również wrócić druga z naszych zawodniczek. Jak burza przez fazę grupową Mistrzostw Świata przeszła nasza kadra w Sokka, a więc 6-osobowej odmianie piłki nożnej. Broniący tytułu Polacy fazę grupową zamknęli z kompletem zwycięstw i bilansem bramkowym 17-5. Kropką nad i był wygrany 7-3 mecz z Chile. Choć forma cieszy, nasz selekcjoner Klaudiusz Hirsch tonuje nastroje.
8: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów, tak to jest w sporcie i musimy się mocno trzymać się i umieć pokazać nasz potencjał w każdym momencie.
7: Najbliższa okazja do zaprezentowania tego potencjału w piątek, kiedy Polacy w 1/8 finału zmierzą się z Gruzją lub Syrią. Znamy już lepsze zespoły w dzisiejszych parach pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Nadal o finale na Stadionie Narodowym mogą fantazjować kibice Polonii Warszawa, Znicza Pruszków, Górnika Łęczna, drugiego zespołu Śląska Wrocław, Sokoła Kleczew, Chrobrego Głogów, Arki Gdynia, Wisły Płock i Korony Kielce. Ta ostatnia 1-0 ograła na wyjeździe Widzew Łódź. Rozczarowania po tym wyniku na antenie TVP Sport nie krył napastnik Widzewa Sebastian Berger.
9: Pierwsza połowa to nasza przewaga, gdzieś tak samo w drugiej połowie. Myślę, że optycznie to też my przeważaliśmy się w tym spotkaniu, mieliśmy dużo więcej sytuacji, bo korona zagroziła nam tylko raz, można powiedzieć, raz dośrodkowali, czyli bramkę my dzisiaj nie mieliśmy, nie wiem, bramka była zaklęta.
7: Jutro w Pucharze Polski

0: Czy kolejne spotkania za to z kobiecą Ligą Mistrzów Mistrzyń pożegnały się dzisiaj piłkarki Czarnych Sosnowiec. W Hiszpanii na trasie Vuelty etapowy hat-trick Matthew Brennana. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej po 11 etapie pozostał Hiszpan Enric Mas, a na koniec jeszcze szybki raport z US Open, gdzie Magda Linette 6-1 wygrała drugi set z Francesco Jones.
1: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

No i minęła 23, tak się jakoś poukładało. Już 11 minut temu minęła, to znaczy, że białe szumy czas zacząć. Za konsoletą Michał Daniluk, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór.

soundtrack życia na ziemi, życia człowieka, można by rzec. No i przy okazji piosenka z Casablanki, która zawsze mi świetnie współgra z wrześniem, czyli z czasem, w którym wiele się na ziemi zmienia. Rok szkolny to najgorsze, chociaż może dla niektórych najlepsze. Jesień, którą czuć w kościach i ma się świadomość, że zaraz przyjdą chłody. Wszystko to się powtarza co roku i no niby świat się zmienia, ale są pewne stałe pory roku właśnie, to, że się starzejemy, zakochujemy, odchodzimy, przychodzimy. Ciągle to samo na świecie. As time goes by.

Bardzo poetycko się zrobiło, jeśli za bardzo, to proszę mi wybaczyć, ale dzisiejsze szumy trochę takie będą, rozmarzone i wrześniowe, i dużo będę mówić o zmieniających się porach roku i o pogodzie, bo to przecież najciekawsze.

Ale sobie wymyśliłam Saturday Sun w środową noc, kiedy słońca na niebie nie ma, chyba że słucha mnie ktoś po drugiej stronie globu. Jeśli tak, to proszę się odezwać. Można do mnie pisać zawsze. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jak się jest w Polsce, to też oczywiście można. W ogóle nie wiem, czy chcę jakoś szczególnie uzasadniać ten piosenkowy wybór. Jakoś tak dzisiejsze słońce, piękne, wrześniowe, mnie do tego zainspirowało. Na samo wspomnienie tego słońca się uśmiecham i pomyślałam, że trochę go państwu podaruję, a niewielu artystów śpiewa o słońcu tak pięknie jak Nick Drake. No właśnie, jakie jest to wrześniowe słońce? Tak się zastanawiam. Czy są o tym jakieś piosenki, o tym wrześniowym słońcu właśnie?

O słońcu jesiennym śpiewała kiedyś Emiliana Torini. Oczywiście no, nie dosłownie, metaforycznie, ale piosenkę, o której mówię, zatytułowała Autumn Sun. I ja ten utwór dzisiaj ze sobą mam i chętnie się nim podzielę. Bardzo proszę.

Zespół Paula i Karol, który wcale nie jest duetem wbrew nazwie. No i przy okazji zespół, którego muzyka pasuje mi bardzo do wczesnej jesieni i późnego lata. Przez to takie cieplutkie brzmienie, miłe, otulające, ale też takie do szwendania się gdzieś po mieście, wiosce, właściwie gdziekolwiek. Spin the Bottle, taki tytuł nosi utwór, który za nami. To jest właściwie chyba ich najnowsza kompozycja, chociaż sprzed ponad roku. Nowego materiału, z tego co mi wiadomo, na razie nie przewidują, ale za to trochę koncertują. Na przykład 13 września zagrają w Warszawie na Barce nad Wisłą. A potem widzę jeszcze kilka koncertów w Niemczech. Jak ktoś jest zaciekawiony, to polecam zajrzeć na ich media społecznościowe. Myślę, że to będą świetne koncerty akurat na końcówkę lata i początek jesieni. A może właśnie ktoś tutaj lubi skład Muzyka Końca Lata, to tak a propos koncertów. Oni na przykład zagrają w piątek w Bielsku-Białej. No i pomyślałam sobie, że ich piosenki do audycji wrześniowej, czyli późnoletniej, także będą bardzo dobrze pasować, więc robimy im właśnie przestrzeń na antenie Trójki.

Bardzo podnosząca na duchu piosenka i przyznam, że dużo mi zrobiła dobrego, mimo że długo nie było mi z tym zespołem po drodze. Co ci chodzi po głowie? Takie pytanie stawia zespół Muzyka Końca Lata. Zespół, który tworzy wielu świetnych muzyków. Bartosz Chmielewski odpowiedzialny w większości za ten projekt. Czy na przykład Ola Bilińska, kobieta, której wszelkie działania artystyczne bardzo sobie cenię. Czy to w Muzyce Końca Lata, czy na przykład w świetnym Babadak. No i tak pomyślałam, że możemy jeszcze trochę jej głosu posłuchać, szczególnie, że nagrała kiedyś przepiękny utwór z Pawłem Sołtysem, czyli z Pablo Pavo, Zguba, którą rozpoczyna taką mocno hipnotyzującą wokalizą.

śnimy, póki są sny. Nie drwimy chociaż z siebie, i tak z nas ktoś drwi. Kładźmy sobie palce na brwi, gdy się całujemy i nie patrzmy na drzwi. Za drzwiami śmierć na zimno, mechanicznie o nas śni. Śnijmy jej w przełyk, wciskając żywe sny. Ja jestem zguba, jestem zadra,

tak ktoś liczy za nas nasze dni. Traci rachuby, nie widzi co ciemnieje, a co lśni. Ja i ty, ja i ty, ja i ty. Coś rozumiemy, a coś umyka tobie i coś ucieka mi.

tego, co złapiemy, lepi się kruche my. Ja jestem zguba, jestem zadra.

Ej, popatrz, coś ciągle lśni, przecieka światło. Dziury w krawędziach mają sny. Obejmij mnie, będzie łatwiej, choć niełatwo. Nie.

No nic, tylko wzdychać. Uwielbiam ten utwór, zresztą państwo to chyba wiedzą, bo to jest zdecydowanie nie pierwszy raz, kiedy Zguba pojawia się w Białych Szumach. Ola Bilińska i Pablo Pavo w takiej pięknej, miłosnej rozmowie. No i co teraz? Pewnie się niektórzy spodziewają, że ostatni dzień sierpnia, bo nie było ostatniego dnia sierpnia, skoro ja tak mówię dużo o jesieni w tej audycji, o tym, że się zaczął wrzesień, że zmiany i w ogóle to trzeba jakoś te tradycje utrzymać. Otóż nie, ja się nie będę powtarzać. Co więcej, wydarzy się sytuacja przewrotna, bo nam się pojawi utwór zatytułowany Wakacje, mimo że jest już po wakacjach. Taka jest nam dzisiaj przewrotna.

choć nie wszystko jeszcze ma nazwy. W rozmazaniu jesteś autorem świata. Mama, tata, siostra, kot i świat za szybą niepojęty. Kolor, zapach, łapiesz w lot i już na zawsze tym przyjdziesz.

dojeżdżacie parking ośrodek. Za nowym oknem widać nieskończoną wodę. Masz 7 lat, możesz wszystko, choć wolno ci naprawdę mało, błysło. Żabki na karniszu wyglądają jak powieszone za ogony małe psy. Burza idzie w czarnym grzmocie.

będzie stoletniego. I ty błysku widzisz siebie z dziewczyną po maturze. I w tym błysku widzisz siebie.

do morza. Fala się nazwie tajnym imieniem, które też zapomnisz, gdy już wyjdziesz. Pod słońcem wyschniesz w stare, nie wiem. Jutro szczęśliwy z lodem w ręku, z gofrem śmietaną gdzieś na molo. Bezpieczny, ufny i bez lęku, z uśmiechem matki, ojca dłonią.

szczęścia i pogardy. W grzmocie jest każde słowo, które wypowiesz, i każdy szept z piaskiem na gardle. Deszcz niesie wszystkie łzy, wiatr wiecie wszystkie myśli. Pojutrze będzie topielec.

I to kolejna piosenka, która dobrze pokazuje umiejętności tekściarskie Pablo Pavo. Powrót do dzieciństwa, do wakacji z takimi nieuchwytnymi szczegółami, a jednak tutaj uchwyconymi i zastawienie tego potem z dorosłością. Pablo Pavo i naprawdę duży zespół w utworze Wakacje. I ja pozwolę sobie pójść jeszcze dalej w te wakacyjne wycieczki w czasie i cofnąć się do roku 2002. Nie do mojego, a Kachy z zespołu Kols, chociaż właściwie mój 2002 był całkiem podobny.

Nuce refreny z kaset Ich Troje, szalone tańce, twarze w brokacie, jak w klipach ze stacji MTV. No, wszystko to było i wspominam to z uśmiechem. A jak było u Państwa? Jestem ciekawa tych wspomnień o obdartych kolanach, orężadzie ze szklanej butelki, czy na przykład takich zbieranych karteczkach, którymi się można było potem wymieniać. To są bardzo ciekawe wspomnienia. Ja dzisiaj na przykład piłam taką orężadę z butelki na wystawie w Muzeum Historii Polski opowiadającej o polskiej piosence i muzyce w czasach PRL-u. Bardzo to było miłe doświadczenie. No i na wystawie było takie małe stoisko z możliwością ułożenia audycji radiowej z przykładowymi tekstami, których można w takim programie muzycznym użyć. Państwo pozwolą, że teraz przytoczę jeden z nich. Za moment usłyszycie Państwo muzykę, która może Was przenosić w inne rejony wyobraźni. Nawet nie byłam w stanie dobrze tego przeczytać. No, może tak faktycznie będzie. Kto wie? Zobaczymy.

się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie. A wiem, że miałem parę opcji. Wiem, że miałem parę opcji.

No i kto się przeniósł w tą obiecaną inną rzeczywistość? Ja chyba nie, ale bardzo lubię ten utwór. No i tutaj także mamy motyw kończącego się lata i zachodu słońca. Biały falochron i Hubert. Ostatni zachód, to za nami. No i na sam koniec coś z zupełnie innej bajki. Zresztą to była chyba dość mocno eklektyczna audycja. Chociaż łącząca się z zachodem słońca, bo o księżycu. Takie małe muzyczne wspomnienie Cassandry Wilson, bo dziś świat obiegła wieść o jej odejściu. Zmarła wczoraj, 1 września. Na koniec więc zaśpiewa nam Harvest Moon Nila Younga, a my dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizował Michał Daniluk, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. No to dobranoc.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 3 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro posłowie będą głosować nad kolejnym, trzecim wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. 8 lat więzienia grozi kierowcy, który wjechał ciężarówką w grupę robotników na autostradzie koło Częstochowy. Zmarła Cassandra Wilson, wybitna wokalistka współczesnego jazzu. Rząd jest zdeterminowany w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodaje, że w tym tygodniu koalicja po raz kolejny spróbuje odrzucić weto prezydenta.
1: Od wielu miesięcy rząd próbuje wprowadzić w życie bardzo dobrą ustawę, która miała chronić naszych obywateli przed tego typu firmami i przed takim działaniem przestępczym, które doprowadza wielu ludzi do bankructwa. To się niestety z przyczyn politycznych nie udaje. Mamy kolejne weta prezydenta w tym tygodniu. Będzie kolejna próba pokazania, że jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani, żeby chronić polskiego obywatela.
0: Jutro, czyli w piątek, posłowie mają zagłosować nad kolejnym, trzecim wetem prezydenta do ustawy. Do odrzucenia weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm odrzuci weto, prezydent Karol Nawrocki będzie musiał podpisać ustawę. Kierowca, który wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia.
2: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. 32-latek przyznaje się jedynie do pierwszego z zarzutów, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D.
0: A relacjonował Krzysztof Słabikowski. Polacy uważają, że odżywiają się zdrowo, ale w codziennym pośpiechu rzadko wcielają w życie wiedzę o zdrowym żywieniu. Z najnowszego raportu agencji badawczej Minds and Roses o nawykach żywieniowych wynika, że choć rośnie nasza świadomość dietetyczna, to talerz często jej nie odzwierciedla.
3: Ponad 1/3 z nas uważa swoją dietę za lepszą od średniej krajowej. Rzeczywistość w gabinetach lekarskich bywa jednak inna, co zauważa profesor Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Bardzo często jest taki dysonans między tą właśnie deklaracją, że jemy warzywa i owoce, a jednak do gabinetów dietetycznych przychodzą osoby z nadwagą bądź też otyłe.
3: Główną przeszkodą w dbaniu o dietę okazuje się współczesne tempo życia. Zwraca na to uwagę współautor badania, ekonomista Jacek Grzeszak.
5: Rysuje się nam obraz ludzi dosyć mocno zapracowanych, coraz bardziej zamożnych, coraz bardziej świadomych. Na poziomie takim teoretycznym niezła wiedza dietetyczna, na poziomie praktycznym problemy z wykonaniem.
3: W efekcie już co trzeci posiłek jemy poza domem, a niemal 80% Polaków sięga po dania gotowe. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Holandia przenosi rezerwy złota ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Europy. Holenderski bank centralny poinformował, że chce w ten sposób lepiej przygotować się na poważne kryzysy.
6: Od marca do sierpnia tego roku Holandia przeniosła 86 ton złota, co stanowi 1/4 wszystkich rezerw przechowywanych przez bank w północnoamerykańskich krajach. Cały proces polegał na sprzedaniu 59 ton kruszca w Nowym Jorku i natychmiastowym zakupie takiej samej ilości w Londynie. Pozostałych 27 ton fizycznie przeniesiono z Ameryki do zajstw w Holandii, a następnie do Wielkiej Brytanii. Zdaniem banku było to konieczne, gdyż złoto trzymane w Nowym Jorku i Ottawie jest mniej dostępne do szybkiego wykorzystania w sytuacji kryzysowej. Kruszce trzymanym w Londynie łatwiej jest handlować. Portal NOS przypomina, że bank już wcześniej wyrażał obawy dotyczące relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi od czasu powrotu prezydenta Trumpa do Białego Domu. Ostrzegał też, że Waszyngton może łatwo wstrzymać transakcje płatnicze w Holandii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I na koniec smutna informacja, nie żyje Cassandra Wilson, jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek współczesnego jazzu. Była dwukrotną laureatką Grammy, a w 2020 roku została uhonorowana tytułem Lea Jazz Master, jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych amerykańskim muzykom jazzowym. Wystąpiła także w monumentalnym dziele Wyntona Marsalisa, Blood on the Fields, pierwszym utworze jazzowym nagrodzonym Pulitzerem. Miała 70 lat. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: ciągu dnia pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Od 20 do 23 stopni tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
1: Autopromocja.
2: W dzień znoszę mój niepokój o wiele trudniej.
3: Posłuchajmy kobiety, która zaprzedała duszę sztuce.
4: Radosław Paczocha. Ćma. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
2: Regularnie pracuję. Od 22 do 6 rano. 8 godzin.
3: Stanisława Przybyszewska. To jej słowa, między innymi, zacytował autor w swoim dramacie.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Radosław Paczocha.
3: Barbara Marcinik, polecam w pierwszą sobotę września 2026 po 19.
1: Autopromocja.
6: Ludzie. Onko Story.
7: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu nisko na trójkowej antenie i w podcaście. Spotykamy się, aby wspierać, informować i dawać nadzieję. To już ponad 60 spotkań, podczas których staramy się zmieniać ten jednostronny, bardzo czarny PR choroby i wspierać osoby potrzebujące wzmocnienia, bo zarządzanie strachem nie służy ani pacjentom, ani ich rodzinom. Dlatego naszym dzisiejszym gościem jest Ola Wysocka, która gościła już u nas na antenie prawie 2 lata temu.
8: Trochę
7: razem z mężem Pawłem.
8: Rok, chyba 2 lata temu miałam...
7: Półtora roku, myślę, że
8: dwa lata
7: tak.
8: temu miałam pierwszą... Pierwsze USG, dokładnie 18 września.
7: A no to ty wiesz lepiej.
8: Tak, tak. A to było, wydaje
7: szybko
8: mi się, jakoś w kwietniu.
7: Możliwe.
8: Marzec, kwiecień, coś takiego, tak. Bo to było przed moim wyjazdem do Nowego Jorku.
7: Tak jest. Dziś w duecie i przedpremierowo z książką, nie z mężem. Książką, która ukaże się na dniach. Rok raka. Olu, witam cię pięknie.
8: Witam również.
7: Ola jest również naszą królową koronowaną i czekamy tylko na zdjęcia. Wzięłaś chętnie udział w takiej sesji?
8: Tak, ja biorę udział we wszystkim chętnie. To znaczy, bardzo lubię takie nowe doświadczenia. Bo chyba mam ADHD i po prostu wszystko mnie ciągnie, wszystko mnie interesuje, wszystkiego chcę spróbować.
7: A takie jest założenie korony na głowę? Czym dla ciebie było?
8: Było trochę dziwne, bo ja w ogóle bardzo lubię radio, mniej lubię się pokazywać. Te wszystkie sesje zdjęciowe, jakieś wywiady w telewizji i tak dalej zawsze były dla mnie trochę krępujące. Natomiast no, stwierdziłam, że czemu nie?
7: Styl zupełnie nie twój, ale nagle się okazało, jak Beata Bojda ubrała cię w te suknie i w tę koronę, no wyglądałaś...
8: Tak.
7: Prawda?
8: To nawet ja powiem, tak, wyglądałam nieźle i poczułam się tak... Jak to się mówi, przewróciłam się, wstałam, otrzepałam się, założyłam koronę, poszłam dalej.
7: O, to to. Kilka pytań na początek.
8: Dawaj.
7: Hamak czy podróżowanie kamperem?
8: Boże, jedno i drugie, oczywiście. Zawsze w kamperze mamy hamak i jak tylko gdzieś dojedziemy, to się rozglądam, gdzie go można zamontować.
7: Sprytna odpowiedź. Koty czy psy?
8: Koty.
7: Siatkówka czy praca w ogródku?
8: Boże, siatkówka, oczywiście. Pracą w ogródku, nie mamy ogródka, ale roślinkami zajmuje się mój mąż. Ja uśmiercam.
7: Często ta siatkówka teraz, czy teraz trochę wstrzymałaś?
8: Wczoraj byłam pierwszy raz od paru miesięcy, bo w międzyczasie jeszcze zaliczyłam operację kręgosłupa. Natomiast no, cieszę się, już się nie mogłam doczekać i teraz już będzie raz w tygodniu, mam nadzieję.
7: Pięknie. W sytuacjach chorobowych działanie czy poddawanie się innym?
8: Zdecydowanie działanie, zdecydowanie nawet nie dlatego, że jestem taka szukająca rozwiązań i tak dalej, tylko to jest po prostu sposób na niemyślenie, na nie dawanie się tym złym emocjom. Jak działam, no to mam coś do zrobienia i to mnie jakoś trzyma w pionie.
7: Przyjaciółki to?
8: O Boże, skarb. Skarb największy, naprawdę. Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać. Bez nich myślę, żebym tonęła.
7: Jesteś pacjentką onko na ścieżce zdrowienia, czy to już wszystko za tobą i użyłabyś zupełnie innej nomenklatury?
8: Pacjentką onkologiczną będę chyba do końca życia, bo to chyba tak działa. Jestem na ścieżce tego leczenia uzupełniającego, to znaczy w trakcie hormonoterapii. Przede mną jeszcze 4 lata, a potem nie wiem co. nie zaglądam tak daleko w plany. Gdzieś tam po drodze się dowiedziałam, że to już nie ma powrotu do tego, co było przedtem. I to chyba był taki jeden z dwóch najtrudniejszych momentów tego chorowania. Pierwszy to był nawet nie diagnoza, tylko jak się dowiedziałam, że mam przerzut i jednak będę miała chemioterapię, której na początku miało nie być, to był dla mnie straszny szok i taki moment załamania.

0: Natomiast drugi taki moment załamania przyszedł, kiedy już myślałam, że jest po wszystkim. To znaczy skończyłam chemioterapię, skończyłam radioterapię i sobie myślałam, teraz to ja już po prostu, już popłynę. Wszystko za mną, już mogę wszystko. I okazało się, że hormonoterapia to nie jest tylko to, że zastrzyki w brzuch grubą igłą są nieprzyjemne, bo do nich raz w miesiącu to się można przyzwyczaić. Natomiast nieprzyjemne są wszystkie skutki uboczne tej hormonoterapii i one są naprawdę, naprawdę nieprzyjemne. O ile ta chemioterapia, wiedziałam, że no, nie będzie fajna, ale była taka no, pół roku, tak? Czy tam nawet niecałe pół roku. Tak tutaj no, ta perspektywa niestety jest już taka dosyć konkretna. Więc jestem w kompletnie innym miejscu niż byłam te dwa lata temu. I
1: ścieżka zdrowienia.
0: Nie no, zdrowienia, oczywiście, że zdrowienia.
1: Pięknie. Zapraszamy na spotkanie z Olą Wysocką.
2: Onko Story.
1: Ola, autorka książki Rok Raka. Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Wracasz do Muminków, często do Doliny Muminków?
0: Wracam tak falami raz na kilka lat. I ta chemioterapia była takim momentem, że mój mózg nie działał za dobrze, a potrzebowałam się na czymś zawiesić. I te Muminki były taką dobrą odskocznią, dobrym takim kocykiem do otulenia się.
1: Ta książka to jest absolutna przedpremiera. Mamy w Onkostory taką przyjemność i zaszczyt, że jako pierwsi możemy o niej opowiadać, za co ci bardzo dziękuję i za zaufanie. Nie jesteś pisarką zawodową.
0: Nie. Przez 10 lat prowadziłam bloga podróżniczego. Gdzieś tam zawsze coś lubiłam skrobać, natomiast nigdy tego pisania bloga nie traktowałam jako pisarstwo, tylko jakieś takie notatki gdzieś tam na boku. Zresztą tego bloga założyłam nie dlatego, że chciałam pisać, tylko dlatego, że wyjeżdżaliśmy do Stanów na kilka miesięcy i chciałam, żeby moja mama czytała na bieżąco, co się u nas dzieje. Oczywiście moja mama nie czytała tego bloga, natomiast okazało się, że parę innych osób czytało i gdzieś tam on się spodobał. Natomiast przez te lata ja nigdy się nie postrzegałam jako pisarkę i nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że ja mogę pisać, aż do momentu, kiedy znajoma z tej, powiedzmy, blogowej bańki Aleksandra Makulska do mnie napisała, mówi, słuchaj, ja tutaj robię takie warsztaty pisarskie, uważam, że koniecznie powinnaś wziąć w nich udział. I ja mówię, ja? Warsztaty pisarskie? Nie, no przecież to dla pisarzy. I poszłam do Aleks na te warsztaty. I to było absolutne objawienie. To znaczy, Aleks jest pierwszą osobą, która mi powiedziała, dziewczyno, możesz pisać i robisz to super.
1: A to trzeba mieć pozwolenie?
0: No właśnie, ja tak myślałam trochę, że są ludzie i są pisarze. I ja byłam takim ludziem zwykłym, a nie...
1: Że pisarzem.
0: Tam, że pisarką tam, że coś. Wydawało mi się, że to jest inny gatunek człowieka, taki pisarz. A okazuje się, że w sumie jak ktoś lubi pisać, to czemu nie?
1: I poczułaś, że dostałaś pozwolenie i potem od razu, no to trzaskam książkę?
0: Jakaś tam książka za mną chodziła przez wiele miesięcy i cały czas chodzi jeszcze jakiś tam pomysł, którego nadal nie mogę ubrać. Mam takie fragmenty, ale jakoś nie mogę ich zebrać do kupy. Natomiast w momencie, kiedy zachorowałam, to zaczęłam pisać w social mediach o tej mojej chorobie, o tych moich emocjach, o tym, co się dzieje. I traktowałam to jak taką trochę autoterapię. I wiele osób wtedy mi napisało, słuchaj, świetnie piszesz, musisz z tego zrobić książkę. I ja mówię, no dobrze, może coś tam z tego wyjdzie. I w pewnym momencie odezwała się znajoma, która pracuje w wydawnictwie. I, ale ja już rozmawiałam tutaj z moim szefostwem, oni już czytali to, co piszesz, także jakby
1: do
0: już,
1: dzieła.
0: Tak, do dzieła. I ja wtedy usiadłam nad tym i się okazało, że w zasadzie, nie wiem, 75% tego już jest napisane. Musiałam to tylko jakoś tam uporządkować, dopisać parę wątków. Akurat tak się zdarzyło, że wyjechałam wtedy pilnować kotów mojej przyjaciółki w Turynie i siedziałam po prostu z tymi kotami, z kawką i...
1: W pięknym miejscu.
0: Tak, tak. I pisałam i już. I tak. I tak to się stało.
1: A nie masz wrażenia, że nastała teraz moda na pisanie książek o raku?
0: Nastała moda na pisanie książek o wszystkim. To jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony złe. Ja to jeszcze obserwowałam z tego blogerskiego, podróżniczego punktu widzenia, bo nagle się okazywało, że ktoś pojechał do Chin na 2 tygodnie i pisze, nie wiem, 300-stronicową książkę o Chinach i to mnie trochę jednak uwierało. Z drugiej strony, no jak ktoś chce sobie pisać, to niech sobie pisze, tak? Jak jeszcze mi wszyscy pisali, że powinnam napisać książkę i ja już nawet się tak zawiesiłam na tej myśli, to chyba nawet nie planowałam wysyłać tego do żadnego wydawnictwa. Chciałam zrobić e-booka i puścić to w świat gdzieś w internecie za darmo, bo nie jest moim celem jakoś, nie wiem, robienie biznesu na tym. Chciałam po prostu się podzielić tą historią. Ktoś uznał, że to jest dobrze napisane.

0: i może się sprzeda. Super. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że dzięki temu to po prostu szerzej pójdzie niż jak ja bym gdzieś tam tego e-booka próbowała sama dystrybuować.
1: Byle tylko nie zawieszać się tak w 100% na wszystkim, co jest w tych treściach, bo dobrze jest pamiętać, że to jest indywidualna historia. Powiedziałaś mi na korytarzu, że teraz jak patrzysz na różne wydarzenia i komentarze, które też nas dotknęły, to tak jakby człowiek nie mógł już po swojemu chorować nawet.
0: Tak, i to mnie bardzo uderza, że są osoby, które uważają, że jest jedyny słuszny sposób na chorowanie. Ja w mojej książce przedstawiam moją perspektywę, i podkreślam tam wiele razy, że to jest moja perspektywa, komuś może służyć coś innego. Ja pokazuję po prostu, jak to może wyglądać, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby narzucać komuś, że teraz ma, nie wiem, podróżować, bo ja podróżowałam. Nie, no jeżeli bezpiecznie się czujesz siedząc pod kocykiem, siedź pod kocykiem. Internet niestety dał takie przyzwolenie na krytykowanie wszystkiego wszędzie i zawsze i to nie tylko w przypadku chorowania. Wie to każda młoda matka, która kiedykolwiek próbowała się dowiedzieć czegokolwiek w internecie. Naprawdę, można być skrytykowanym absolutnie za wszystko. Dajmy sobie odczuwać własne emocje, dajmy sobie robić rzecz po swojemu.
1: A nie zauważyłeś, że właśnie choroby przewlekłe, choroby trudne generują dodatkowe emocje i to wcale nie takie dobre emocje.
0: Wszystko generuje emocje. Moja znajoma też a propos właśnie chorób przewlekłych mówiła to o chorobach psychicznych, że tam z kolei w tamtej bańce jest taka nieformalna przepychanka, kto jest bardziej chory, a ty to wcale nie jesteś chory. Neuroatypowość, no mój Boże, teraz to wszyscy mają ADHD. I tak dalej, tak? Jakby trzeba naprawdę zrobić krok wstecz i zobaczyć tego człowieka jako osobę, która ma swoje emocje, swoje uczucia, swój strach, swój lęk, ale też swoją jakąś, nie wiem, wrażliwość i broń Boże nie wpychać mu do gardła swoich emocji i swoich odczuć i tego, co się na ten temat sądzi, tak? No bo to jest, chorowanie to jest najbardziej intymna, najbardziej taka osobista rzecz, którą człowiek przechodzi. Więc dlaczego mam to robić tak, jak ktoś mi każe, tak? No nie, absolutnie nie.
1: Bierzemy byka za rogi. Nasze motto w Onkostory to hasło rak to nie wyrok. I cytuję książkę, bo będę fragmenty cytowała wielokrotnie. Mówi się, że rak to nie wyrok, ale nie wiem, czy jest na tym świecie ktoś, kto nie bał się, usłyszawszy słowo nowotwór. A strach i niepewność nie są najlepszymi towarzyszami na drodze zdrowienia.
0: Tak, jeżeli człowiek się skupia na tym, co jest straszne i że o Jezu, teraz to na pewno umrę i tak dalej, to wydaje mi się, że trochę mu to podcina skrzydła i odbiera jakąś taką siłę do, nie chcę powiedzieć do walki, bo nie, też nie lubię tego sformułowania, ale dla niektórych jakby to jest okej. Okay. No są osoby, które nie potrafią inaczej tego przeżyć, tak? Które muszą usiąść, muszą się wypłakać. To jest trochę tak, czasem używam tego porównania. Kiedy ja zachorowałam, potrzebowałam osoby, które będą przy mnie i które będą mówiły, co mam robić, będą jakby zawiadywały tym całym procesem, będą działać tak jak mój mąż, tak? Wszedł zadaniowo i zaczęliśmy tutaj planować, co teraz i tak dalej. Natomiast moja świętej pamięci mama zwykła do mnie dzwonić i przedstawiać jakiś problem. No więc ja uruchamiałam wszystkie możliwe moje źródła, szukałam rozwiązania tego problemu. A ona wcale tego nie potrzebowała. Ona właśnie była osobą, która potrzebowała ojojania. Ja nigdy nie byłam w stanie tego zrozumieć i jej tego zaoferować, no bo ja nie jestem tą osobą, która oferuje ojojanie. Może trzeba się było zwrócić do kogoś innego. Ale to jest właśnie dokładnie to, tak? Każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje działania, drugi potrzebuje ojojania. Znajoma mówiła, że gdy jej siostra zachorowała, to przestała się widywać z kimkolwiek, łącznie z rodziną. Po prostu zamknęła się w czterech ścianach i poza tymi wizytami u lekarzy i jakimś tam wymaganym
1: skupiała
0: się tylko i wyłącznie na sobie. I widocznie to było to, czego ona potrzebowała. Moja droga nie jest jedyną słuszną drogą. Ja po prostu pokazuję to, co działa na mnie.
1: Ale ten rak to nie wyrok?
0: Rak jest chorobą przewlekłą. Jest dostępnych coraz więcej sposobów leczenia. Teraz był jakiś wysyp po prostu artykułów o nowych terapiach. To leczenie będzie coraz skuteczniejsze i szansa na wyzdrowienie będzie coraz większa w jak największej ilości przypadków. Zawsze trzeba podejść do tego, jak do choroby przewlekłej. Teraz moja znajoma ze studiów zachorowała na bardzo trudnego raka. Natomiast leczy się, ma dobre wyniki, zobaczymy, co będzie dalej, ale jeżeli by uznała, że rak to jest wyrok, no to po co w ogóle się leczyć?
1: Zdrowienie. Poszłoby nie w tym kierunku, co trzeba.
0: Przez to, że miałam bliskie kontakty z nowotworami w mojej rodzinie, moje oboje rodzice

0: umarli na raka.
1: Stąd to powiedzenie, na coś trzeba umrzeć.
0: Na coś trzeba umrzeć, dokładnie. Mój ojciec tak mówił całe życie, aż do 56 roku życia, kiedy umarł. Zawsze mi się wydawało, że kiedy ja już zachoruję na raka, to będę takim po prostu przestraszonym, zapłakanym kociątkiem w rogu pokoju. Bo tak wyglądałam mniej więcej, jak zachorowali moi rodzice. Ja byłam przerażona, przytłoczona,

0: że podeszłam do tego tak zadaniowo i w zasadzie dosyć szybko zaczęłam sobie robić z tego żarty.
1: Czy ty masz męża z takim całkiem mocnym poczuciem czarnego humoru?
0: Ja myślę, że się dobraliśmy świetnie pod tym względem.
1: Czy to środowisko może wpływać na to, jak ty zaczniesz postrzegać chorobę?
0: Trochę może, ale chyba to bardziej wynikało ze mnie. Wymagałam od tego środowiska, żeby ono się troszeczkę dostosowało do mojego postrzegania choroby. Mówiłam wprost, że ja nie chcę tego ojojania, głaskania po główce i mówienia, że będzie dobrze, tylko ja potrzebuję właśnie działania i potrzebuję czarnego humoru.
1: Mhm. Moje pierwsze odczucie. Od razu mówię, że to są moje odczucia po przeczytaniu twojej książki. Dla mnie zaczynasz ją od trochę zarządzania strachem, bo piszesz tak. Szacuje się, że przynajmniej co trzecia osoba zachoruje na raka, co czwarta umrze. Tylko od 5 do 10% nowotworów jest uwarunkowanych genetycznie. Reszta to wiek, styl życia, czynniki środowiskowe i pech. Ja tak czytam i mówię, ojej, dobrze, to jak ktoś zacznie w ten sposób czytać, a ktoś jeszcze jest z doświadczeniem choroby nowotworowej, to przez ten początek czy wstęp nie przebrnie.
0: Nie taki miałam zamiar. To jest ciekawe w ogóle, że o tym mówisz, bo też miałam z innego źródła taki sygnał, że pewna osoba świeżo po chorobie nie przebrnęła przez tę książkę, bo było to dla niej zbyt obciążające emocjonalnie. Ja tego nie napisałam, żeby straszyć, ja to napisałam, żeby uświadamiać.
1: Mhm. Teraz trochę pozarządzamy strachem. W związku z tym dobrze byłoby, abyście się zapoznali z książką, żebyście wiedzieli, co was czeka.
0: Lata temu zrobiłam sobie badania genetyczne i wyszło, że jestem czysta. Żadnych tutaj raków w tle nie ma. W związku z tym uznałam, że co jak co, ale skoro nie mam tych wszystkich BRCA i tak dalej, no to raka piersi nie dostanę. I największym zaskoczeniem była właśnie dla mnie ta informacja, o której przeczytałaś przed chwilą. 10-15% to są raki wywołane genem wadliwym, a pozostałe, no to jest pech. Czyli naprawdę mogłam mieć całą rodzinę super zdrową i bez żadnych raków piersi, a mimo wszystko dostać tego raka piersi. Tak,
1: tak, ale ja się nie zgadzam, bo ta nomenklatura i te badania chyba się zmieniają. To nie jest tak, że co czwarta osoba zachoruje
0: To nie
1: na
0: jest
1: raka.
0: Tylko o raku piersi, to jest o wszystkich rakach.
1: Generalnie.
0: Tak.
1: Bo zgodziłabym się z takim badaniem, że co trzecia, czwarta może zachorować na nowotwór. Ale już wiemy, że nowotwór to nie rak.
0: A, widzisz, trzeba było konsultować moją książkę.
1: Nowotwór to jest bardzo szerokie, głębokie pojęcie, w które wlicza się również raka. Ale nowotworami są również tłuszczaki, które są w piersi na przykład, albo gdzie indziej można je wyłuskać i one nie mają nic wspólnego ze złośliwością. Nowotwór, który staje się złośliwy, dopiero wtedy zaczyna być rakiem.
0: To są statystyki, które gdzieś tam znalazłam w jakimś artykule, nie wyssałam ich z palca, dodam na swoje usprawiedliwienie.
1: Ale nauczyłaś się, znalazłaś własną metodę na strach?
0: Ja generalnie mam taką metodę na strach, że go rozbijam na mniejsze kawałeczki. I pytam się, czego ja się tak naprawdę w tej sytuacji boję. Bo te nazwane lęki są łatwiejsze do, no właśnie do zarządzenia. I jest przede mną rak i ja mówię, Boże święty, jak ja się boję tego raka, jak ja się boję tej choroby.
1: To czego tak naprawdę się boję?
0: Czy ja się boję bólu? Ja się naprawdę...
1: A czego się bałaś?
0: Ja się bałam bólu. Mimo, że przez całe życie słyszałam, że rak nie boli. Nawet nie wiem, jakiego bólu się miałam bać, szczerze mówiąc, ale pamiętam, jak na samym początku wiedziałam już, że będę miała operację. To miała być operacja oszczędzająca, potem miała być radioterapia i znalazłam gdzieś tam przez znajomą jakąś dziewczynę, która jakby tą samą ścieżkę przechodziła i do niej napisałam, a czy to boli? A ona mówi, ale co? Ja mówię, no
1: operacji,
0: w sumie to nie
1: prawda.
0: Wiem. Tak, więc ja musiałam sama sobie odpowiedzieć na te pytania, czego ja się tak naprawdę boję.
1: Pierwszy etap. Bałaś się bólu, prawdopodobnie związanego też z operacją. Czy
0: tak.
1: To bolało?
0: Nie. W ogóle nie. Operacja była jedna i druga były bardzo przyjemne. Przy czym, no, zaznaczę tutaj, ja nie miałam mastektomii, miałam operację oszczędzającą i potem miałam limfadenektomię, czyli tak zwane dożynki, bo miałam przerzut w węźle chłonnym.
1: Dożynki węzłów chłonnych.
0: Tak. Natomiast ani jedna operacja, ani druga mnie nie bolały zupełnie i było bardzo miło w szpitalu.
1: Czyli ten strach ci odpadł.
0: Tak.
1: Jaki wszedł kolejny?
0: No, bałam się chemioterapii. Jedno z pierwszych pytań, które zadałam profesorowi, to było, czy będę miała chemioterapię. On wtedy jeszcze odpowiedział, że nie. Potem się okazało, że jednak tak. I tej chemioterapii się bałam, no bo wiedziałam, że to jest trudne, że to jest wykańczające, że się wymiotuje, że wypadają włosy i tak dalej, i tak dalej. I bałam się tego wszystkiego, ale no tak, wymiotów nie ma, bo są świetne leki przeciwwymiotne. Tego w ogóle nie miałam. Ja w zasadzie byłam bardzo zmęczona w czasie tej chemioterapii, że nie miałam siły na nic. No i wypadek.

0: Spadły mi włosy, ale to tak naprawdę największym, najbardziej uciążliwym poza włosami skutkiem ubocznym chemioterapii, który miałam, to były afty i rany na języku, które mi się utrzymywały przez te wszystkie miesiące i to było naprawdę bardzo, bardzo bolesne i bardzo nieprzyjemne. No szczerze mówiąc, to nie był mój pierwszy lęk, o którym pomyślałam te kilka miesięcy wcześniej. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że się będę z czymś takim mierzyć. Z mojej perspektywy tak to wygląda, że trzeba sprawdzić, co cię czeka i który z tych elementów jest najbardziej straszny i przerażający, bo może się okazać, że żaden. No, tak naprawdę... No nie boli, nie wymiotuje, no dobra, mam trochę mniej siły i po prostu przespałam pół roku. Włosy, włosy były dla mnie i tu ja wiem, że to jest... Różne opinie na ten temat krążą, w końcu to tylko włosy, dla mnie to były aż włosy i dla mnie to było bardzo trudne. I włosy, i brwi, i rzęsy to był... No to było dla mnie takie stygmatyzujące i przed innymi ludźmi też, ale nawet jak wchodziłam do łazienki i widziałam tą gołą, łysą głowę i ten brak rzęs i brwi, to miałam takie, a nie, to ja. Ale to było chyba najbardziej dojmujące, nawet w takie dni, kiedy dobrze się czułam, nic mi nie było, wchodzę do łazienki i między oczy po prostu, hej, masz raka, pamiętasz?
1: A nie myślałaś o na przykład peruce?
0: Ja się trochę brzydzę. Nawet tych sztucznych. Poza tym przymierzałam i we wszystkich wyglądałam jak postać z pewnej kreskówki, o której też piszę w książce.
1: Bardzo ładna kreskówka zresztą.
0: Zawsze miałam albo jakąś tam czapkę, albo kaptur, albo czapkę z daszkiem. Raz jedyny wyszłam z łysą głową na miasto i nie była to Warszawa. To było jak pojechaliśmy do Nowego Jorku. Pojechaliśmy tam, żeby iść do teatru. No i...
1: Ach, to było już po naszym spotkaniu, więc o tym nie opowiedziałaś, tak. Bo to była szalona wyprawa. To wróćmy do tej szalonej wyprawy, bo o niej obiecałyśmy opowiedzieć.
0: Tak, ja jeszcze zanim zachorowałam, poszłam w kinie Muranów, była taka, jest chyba nadal, taka seria National Theatre Live. I w ramach tej serii była sztuka Wania z Andrew Scottem. Poszłam na to dwa razy, potem jeszcze zobaczyłam to online chyba z 17 razy. Absolutnie się zakochałam i w tej sztuce, i w Andrew Scottie i postanowiłam, że jeżeli kiedykolwiek znajdę bilety do teatru, jeżeli to będzie grane na żywo, to na pewno pojadę. No i od tego czasu tam raz na miesiąc wrzucałam w Google'a, czy może gdzieś nie grają. I już po diagnozie, ale jeszcze... Nie wiedziałam, że będę miała chemioterapię. Myślałam, że to już jakby będzie po sprawie. Okazało się, że owszem, grają. Natomiast ja myślałam, że to będzie Londyn. No jakby sztuka londyńska i tak dalej. A okazało się, że to będą występy gościnne w Nowym Jorku. I mówię, Paweł, jedziemy! Paweł mówi, nie, no co ty? Stać nas na to? Ja mówię, wiesz co, no ale ja mam raka.
1: To jest dobre zarządzanie chorobą.
0: Onkokarta zawsze działa, naprawdę. Każdą kartę przebija. Kupiliśmy te bilety. Oczywiście dosłownie ze dwa dni później się okazało, że jednak będę miała chemioterapię. Ten wyjazd wypadał w maju, a moja chemioterapia była... Ostatnią chemioterapię miałam 26 maja. Więc moje pierwsze pytanie do dr Ruszfeld było, czy ja mogę jechać do Nowego Jorku? Oczywiście. No i pojechaliśmy i kupiłam sobie piękną sukienkę i założyłam piękne kolczyki i jakiś tam wisiorek i tak dalej. No i miałam takiego czarnego bafa w różowe czachy, w którym w tamtym czasie chodziłam regularnie. I jak go założyłam, to się okazało, że trochę nie pasuje do tej pięknej kreacji. No ale stwierdziłam, że chrzanić, jestem w Nowym Jorku, naprawdę. Tam musiałabym, nie wiem, majtki na głowę założyć, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę. I faktycznie, no wyszłam z gołą głową. To był jedyny raz, jak wyszłam z gołą głową.
1: Wyglądałaś jak artystka z Nowego Jorku.
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze się czułaś w takim anturażu?
0: Nie. Teraz nawet jak patrzę na te zdjęcia, to jednak trudno mi jest patrzeć na te zdjęcia z tą łysą głową. Nie widzę tam siebie po prostu.
1: Widzisz chorobę?
0: Widzę chorobę, tak.
1: Lubię fragment z twojej książki. Gdy będziesz w najgłębszej D, zmęczona, obolała, będziesz miała mdłości, a na widok samej siebie w lustrze zaczniesz odwracać głowę, pamiętaj, to minie. Masz dziarę.
0: Mam dziarę. Dziara, hasło
1: właśnie
0: to minie.
1: Mi ją pokazałaś.
0: Tak. Hasło to minie też się wiąże z Andrew Scottem. Jest taki wspaniały serial Fleabag. Polecam ten serial i polecam zobaczyć sobie ten fragment, gdzie główna bohaterka mówi do Andrew Scotta I love you, a on odpowiada It will pass. I właśnie taką dziarę mam na bliźnie mojej po porcie.
1: Pozwolono ci na bliźnie po porcie zrobić
0: mój
1: dziarę?
0: Pod, obok. No tak. Na prawym ręku już nie mogę mieć żadnej dziary. I to był szok, no bo myślałam sobie po operacji, że skoro gdzieś tutaj mi jakieś nerwy

0: przecięli i w zasadzie to tutaj na ramieniu nic nie czuję, to to jest świetna okazja, żeby sobie jakąś dziarkę nową walnąć. I przyszła pani rehabilitantka, popatrzyła na mnie i mówi tak, po pierwsze, żadnych tatuaży z tej strony. Ale powiedziałam jeszcze wiele innych rzeczy, których już nie mogę i to też
1: ale
0: było
1: powiedz,
0: takie...
1: bo to są dla naszych słuchaczy i słuchaczek, to jest ważne.
0: Ja myślałam, że to będzie tak, że będę miała operację, wyjdę i po prostu jak nowa, nie? A pani rehabilitantka przyszła i mówi tak, zegarek na drugą rękę, obrączki nie można już tutaj nosić. Nigdy już nie mogę mieć pobieranej krwi z tej ręki, ani mierzonego ciśnienia. Żadnego podnoszenia więcej niż 2 kg. Mój lżejszy kot waży prawie 4. Ja się zapytałam o sport oczywiście. Pani mówi, no tak, no jakieś chodzenie z kijkami.
1: I tu Boże. Zawiało.
0: Zawiało taki... grozą. Więc ja absolutnie przerażona wyszłam z tego szpitala i pobiegłam prosto do mojego ulubionego fizjoterapeuty. Mówię, ale jak to? On mówi, słuchaj, wszystkiego w ciele jest za dużo. Nie masz wyciętych wszystkich węzłów, tylko część. Te, które zostały, przejmą rolę tych pozostałych. Oczywiście, że możesz tam dostać tego obrzęku limfatycznego, ale to nie jest jakby gwarantowane. Sprawdzaj, powolutku, testuj, zobaczysz. Jak będzie się coś działo, cofasz się. I to samo mówiła pani chirurżka, do której chodziłam na kontrolę, też mówi, żyć normalnie, naprawdę, bez jakichś tam stresów i tak dalej. A
1: no
0: jeszcze było, że bez żadnych...
1: Zegarek na prawej
0: tak.
1: ręce.
0: Obrączkę niestety musiałam przełożyć, bo mi po prostu palce puchną. A jeszcze było, że bez sauny i bez gorących kąpieli. No to przepraszam, no dobijcie mnie od razu, jakby wszystko mi w życiu zabierzecie. Więc nie zrezygnowałam z gorących kąpieli.
1: I dobrze się czujesz, nic się nie dzieje.
0: Dobrze się czuję, nic się nie dzieje. Czyli masuję to jest... tą rękę, bo jest
1: właśnie
0: przykaz.
1: O to chodzi.
0: Tak.
1: I to jest jeszcze jedna konkretna informacja, żeby z tą chłonką było wszystko w porządku. Trzeba jednak się troszeczkę tą ręką zająć lepiej.
0: Tak, powinno się masować 2 razy dziennie. Ja masuję tak pewnie ze 2 razy w tygodniu, ale czasem jak czuję taką, że ona jest taka jakby
1: ciaśniejsza,
0: cięższa, to zaczynam masować. Albo jak sobie przypomnę po prostu, że chyba powinnam. No Bogu dzięki nic się nie dzieje. Oczywiście to nie jest reguła. Mam koleżankę, która chodzi w tym takim rękawie, miała jakieś tam zespolenie żylno-naczyniowe. Bo faktycznie dostała tego obrzęku. Więc oczywiście, no, każdy organizm jest inny, każdy inaczej zareaguje, trzeba się obserwować, ale też no, nie dajmy się zwariować po prostu. No.
1: Ola, jaką siłę trzeba mieć w sobie, żeby powiedzieć, no obserwujmy, nie dajmy się zwariować, a nas słuchają na pewno też osoby, które są przerażone, bo mają do tego prawo.
0: Mhm. Ja też byłam przerażona. To nie jest tak, że ja po prostu się
1: to
0: obudziłam.
1: To nie przychodzi z dnia na dzień.
0: Oczywiście, że nie. To nie było tak, że ja dostałam diagnozę i się obudziłam, pomyślałam, ale super przygoda przede mną. Nie, no ja swoje musiałam odpłakać i wykrzyczeć i gdzieś tam faktycznie w tym kąciku też się ukryć i tak dalej. Wydaje mi się, że po pierwsze nie da się cały czas siedzieć i płakać. Jakby życie toczy się dalej.
1: Trzeba... Ma się 2 dzieci,
0: tak.
1: 2 koty.
0: No właśnie, trzeba nakarmić dzieci, trzeba nakarmić koty, trzeba iść do pracy. Dla mnie na przykład to, że ja chodziłam do pracy, znaczy chodziłam no, z sypialni do pokoju, tak, ale chodziłam do pracy. Trzymało mnie w pionie też i dawało taki, mogę się zająć czymś innym. Naprawdę ciężko się skupiać przez, nie wiem, ileś tam miesięcy non-stop na tym, że ja mam raka i po prostu może umrę. Może nie umrę, ale może umrę. No, trzeba się kiedyś od tego oderwać po prostu i zacząć normalnie funkcjonować. Druga rzecz jest taka, że jak już w to wchodzimy i zaczynamy poznawać te kolejne kroki i tak dalej, to widzimy różne drogi. Mi też się wydawało na początku, to też pana doktora, który robił mi biopsję, zapytałam, i co teraz? Jaki jest worst case scenario? I on mówi, no będziemy leczyć. Ja myślałam, że to jest tak, że jest jakiś jeden rak piersi, którego jakoś tam się leczy i jakby wszyscy dostają to samo. Jest mnóstwo rodzajów raka piersi. Każdy ma inne, nawet ja z Anią, z którą się zaprzyjaźniłam po drodze, miałyśmy zupełnie inne leczenie. Po drodze gdzieś tam się człowiek zapoznaje z tą swoją sytuacją, ją trochę oswaja i zaczyna nad tym panować, tak? Wie, co go czeka za tydzień, za miesiąc, za 2, jeżeli oczywiście zadaje pytania i ma responsywnego lekarza. Po trzecie, no właśnie to zarządzanie strachem, to rozbijanie tych strachów na mniejsze. Dowiadujemy się, czego tak naprawdę się boimy, co tak naprawdę tam nas czeka w przyszłości, czego ja się tak naprawdę boję, jak się mogę do tego przygotować, czy jak mogę, co mogę z tym zrobić. Do tego dochodzą przyjaciele i w ogóle bliscy ludzie w otoczeniu, którzy są ogromnie ważni. I ja sobie nie wyobrażam, żebym miała się odciąć od ludzi. Może komuś to działa, mi to nie zadziałałoby zupełnie. Ja miałam osoby, które po prostu regularnie ze mną sprawdzały, co się dzieje, jak się czuję. Dzisiaj się spotykamy na kawce online, a dzisiaj wychodzimy na śniadanie. A jak potrzebujesz, to po prostu mam przyjaciółkę, która powiedziała, to też o tym pisze w książce, mówi tak, czy umiesz prosić o pomoc?

0: Ja mówię, no tam, no wiesz, jak będę potrzebna. Ja to, no. Ona mówi, dobrze, to powiedz, umyj mi kibel, bo ja nie mam siły. tak jest. I to jest też ważne, żeby nauczyć się prosić o pomoc, żeby powiedzieć innym, czego się potrzebuje, bo oni też nie umieją czytać w myślach. Oni mogą przyjść i ojojać, a ja będę myślała, Boże, oni jeszcze chwila tego ojojania i ja po prostu się zapłaczę, bo oni myślą, że ja umrę i to ja teraz też tak zacznę myśleć i no to nie działa. Więc trzeba ludziom mówić, czego się od nich oczekuje i trzeba liczyć na to, że to stado, ta wioska przyjdzie i poniesie. I wydaje mi się, że to są takie najważniejsze elementy tego
1: chorowania i zdrowienia potem.
0: Tak, tak. I tego radzenia sobie emocjonalnie z tym wszystkim.
1: Czy w tym wszystkim, w radzeniu sobie emocjonalnym, bo o tym też piszesz w książce bardzo ogólnie, dlatego ja chciałam dopytać, ważny jest lekarz, czy grono lekarzy, na które trafiasz i potem ten lekarz prowadzący? Czy do niego trzeba mieć zaufanie, a potem pozwalać sobie na czarny humor?
0: Ja miałam w ogóle niesamowite szczęście do lekarzy i jak słucham czasem opowieści w korytarzach, no bo wiadomo, że w tych korytarzach jednak się spędza trochę czasu.
1: Zaraz dojdziemy tak. Do mądrości korytarzowych.
0: I się nasłuchałam naprawdę strasznych historii, natomiast ja najpierw trafiłam do szpitala Czerniakowskiego na Stępnińskiej i tam trafiłam na wspaniały personel.
1: Na oddział onkologii.
0: To się nazywa pododdział chirurgii onkologicznej. I tam jest taka pani Ania, koordynatorka, przewspaniała osoba.
1: Dobrze, to teraz od razu powiedzmy naszym słuchaczom, kim jest koordynator lub też kim powinien być.
0: Pani Ania, do której zadzwoniłam, to była taka osoba pierwszego kontaktu. Ja po prostu wpisałam w Google biopsja gruboigłowa NFZ. Wyskoczył mi numer tam któryś w kolejności do szpitala Czerniakowskiego. Zadzwoniłam, po drugiej stronie była pani Ania. Powiedziałam, mam tu takie skierowanie, co mam dalej robić. I ona mnie przeprowadziła przez ten proces. Po prostu ona mi umówiła biopsję, potem wszystkie kolejne wizyty. Dzwoniła do mnie z informacją o operacji, z informacją o konsyliach. I w zasadzie przez cały ten proces, aż do końca tej części chirurgicznej mojego leczenia, ona była osobą pierwszego kontaktu. No naprawdę była bardzo, bardzo pomocna w tym wszystkim. A do tego była szalenie życzliwa i szalenie taka ciepła i bardzo mnie jakoś tak trzymała w pionie, że tak powiem. W ogóle właśnie ta moja koleżanka, która teraz zachorowała, ona nie była na żadnym konsylium. Jej nie zaproszono na żadne konsylium i to jest dla mnie absolutnie w ogóle szokujące.
1: A miałaś takie odruchy, żeby odsyłać na przykład właśnie do swojego lekarza?
0: Wszystkich odsyłam.
1: Do?
0: Absolutnie wszystkich odsyłam do szpitala Czerniakowskiego, przede wszystkim do pani Ani, każę dzwonić i ona, mówię, że ona już tam dalej pokieruje. Profesor Zoran Stojcew jest wspaniałym chirurgiem, tam jest jeszcze taki pan doktor Mateusz, bardzo przystojny i sympatyczny.
1: Którego identyfikujesz w książce jako przystojny doktor Mateusz.
0: Dokładnie, tak. Ostatnio moja koleżanka tam trafiła na zupełnie nieonkologiczny zabieg chirurgiczny. Ja mówię, i kto cię tam ciął? A ona mówi, no taki przystojny doktor, taki. No i co, przystojny Mateusz? Ona mówi, no. Okazało się, że miałyśmy tego samego lekarza.
1: To ważne, żeby w ten sposób również patrzeć na całość sytuacji i na te wszystkie elementy, które cię otaczają.
0: Tak, i wydaje mi się, że ważne też jest takie rozmawianie z tymi lekarzami, mając w tyle głowy, że oni no, są zapracowani, zalatani, mają tych pacjentów mnóstwo, wszyscy chcą zadawać jakieś pytania, oni mogą gdzieś tam nie dociągnąć, gdzieś komuś burknąć i tak dalej. Ja zawsze biorę na to poprawkę. Znaczy oczywiście są ewidentni buce, tak jakby wiadomo, od takich trzymajmy się z dala. Ale ja się staram z tymi lekarzami rozmawiać jak z normalnymi ludźmi i trochę z nimi też czasem pożartować, zwłaszcza żeby mnie zapamiętali na samym początku.
1: To ważne?
0: Wydaje mi się, że jakoś tak trochę ociepla ten kontakt i trochę łatwiej mi zadać potem jakieś pytania.
1: Złapać na korytarzu lekarza?
0: Tak, łapanie na korytarzu to jest w ogóle...
1: Sztuka?
0: Sztuka, tak. Zwłaszcza, że oni naprawdę są zalatani, ale...
1: Łapałaś na korytarzu profesora?
0: Starałam się nie łapać, starałam się zawsze grzecznie czekać na moją kolej pod gabinetem, nawet jeżeli to trwało, nie wiem, 2 czy 3 godziny, to nie, naprawdę nie lekarz odpowiada za to, że trzeba długo czekać. Pamiętam, że po drugim konsylium, jak wyszłam zapłakana, no bo się okazało wtedy, że mam mieć chemioterapię, której myślałam, że nie będę miała. I stałam na zewnątrz, czekałam na mojego męża, który gdzieś zniknął w tym czasie. Wyszła pielęgniarka, zobaczyła, że ja płaczę, podeszła i mnie przytuliła. I tak sobie myślę, Boże, w ogóle w jakim świecie się to wydarzyło? I no, cudowny jest ten szpital, cudowni są ci lekarze. Ja ich wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo im z całego serca dziękuję za opiekę, bo naprawdę mam porównanie też do innych po prostu

0: szpitali lekarzy i też opowieści, i nie zawsze tak różowo bywa.
1: Zoran. Profesor Zoran Stojcew, chirurg, onkolog.
0: Tak. Pierwsze co, jak przyszłam po diagnozę na wizytę i weszłam z moim mężem, i on mówi, no jak się mogliśmy spodziewać, ma pani złośliwego raka. Sam myślę, Boże, z czego on się tak cieszy? No ale jak on już taki radosny, to myślę, dobra, może nie umrę tak od razu. Jakoś tam dwa zdania później mówi, i tak do mojego męża, niech się pan nie martwi, żona dożyje setki. I razem z mężem tak, może lepiej nie. Bez problemu można było z nim żartować jakoś tak. On był strasznie zalatany i bardzo szybkie były te wizyty u niego. Natomiast no, zadawałam pytania. Tam jest też przecudowny doktor Kuśnierz, jest przewspaniała doktor Polańska-Płachta, no i doktor Przystojny Mateusz oczywiście. Oni są naprawdę przesympatyczni i ja mam tendencję do zadawania pytań. I czasem te pytania mogą wydawać się głupie, ale dla mnie są ważne i oni nie mają problemu z tym, żeby mnie na te pytania moje odpowiadać.
1: Drodzy państwo, nie bójmy się zadawać pytań, nawet jak wydaje nam się, że są głupie.
0: Mm-hmm. Przeszłam ten etap chirurgiczny, trafiłam do dr Gruszfeld, do szpitala w Alei Solidarności.
1: Naszej częstej gościni.
0: I dr Gruszfeld jest wspaniała. Ona mało mówi sama z siebie, ale ja zawsze zadaję dużo pytań i ona bardzo dzielnie na te wszystkie pytania odpowiada. I jest bardzo, bardzo życzliwą osobą. Tam w ogóle jest zawsze tak fajnie, bo też ma asystentkę panią Kamilę. I jak są, nie wiem, na przykład jest Wielkanoc, jak się tam przychodzi, to one mają łóżki doczepione. No jest po prostu, tam się wchodzi z uśmiechem. Przy centrum onkologii, jak moja mama tam chorowała, ja tam bywam czasem na sprawdzaniu pieprzyków. Raz na dwa lata muszę tam przyjechać profilaktycznie. I za każdym razem, jak tam jadę, to mam gulę w gardle i mi się trzęsą nogi i jest tak, jestem cała w napięciu po prostu.
1: Atmosfera tego szpitala i emocje, które zostały w tych murach, no są niewyobrażalne.
0: Tak, tak. I te siedzenie tam zawsze w tych ciemnych korytarzach to było naprawdę bardzo wyczerpujące emocjonalnie. A tutaj ja przyjeżdżam, pójdę się napić kawki, tu sobie z kimś pożartuję, tu z kimś pogadam. Pani doktor i pani Kamila są zawsze przesympatyczne. Ze wszystkimi pielęgniarkami też już się znam. Także naprawdę polecam ten szpital. Nie polecam chorowania oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest znaleźć takie miejsce, które nie tylko dobrze leczy, ale też, którym dobrze się czujemy po prostu i mamy zaufanie i nie boimy się na przykład zadawać pytań, bo są ludzie, którzy po prostu na przykład boją się zadać pytania, tak? Albo boją się tam jakoś zażartować. Ja też jeszcze kolejny krok w tej mojej szpitalnej drodze to była radioterapia. Radioterapię akurat miałam na Wołoskiej. Niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwiska pani doktor, natomiast moja pierwsza wizyta trwała 40 minut i było mi trudno wymyślić jakiekolwiek pytanie. Mi, która naprawdę potrafię 10 pytań tak z czapki, bo pani doktor była po prostu tak
1: przygotowana
0: i tyle dokładnie wyjaśniła naprawdę wszystko, że no, tak powinny wyglądać wszystkie wizyty.
1: A co byś powiedziała teraz osobom, słuchaczom, którzy napiszą pod audycją, co za piękna bajka? To nie jest rzeczywistość, tak nie jest, chętnie oddam ci swojego raka.
0: A ja mam swojego, dziękuję. Powtarzam, że miałam dużo szczęścia w tym wszystkim. Miałam szczęście, bo wcześniej wykryłam tego raka, miałam szczęście, bo nie miałam mastektomii, tylko miałam operację oszczędzającą, bo mój guzek był bardzo mały. Miałam szczęście, bo trafiałam na świetnych lekarzy, miałam szczęście, bo mój rak jest hormonozależny, więc jest jakby łatwy w leczeniu, w tym sensie, że łatwo odpowiada na leczenie. To wszystko są rzeczy, które mi się przytrafiły. I wiecie, no, w mojej rodzinie naprawdę znakomita większość umarła na raka i to są osoby, które bardzo cierpiały.
1: I ty wiesz, o czym mówisz.
0: Ja wiem, o czym mówię. No, moja mama chorowała przez 3 lata. Ostatnie 2 miesiące spędziła w hospicjum. Ja tam też byłem, zamieszkałam na krześle. Mój ojciec umarł z kolei dokładnie wczoraj, była 18. rocznica. I on z kolei umarł 2 tygodnie od diagnozy i absolutnie nie wyglądało to tak jak teraz. Znaczy, mój ojciec, po którym mam umiejętność zadawania pytań i takiego bajerowania pań pielęgniarek, on się bał w szpitalu zadać pytania, co było dla mnie absolutnie szokujące. I trafił do fatalnego szpitala, nie będę tutaj już nazwę wymieniać. Trafił na straszną panią doktor, która mi wtedy gówniarze po prostu powiedziała, nie wiem, czy to do leczenia, czy do hospicjum, i się odwróciła na pięcie i sobie poszła. I to był sposób, w jaki ona mi powiedziała, że mój ojciec ma raka i umiera. I ja naprawdę wiem, o czym mówię. Ja wiem, jak wygląda chorowanie na raka. Ja mówię tylko w tym momencie o tym, co mi się przytrafiło w ciągu ostatnich 2 lat. Wiem, że miałam szczęście. Bardzo się z tego cieszę. Życzę wam, żebyście w ogóle nie musieli chorować, a jeżeli będziecie musieli chorować, to żebyście mieli tyle szczęścia, co ja. A jeżeli trafi wam się gorszy przeciwnik, że tak się brzydko wyrażę, to żebyście mieli

0: i pogodę ducha, żeby jakoś tam to przetrwać na tyle, na ile się da.
1: Metoda podchodzenia do swojej choroby też jest ważna.
0: Tak.
1: Książka poradnik, bo piszesz: rozmawiaj, nasłuchuj, dopytuj. Mądrość korytarzy jest niezmierzona.
0: Och, jest. Ja się dowiadywałam. Ja na przykład nie wiedziałam wcześniej, że paznokcie też schodzą przy chemioterapii i jakby mi nagle zaczęły schodzić, to bym poleciała przerażona do pani doktor i powiedziała: o, paznokcie mi schodzą. A dzięki temu, że przesiedziałam swoje w tych korytarzach, to wiedziałam, że to jest jeden z objawów chemioterapii.
1: A wiedziałaś, co z tym zrobić również z korytarzowych, tak, praktycznych
0: porad? Tak, oczywiście. Jakieś tam olejki, nie pamiętam już co dokładnie, ale dostałam oczywiście zalecenia. Na gardło okazało się, że żaden z licznych leków, które próbowałam brać, nic mi nie pomagało. Miałam chrypę, miałam przez pół roku dokładnie. Ale koleżanka poradziła mi imbirowe cukierki ze sklepu azjatyckiego i okazało się, że dają radę. Wymienianie się kontaktami do lekarzy, opisywanie tych swoich historii i tak dalej, no to wszystko oczywiście...
1: Trzeba przesiewać te informacje.
0: Trzeba przesiewać te informacje, trzeba się nie dawać tym, co przychodzą i mówią: Boże, umrzemy wszyscy i w ogóle będzie strasznie. No tak, no umrzemy wszyscy, wiadomo, nie? Ale może jeszcze nie teraz. Ja na początku myślałam, że się będę trzymała z dala zupełnie od tego, bo ja nie jestem takim korytarzowym gawędziarzem. Natomiast Ania, którą poznałam w czasie drugiej operacji, z którą się przyjaźnie do dziś, ona jest tą osobą napędzającą te kontakty, w związku z tym to ona jakby nas zapoznawała z innymi dziewczynami. No i to właśnie wyglądało tak, że przychodziłyśmy i się zaczynałyśmy wygłupiać na tym korytarzu, no bo ile można siedzieć i płakać, no na Boga. Ja płakałam przez pierwsze te kilka tygodni, a potem zaczęłam się z tego śmiać.
1: A co u Ani dzisiaj?
0: Ania właśnie jest w Turcji w każdym razie.
1: Korzysta z życia.
0: W bliskim kontakcie, tak.
1: Rak to tylko część twojego życia. Postaraj się, by nie była jedyną, a nawet najważniejszą. Kolejny cytat.
0: No, ja mam też parę innych chorób przewlekłych, ale no co, no nie chodzę codziennie i nie oznajmiam wszystkim, że mam jaskrę, tak? Albo, że mam astmę. No mam, no, ale nie żyję tym na co dzień. Biorę leki, jakoś tam chodzę na kontrolę do lekarza i tyle. No i staram się robić w życiu trochę przyjemniejsze rzeczy niż użalanie się nad moimi chorobami.
1: Da się z tym żyć, jakoś to poukładać w ten sposób, żeby zająć się, pytam się ciebie oczywiście, czymś konstruktywnym.
0: Znaczy to oczywiście zależy wszystko od fizycznego przede wszystkim samopoczucia, tak? No bo to jest po pierwsze. No bo były takie chwile, że ja naprawdę brałam się za cokolwiek, za składanie prania czy rozładowanie zmywarki i w połowie po prostu byłam już tak zajechana, że musiałam się położyć i spałam 3 godziny. Więc no jak organizm potrzebuje się regenerować, dajmy mu się regenerować. Nic na siłę. Natomiast w momencie, kiedy fizycznie czujemy się na tyle dobrze, że możemy się czymś zająć, no to nie wiem, no jak lubimy szydełkować, to szydełkujmy. Jak lubimy chodzić na spacery, to idźmy na spacery. No jakby nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby robić to, co lubimy. Ja zawsze lubiłam podróżować i w tej chorobie podróżowałam. Te podróże wyglądały trochę inaczej, no bo przeważnie dojeżdżałam na miejsce i spałam po prostu w innych okolicznościach, ale nie wyobrażam sobie, żebym mogła nie podróżować.
1: Daje ci to taki napęd życiowy, te podróże?
0: Tak, tak. To jest coś, bez czego ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić funkcjonowania. Pani doktor Gruszfeld mi powiedziała, że kiedyś tak się mówiło, że przez 5 lat w remisji nie można podróżować i ci biedni ludzie siedzieli w domach i nawet nie jechali nad morze, bo nie wiadomo co. I ja sobie myślę, to mnie to by należało od razu tam uśpić, no bo co to za życie?
1: Ale co się zmieniło?
0: No, na szczęście.
1: To się zmieniło tak bardzo, że jak podróżowałaś do Hiszpanii, to wiedziałaś, że w razie czego tam no, też jest pomoc.
0: Tak, wszędzie są lekarze przecież. Wszędzie są, w Stanach też są lekarze. Na Węgrzech, byliśmy też na Węgrzech, też są lekarze. Ja też mam trochę lekarzy wśród znajomych, więc jak mam jakieś super pilne pytanie, no to mogę do nich napisać. To jest trochę jak lata temu podróżowaliśmy z dziećmi. I zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo no jak się tylko urodziły, ale pojechaliśmy w taką dłuższą podróż właśnie do Stanów, jak Kalina miała 5 roku, a Maciek miał 3 lata, 3,5. Pojechaliśmy na 6 miesięcy i wszyscy mówili, gdzie tam w ogóle podróżować z dziećmi takimi małymi, no przecież absolutnie nie, a co będzie, jak się coś stanie? Ubezpieczenie zdrowotne, pieluchy są wszędzie, jedzenie dla dzieci jest wszędzie. Dzieciom zależy tylko na tym, żeby rodzice byli pod ręką, tak? Jakby pojechaliśmy, było super, wróciliśmy, wszyscy przeżyli. Zaliczyliśmy raz lekarza, bo tam ktoś dostał jakiegoś zapalenia oskrzeli czy coś, no ale skorzystaliśmy z naszego ubezpieczenia.

0: tak? Ludzie żyją nie tylko w Warszawie i nie tylko w Polsce. Żyją wszędzie na świecie, chorują wszędzie na świecie i wszędzie na świecie są lekarze i naprawdę da się.
1: Aczkolwiek z dużą przyjemnością przeczytałam, kolejny cytat, myślę, że mam sporo szczęścia, mieszkając w Polsce. Od września zaliczyłam tylko jedną prywatną wizytę, tę pierwszą z USG, a i to tak w ramach ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę męża. Gdzie indziej były już schody.
0: Tak, no, znaczy przede wszystkim ja na Instagramie oglądam trochę profili amerykańskich i tam no to jest w ogóle dramat z ubezpieczeniami. Więc naprawdę mamy sporo szczęścia. Mamy naprawdę dobrych lekarzy. W tej Portugalii, gdzie próbowałam odciągać chłonkę, było trochę schodów.
1: Odciągnąć chłonkę, czyli wyjaśnijmy słuchaczom.
0: Po operacji, po wycięciu węzłów chłonnych przez pierwszych kilka tygodni może się zbierać chłonka, która po prostu nie ma tam się gdzie filtrować. I trzeba
1: i robi się taki balon.
0: Tak, i trzeba ją strzykawą po prostu tam odessać.
1: To w Polsce było oczywiste, gdziekolwiek byś pojechała.
0: Tak, myślę, że wszędzie by wiedzieli, co z tym zrobić.
1: A poza Polską już nie było tak łatwo.
0: No właśnie nie wiem dlaczego. Zupełnie nie rozumiałam dlaczego, jak trafiłam na SOR w Portugalii, na kilka SOR-ów w Portugalii, to wszędzie mówi nie, to operacja, to tutaj chirurg, to w ogóle się nie da.
1: A na SOR-ze chirurga nie ma.
0: Właśnie, ja nie wiem, co oni tam robią na tych SOR-ach bez chirurgów. Natomiast no faktycznie był to jakiś problem. Prywatnie oczywiście się dało, jak się zapłaciło, to bez problemu. No ale trochę się naszukałam. Fakt, że to był też okres świąteczny i nie wszystkie szpitale działały tak, jak powinny.
1: No ale nadal to było tylko odciągnięcie chłonki.
0: Tak. Oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj jakąś partyzantkę uprawiałam. Ja się bardzo wiele razy pytałam moich lekarzy, czy mogę wyjechać. I za każdym razem, jak wyjeżdżałam, to zielone światło od lekarza. I myślę, że profesor Stojcew dał mi to zielone światło, żebym się wreszcie odczepiła, bo pytałam go tak wiele razy. Ale no, jakby powiedział, że nie mogę, to bym nie pojechała, tak? Po prostu. Z tym Nowym Jorkiem też, no, tak jak mówię, pierwsze pytanie do pani doktor, czy mogę jechać z Nowego Jorku. Parę tygodni wcześniej powtórzyłam pytanie, mówię tego i tego mam. A ona mówi, tak, pamiętam, oczywiście, tutaj przestawimy chemioterapię, żeby była tam innego dnia. Nie ma problemu.
1: Pomógł ci tak mentalnie i może fizycznie wyjazd do tego Nowego Jorku i ta sztuka?
0: Bardzo, bardzo. To znaczy ja miałam w tyle głowy, że muszę odzyskać siły, bo tam jeszcze w międzyczasie mi dysk wyskoczył, więc nie mogłam chodzić. Tam dużo było przygód po drodze. I robiłam wszystko, żeby stanąć na nogi do chwili wyjazdu. I fizycznie, i psychicznie, żeby po prostu... Ja wyobrażałam sobie chwilami, jak siedzę w tym Central Parku i tam przysypiam na ławeczce przez 10 dni. Ale i tak bym wyjechała. Natomiast no, udało mi się na tyle jakoś zmobilizować wewnętrznie, że my chodziliśmy na 20-parokilometrowe spacery codziennie. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale tak na mnie działają wyjazdy. Zawsze miałam tak, że jak byłam w Polsce tam trochę podziębiona, coś mi się tam zaczynało, wyjeżdżaliśmy, lądujemy gdziekolwiek i ja jestem natychmiast zdrowa.
1: Głowa?
0: Tak myślę.
1: To jest bardzo ważne, drodzy państwo. Głowa w leczeniu jest niezwykle ważna. To znaczy to, co się w niej dzieje.
0: Tak. I nie porzucajmy swoich pasji. Ja nie mówię, że każdy musi podróżować. Może nie każdy lubi podróżować z jakiegoś tajemniczego powodu. Ale no jeżeli ktoś lubi, nie wiem, co to
1: poczucie bezpieczeństwa, dom.
0: Tak.
1: I to, co się wokół niego dzieje, oczywiście też jest okej.
0: Okay. Ania na przykład właśnie, moja onko Ania, jak ją mam zapisaną w telefonie, ogródek. Te pielenie ogródka i tam...
1: Byle pomagał w wydzielaniu serotoniny.
0: Tak, i ona od wczesnej wiosny po prostu siedziała w tym ogródku i cokolwiek też się robi w ogródku, tą magię. I pomagało, tak.
1: Pomogło ci napisanie tej książki?
0: Myślę, że tak. To, co mówiłam wcześniej o osobie, która emocjonalnie nie udźwignęła tego, ja to przemieliłam w głowie tyle razy, że na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Jak wysłałam Ance jakąś tam pierwszą wersję, ona mówi, wiesz, no czytamy z Mateuszem, ze swoim mężem, czytamy tak na raty, no bo to jednak jest takie trudne cały czas. Trudne? Naprawdę? Ja to już tyle razy przeczytałam, że już... I to, że ja na bieżąco pisałam i potem na bieżąco jakoś tam w tym mieliłam cały czas, po prostu stało się jakąś taką opowieścią w mojej głowie. Nie przeżyciem ciężkim, trudnym i emocjonalnie przytłaczającym, tylko takim czymś, co się opowiada komuś, tak? Taką, no nie powiem anegdotką, bo to nie o to chodzi, tak? Ale ja trochę mam takie podejście właśnie do tego, że trzeba opowiadać historię, bo one wtedy nabierają jakiegoś takiego kształtu i się odrywają od osoby.
1: I teraz, zaczynają trochę żyć własnym życiem.
0: Tak, teraz jak byliśmy kamperem, już nie pamiętam, czy to było w Bułgarii, chyba w Bułgarii, zjeżdżaliśmy wyciągiem krzesełkowym z bardzo wysokiej góry na dół i jak wsiedliśmy na ten

0: wyciąg to zaczął padać grad. I tak padał przez całą drogę w dół, a to było chyba z pół godziny. No i siedzimy i tam się chowamy przed tym gradem i ja mówię, Paweł, patrz, ale będziemy to opowiadać. I to jest, no oczywiście jakby siedzenie tam w tym gradzie jest bardzo nieprzyjemne, ale potem możemy o tym opowiedzieć i jeszcze się z tego ponabijać.
1: I ta historia idzie w świat i nie wiadomo, do kogo trafi, kto właśnie takiej historii potrzebuje.
0: Mam nadzieję, że trafi do kogoś, kto się boi i kto nie ma nazwanych tych strachów jeszcze i nie wie, co się wydarzy. Ja szukałam takiej książki, jak zachorowałam, bo właśnie chciałam wiedzieć, jak wygląda ta chemioterapia, jak wyglądają te poszczególne etapy. Jedną książką, którą przeczytałam, która mi sporo pomogła, była książka Rak i dziewczyna. I tam dużo, dużo tej wiedzy. Praktycznej wiedzy miałam, ale też no, potrzebowałam wypluć tą swoją historię i mam nadzieję naprawdę, że komuś pomoże. Może ktoś się uśmiechnie. I chciałam jeszcze podkreślić, że ja ją napisałam nie tylko dla osób chorujących, czy tam na początku tej drogi, ale też dla tych osób towarzyszących. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jak towarzyszymy w chorobie. Są osoby, które jakoś się boją, nie wiedzą, co powiedzieć i zrywają ten kontakt, czy ograniczają kontakt, bo się czują niepewne w tej sytuacji, bo się czują, nie wiem, a może ta osoba chce zostać sama i może jej nie będę przeszkadzać w tym całym chorowaniu, albo o jej nie wiem, co powiedzieć, może palnę jakąś głupotę, to lepiej, żeby się w ogóle nie odzywać. Tam na samym końcu zamieściłam taki krótki, że tak powiem, poradnik dla osób towarzyszących w chorowaniu. Mam nadzieję, że komuś pomoże. To oczywiście wszystko zależy od osoby chorującej, od tego, czego ona potrzebuje i też o tym piszę. Natomiast wydaje mi się, że ta rola osoby towarzyszącej w chorowaniu też jest bardzo trudna, a jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważna. I chciałam wszystkim moim osobom towarzyszącym w chorowaniu tutaj podziękować serdecznie za to, że były i że są.
1: Jedną z ostatnich myśli, którą zamieszczasz w książce jest, cytuję tekst, w karetce nie trzeba zapinać pasów. To logiczne. Najgorsze już się wydarzyło. Dlaczego Marcin Wicha?
0: Och, ja go kocham. Znaczy, on umarł w dniu mojej drugiej chemioterapii i to złamało absolutnie moje serce. To jak on pisał, to jest dla mnie niedościgniony wzór po prostu. I każde jego słowo to jest majstersztyk i uważam, że napisał zdecydowanie za mało i odszedł zdecydowanie za wcześnie. I jest książka, napisał przez wspaniałą książkę rzeczy, których nie wyrzuciłem.
1: Oj, tak.
0: Ja tą książką obdarowuję wszystkich moich bliskich, którzy tracą bliskie osoby. I myślę, że to jest taka książka, która bardzo jest ciepła i trochę wywołuje tego uśmiechu i jest taka naprawdę,
1: ale schodząca w głąb emocji, tak do spodu.
0: Dokładnie tak. No uwielbiam Marcina Wichę. Bardzo żałuję, że już nigdy nic nowego nie napiszę.
1: Czy nasza gościni Ola Wysocka coś nowego napisze, to zobaczymy. Może z podróży.
0: Może. Mam nadzieję, że coś napisze, no bo tak głupio na debiucie poprzestać.
1: Ola Wysocka to już pacjentka na ścieżce zdrowienia, absolutnie. Bardzo pięknie dziękuję ci.
0: Ja również.
1: I za książkę, i za nasze spotkanie, za koronację. No i miejmy nadzieję, że do zobaczenia, jak nie teraz, to na koncercie OnkoStory.
0: Oczywiście, bardzo chętnie. Ja dziękuję również, zapraszam do lektury, premiera już 30 września.
1: Ola Wysocka, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Bażancie serce.

Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać?

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Nie skłamię, jak powiem, że 1/3 projektu Taxi to gość mojej dzisiejszej audycji. Ania Lalka, dobry wieczór w Bażancim Sercu. Ostatni raz o tak późnej porze, bo na szczęście audycja wraca na swoje tory regularne, czyli od północy do godziny drugiej. Tak jest w przyszłym tygodniu, dzisiaj jeszcze od pierwszej do trzeciej. I dziś w programie Polska Muzyka Improwizowana, muzyka elektroniczna i bohater główny tej historii, czyli szalenie utalentowany polski saksofonista, który zdecydowanie nie boi się eksperymentu.

Kacper Krupa, saksofonista, wszechstronny muzyk sceny improwizowanej, współtwórca wielu zespołów, ale na pierwszy plan

Zdecydowanie wysuwa się Łona, Konieczny, Krupa, z którym zrobił szeroko omawiany album koncepcyjny Taxi. I też, no cóż, gratka dla fanów tak zwanego młodego polskiego jazzu, czyli Siema Ziemia, współtworzona ze wspomnianym wcześniej Andrzejem Koniecznym, a także Pawłem Stachowiakiem, wują HZG, słynnym basistą w środowisku muzyk zespołów EAPS czy Błoto. Słuchaliśmy przed chwilą ich utworu Atlant. I to tak, cóż, przepiękne resume. Będziemy z pewnością się go dzisiaj trzymać i poznawać muzyczny świat Kacpra Krupy. Przede wszystkim w odniesieniu do kariery solowej jednak. Ale zanim na dobre się rozkręcimy przy jego eksperymentach, przypomnijmy również Skalpel Big Band, gdzie Krupa w towarzystwie kilku innych saksofonistów grał u boku tego legendarnego duetu polskiej elektroniki.

Wonderland in Alice z płyty Big Band Live. Zrobiło się baśniowo i nostalgicznie. W ostatnich audycjach wracam do pejzażu Bartosza Kruczyńskiego. Tak będzie też dziś. We wrześniu niech nam wybrzmi jesienna sonata i spojrzenia z onirycznej płyty Noce i dnie.

Bundesmann.

Może odrobina poezji. Wszystkie światła pogasły, tylko między oknami w zielonawej, kryształowej kuli mżył się rozpierzchły, ledwie dojrzany płomyk, jak gdyby świętojański robaczek trzepoczący się w ciemnościach. Tak Kruczyński wprowadza nas do świata albumu z 2021 roku. Noce i dnie, mroczna płyta z takimi brzmieniami w zakamarkach, mrocznymi samplami ze starych płyt, z trzaskami, co stwarza takie wrażenie płyty, niemal soundtracku do horroru, który nigdy nie powstał. Takie porównania też pojawiały się przy tej płycie. Nie zabraknie tematu mroku i tematu sampli w rozmowie z zapowiadanym wcześniej Kacprem Krupą. Nie zabraknie też tematów filmowych. Czas odkryć karty i wejść w pełni do tego świata, do świata najnowszego albumu Sekwa.

0: Po tych dwóch utworach już wiemy, że Sekwa jest tajemnicza. Płyta tajemnicza, ale nie tak jak jej autor, bo nie wstydzi się opowiadać o swojej twórczości. Kacper Krupa, przypomnę, znany saksofonista, poza solową twórczością, też współtwórca projektu Łona Konieczny Krupa, Big Bandu grupy Skalpel czy zespołu Siema Ziemia, ale też twórca muzyki do filmów i właśnie jeszcze przed początkiem naszej rozmowy, bo powiem od razu, że ją nagraliśmy, mówił mi co nieco o tym, jak go inspirowało Zaćmienie Słońca i że pojechał po nie aż do Hiszpanii. Ale jak to bywa z takimi rozmowami, powiedział mi to jeszcze przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Postanowiłam jednak nawiązać na początku rozmowy właśnie do tego świata pejzaży i do świata obrazu.
1: Trójka.
0: W sumie to ciekawe, bo słuchając twojej płyty też pomyślałam o tym, że skoro robisz co jakiś czas muzykę do filmów, to pewnie tworząc muzykę do filmu wyobrażasz sobie muzykę na podstawie właśnie tego obrazu, a ciekawa byłam, czy robiąc tę płytę Sekwa, też trochę myślałeś obrazem, bo dla mnie ona jest właśnie taka bardzo pejzażowa.
2: Mhm. Wiesz co, dużo ludzi to mówi w ogóle, że tam słuchają na przykład tego utworu Sekwa z wariacjami. Tam jest taki moment, gdzie wiele, wiele, wiele saksofonów jest nagranych, które grają tam różne głosy i tam w ogóle wujas mi mówił, stary, to jest Władca Pierścieni w ogóle, nie? Ktoś tam mi mówił w ogóle to samo, nie? I tam w ogóle Rohan, w ogóle otwarte pola, nie? Przestrzeń. No rzeczywiście to się tak trochę kojarzy, ale w ogóle nie miałem takiego zamysłu tworząc tę płytę. W ogóle nie myślałem kategorią obrazu żadnego. A cały czas mi ludzie mówią, że w ogóle to jest taka filmowa muzyka.
0: No dla mnie to, gdyby to był soundtrack do jakiegoś filmu, to bym uwierzyła. Szczególnie, że jakoś tak w zeszłym roku więcej eksplorowałam tego rejonu, jak obejrzałam film Sirat. Nie wiem, czy go widziałeś.
2: Oj, uwielbiam.
0: No, i miałam właśnie wywiad z Kendingiem Rayem na Nowych Horyzontach i rozmawialiśmy trochę o tym, jak on to buduje, ale z drugiej strony też jak jego już stworzone utwory wykorzystywał też w tej ścieżce dźwiękowej. I tak ciekawa byłam, czy może jest to jakiś przedsmak tego, że jednak część z tego się gdzieś znajdzie, ale jak nie, to znaczy, że to jest tylko abstrakcyjne wyobrażenie muzyczne, jak rozumiem.
2: Tak, tak, raczej tak, bo przy pierwszej płycie First Snow miałem taki zamysł, żeby gdzieś tam wizualizować to, co sam już zobaczyłem w górach, w dzieciństwie, chodząc właśnie po gorcach, po turbaczu i zjeżdżając na snowboardzie i doświadczając tego absolutu nieskażonego śniegu żadnym butem i tej ciszy, której się doświadcza, jak jest się w takim otoczeniu. Przy tej płycie chciałem troszkę wyjść z tej programowości. Zrobić taką płytę, która nie będzie o niczym opowiadać. Jest tu jakieś nawiązanie do deskorolki, bo nazywa się Sekwa, czyli tak

0: taka sekwencja trików na deskorolce, ale nie był to mój cel, żeby ta płyta o tym opowiadała.
1: Po prostu musiałeś jakoś nazwać płytę?
0: No trochę tak. Chciałem nazwać płytę i stwierdziłem, że tam jest w roboczych tytułach dużo było właśnie o sekwencjach. Gdzieś mi się tam sequence powtarzało, jakieś arpeggia, sequence właśnie. I stwierdziłem, że ta sekwencja jest gdzieś tutaj motywem przewodnim w tej płycie. Że ta muzyka jest zbudowana na sekwencjach, a jako, że właśnie w czasie tworzenia tej płyty dużo czasu spędzałem na skateparku, jeździłem na deskorolce, no to stwierdziłem, że sekwa jest tutaj idealnym tytułem.
1: Czyli takie trochę matematyczne, techniczne podejście do tworzenia, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo jednak wychodzisz od jakiegoś sposobu kompozycji, a nie o jakiejś konkretnej historii, więc może nas trochę zabierz w ten proces. I powiedz, jak podchodzisz do tego, od czego się u ciebie zaczyna? Czy od jakiejś inspiracji, czy jakiejś intuicji związanej z improwizacją?
0: To nie jest pytanie, na które mogę w łatwy sposób jednoznacznie odpowiedzieć, ale jest kilka dróg, którymi podążam, tworząc muzykę. Zawsze właśnie dla mnie najciekawszy jest ten pierwszy moment, to scratch tak zwane, z którego się potem tworzy wszystko. I często to jest jakieś brzmienie, które mnie inspiruje. Znajdę jakiś sample, coś wykręcę na syntezatorach i gdzieś tam to się zaczyna. Ale też często jest tak, że po prostu improwizuję. Siadam, improwizuję, czy właśnie na syntezatorach, czy na saksofonach, czy na flecie. I z tego gdzieś tam buduje się jakaś opowieść. Z tego na pewno mam dużo materiału, z którego mogę korzystać później. Czasem zostają w ogóle te improwizacje w całości, tak jak mam utwory na tej płycie, takie jak Unfold, czy dostępny na winylu Season Change. No to rzeczywiście tam słychać, że to jest improwizacja od początku do końca, ale też takim utworem jest sekwa z wariacjami, czyli ten ambientowo-noise'owy długi utwór. On był praktycznie tak zagrany longiem, zaimprowizowany na syntezatorze modularnym i w zasadzie w prawie niezmienionej formie już został na płycie.

0: To była sekwa z wariacjami. Wróćmy do rozmowy z artystą, w której stwierdziłam, że z pewnością w tak minimalistycznych konstrukcjach, ale i w ogóle w tworzeniu solo po doświadczeniu pracy w zespole, z pewnością trudno jest postawić kompozycyjną kropkę i stwierdzić, że utwór jest skończony.
1: To jest w ogóle trudna kwestia, jak się całe życie gra w zespole. I zawsze jest to gdzieś tam decyzja zespołowa i w ogóle często się coś nagrywa i to już jest takie, jakie zagraliśmy. A tutaj jest jednak proces, trochę tak jak malowanie obrazu i kiedy skończyć. Także nie było to łatwe, ale z pomocą przyszli mi przyjaciele, znajomi, którzy gdzieś tam się wypowiadali na ten temat, dawali mi rady, czy zostawić to w takiej formie, czy w ogóle to wrzucać na płytę, czy coś jeszcze tam dalej dorabiać albo coś zdejmować. Także no, myślę, że samemu to jest trudne bardzo.
0: Łatwiej dodawać czy odejmować?
1: Kupować czy wypożyczać? Chyba łatwiej. Ja to lubię czasem odejmować. Tak mam na przykład jakąś partię, która sama w sobie tak super brzmi już i już bym mógł tak zostawić, ale dorabiam i dorabiam i dorabiam nowych rzeczy i w pewnym momencie orientuję się, kurczę, i tej partii, tego sedna sprawy, tej esencji w pewnym momencie nie słychać. I wtedy się orientuję, kurczę, to są w ogóle niepotrzebne rzeczy, które ja tutaj dołożyłem. Także ja lubię odejmować.
0: Mówiłeś wcześniej o tym malarzu, o obrazach. Ja tak też myślałam o tym, żebyś nas trochę zabrał do... myślałam o porównaniu z kuchnią, żebyś nam pokazał swoje przyprawy i narzędzia, ale może

0: takim razie do swojej pracowni malarskiej i pokazał swoje ukochane farby, czy akwarele, czy inne. Chodzi mi po prostu o to, czy przy tej kolejnej płycie już też masz taki swój zestaw, czy też jakieś swoje ulubione techniki, które wykorzystujesz i które też stały się właśnie tą trochę paletą brzmieniową na tym albumie.
1: Jest tak, jak najbardziej. Mam taki swój ekosystem, z którym już w zasadzie od kilku lat tak pracuję i na pewno się nie pozbędę tych rzeczy. Myślę o rozszerzeniu tego, żeby jednak to moje brzmienie ewoluowało gdzieś przy następnych produkcjach, ale no, mam taki ekosystem, który uwielbiam i to jest syntezator Moog Matriarch, który jest w pełni analogowy, który jest semi-modularny, czyli mogę go łączyć kabelkami w różny sposób, ale nie muszę. I jest czterogłosowy, no wspaniale brzmi. Bardzo zdefiniowane jest to brzmienie. I jest to, i mam jeszcze system modularny, gdzie mam taki granularny syntezator, takie coś, co przetwarza dźwięk w charakterystyczny sposób, też ma, on jest symulacją taśmy, więc tam gdzieś dużo jest takiego harszu, takiej właśnie, takiej saturacji, lekkiego przesterku, który, no myślę, że na tej płycie cały czas jej towarzyszy. Nawet jak dawałem tę płytę do masteringu, to mi powiedział Jacek Antosik, że on by chciał tutaj jeszcze coś dosaturować, dodać więcej, ale no już za bardzo nie ma do tego pola. Także dużo jest takich właśnie przesterowanych brzmień. Myślę, że to czasem jest już naprawdę na granicy. W zależności od tego, na jakim sprzęcie słuchamy, to czasem ja już słyszę przester na tych saksofonach. Tam gdzieś taki na granicy tego, co ja bym chciał, a tego, czego już bym nie chciał.
0: Też w sumie miałam do tego nawiązać, że jest taka tekstura na tej płycie, taka szorstkość, powiedziałabym. Co jest w sumie odświeżające, bo wydaje mi się, że sporo płyt dzisiaj jest dość wykładzonych. Chyba unikałeś trochę tej gładkości w brzmieniu, prawda?
1: To prawda. Ja w ogóle jakoś nie za bardzo lubię tej sterylności brzmienia. Zawsze sobie myślę, nawet jak mam jakąś bardzo ładną partię nagraną już i to tak pięknie brzmi i taki to jest taki miód na uszy i potem myślę, a może tę gałkę przesteru jeszcze, tego drive'u dodam, jest jeszcze fajniej i zawsze jednak kusi mnie, żeby dodawać tego drive'u. Ale wracając jeszcze do tego instrumentarium, to jeszcze mam sampler, z którego w zasadzie nie korzystam, ale wziąłem z niego sample i mi bardzo super robotę zrobił na, jeśli chodzi o bębny, o perkusję. I oczywiście mam saksofony tenorowy, barytonowy, flet. Na tym flecie to tak uczę się grać od wielu lat i no nie jestem mistrzem tego instrumentu, ale jestem dumny z kilku rzeczy, które udało mi się nagrać.
0: W którym utworze?
1: Na przykład Concrete. Tam jest takie solo fletu, bardzo w zasadzie charakterystyczne, takie oparte na cały czas skokach takich ósemkowych.

Były wspomniane wcześniej przez Kacpra skoki ósemkowe w Concrete i był też utwór Unfold. Grałam te oba utwory ostatnio w Młodym Polskim Jazzie, bo chyba z całej płyty właśnie najbardziej takie subtelne, ciągnące się jazzowe konstrukcje, kompozycje. Ja wrócę na chwilę do materiału Kacpra Krupy z Łoną, zanim przejdziemy dalej do płyty Sekwa. To teraz z płyty oryginalnej i z płyty z wersjami instrumentalnymi. Oczywiście mówię o płycie Taxi.